0: Radiem Niespodzianka. Naszym gościem będzie gitarzysta, muzyk sesyjny oraz kompozytor Jacek Królik.
1: To jest pewien układ takich, można powiedzieć, rozkładanych arpeggiów. Kojarzy się z beztroską, że wreszcie przychodzi lato. Na gitarze się trzeba trochę napocić, żeby to coś zagrać.
0: Ponadto w audycji wszystko o przetworach, wykowaniu i innych sposobach na zachowanie smaków lata.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. O zachowanie spokoju i skontaktowanie się z przewoźnikami apeluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych do około 200 Polaków, którzy utknęli na lotnisku we włoskiej Katanii. Ograniczenia spowodowane aktywnością wulkanu Etna mają skończyć się około 11:00. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówił w TVP Info, że choć resort jest gotowy do wsparcia obywateli, to odpowiedzialność za ich dalszą podróż spoczywa na liniach lotniczych.
5: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
4: Sytuację związaną z erupcją Etny stale monitorują włoskie służby. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek rano. W wyniku wstrząsów zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki mieszkalne w Kali i Pereirze. Pod ich gruzami wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Kali zawaliły się 3 szpitale. Uszkodzone zostało także lotnisko. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną. A teraz Niemcy. Nad lotniskiem w Hanowerze przez 2 godziny latał dron, unikając wykrycia przez zainstalowane na miejscu detektory. Policja nie wyklucza kolejnej próby sabotażu.
6: Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Praca portu lotniczego była przerywana, ale system czujników nie wykrył bezzałogowca. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku. Do detonacji w pobliżu ukraińskich samolotów, z których jeden był wyładowany amunicją, nie doszło, bo zawiódł zapalnik. Prokuratura sprawdza, jaki był tego powód. Znalazła też tropy prowadzące do Rosjan, odpowiedzialnych za wcześniejsze ataki hybrydowe na terenie Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: W całej Polsce trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. By trafił do Sejmu, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów. Jagoda Kowalewska, która podpisy zbiera w Lesznie, tłumaczy, że nie chodzi o całkowity zakaz polowań, a o ograniczenie myśliwym dużych praw i swobód w poruszaniu się po lasach.
7: Inicjatywa obywatelska wyniknęła właśnie z tego, że my jako obywatele, jako społeczeństwo czujemy się zwyczajnie zagrożeni. Za często się słyszy o tych przysłowiowych pomyleniach z dzikiem, że polowania odbywają się często pod wpływem alkoholu, w niejasnych okolicznościach i sytuacjach nie są oznakowane miejsca ani godziny, czas polowań.
4: Wśród postulatów jest m.in. zwiększenie odległości polowań od zabudowań czy wprowadzenie regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych. Autorzy projektu chcą też zakazu tzw. polowań dewizowych, czyli komercyjnych, organizowanych dla zagranicznych klientów. Na koniec propozycja dla miłośników reportażu dźwiękowego i wypoczynku w plenerze. Dziś wieczorem w Parku Edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej będzie można posłuchać dźwiękowych zapisów wojennych losów Polaków, korzystając z wygodnych leżaków i zestawów słuchawkowych. To już druga edycja Radia z Widokiem, organizowanego przez Studio Reportażu Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski, mówi Adam Rębacz z muzeum.
8: Ponieważ jesteśmy w sierpniu, to będzie to tematyka powstańcza. Mamy zarówno materiały i sprzed wojny, z życia między innymi Wilna, ale też reportaże mówiące o powstaniu warszawskim i życiu powojennym w Polsce. W miejscu, gdzie będziemy słuchać, mamy też do zaproponowania wystawę plenerową o 100 latach Polskiego Radia, więc chodząc ze słuchawkami na uszach, bo przecież nie trzeba leżeć na leżaku, będzie można oglądać

0: wystawę o polskim radiu.
1: Uczestnicy wydarzenia będą mogli m.in. usłyszeć historię Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, łączniczki w Powstaniu Warszawskim, w reportażu Urszuli Żółtowskiej "Do powstania poszedł mój ojciec, mój brat i ja". Początek radia z widokiem w Cytadeli Warszawskiej o 19:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Upały przynajmniej na razie za nami. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś od 18 stopni na Pomorzu do 24 w centrum Polski. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe słabe opady deszczu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Przed nami druga jazzowa godzina naszego dzisiejszego środowego spotkania. I kolejny odcinek magicznego świata jazzu, czyli historii pisanej przez Miguela del Arco i Olgę Caporal. Jest to rozdział poświęcony klarnetowi i ten rozdział jest nazwany Klarnet Jazz na całego. I rozpoczniemy dzisiejszą prezentację od wizytówki niejako tego najważniejszego, Benny Goodmana. Zaprezentuję Państwu 10 utworów tego znakomitego muzyka i z pomocą wspomnianych wcześniej komentatorów będę chciał Państwu te utwory przybliżyć. Rozpoczniemy kompozycją Goodmana, Webba i Sampsona Stomping at the Savoy. Piosenka najczęściej przypisywana Goodmanowi, Webbowi właśnie i Edgarowi Sampsonowi, chociaż tak naprawdę autorem muzyki jest wyłącznie perkusista Chick Webb, a tekst napisał Andy Razaw. Kiedy prezentowana tutaj wersja stała się popularna, zaczęto łączyć ją z innymi autorami. Utwór zadedykowany w 1934 roku przez Webba słynnej sali balowej Savoy ma lekką nutę swingu, który wtedy zaczynał być popularny. Poza żywym dźwiękiem klarnetu Goodmana słychać tu rozedrgany sposób gry na perkusji Gina Krupy.

Benny Goodman w roli głównej. Przed nami jeszcze jeden utwór. To popularny song skomponowany przez Ernie Barnetta do tekstu George'a Nortona, Melancholy Baby. Utwór wydany po raz pierwszy w 1912 roku. Wersja Benny Goodmana z 1936 z udziałem Teddy Wilsona, pianisty. A ciekawe jest również nagranie Colemana Hawkinsa i Charlie Parkera z Dizzym Gillespiem i Seleniusem Monkiem. Jest też wersja wokalna Priscilla Lane, którą można usłyszeć w filmie Burzliwe lata 20, wyreżyserowanym przez Raula Walsha, gdzie podziwiamy też wspaniałą grę Humphreya Bogarta.

Klarnet, czyli jazz na całego. Następny utwór w wykonaniu Benny Goodmana, More Than You Know. Pierwszy raz został opublikowany w 1929 roku z muzyką Vincenta Humansa, a tekstem Billego Rose'a i Edwarda Elisku. Ta wersja, którą za chwilę usłyszymy, pokazuje mistrzostwo gry na wibrafonie Lionela Hamptona, na którym spoczął ciężar całej tej kompozycji. Posłuchajmy.

A teraz Let's Dance Stone'a, Bonima i Beldridge'a. To jest adaptacja słynnego romantycznego tematu Karla Marie Webera, Zaproszenie do tańca. Klarnet Ben Goodmana ożywia delikatnie ten fragment, w którym wyróżniają się też fortepian Mela Powella i saksofon tenorowy Ala Kleina. Równie romantyczny i rytmiczny jest utwór Big John Special.

Let's Dance, czyli wersja zaproszenia do tańca oraz Big John Special Hendersona. A przed nami słynna balada Body and Soul. Słychać, jak Benny Goodman dostosowuje popularny temat do swingu, dzięki czemu melodia staje się bardziej zrozumiała dla odbiorcy, jak piszą komentatorzy. W drugim chorus fortepian Teddy Wilsona delikatnie wymyka się z głównej melodii, prezentując solo coraz szybszych arpeggiów połączonych w grupy.

Sora, Eitona i Greena. Gra na klarnecie Benny Goodman. Towarzyszą mu znakomici muzycy, których tutaj zidentyfikowaliśmy dzięki autorom tejże historii muzyki jazzowej. Przed nami kolejne utwory. Rozpoczniemy od China Boy, ten chiński chłopiec Winfrey'a i Butelji. To wspaniała i zawrotna wersja tego właśnie utworu. Kiedy jej się słucha, nie można oprzeć się wrażeniu, że Goodman potrafił z klarnetem dosłownie zrobić wszystko. I jeszcze jeden utwór dołączymy do tego utworu China Boy, Oh Lady Be Good. To popularny utwór George'a i Iry Gershwinów. Nieśmiertelny w wykonaniu Ellie Fitzgerald jest wykonany przez trio Goodmana w konwencji ballady. A fortepian Teddy Wilsona emanuje romantyzmem, zaś zmiana dźwięku klarnetu na poważniejszy ton przy końcu nagrania, proszę na to zwrócić uwagę, nadaje mu orientalny i tajemniczy charakter.

Grał Benny Goodman, nazywany królem swingu, nie bez powodu. Benjamin David Goodman, bo takie imiona przyjął ten znakomity muzyk, urodził się w Chicago w 1909 roku, zmarł w Nowym Jorku w 1986 i aż do ostatniej chwili życia był czynnym muzykiem. Urodził się w rodzinie ubogich żydowskich emigrantów z Imperium Rosyjskiego, syn Dawida Goodmana, krawca z Warszawy, tak, i Dory Grysińskiej, pochodzącej z Kowna. Nauczył się grać na klarnecie, uczęszczając na zajęcia dobroczynnego klubu muzycznego dla chłopców. Już jako młodzieniec stał się wirtuozem i grał zawodowo w różnych zespołach. Na jego styl gry duży wpływ wywarli klarneciści uprawiający jazz nowoorleański, jak Johnny Dodds, Leon Ropollo czy Jimmy Noon. Jako 16-latek dołączył do jednego z lepszych chicagowskich zespołów jazzowych, a w 1926 roku dokonał z nim swych pierwszych nagrań, a 2 lata później zaczął już nagrywać pod własnym nazwiskiem i tak do końca życia. Pod koniec lat 20. wyjechał do Nowego Jorku i do początku lat 30. pracował jako muzyk sesyjny, zdobywając znakomitą renomę. Grał z zespołami Rida Nicholsa, Aishama Jonesa i Teda Lewisa, a w 1932 roku stworzył własny zespół. Zgłosił się następnie na przesłuchania do programu radiowego Let's Dance. Co tydzień potrzebował do niego nowych utworów, w związku z czym John Hammond, jego przyjaciel, podsunął mu pomysł odkupienia nut od Fletchera Hendersona, lidera najpopularniejszego nowojorskiego afroamerykańskiego bandu jazzowego lat 20. i 30. Połączenie dobrych utworów Hendersona z obyciem muzycznym zespołu i solidnym warsztatem samego muzyka uczyniły z niego wschodzącą gwiazdę w połowie lat 30. Jednak dopiero występ w sali balowej Los Angeles 21 sierpnia 1935 roku przyniósł mu narodową sławę. Nagrania radiowe w Nowym Jorku nadawane były zbyt późno, by przyciągnąć szeroką publiczność na wschodnim wybrzeżu, lecz tamtej nocy w Kalifornii po raz pierwszy witał Goodmana rozentuzjazmowany tłum. Wydarzenie zostało nagłośnione na cały kraj i uczyniło zespół Goodmana sławnym w przeciągu jednej nocy. Niektórzy krytycy podają tę datę jako początek ery swingów. Przypominam, 21 dzień sierpnia 1935 roku. Do tej postaci powrócę jeszcze w następnym odcinku tej historii magicznego świata jazzu z klarnetem, z jazzem na całego. Przed nami ostatnie już kompozycje, które dziś usłyszymy w jego wykonaniu. Wuda, Somebody Stole My Girl i Exactly Like You, słynny przebój Filca i McHughesa. Benny Goodman już po raz ostatni dziś gra dla Państwa.

Benny Goodman był bohaterem dzisiejszego wydania historii, magicznej historii świata jazzu. Klarnecista, kompozytor, bandleader, jak się mówiło. Muzyk, o którym będę jeszcze mówił w kolejnym odcinku poświęconym właśnie klarnetowi i najwspanialszym jazzowym klarnecistom. Już na samo zakończenie, dziękując Państwu za wspólnie spędzony czas, zapraszam do słuchania niezwykłego duetu, niezrównanego duetu wielkich mistrzów pianisty Keitha Jarretta oraz kontrabasisty Charlie Haydena. Do usłyszenia.

0: Polskie Radio. Jedynka. Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Drogi i bezdroża miłosierdzia. Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór, padnijcie na nas i do pagórków, przykryjcie nas, bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż stanie się z suchem? Takimi słowami uczył Chrystus niedługo przed swoją śmiercią. Właściwego kierowania miłosierdziem, które akurat w tej chwili ku niemu zostało skierowane. Męka Chrystusa budzi współczucie. Współczucie wywołuje płacz. Na drodze krzyżowej okrzyki katów i siepaczy mieszają się z płaczem niewiast. W pewnym momencie te hałasy przebija doniosły głos Chrystusa. Nie nade mną. Nie nade mną, ale nad sobą, nad dziećmi swoimi. Chrystus doskonale rozumie drogi ludzkiego miłosierdzia, podobnie jak rozumie drogi okrucieństwa. Możliwość zabijania tkwi w każdym strachu. Bywa to najczęściej strach przed utratą życia lub utratą znaczenia, które może być równoznaczne z utratą życia. Z tego powodu zabijał Herod, Piłat, poddani im żołnierze, w końcu także i inni poddani. Przypuśćmy, że sam nie będąc władcą, zgodzisz się jednak być miłosiernym dla innych, szczególnie dla przeciwników Cezarów, i będziesz się starał ocalić im życie. Czy z tego wynika, że inni będą mieli miłosierdzie dla ciebie? Nie, nie wynika. Jaka więź istnieje między moim miłosierdziem dla ciebie, a twoim dla mnie? Nie widzimy dokładnie tego. Świat miłosierdzia splata się ściśle ze światem okrucieństwa i łaski, jak strumienie tej samej rzeki. Nie możemy pominąć faktu, że miłosierdzie przynależy do orszaku pojęć, które wyrastają z pojęcia miłości, jak ze wspólnego pnia, pisał Kierkegaard. Jednakowoż istnieje wiele odmian miłości. Inaczej kocham ojca, inaczej matkę, miłość do swojej żony wyrażam jeszcze inaczej i każda różniąca się od siebie miłość przejawia się inaczej. Ale istnieje także odmiana miłości, którą kocham Boga, która da się określić tylko tym jednym słowem. Skrucha. Miłość wskazuje również na stosunek człowieka do Boga. Od niepamiętnych czasów pojęcie to przynależy do słownika pojęć mistyki. Rozpiętość jego znaczenia jest trudna do ogarnięcia. W każdym razie mistyka ma być również podstawowym sposobem poznania Boga. Oko miłości znajduje tego, kogo pragnie serce. Fragmenty książki księdza Józefa Tischnera Drogi i bezdroża miłosierdzia czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W środę w lecie z radiem nie

0: Podzianka. Naszym gościem będzie gitarzysta, muzyk sesyjny oraz kompozytor Jacek Królik.
1: To jest pewien układ takich, można powiedzieć, rozkładanych arpeggiów. Kojarzy się z beztroską, że wreszcie przychodzi lato. Na gitarze się trzeba trochę napocić, żeby to coś zagrać.
0: Ponadto w audycji wszystko o przetworach, lekowaniu i innych sposobach na zachowanie

0: atletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham.
1: W biegu na 100 metrów przez płotki srebro wywalczyła Pia Skrzyszowska. Na metę wpadła równo z najszybciej biegającą w tym sezonie Holenderką, a po chwili okazało się, że rywalka była o 0,001 sekundy szybsza.
0: Od złota Polkę dzielił zaledwie 1 centymetr. Mniejsza różnica już nie istnieje, tak komentowała po biegu Pia Skrzyszowska.
1: Z trybun kibicowali jej bliscy. Rodzina lekkoatletki obserwowała też ceremonię medalową, w czasie której swój srebrny medal odebrała Ewa Swoboda.
2: Pięknie. No szkoda, że nie złoto, ale srebro to też kruszec. Pięknie.
3: Pani Ewie zawsze kibicujemy już od wielu lat. A już chyba 8, nie? Jeździmy na zawody międzynarodowe.
2: Ciocia i wujek zawsze zapiją. Trzymamy kciuki.
0: A dziś kolejne medalowe szanse Polaków. O podium powalczy m.in. wielokrotna medalistka w rzucie młotem Anita Włodarczyk.
1: A więcej informacji z Birmingham za chwilę w aktualnościach sportowych.
0: Po aferze z pomocą dla powodzian Anna Konieczyńska nie jest już wiceszefową Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
1: To ona zdecydowała o przekazaniu dotacji firmie swojego męża, sąsiada i ich znajomego.
0: Otrzymali 4,5 miliona złotych wsparcia na pokrycie nieistniejących szkód. Okazało się bowiem, że należące do nich nieruchomości nie ucierpiały w efekcie żywiołu.
1: Anna Konieczyńska to działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została już zawieszona w prawach członka partii. Sprawą zajmuje się CBA, prokuratura i Ministerstwo Rozwoju.
0: Jest też ostre stanowisko szefa rządu. A szczegóły w relacji Sylwii Białek.
4: Premier nie krył oburzenia. Podkreślał, że najważniejsze jest, żeby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
5: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
4: Donald Tusk zaznaczył, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przypomniał, że w ciągu 2 lat wypłacono 8 miliardów złotych na pomoc dla powodzian. Podkreślał, że konsekwencje poniesie każdy, kto coś ma na sumieniu.
5: I nieważne, czy ktoś jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, czy jakiejkolwiek innej partii, to w jeszcze większym stopniu obciąża tylko taką osobę. Nie będzie litości dla takich ludzi.
4: Szef rządu zapowiedział, że kontrole będą prowadzone wszędzie tam, gdzie pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości przyznawania pomocy. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Groził, że odkręcił gaz i wysadzi budynek. Pijany 31-latek z Tomaszowa Mazowieckiego postawił na nogi miejscowe służby i prawie 100 mieszkańców bloku.
0: Pod wieczór pojawił się na balkonie i zaczął wykrzykiwać swoje groźby. Aby uniknąć nieszczęścia, w okolicy natychmiast odłączony został gaz i prąd.
1: Mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, więc siłą weszli do mieszkania i obezwładnili agresywnego lokatora, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
6: Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila. Mężczyzna odkręcił gaz, w związku z czym ewakuowano 90 osób. Został przewieziony do szpitala.
0: Na razie mężczyzna trzeźwieje. Gdy dojdzie do siebie, czeka go przesłuchanie i pytania o powody jego zachowania.
1: W całym zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
7: To są aktualności jedynki.
0: Amerykańskie technologie będą wykorzystywane w Łodzi.
1: Właśnie tam powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Polska kupi 96 takich maszyn, ale centrum będzie obsługiwać także naszych sojuszników.
0: Podpisane właśnie umowy offsetowe pozwolą nam wykonać skok technologiczny. Szczycą się przedstawiciele resortu obrony, a wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśla, że to największy kontrakt z USA w historii.
8: Polska nie tylko wydaje największy procent PKB na obronność, ale też dzięki polityce wyznaczonej przez pana premiera i przez pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, to nie tylko są zakupy, ale to też jest inwestycja w polską gospodarkę.
1: Warty niemal 40 miliardów złotych kontrakt to największe jednorazowe zamówienie zagraniczne w historii Polski.
0: Węgry mają nowego prezydenta.
1: To Ondrasz Boko, 73-letni prawnik, były prezes Sądu Najwyższego.
0: Głowy państwa wybrało Zgromadzenie Narodowe. 140 parlamentarzystów było za, 6 było przeciw.
1: Ondrasz Boko był jedynym kandydatem na to stanowisko.
0: Największa partia opozycyjna, Fidesz, uznała wybór za nielegalny, a przedstawiciele ugrupowania opuścili salę przed głosowaniem.
9: Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, ich gotowości do kwestionowania, debatowania, uczestnictwa i brania odpowiedzialności, powiedział w parlamencie Ondrasz Boko. Gratulacje złożyło mu wielu polityków na sali, m.in. premier i ministrowie. Radość z jego wyboru na portalu społecznościowym wyraził też lewicowy nadburmistrz Budapesztu, Gergely Koraczoń. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Jak już Państwo słyszeli w aktualnościach, życie to są ułamki. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy, biegła na 100 metrów przez płotki właśnie wczoraj wieczorem w Birmingham. O tysięczną sekundę przegrała z Holenderką Nadine Visser.
2: Czekają wszyscy na ten wystrzał startera. Pia Skrzyszowska biega fenomenalnie technicznie. Ona stawia tę stopę tuż za płotkiem, a to świadczy o tym, że jest znakomicie przygotowana. I teraz ona, ale obok niej Brytyjka Marse, która biegnie znakomicie, ale Pia Skrzyszowska teraz wychodzi na prowadzenie. Wizer Skrzyszowska przed ostatni płotek i biegną, wpadły na metę równocześnie, a zatem będzie fotofinisz 12.67. Ciągle na tablicy wyników mamy napisane fotofinisz. Wizer 12.67. Złoty medal Pia Skrzyszowska, no minimalnie tam musiały być jakieś tysięczne części sekundy, a zatem srebrny medal dla Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez płotki.
3: Na program zaprasza jego sponsor, Ogólnopolska.
1: Ja się jeszcze odzywam. Relacjonowało u nas w jedynce Rafał Bała. Poza tym na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy piąte miejsce na 100 metrów Dominika Kopcia. Kopeć, dodajmy, do finału wskoczył kwadrans przed jego początkiem, po tym, gdy przez kontuzję wycofał się jeden z rywali. Poza tym też piąte miejsce młodzieża Pawła Fojtka. Tu do medalu zabrakło 36 cm. I jeszcze Maksymilian Szwed, który wbiegł do finału na 400 metrów, a w finale wskoków wzwyż pojawi się Mateusz Kołodziejski. W mistrzostwach Europy też pływacy. Wczoraj w olimpijskim basenie w Paryżu ósme miejsce sztafety mieszanej, 4x100 metrów stylem zmiennym. W półfinałach odpadły 9. Dominika Sztandera na 100 metrów żabką i 13. Flavia Kamzol na 50 metrów motylkiem. Na koniec jeszcze koszaling, gdzie dopiero myślą o mistrzostwach Europy polskie siatkarki. Myśląc, grają w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Wczoraj Polki bez problemów 3-0 wygrały z Ukrainkami. Dziś spotkają się z Włoszkami, a mistrzostwa Europy w 4 krajach ruszą pod koniec przyszłego tygodnia. Sport wraca po 7.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda. 6 stopni w Jeleniej Górze, podobna temperatura lokalnie w Wielkopolsce i w Świętokrzyskiem. W wielu regionach jeszcze poniżej 10 stopni. Najcieplejsza teraz Ustka z 16 stopniami. Najładniej dziś na zachodzie i południu, tu sporo słońca, zachmurzenie małe. Poza tym chmurzyć będzie się bardziej, ale deszcz spodziewany jest tylko na krańcach północno-wschodnich. Na termometrach w ciągu dnia od 18 nad morzem do 24 w centrum, na zachodzie i na południu.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat. Powietrze praktycznie w całym kraju jest bardzo dobrej jakości. Według wskazań stacji pomiarowych tylko w Inowrocławiu ta jakość jest dostateczna. W tej chwili z odnawialnych źródeł energii pochodzi 7% prądu. Najwięcej produkują turbiny wiatrowe, a zielone godziny dziś prognozowane są od 11 do 15.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi

0: Może Centrum Edukacji Medialnej? Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
6: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
5: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
6: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
5: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
6: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
5: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
6: Zapraszają Ula Kaczyńska
5: i Marcin Wojciechowski.
6: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
7: 12 po 6 to są sygnały dnia w jedynce.

0: Paul Young, Come Back and Stay. Kwadrans po szóstej.
1: Sygnały dnia.
0: Dziś mamy środę, 13 sierpnia, 224 dzień roku. Do końca pozostało 141 dni. I teraz będą istotne informacje, bo słońce wzeszło o 5.14 i zajdzie o 27. Ale zanim zajdzie, to jeszcze będzie bardzo starało się zrobić na nas wrażenie. Po 19.00 zacznie się, a po 20.00 będzie najlepiej widoczne częściowe zaćmienie słońca.
2: W tym właśnie momencie, kiedy Księżyc, Słońce i Ziemia są dokładnie na jednej linii, Księżyc zasłania nam Słońce całkowicie. Niebo w środku dnia może zrobić się ciemne, a zza Księżyca, który jest takim jakby ciemnym dyskiem na niebie, widać takie jakby włosy.
0: Do tego trzeba się odpowiednio przygotować, trzeba znaleźć miejsce, żeby tuż przed zachodem słońca to zaćmienie zobaczyć. Nasi słuchacze mają tutaj już pewne propozycje.
3: Mieszkam w małej wiosce koło Ostrzyk Dolnych i myślę, że jak wyjdę na moją połoninkę, w której widać czasem tacy, czasem nawet gorgany przy dobrej widoczności.
0: No i miejmy nadzieję, że dziś będzie widać zaćmienie. 22 139 22 02. Czekamy na propozycję miejsc do obserwowania zaćmienia słońca. Jasno, po wczorajszym dniu świeci też gwiazda lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Srebro w biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska.
4: Tą jedną tysięczną jedynie, no bardzo mało to jest, więc no lekko mnie to, jestem zadowolona z tego, że jest medal, ale lekko mi to boli, że niestety mam tylko srebro.
0: Ten dzień z przerwą słoneczną będzie trwał 14 godzin i 52 minuty, czyli będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 55 minut. W czasie tego dnia będziemy mogli składać życzenia. Imieniny dziś obchodzą m.in. Joanna, Innocenty, Hilaria, Julian, Julianna, Lech i Leonida. I Łukasz także, i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego. Przed mikrofonem Karol Surówka. To są sygnały dnia w jedynce.

0: 20 po 6.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Nasi pra-pra-praojcowie dziś wieczorem mogliby wpaść w panikę. Dzisiaj księżyc zasłoni słońce. W Polsce zobaczymy głębokie, częściowe zaćmienie, a w Hiszpanii i na Islandii całkowite zaćmienie. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych tego roku. W Polsce najlepiej widoczne będzie wieczorem, tuż przed zachodem słońca. Trzeba jednak pamiętać, że obserwować można wyłącznie z odpowiednim zabezpieczeniem oczu. Izabela Kostyszyn.
3: Jak tłumaczy dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego profesor Tomasz Bulik, który sam pojechał oglądać zaćmienie słońca do Hiszpanii, zjawisko to efekt precyzyjnego ułożenia trzech ciał niebieskich – słońca, księżyca i ziemi.
4: Otóż jest to zjawisko, kiedy księżyc przechodzi pomiędzy słońcem a ziemią i rzuca cień na ziemię.
3: To niezwykle spektakularne zjawisko, podkreśla profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który kiedyś miał już okazję obserwować zaćmienie.
5: I co wtedy widać? Przez kilka minut na niebie, w tym właśnie momencie, kiedy księżyc, słońce i ziemia są dokładnie na jednej linii, księżyc zasłania nam słońce całkowicie. Niebo w środku dnia może zrobić się ciemne, a zza księżyca, który jest takim jakby ciemnym dyskiem na niebie, widać takie jakby włosy, jest to tak zwana korona słoneczna, no świetnie to wygląda. Jeśli ktoś może, to powinien chociaż raz w życiu zobaczyć zaćmienie słońca takie całkowite.
3: Dzisiejsze zaćmienie słońca będzie jednak dość trudne do obserwacji. Zaćmienie zacznie się zaraz przed zachodem słońca, czyli słońce będzie bardzo nisko na zachodzie.
5: Czyli musimy się udać na jakieś wysokie miejsca, na jakieś górki, wieżowce, punkty widokowe, tam gdzie widać zachodni horyzont. Zaćmienie zacznie się o godzinie około 19:15. To jeszcze zależy, w którym miejscu w Polsce, ale plus minus kilka minut, powiedzmy kwadrans po godzinie 19:00. Słońce zacznie być tak jakby nadgryzane od dołu. Trzeba wypatrywać jakby właśnie tego nadgryzania i z biegiem czasu to zaćmienie będzie coraz większe.
3: Na większości obszaru Polski słońce zostanie zaćmione w 80 kilku procentach. Jak je bezpiecznie obserwować? Przede wszystkim nie używać zwykłych okularów przeciwsłonecznych, masek spawalniczych, kliszy czy płyt CD. Odpowiednie okulary do oglądania zaćmienia słońca można kupić na przykład w sklepach astronomicznych. Można też bezpiecznie obejrzeć transmisję prowadzoną na przykład przez Centrum Nauki Kopernik.
6: Proponujemy przede wszystkim transmisję na ekranie na naszym patio od strony bulwarów Wiślanych.
3: Podkreśla Bronisław Kryciński z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
6: Transmisję prowadzoną czy to za sprawą Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii na dachu, czy to za sprawą ekipy z Planetarium w Hamburgu, która udostępnia transmisję z Hiszpanii, z fazy całkowitej.
3: Ta noc będzie zresztą wyjątkowa także z dwóch innych powodów astronomicznych, zauważa profesor Szymon Kozłowski.
5: Właśnie dzisiejszej nocy przypada maksimum roju Perseidów, czyli w nocy z 12 na 13 sierpnia, jak już będzie ciemno, a będzie ciemno, bo księżyc zachodzi razem ze słońcem, będziemy mogli podziwiać wiele spadających gwiazd.
3: Perseidy najlepiej obserwować późno w nocy. Należy patrzeć na wschód. Ci, którzy spojrzą na północ, być może będą mogli ujrzeć zorzę polarną.
5: Czyli cząstki wyrzucone ze słońca dotrą do Ziemi i wpadając w atmosferę ziemską, czy nawet w pole magnetyczne Ziemi, tak i w atmosferę ziemską, będą powodowały świecenie atmosfery na różne kolory.
3: Tak więc na zachodzie zaćmienie słońca, na wschodzie Perseidy, a na północy zorza polarna. Jedno jest pewne, to będzie długa i pełna wrażeń noc.
2: Tak jak powiedziałem, nasi praojcowie prawdopodobnie przy tych wszystkich zjawiskach astronomicznych wpadliby w panikę. Różne wierzenia towarzyszyły zaćmieniu w przeszłości. W Chinach wierzono, że podczas zaćmienia słońce pożera smog, którego odpędzano hałasem, na przykład tłukąc się. W Mezopotamii zaćmienie traktowano jako zapowiedź śmierci władcy albo politycznego przewrotu, a w Indiach słońce miał połykać demon Rahu, dlatego praktykowano posty i rytuały oczyszczające. A może byśmy stworzyli jakiś nowy mit albo nowy przesąd związany z zaćmieniem słońca? Co zwiastuje to dzisiejsze zaćmienie w Polsce? 6:25, Demerdona 122, 139, 22, 02.

0: Justyna Golonko w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Nasi słuchacze dzwonili dzisiaj od rana ze skargą.
1: Ze skargą?
2: Dzień dobry. Witam, raport pogodowy. Maciek Gryfino, zachodniopomorskie. No dzisiaj rzeźko, 10 stopni. Czy to już koniec lata?
0: A 10 to było całkiem i dobrze, bo dzwonili tacy, którzy zarejestrowali 3 stopnie dziś o poranku.
1: To już się można
0: ten
1: skarżyć.
0: Sierpniowy. Czy tym ale... może się zająć walkik? To jest moje pytanie.
1: Pogodą? Nie. Nie. Mówię nie od razu.
0: To szukamy kogoś, poranku. Do kogo możemy się poskarżyć. Mamy potrzeby poskarżenia się na te temperatury.
1: Może. Poskarżyć piszemy, się może gdzie, zawsze.
0: Gdzieś do nas napiszemy. A co tam w ekonomii?
1: Co w ekonomii? Bardzo ciekawe informacje. Rząd szykuje zmiany w zbiórce tekstyliów. Takie informacje znalazłam. Jak to będzie wyglądało? Otóż, proszę państwa, zużyte ubrania i tekstylia będzie można oddać nie tylko do PROK-u, tak jak dzisiaj, do tych kontenerków, które mamy tam u siebie na osiedlach.
0: Które są zawsze przepełnione. I wysypuje zawsze, się z nich ubranie.
1: I to zawsze, zazwyczaj może tak, zazwyczaj wygląda to nieciekawie, ale będzie można oddać swoje zużyte ciuszki w większych sklepach, sieciach handlowych i przez platformy handlowe. Tak to ma wyglądać już niebawem. Czyli zamiast do PROK-u, czy do specjalnego pojemnika, będzie można oddać je w galerii handlowej.
0: I pojawią się ciuchomaty?
1: Dokładnie tak.
0: Naprawdę?
1: Pojawi się coś takiego, tylko że nie za pieniądze będziemy to oddawać i nie będziemy odzyskiwać tam 50 czy złotówki, 50
0: czyli
1: groszy.
0: Czyli to nie jest kaucja na
1: już
0: ubrania.
1: Mówię, jak to nie będzie kaucjowane. Już wyjaśniam, bo mogli państwo to też tak zrozumieć jak ty, chociaż jestem zaskoczona, że kaucjomaty, ale dobrze, już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli oddajesz elektrośmieci, to dostajesz za to pieniądze i jak są takie punkty? Nie, po prostu oddajesz. Zanosisz tam stary magnetofon, powiedzmy, oddajesz jakieś ładowarki w takich miejscach i tak to ma właśnie działać. Czyli oddajemy swoje rzeczy, zanosimy tam, nie dostajemy za to pieniędzy, ale to wszystko działa sprawnie. Myślę, że tak to dzisiaj działa, jeśli chodzi o te jednak elektrośmieci. I podobnie ma to właśnie wyglądać z tekstyliami. Co ciekawe, platformy internetowe też mają być w to właśnie zaangażowane. I także mają być specjalne punkty. I jeszcze na koniec tylko dodam sekundeczkę, że gminy będą musiały też wprowadzić, w każdej gminie będzie takie miejsce naprawcze, że będziemy mogli swoje tekstylia, swoje ubrania naprawić.
0: Jeśli czy to się nie nazywa Krawcowa czasem?
1: To będzie taki punkt.
0: Będzie miał tak. Jakąś nową nazwę.
1: Taki punkt
0: naprawy
1: tak,
0: odzieży.
1: Punkt naprawy gminnej. Odzieży gminnej. Zobaczymy, jak to
0: dawniej
1: będzie
0: Krawcowa.
1: Działać.
0: Dawniej Krawcowa. Justyna Golonko, bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
0: Już jest 6:30, a to oznacza, że czas na skrót aktualności.
3: Piotr Balasz, zapraszam. Od złota dzieliła ją 0,001 sekundy. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła srebro.
4: Czy to jest cała kolekcja?

0: Mam teraz faktycznie full pakiet, ale cieszę się, bo o to tu chodziło, żeby zdobyć medal.
1: A to czwarty medal w karierze Polki w Mistrzostwach Europy. Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Została odwołana wcześniej, zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i zajmie się nią partyjny sąd. To konsekwencje nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pieniędzy dla powodzian w Jeleniej Górze.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Sprawą zajmują się już prokuratura i CBA. Łódzkie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 podpisały z Boeingiem umowy, które pozwolą utworzyć autoryzowane centrum serwisowe amerykańskich śmigłowców szturmowych Apache. W ramach offsetu zyskamy też dostęp do amerykańskich technologii.
3: Umowy offsetowe gwarantują też dwukrotny wzrost zatrudnienia.
1: Dziś zaćmienie słońca w Hiszpanii całkowite, u nas miejscami w 85%. Słońce zacznie znikać za tarczą księżyca tuż przed zachodem, po 19.
4: Ono będzie naprawdę niziutko nad horyzontem, pewnie już będzie czerwonawe i wtedy zacznie się cały spektakl.
1: Dla miłośników sera Parmigiano-Reggiano to nie najlepsze wieści. Upał we Włoszech uderza w bank tego sera. Krowy dają mniej mleka, jest więc mniej surowca do produkcji. Dodatkowo w upale rosną koszty magazynowania tego produktu. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.
5: Pogoda.
6: Ja mówiłem, że będziemy szukać nowych przesądów związanych z zaćmieniem słońca, a tu proszę, przyszły takie prawdziwe w aktualnościach. Krowy dają mniej mleka. To pierwszy omen, a drugi, że dzisiaj za nami bardzo, ale to bardzo chłodny poranek, o czym donoszą nasi słuchacze.
7: Dzień dobry, Staszek z Bytomia się kłania. No i raport pogodowy oczywiście. Na termometrze 9 stopni, a jest sierpień. W sierpniu to zawsze było 15, 18 rano, 20 nawet. Ale to zrobić już się chyba do jesieni przymierza. Jest 9, no i jest spokojnie, nie ma wiatru, spokojnie i tak. Aż drżyście na polu. Przez okno patrzyłem, to tak drżyście. No, dla wszystkich miłego dnia życzę. Kłaniam się.
6: My również, ale nie popadajmy w defetyzm. Dopiero 12 sierpnia, jeszcze trochę tego lata, a nawet całkiem sporo zostało. W Bytomiu dzisiaj, panie Stanisławie, będzie do 23, maksymalnie po godzinie 16. W całej Polsce zresztą takie pierwsza połowa 20 stopni, jeżeli tak się mogę wyrazić. 22-24 stopnie Celsjusza będziemy notowali w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Poznaniu. Nad morzem nieco chłodniej, od 20 do 22 stopni. Tak jak powiedziałem, 12 sierpnia dzisiaj dopiero. A co ta data przyniosła w przeszłości?
8: 12 sierpnia, kalendarz jedynki.
9: Prawie rok po zapadnięciu okrętu Kursk wciąż jest w Rosji symbolem narodowej tragedii. Politolodzy zwracają jednak uwagę, że dotychczas nikt nie poniósł nawet politycznych konsekwencji za nieudzielanie pomocy załodze Kurska i nikt w rosyjskim społeczeństwie się tego nie domaga.
8: W 2000 roku na Morzu Barentsa po eksplozji torpedy zatonął rosyjski atomowy okręt podwodny Kursk, w wyniku czego zginęło wszystkich 118 członków załogi.
10: Pamięć RAM 640 kB. Napęd to stacja dyskietek, ale nie tych małych 3,5-calowych. 525 o pojemności 360 kB.
8: Rok 1981. W Nowym Jorku zaprezentowany zostaje pierwszy komputer osobisty. W 1949 roku urodził się Mark Knopfler, gitarzysta i wokalista zespołu Dire Straits.
11: Jako naród zawsze niepodległy pokonujemy uparty świat, że nic ponad bez nas. Bój o Warszawę, którym pomagające oddziały są oddziałami polskimi z całego kraju, jest bojem o niepodległość narodu i państwa.
8: Rok 1944. 12 dzień powstania warszawskiego. Winston Churchill po raz kolejny depeszuje do Józefa Stalina, pytając o pomoc dla powstańców.
12: Tutaj nasz rząd popełnił błąd, bo dając prawo decyzji o powstaniu komendantowi Armii Krajowej, nie poinformował, że podstawowe rzeczy nie są załatwione. To znaczy, nie ma pewności o wsparciu lotniczym, nie ma pewności o wykorzystaniu brygady spadochronowej.
13: Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez tworzy, towarzystwie jednego z konstruktorów zwyciężył.

0: Zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, studio Wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko przemówi za chwilę do was, słuchacze.
1: Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką. RWD i my, przebywając trasę rajdu, który długo przynosiło około 7,5 tysięcy kilometrów, baczyliśmy uważnie na to, by oszczędzać o ile możliwe maszyny.
2: W 1932 roku w Berlinie rozpoczęły się międzynarodowe zawody lotnicze Challenge, w których na samolocie RWD-6 zwyciężyli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura.
3: I jeszcze jedna rocznica ważna dla relacji polsko-czeskich. Dzisiaj 33. urodziny obchodzi wokalistka, która znana jest zarówno w Polsce, jak i w Czechach, Ewa Farna. Wszystkiego najlepszego, albo wszy najlepsi, a teraz na ostrinoże.

0: Ewa Farna na Ostrzej Noże. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji 33. urodzin. A skoro mówimy o czeskich tańcach.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: To teraz musimy zająć się jedną z najbardziej znanych melodii, która swoje prapradawne korzenie właśnie wywozi z Czech. No bo polka jest czeskim tańcem, a najsłynniejszą polską jest polska polka dziadek, czyli ta polka, która zapowiada od dekad lato z radiem i ta

Polka, która bardzo wielu z naszych słuchaczy po prostu kojarzy się z przyjemną wakacyjną pogodą. Tę polkę na przestrzeni ostatnich lat wielcy artyści wielokrotnie próbowali jakoś unowocześnić, jakoś przerobić.

To były przeróbki Andrzeja Smolika i Urszuli Dudziak, ale nowa przeróbka przyjdzie dzisiaj o godzinie 11. Dziś o 11 premiera nowej wersji Polki Dziadek. My na razie zyskaliśmy dostęp do krótkiego fragmentu, ale to naprawdę krótkiego, jednosekundowego. Już mniej więcej wiemy, w jakim kierunku to pójdzie, ale więcej dowiemy się dziś w Lecie z Radiem po 11. Dowiemy się, kto przygotował taką chyba rockową wersję Polki Dziadek.

0: to do Pii Skrzyszowskiej i Ewy Swobody. No, fantastyczne dziewczyny. Pii brakło do medalu złotego jednej tysięcznej sekundy. No, podejrzewam, gdyby nie tak znakomity sprzęt, jaki teraz mamy na świecie, pomiarowy, to jeszcze 50-60 lat temu byłyby ex aequo dwa złote medale i dla Nadine Wizer, i dla Pii Skrzyszowskiej. Ale to przez to, że mamy taki sprzęt, jest jak jest. Fantastyczne dziewczyny. Wielkie brawa dla nich.
1: Wielkie brawa i rzeczywiście myślę, że to srebro można traktować jak białe złoto albo złote srebro, bo jedna tysięczna sekundy to praktycznie żadna różnica, więc dla nas Pia Skrzyszowska może być i złota. Z Birmingham połączymy się w sygnałach dnia po godzinie 7. Odwiedzi nas też dwoje gości po godzinie 7. Łącznie 6 nóg będą ci goście mieli. Powiemy o tym, że w czasie urlopów i w czasie wakacji niestety rozpoczyna się okres wzmożonej pracy dla schronisk. To w sygnałach dnia po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: W środę w Lecie z Radiem niespodzianka. Naszym gościem będzie gitarzysta, muzyk sesyjny oraz kompozytor Jacek Królik.
2: To jest pewien układ takich, można powiedzieć, rozkładanych arpeggiów. Kojarzy się z beztroską, że właśnie przychodzi lato. Na gitarze się trzeba trochę napocić, żeby

0: farmaceutą.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
13: Ogłoszenie społeczne.
12: Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicy w Kołbaskowie. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i na miejscu ruchem kieruje policja. Przypominam, że jest to fragment remontowany i obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia w obu kierunkach. Na drodze krajowej nr 74 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 39. To są okolice miejscowości Cieklińsko. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. A teraz wieści od państwa. Słuchamy.
16: Witam serdecznie. Chciałbym ostrzec kierowców. Trasa S5 między Bydgoszczą a Świeciem na 36. kilometrze leży rozjechany zwierz. Dużo z niego nie zostało. Strasznie ślisko po najechaniu kołem. Także uważajcie. Pozdrawiam.
15: Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu, chociażby Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz droga krajowa nr 61 na wysokości Zegrza. Przybywa samochodów na południu naszego kraju w województwie małopolskim, chociażby na A4 na obwodnicy Krakowa, także na Zakopiance, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej czy Limanowej. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
17: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
0: Zapraszamy.

0: Na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
0: i Piotr Balasz. Mniej niż mrugnięcie okiem Pia Skrzyszowska o 0,001 sekundy przegrała walkę o złoto na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham.
1: Zmiana w najbliższym otoczeniu premiera. Ze stanowiska odchodzi Maciej Berek. Nadzorował wdrażanie polityki rządu.
0: Tysiące turystów, w tym setki Polaków uwięzionych na Sycylii. Wybuch Etny sparaliżował ruch na dwóch lotniskach.
2: Nie ma jak się dostać do Palermo albo jakiegokolwiek innego lotniska.
1: Mógłby być remis, tak Pia Skrzyszowska skomentowała swój finałowy bieg na 100 metrów przez płot.

0: Więcej o tym niezwykłym biegu i komentarz Szypi z Krzyżowskiej w aktualnościach sportowych już za chwilę.
1: Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju. Została odwołana.
0: To konsekwencje nieprawidłowości przy rozdzielaniu pieniędzy dla powodzian. Wsparcie otrzymali mąż Anny Konieczyńskiej, ich sąsiad i znajomy, mimo że należące do nich nieruchomości nie ucierpiały w efekcie żywiołu.
1: Sprawą zajmują się już CBA i prokuratura.
0: To postępowanie sprawdzające, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglerowicz-Makowska.
2: Prokurator po wykonaniu tych czynności oceni zebrany materiał i podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia w tej sprawie śledztwa. Istotne niewątpliwie będą wyniki kontroli, którą w tej chwili prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: Wypalimy gorącym żelazem, grozi wszystkim, którzy mają coś na sumieniu przy wydawaniu publicznych pieniędzy premier Donald Tusk.
0: Anna Konieczyńska to działaczka Koalicji Obywatelskiej, została już zawieszona w prawach członka partii. Teraz czekają sprawa w sądzie koleżeńskim.
1: Maciej Berek odchodzi z rządu. Ustąpił ze stanowiska na własną prośbę.
3: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań.
0: A dotąd, jak przypomniał premier, Maciej Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
1: Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji.
0: Ale zmiany w składzie Rady Ministrów ma być więcej. Jesienią ustalił nasz reporter.
1: Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w rządzie szefowej Polski 2050.
4: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
5: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
4: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
6: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
4: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
7: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
4: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: Erupcja Etny uwięziła na Sycylii tysiące turystów, w tym kilkuset Polaków.
0: Aktywność wulkanu sparaliżowała lotnisko w Katanii, które co najmniej do godziny 11 dzisiaj zawiesiło przyloty i odloty.
1: Jedna z polskich turystek, Jowita Borciuch, powiedziała Polskiemu Radiu, że przewoźnicy przekierowują samoloty do Palermo, Trapani i Comiso. Ale ten ostatni port też został właśnie zamknięty. I też do co najmniej godziny 11.
9: Ludzie zostali znowu pozostawieni sami sobie, nawet nie ma jak się dostać do Palermo albo jakiegokolwiek innego lotniska w pobliżu, ponieważ wszystkie najbliższe połączenia są zajęte albo anulowane, nawet na autobusy, pociągi, a taksówka to koszt 400 euro na osobę.
0: Polski MSZ szacuje, że kłopot z powrotem do kraju może mieć około 200 rodaków i apeluje o rejestrację w systemie Odyseusz.
1: A w nim są już ostrzeżenia, że przez Etnę kłopoty mogą mieć także pozostałe lotniska w regionie.
0: Władze Sycylii starają się pomóc pasażerom. Uruchomiły 100 dodatkowych połączeń autobusowych i 5 specjalnych pociągów łączących Katanię z Palermo.
1: Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych.
0: Trwa akcja ratunkowa, ale komplikują ją przerwy w dostawach prądu.
1: Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek. W wyniku wstrząsów zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki mieszkalne w Cali i Pereirze.
0: W związku z sytuacją kryzysową władze miast wprowadziły godzinę policyjną.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Gdy te dwie kobiety o coś walczą, sytuacja zazwyczaj jest bardzo wyrównana. Pia Skrzyszowska i Holenderka Nadine Visser. W marcu w Toruniu na halowych Mistrzostwach Świata Visser była lepsza o 0,005 sekundy. Teraz w Birmingham na Mistrzostwach Europy Visser lepsza o 0,001 sekundy. Visser więc ze złotem na 100 metrów przez płotki, Pia Skrzyszowska ze srebrem.
11: No myślałam, że to ja jednak zwyciężę, że tak czułam. No niestety Nadine była lepsza tą 0,001 jedynie, no bardzo mało to jest. Więc no lekko mnie to, jestem zadowolona z tego, że to jest medal, ale lekko mi to boli, że niestety mam tylko srebro.
10: Na 100 metrów najlepszy Brytyjczyk Glay, faworyt Włoch Jacobs z kontuzją. A piąte miejsce zajął Dominik Kopeć, który o tym, że pobiegnie w finale, dowiedział się kwadrans przed jego początkiem.
12: Gdzieś byłem myślami w hotelu, delikatnie podłamany, bo wiem, że ten bieg półfinałowy zawaliłem. A co odrobiną szczęścia, udało się, że wystąpiłem.

0: finale. Wiedziałem, że do finału będzie się trudniej dostać, niż później jakąś wysoką lokatę uzyskać. No bardzo się cieszę, bo w końcu po 20 latach mamy Polaka w finale Mistrzostw Europy na 100 metrów. Wydaje mi się, że był bardzo mocny początek, bo ja to czułem, a później na dystansie czegoś zabrakło.
1: Również piąty, ale w konkursie młodsiarzy Paweł Fajdek. W tym roku rzucał już bardzo daleko. W finale nieco ponad 79 metrów i do medalu niewiele, ale zabrakło. Wygrał Węgier Halasz, rzucając 84 metry i 25 centymetrów. Oko jeszcze na dwóch zawodników, którzy awansowali do finałów. To skoczek Wzwyż Mateusz Kołodziejski, biegający na 400 metrów Maksymilian Szwed. Kwalifikacji na 800 metrów nieoczekiwanie nie przebrnęła utytułowana Anna Wielgosz. Z Birmingham do Paryża na pływackie Mistrzostwa Europy, na których wczoraj przede wszystkim ósme miejsce sztafety mieszanej 4x100 metrów stylem zmiennym. Blisko miejsca w finale, ale bez powodzenia Dominika Sztandera na 100 metrów żabką. Na koniec jeszcze chwila o piłce, bo w kwalifikacjach do piłkarskiej Ligi Mistrzów nie ma już duńskiego Aarhus, czyli drużyny, która dwa tygodnie temu wyeliminowała poznańskiego Lecha. Aarhus, choć po pierwszym meczu miało gola przewagi, to na wyjeździe przegrało z azerskim Sabahem Baku 0-4. W Sabachu gra Tymoteusz Puchacz. Sabachu, który teraz w decydującej rundzie kwalifikacji zmierzy się z izraelskim HPL-em Berszewa. Sport wraca po 8, a wcześniej o 7.40 wizyta w Birmingham na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
5: Pogoda. Środa słoneczna, miejscami niemal bezchmurna, przelotny deszcz jedynie na krańcach północno-wschodnich. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na północy do 24 na południu, w centrum i na zachodzie. Wiatr w górach chwilami porywisty, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1014 hektopaskali.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
16: 11 po 7. To są sygnały dnia.

0: 14 po 7.
1: Sygnały dnia.
0: Trzynasty sierpnia, środa, 224 dzień roku, do końca pozostało 141 dni. Słońce wzeszło o 5.14, zajdzie o 27, ale dzisiaj słońce pracuje z przerwami. Tuż przed zachodem zobaczymy bowiem częściowe zaćmienie. Część z Państwa już się przygotowuje.
2: Wybieram się z żoną i dziećmi, jeszcze nie wiem, czy na Błatnią, czy na Równicę. Muszę zobaczyć, gdzie jest lepsza panorama w kierunku północno. Zachodnim i tam będziemy obserwować stamtąd zaćmienie słońca.
0: 22 139 22 02. Gdzie Państwo wybierają się na zaćmienie słońca? W najbliższej godzinie również powiemy o gwiazdach lekkiej atletyki. Pia Skrzeszowska ze srebrem Mistrzostw Europy. Do złota zabrakło praktycznie nic. Jedna tysięczna sekunda.
3: To jest cała kolekcja, mam teraz faktycznie full pakiet i myślę, że po prostu za 2 lata w Chorzowie znowu będę na pierwszym miejscu.
0: Będzie tak, na pewno. Trzymamy kciuki. O szczegółach powiedzą nasi korespondenci w czasie mistrzostw w Birmingham. Dzień będzie trwał 14 godzin i 52 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 55 minut, a imieniny dziś obchodzą m.in. Hilaria, Innocenty, Joanna, Julian, Julianna, Lech, Leonida i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Trwają wakacje, wielu z Państwa na odpoczynku, ale za chwilę powiemy o tych, dla których wakacje to okres szczególnie intensywnej pracy. Schroniska muszą pracować na podwójnych obrotach.

0: 19 po 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: W studiu radiowej jedynki pojawiło się dwoje gości na łącznie sześciu nogach. Maja Więcławska, schronisko na paluchu. Dzień dobry.
2: Zgadza się, dzień dobry.
0: Oraz Skaza, przez którą cała nasza redakcja rozpływa się od 15 minut. Dzień dobry, Skazo.
2: Przywitałabyś, ale jeszcze jest zaspana.
0: Jeszcze nie zna komendy Daj Głos?
2: Jeszcze nie.
0: To jest komenda, której też nas uczą, tutaj wydawcy, bardzo wcześnie. Skaza, na widok Skazy wszyscy się rozpływają, bo Skaza ma zaledwie 2 miesiące,
2: zgadza
0: tak?
2: Zgadza się,
0: dwa i ma
2: miesiące.
0: Białe skarpetki i ma wzrok, który potrafi...
2: Roztopić
0: każde serce.
2: Tak, zdecydowanie tak.
0: I jeszcze zaspana trochę chyba.
2: Zaspana zdecydowanie. Jeszcze by się drzemka przydała.
0: No, właśnie się podnosi i rozgląda, co to za dziwne, jasne otoczenie. Zaspana chyba możesz być też ty, bo dla was wakacje to jest niestety okres bardzo intensywnej pracy.
2: Oj, zdecydowanie tak. W schronisku dużo się dzieje, dużo zwierząt przybywa. No, ale też upały dają się we znaki i nam, i zwierzętom.
0: Zacznijmy od tego pierwszego problemu, czyli tego, że niestety co roku są ludzie, którzy stwierdzają w wakacje, że no nie mają co zrobić z czworonogiem, nie mają co zrobić z psem, więc zawożą do schroniska.
2: No, zawiezienie psa do schroniska nie jest takie proste, bo my musimy naprawdę się zastanowić, czy mamy miejsce na kolejnego psiaka, natomiast gorszym sposobem, że tak powiem, rozwiązania tego problemu jest pozbywanie się zwierząt poprzez ich porzucanie. Więc tak najczęściej do nas trafia.
0: Czyli jeszcze opcja jeszcze mniej odpowiedzialna,
2: zdecydowanie
0: jeszcze
2: tak.
0: Bardziej niemoralna, czyli ludzie po prostu porzucają te psy i w tym roku ten problem powrócił?
2: To jest coroczny problem, tak? To jest niestety coroczny problem, mimo tego, że wydaje nam się, że świadomość tego tematu rośnie, że jakby sposobów na radzenie sobie w tej sytuacji, że wyjeżdżamy na wakacje i pies nie może jechać z nami, jest coraz więcej, no to nadal te zwierzęta przybywają, tak?

0: i wakacje, to jest jeden z takich momentów w roku, gdzie tych psów po prostu przybywa do nas więcej.
1: I do schroniska na Paluchów te wakacje również trafiły takie psy, tak?
0: No tak się podejrzewamy, że tak, że część z nich to jest tego typu historia. No oczywiście my nigdy nie wiemy jak naprawdę, jaki był powód tego, że zwierzę trafiło do schroniska, no ale pewnie część z tego to są zwierzęta, które po prostu właściciel nie wiedział, co zrobić w momencie, kiedy wyjeżdżą na wakacje.
1: Malutka skaza, no... przyzwyczaja się do otoczenia, ale jedną zaletę nasze studio ma, jest klimatyzowane.
0: Tak.
1: A jeżeli chodzi właśnie o te upały, które no, dwa razy już przyszły takie fale w te wakacje, to jest również ogromne wyzwanie dla was.
0: Zdecydowanie tak. No, musieliśmy bardzo przemyśleć kwestie spacerowe u psów, szczególnie psów chorych, starszych. Skróciliśmy trochę te czas, kiedy piesek może chodzić na spacerze. Wydłużyliśmy godzinę dla wolontariuszy, w którym mogą przychodzić do schroniska. No, cały czas chodzą natryski wodne, które te psy schładzają. Oczywiście cały czas sprawdzamy temperaturę wody, ewentualnie ją chłodzimy, więc tutaj też działamy. Natomiast no, te upały są bardzo ciężkie dla zwierząt, tak? No, część zwierząt u nas siedzi w klimatyzowanych pomieszczeniach, ale część z nich siedzi w boksach zewnętrznych. No i tutaj tą temperaturę możemy trochę obniżyć, ale no, nie jakoś bardzo radykalnie. No plus dochodzi do tego chociażby rozgrzane chodniki, które niestety też w okolicy schroniska są, więc musimy bardzo uważać na psie łapki, które no, można poparzyć bardzo łatwo.
1: Skaza chyba jest stworzona do kariery medialnej. Siedzi na swoim własnym krześle, na swoim kocyku i się tylko przygląda.
0: Tak, no to jest królowa. Po prostu ona jest stworzona do bycia gwiazdą.
1: Absolutnie. Wracając do upałów, no bo to są też ważne informacje dla właścicieli, tych porządnych właścicieli psów, którzy chcą wszystkiego co najlepsze dla swoich czworonogów. To co robić w takie upały, żeby zabezpieczyć psa przed gorącymi chodnikami, przed tym zmęczeniem, które psy odczuwają chyba mocniej niż my?
0: Zdecydowanie to, co pierwsze polecam, to jest przemyśleć godzinę spacerową. Jeżeli możemy, to wychodzimy bardzo wcześnie rano i późniejszym wieczorem na dłuższy spacer. Te w środku dnia, jeśli musimy je zrobić, to najlepiej zrobić je krótsze. Unikać chodzenia po chodnikach. Lepiej to, żeby to były trawniki, ziemia. Wtedy jest szansa, że te łapki ochronimy. Warto łapki nawilżać. Dodatkowo dbamy o nawodnienie psiaka, więc zabieramy ze sobą na spacery, jeżeli to są dłuższe spacery, wodę, żeby psiak na spacerze już mógł się też napić. No i schładzamy psiaka w domu, jeśli nie mamy klimatyzacji, nie mamy tego luksusu, to schładzamy psiaka w domu, więc staramy się, żeby były mokre ręczniki, ewentualnie teraz ogólnodostępne maty chłodzące dla zwierząt.
1: I najważniejsza informacja, żebyście wy nie mieli więcej pracy, jeżeli wybieramy się na wczasy, jeżeli wyjeżdżamy dalej niż tylko gdzieś do sąsiedniej miejscowości czy do sąsiedniego województwa. Jak przygotować wakacje, jeżeli psa nie możemy zabrać? Co jest najmniej stresujące dla psa?
0: No najmniej stresujące oczywiście jest zostanie we własnym domu i żeby ktoś, kogo pies zna i komu ufa, z nim zamieszkał przez ten czas naszego wyjazdu.
1: Czyli wakacje u cioci, wakacje u babci.
0: Tak, albo babcia, która przyjeżdża do nas do domu. To jest najlepsza
1: opcja. To jest opcja idealna.
0: Tak, no, że tak jak w przypadku moich psów, do mnie zawsze przyjeżdża osoba zaufana, komu ja ufam, moje psy ufają, mieszka u mnie przez ten czas, kiedy ja wyjeżdżam. Jestem pewna, że jakby ta osoba wie, co robi i zwierzęta są w swoim naturalnym klimacie, wiedzą, co, gdzie jest.
1: W zamian możemy zostawić pełną lodówkę, proszę
0: korzystać. Tak, jak najbardziej. Oczywiście. No, są też opcje płatne, czyli pet-sitterzy, czyli osoby, które profesjonalnie się tym zajmują i robią to od lat, więc też możemy taką osobę zatrudnić. No dodatkowo
1: wtedy ta osoba przychodzi do nas do domu i zajmuje się naszymi psami.
0: Dokładnie
1: w otoczeniu,
0: tak,
1: które pies zna.
0: Dokładnie tak. Są oczywiście też pet-sitterzy, którzy biorą zwierzęta do siebie, do domu. No to jest taka opcja troszeczkę może dla psa gorsza, chyba że psy są po prostu tego przyzwyczajone i wcześniej te miejsce też poznają.
1: Czyli hotele dla psów tak, ale pewnie lepiej, jeżeli pies to robi od właśnie takiego wieku jak skaza, od małego.
0: Tak, najlepiej. Oczywiście hotel jest fajną opcją. No tylko pamiętajmy, żeby ten hotel sprawdzić, bo tak jak schroniska są różne, to hotele też są różne, więc lepiej ten hotel sprawdzić, zanim zwierzę tam trafi. I fajnie, jeżeli nawet właściciel tego hotelu wpada na ten pomysł wcześniej, że zanim pies już do nas przyjedzie do tego hotelu i pojedzie tam na 2 tygodnie, to żeby jednak przyjechał na takie spotkanie zapoznawcze i z właścicielem hotelu, i ze zwierzętami, które już tam na stałe na przykład przebywają. Więc to też jest spoko opcja.
1: Niektórzy, już krótko zapytam, mogą się zastanawiać, czy dla psa taki wyjazd nie jest bardziej męczący niż to zostanie z pet-sitterem na przykład, bo samochód, bo hotel i tak dalej, ale czy pies zawsze woli być z nami?
0: To bardzo zależy od zwierzaka. Naprawdę, to jest bardzo zależne od tego, jaki nasz pies jest. Jeżeli mamy psa lękowego, który boi się nowych sytuacji, boi się nowych miejsc, nowych ludzi, to oczywiście, że dla niego dużo lepszym będzie zostanie u siebie w domu. Natomiast są psy, które uwielbiają przygody, które kochają zwiedzać, kochają...

0: być cały czas ze swoim właścicielem i kochają aktywność fizyczną, no to wtedy jak najbardziej. No jeżeli mamy możliwość, to super, żeby to zwierzę z nami przeżywało jak najwięcej, bo pamiętajmy, że takie życie, jakie mu pokażemy i taki świat, jaki mu pokażemy, to takie, jakie on będzie mieć, bo to jest jedyne życie, które będzie w stanie przeżyć, więc no bardzo zależy od tego, jakie zwierzęta mamy. Ja osobiście, jak mogę, to oczywiście ze wszystkimi swoimi psami wyjeżdżam, ale wtedy pamiętajmy, że jest to troszeczkę wyjazd ograniczony, no bo nie wszędzie pójdziemy z psem, mimo wszystko. To się oczywiście zmienia, coraz więcej miejsc akceptuje zwierzęta, no ale to już musi być wyjazd taki przygotowany pod psy, zwłaszcza jeżeli ma się ich więcej niż jeden.
1: Maja Więcławska ze schroniska na Paluchu, właścicielka
0: czterech
1: razem ze skazą psów. No i skaza była naszym gościem. Jeżeli by państwo chcieli zobaczyć skazę, a warto, bo to jest biszkoptowy szczeniaczek z białymi skarpetkami i czarnym pyszczkiem, to jest do zobaczenia na naszych mediach społecznościowych Jedynki. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: praca naszej redakcji została sparaliżowana. Wszyscy chcą sobie tylko zrobić zdjęcie ze skazą. Piotr Balasz również ustawił się w kolejce.
1: No i mogę teraz ocierać łzy, bo skaza właśnie wyszła, a ja nie zdążyłem.
0: Mamy w sobie teraz wszyscy wielki, wielki smutek, bo skaza naprawdę wyglądała spektakularnie słodko. Jak taki piesek z reklamy papieru toaletowego.
1: No i takich albo gości karmy. Sobie życzymy o porankach.
0: Tak jest. Zamiast polityków będą szczeniaczki w radiowej jedynce. 7:30. Czas na skrót aktualności. Przedstawi tęskniący za skazą Piotr Balasz.
1: A pewnie Pia Skrzyszowska tęskni za złotem. To było mniej niż mrugnięcie okiem. 0,001 sekundy, 1 centymetr zdecydowały, że Polka w finale biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła w Birmingham srebro, a nie złoto.
2: No niestety Nadine była lepsza tą 0,001 jedynie. No bardzo mało to jest.
1: Więcej wieści z Birmingham w sygnałach dnia już za kilka minut o 7:40. Projekty 4 ustaw przyjęte.

0: Te przez rząd jedna ma zapewnić pomoc oszukanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Są też ważne zmiany dla twórców w prawie autorskim.
1: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach.
0: Dwa lotniska na Sycylii z kłopotami. Przez erupcję Etny w Katanii, Komizo odwołane loty. Wśród tysięcy pasażerów, którzy utknęli na wyspie, jest około 200 Polaków.
2: To przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów, o swoich pasażerów.
0: Podziękowania i listy gratulacyjne od miejscowych władz dla czterech mężczyzn, którzy uratowali czterolatkę spadającą z 5. piętra bloku w Łomży. To oni w porę złapali dziecko w rozciągnięty koc.
3: Podziękowaliśmy za ich odwagę.
0: Regularne ćwiczenia pomagają w walce z chorobą Parkinsona. Okazuje się, że podczas wysiłku mięśnie produkują substancje, które z krwią docierają do mózgu i chronią komórki nerwowe. Mięśnie służą nie tylko do poruszania ciałem, piszą naukowcy. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
7: Za nami zimny poranek. Jeden z naszych słuchaczy określił to bardzo dobitnie.
8: Otóż kochani, o 4:00 9 stopni. Czy wy sobie wyobrażacie? 12 sierpień i 9 stopni. No zimna cholera.
7: Inaczej tego ująć się nie da. Dzisiaj rzeczywiście za nami zimny poranek. Będzie cieplej, obiecuję, w ciągu dnia od 22 do 24 stopni na terenie większości kraju. Trochę chłodniej nad morzem, od 20 do 22 stopni. Jeżeli chodzi o burze, to dzisiaj prognozowane nie są. Przynajmniej tyle.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Autopromocja.
10: Królowa sportu wraca na salony.
11: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
10: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
11: Anita Włodarczyk,
10: Paweł Fajdek,
11: Ewa Swoboda,
10: Jakub Szymański
11: czy Natalia Bukowiecka.
10: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
11: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
10: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
11: i Krzysztof Kuzak.
10: Zapraszamy.
12: Jedynka. To jest radio.
9: Autopromocja.
7: 26 minut zostało do godziny 8. Justyna Golonko wróciła do naszego studia z nowym tematem, ale jeszcze w sprawie tego poprzedniego zadzwonił nasz słuchacz.
13: Fajnie,
7: informowałaś o tym, że będzie można oddawać ciuchy w sklepach?
13: Będzie można w przyszłości, tak.
7: Tak jest. Ja trochę niepotrzebnie podniosłem poziom emocji, bo zasugerowałem, że to mogą być ciuchowe recyklomaty.
13: Zupełnie
7: to nie idzie w tym kierunku. Komentarz naszego słuchacza, pana Bogdana.
14: Dzień dobry. Słuchałem teraz wiadomości. Jeżeli będzie można zużytą odzież odsyłać przez platformy internetowe, to będziemy mnożyć tylko opakowania i jeszcze więcej folii pójdzie do śmietnika. Bo ktoś będzie odsyłał jedną sukienkę albo jedną parę spodni, a ktoś odeśle 10, czy to wszystko dobrze, że jakoś zapakować i odesłać. Więc po prostu będzie więcej śmieci. Pozdrawiam z Bielan, gdzie jest piękne słońce i plus 12 stopni.
7: Ale tu ja chyba mam rozwiązanie, ale to rozwiązanie, które znalazła
13: wydaje,
7: moja
13: że
7: żona.
13: Że nie będzie to tak działało, że to będzie po jednej rzeczy, bo to pewnie będzie jakoś systemowo rozwiązane.
7: Tak, oprócz tego u nas w kącie szafy nagromadzona jest bardzo duża liczba różnych właśnie woreczków. Moja żona zebrała kartony, jakieś wszystkie możliwe, torebeczki i one właśnie służą do zwrotów.
13: Tak, ale ja myślę, że wagowo też to powinno być rozwiązane, że to będzie miało jakąś wagę, ale jak już będziemy wiedzieli, będziemy Państwa informować. Ale dziękujemy bardzo za te uwagi.
7: Tak jest. A nowy temat dotyczy kierowców, ale chwilę musimy odpowiednio wprowadzić.
12: Po pierwsze, ekonomia.
7: O, jak godnie
13: już
7: teraz.
13: Wyprzedziłeś temat.
7: Jak profesjonalnie.
13: Tak. Polska potrzebuje kierowców. Taki jest temat i naprawdę braki są ogromne, bo mam takie świeżutkie dane. No i firmom transportowym brakuje od 100 do nawet 150 tysięcy kierowców zawodowych. 150 tysięcy, takie są braki. Obecna kadra się starzeje, młodzi nie garną się do zawodu, a pracownicy sprowadzani spoza Unii nie są w stanie wypełnić rosnącej luki. No i firmy próbują przyciągać pracowników.

0: oczywiście wyższymi wynagrodzeniami. Według danych w ciągu ostatnich 2 lat wzrosły one o 15% i mamy takie świeże dane. Oferowane wynagrodzenie mieści się, mówimy oczywiście o kierowcach teraz, mieści się najczęściej w przedziale od 10 do 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Jednak pojawiają się również propozycje z płacą powyżej 18 tysięcy złotych brutto. Oczywiście dla tych bardziej już z doświadczeniem kierowców. O tym mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
1: Młody kierowca z całą pewnością zarobi podstawową pensję, czyli będzie miał wynagrodzenie netto na poziomie zbliżonym do 10 tysięcy. Natomiast jeżeli wykaże się jakąś szczególną wydajnością, no to wtedy jego zarobki mogą rosnąć powyżej. Jeżeli będzie specjalistą przewozów ponadnormatywnych, to te zarobki szybują nawet w okolice 20 kilku tysięcy.
2: To brzmi super. Te zarobki są bardzo wysokie. Natomiast dokładnie wczoraj w tej sprawie zadzwonił nasz słuchacz, zawodowy kierowca, który powiedział, że młodzi tej pracy i tak wykonywać nie będą chcieli, dlatego że po prostu jest się bardzo długo poza domem, no tak, poza rodziną.
0: I nie chcą tak pracować.
2: I już tak się teraz nie pracuje.
0: Nie pracuje się. O tym mówią też i eksperci oczywiście. Średni wiek kierowcy przekracza 50 lat, a młodzi stanowią dzisiaj, posłuchaj, zaledwie 1% zatrudnionych. Tylko 1% chce
2: pracować. Nie zgłaszają
0: pracować.
2: Się do tej
0: nie
2: pracy.
0: Zgłaszają. A przewoźnicy ostrzegają, że konsekwencją niedoboru pracowników są już wyższe koszty transportu i spadek konkurencyjności. To jest trudny zawód. Wymagający. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością i to, o czym powiedziałaś, że po prostu trzeba wyjeżdżać. To jest specyficzny styl życia. Dlatego pozyskanie nowych kierowców od lat pozostaje wyzwaniem dla całej branży. Dlatego jest to dziś mniej popularny zawód, znacznie mniej popularny zawód wśród osób młodych niż 30 czy 35 lat temu, bo wtedy było inaczej. O tym mówi Adrian Forgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
3: Zawód przestał być atrakcyjny. Nawet jeżeli mówimy o całkiem ciekawych pieniądzach, to przede wszystkim to, że wiele tygodni pozostaje się poza domem, nie jest dla współczesnego pokolenia zbyt pociągające. Młodzi ludzie szukają większej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym i to przede wszystkim jest podawane jako taka podstawowa przyczyna spadku atrakcyjności tego zawodu.
0: Jedną z odpowiedzi przedsiębiorców na ten niedobór, ogromny niedobór pracowników jest zatrudnianie kierowców spoza Unii Europejskiej. W naszym polskim transporcie międzynarodowym istotną grupę stanowią kierowcy z Ukrainy i Białorusi, ale to ciągle za mało.
2: Nawet zatrudnianie spoza Unii Europejskiej tak. Nie zasypie tej luki. Ile jeszcze raz, ilu kierowców brakuje?
0: Nawet 150 tysięcy.
2: 22, 139, 22, 02. Czekamy na zgłoszenia naszych słuchaczy. Bardzo wielu z nich to
0: pewnie.
2: Zawodowi kierowcy, którzy o tych problemach informują.
0: Ten zawód,
2: tak jest. I co zrobić, żeby tę lukę zasypać? Justyna Golonko, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: 17 minut zostało do godziny 8.
1: Jedynka. To jest radio.
0: 1000 sekundy. Tyle zabrakło Pii Skrzeszowskiej do złota na Mistrzostwach Europy w Birmingham. W tej sprawie z pytaniem zadzwonił nasz słuchacz.
2: W którym miejscu ciała jest mierzony ten centymetr? Bo w przypadku, tak sobie myślę, no, czy to jest przekroczenie nogi o centymetr, czy jakiejś innej części ciała, bo w przypadku biegu pań, to daje się obserwować, że tuż przed metą one jak gdyby wypychają klatkę piersiową, żeby na tą metę wbiec tak gdyby bardziej do przodu. I teraz jest kwestia tego, czy ta Holenderka to biustem wygrała naszą?
0: Ja się nie podejmuję odpowiedzi. Łączę się z naszymi ekspertami właśnie w Birmingham, którzy obserwują Mistrzostwa Europy. Krzysztof Kuzak i Rafał Bała są na miejscu. Dzień dobry.
3: Witamy.
0: To gdzie się mierzy tę jedną tysięczną? Czym wygrała albo czym przegrała Pia Skrzyżowca? Palcem u stopy?
3: Bardzo dobre i uzasadnione pytanie. Rzeczywiście, no takie sytuacje zdarzają się wbrew pozorom całkiem często, chociaż może nie jedna tysięczna, dwie, ale w związku z tym jest sporo kontrowersji. No i przepisy wyraźnie mówią, że mierzy się na tym fotofiniszu, robione są już bardzo dokładne, o dużej rozdzielczości zdjęcia. Oczywiście ten sprzęt jest rozstawiany na wiele godzin przed imprezą, sprawdzany. Zdjęcia są bardzo dobrej jakości i dlatego mamy później możliwość tego, żeby to rozstrzygnąć. Okazuje się, że mierzona jest linia obręczy barkowej, także tam, gdzie bark w jakimkolwiek momencie przechodzi pierwszy na tych zdjęciach, tam właśnie wygrywa ta zawodniczka, ten zawodnik. No i wczoraj mieliśmy taką sytuację, że kilkanaście sekund trwa, także bardzo długo i tak analizowanie. Już wiadomo było, że coś jest nie tak i okazuje się także, że tutaj mogą działać protesty. Te protesty są dla lekkoatletyki charakterystyczne. Składane na każdej imprezie, szybko idzie kierownik ekipy danej, która oprotestowuje powiedzmy jakiś wynik i płaci pieniądze tam do takiego specjalnego biura. To wszystko jest analizowane przez wielu sędziów i tutaj się okazało, że dosłownie 2-3 minuty po biegu Pii poszedł kierownik naszej ekipy, także wpłacił kilkaset euro, no i było to przeglądane, analizowane, ale szybko odrzucono, bo widać było, no wyraźnie, mimo jednej tysięcznej, że Nadine Wizer była szybsza. Mimo to, że nie było złota, a srebro, to Pia też może być zadowolona, chociaż no nie ukrywa, że czuła leciutki niedosyt.
4: No myślałam, że to ja jednak...

0: zwycięzcę, że tak czułam. No niestety Nadine była lepsza tą jedną tysięczną jedynie, no bardzo mało to jest. Więc no lekko mnie to, jestem zadowolona z tego, że jest medal, ale lekko mi to boli, że niestety mam tylko srebro. Ale oczywiście to jest cała kolekcja, mam teraz praktycznie full pakiet i myślę, że po prostu za 2 lata w Chorzowie znowu będę na pierwszym miejscu. Ale cieszę się, bo o to tu chodziło, żeby zdobyć medal. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy mi pomogli, żeby to osiągnąć, którzy byli ze mną, czy to też mój trener, rodzina, siostry, przyjaciele, fizjoterapeuci, bo oni mnie tu postawili na nogi, żebym była w najlepszej formie, mentalnie, fizycznie, więc myślę, że każdy, kto był na mojej drodze i mnie wspierał i wierzył w to, że mogę to osiągnąć, to dla nich.
1: Oczywiście gratulujemy Pii Skrzyszowskiej srebrnego medalu. No a wczoraj huśtawkę nastrojów przeżywał Damian Kopeć, czyli nasz specjalista w biegu na 100 metrów. Najpierw walczył w półfinale o to, żeby znaleźć się w gronie tych najszybszych mężczyzn w Europie. No i okazało się, że jego wynik jest o 0,02 za wolny. No i przyszedł do mix zony załamany. Opowiadał o tym, że no, jego marzeniem było wystąpienie w finale, bo przecież Polak w finale tego biegu na Mistrzostwach Europy już ponad 20 lat nie występował. No ale okazało się po kilkudziesięciu minutach, kiedy on już szykował się do tego, żeby pojechać do hotelu i tam przeżywać ten swój dramat, że Brytyjczyk, który miał o te 0,02 sekundy lepszy czas, doznał kontuzji i nie wystąpi w finale. A więc Damian Kopeć szybko zebrał się w sobie, no i przystąpił do tego finałowego biegu i zajął naprawdę bardzo dobre 5. miejsce.
2: No bardzo się cieszę, bo w końcu po 20 latach mamy Polaka w finale Mistrzostw Europy na 100 metrów. Półtora godziny temu tak, mijaliśmy się i ja już gdzieś byłem myślami w hotelu, delikatnie podłamany, bo wiem, że ten bieg eliminacyjny półfinałowy zawaliłem. O co odrobiną szczęścia udało się, że wystąpiłem w finale. Wydaje mi się, że był bardzo mocny początek, bo ja to czułem, a później na dystansie czegoś zabrakło. Nie wiem tak naprawdę czego, z trenerem dopiero będziemy to analizować, ale to wszystko na spokojnie. Teraz krótka przerwa, no i skupiamy się na sztafecie.
1: No i oczywiście Dominik Kopeć będzie tutaj jednym z tych podstawowych zawodników w naszej sztafecie. No oczywiście dzisiaj zaćmienie słońca tutaj w Wielkiej Brytanii, chociaż oni tak naprawdę oczekują deszczu, ale też nasze starty dzisiaj wieczorem, o których jeszcze Rafał opowie.
3: Krzysztof Kuzak, Rafał Bała. Rafał Bała jeszcze coś opowie?
4: Nie, już nic nie będę opowiadał. Do usłyszenia.
3: To do usłyszenia w takim razie jutro. Wtedy Rafał Bała opowie więcej. Krzysztof Kuzak też więcej opowie. Połączymy się ponownie z Birmingham. Bardzo dziękuję. Taki fotofinisz. 0,001 sekundy. Czy tak blisko myślisz będzie w przyszłorocznych wyborach? Czy taki fotofinisz nas czeka? Grzegorz Osiecki.
5: No może się tak zdarzyć. Prawdzie nikt nie będzie tam mierzył obręczy barkowych i dystansu do urny.
3: Wystawionej stopy.
5: Tak. Natomiast, no, zwłaszcza jeżeli ta scena polityczna będzie bardziej rozdrobniona, no to może się okazać, że te ugrupowania jakby poza pierwszym czy poza drugim będą tam bardzo blisko siebie.
3: A te ugrupowania poza pierwszym i poza drugim podobno rozmawiają ze sobą. Patrzę właśnie na telewizję informacyjną i widzę nagłówek, że mają trwać jakieś rozmowy koalicyjne i że może akcja rekonstrukcja wróci. Prawda to? No, kręci głową Grzegorz Osiecki.
5: No bo nie możemy tego wykluczyć, ale na razie nic na to nie wskazuje.
3: Ty nie masz takich sygnałów.
5: Jedyne, czego się możemy spodziewać, że taka rekonstrukcja byłaby możliwa, to gdyby faktycznie nastąpił jakiś przewrót w Polsce 2050, o którym się mówi, ostatnio pisał o tym Onet. Innymi słowy, gdyby wrócił do gry Szymon Hołownia i postanowił przejąć to ugrupowanie.
3: Ta telenowela się jeszcze nie skończyła?
5: Nie skończyła się. Nie.
3: Jeszcze. No, może się bardziej podzielić?
5: Nie podzielić. Prawda jest taka, że Szymon Hołownia zbiera szable i chce przejąć władzę w klubie, ale no, jakby to okaże się jesienią, albo raczej najwcześniej we wrześniu to się okaże, jak się zbierze Sejm. No i to może być taka wypadkowa, to może być coś, co uruchomi proces wtedy zmiany, bo niekoniecznie zmian w rządzie. Bo jest pytanie, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, czy na przykład premier zdecyduje się i koalicjanci na jakąś rekonstrukcję polityczną tego rządu, ale tu zawsze jest znak zapytania. Ten znak zapytania to jest Karol Nawrocki, bo skoro Karol Nawrocki przed chwilą miał problemy z przyjęciem ślubowania od 4 sędziów TK i tam myślał, aż oni poszli do Sejmu i tam złożyli ślubowanie, potem trójkę sędziów już przyjął, no to niewykluczone, że się na przykład będzie długo

0: zastanawiał nad wnioskami o rekonstrukcji, więc myślę, że tutaj będzie taki...
1: Wielkiej współpracy może nie być.
0: Wszystko będzie starannie przemyślane, jeżeli jakieś kroki zostaną uruchomione.
1: Rząd teraz troszkę znów jest w trybie gaszenia pożaru. Będziesz o to pytał o 8.15?
0: O Dziwiszów, tak? Czyli Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.
1: Tak.
0: Czyli będę pytał Pawła Jabłońskiego, obecnie Rozwój Plus.
1: A właśnie.
0: No właśnie. Więc będę
1: skoro o podziałach mówimy.
0: Rozwój plus. Natomiast no, rządowi wyskakują takie rzeczy i pewnie do końca, do rozstrzygnięcia kampanii co chwila media będą donosiły o tego typu przypadkach, no bo takie rzeczy lokalnie pewnie wszędzie się będą zdarzały.
1: Gorący okres przed nami, a Grzegorz Osiecki o 8.15 wróci do naszego studia. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal.

0: Nasal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A4 w województwie małopolskim jest poważnie zakorkowana na obwodnicy Krakowa i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Chodzi o fragment pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Doszło tam do kilku kolizji na wysokości Balic, Tyńca i Skawiny. Zakorkowane są także inne trasy małopolskie, chociażby Zakopianka na odcinku podhalańskim oraz droga krajowa nr 28 niedaleko Wadowic i Gorlic. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, a podobnie na autostradzie A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia w zachodniopomorskim na autostradzie A6, gdzie na wysokości Kołbaskowa doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Na miejscu już nie ma policji i nie ma właśnie tam zwężenia po tym nocnym wypadku, ale przypominam, że jest to fragment remontowany i tak na fragmencie mniej więcej kilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Uwaga na drodze krajowej nr 74 w Świętokrzyskiem, niedaleko miejscowości Cieklińsko, to pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim. Na kilometrze 39 doszło do awarii ciężarówki i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także sporo cierpliwości przyda się na wysokości Bemowa.
13: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
14: Zapraszamy na aktualności jedynki.
13: Izabela Kuczyńska
14: i Piotr Balasz. Rząd się zebrał, ale wbrew nadziejom kierowców decyzji o przywróceniu programu CPN nie podjął.
15: Te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane, takich decyzji jeszcze nie ma.
13: Oszukani w programie Czyste Powietrze dostaną pomoc. Będą nowe przepisy. Wyjaśnimy, co trzeba będzie zrobić.
14: Zacznie się po 19:00, tuż przed zachodem. Sprawdzamy, gdzie najlepiej obserwować dziś zaćmienie słońca.
16: Najlepiej wybrać się więc na obserwację albo nad morze, albo na jakąś rozległą łąkę.
13: Była dyskusja, ale decyzji brak.
14: Chodzi o ewentualny powrót programu CPN, ceny paliwa niżej, w związku z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie, co wciąż przekłada się na wzrost cen na stacjach benzynowych.
13: Możliwość interwencji na rynku paliw nie jest wykluczona, tak mówił po posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka.
15: Cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
14: Rzecznik rządu dodał, że sytuacja na światowych rynkach paliw w tym tygodniu jest lepsza.
13: Kierowcy też to widzą, ale dodają, że ulgi, nawet na krótko,

0: wszystko przydałyby się.
1: Ceny baryłki stają w miejscu, a ceny są coraz wyżej.
2: Według mnie dobrze było, jak był ten program. Mimo wszystko były tańsze paliwa, bo była jakaś chociaż delikatna.

0: doku Stoczni Wojennej w Gdyni. Co najmniej do 12, a może i dłużej, zamknięte pozostaje lotnisko w Katanii na Sycylii. Nie działa też inny port lotniczy na wyspie Komiso. Z powodu erupcji Etny na obu portach lotniczych utknęło wielu turystów. Problemy mają też lokalni mieszkańcy, ale są też tacy, którzy nie narzekają. Wielu z podziwem, z zachwytem podziwia erupcję wulkanu. Przejeżdżam tu od dziecka kiedyś z tatą, to zawsze ekscytujące. Nigdy się nie nudzi, oczywiście, jak za pierwszym razem. To wywołuje silne emocje. Sprawia, że czujesz się naprawdę mała w porównaniu ze wszechświatem. Etna, górująca nad wschodnim wybrzeżem Sycylii, jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie.
1: To są aktualności jedynki.
0: A w nich zaskakujące informacje zza oceanu. Ukraina miała wstrzymać ataki na tankowce w rosyjskim porcie w Noworosyjsku na osobistą prośbę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak donosi Financial Times, J.D. Vance zwrócił się o to bezpośrednio do Wołodymyra Zełenskiego. Waszyngton obawiał się, że uderzenia zakłócą dostawy ropy, podbiją światowe ceny surowca i zaszkodzą amerykańskim koncernom energetycznym.
2: Vance rozmawiał z Zełenskim 31 lipca i od tamtej pory Ukraina nie zaatakowała tankowców w pobliżu terminalu Kaspijskiego Konsorcjum w Noworosyjsku, podaje brytyjski dziennik Financial Times. Kijów zobowiązał się, że nie będzie uderzał w infrastrukturę konsorcjum ani w jednostki spoza Rosji. Ochrona nie obejmuje jednak statków objętych ukraińskimi sankcjami oraz przewożących rosyjską ropę lub inne rosyjskie towary. Terminal w Noworosyjsku jest ważną trasą eksportu ropy z Kazachstanu. Udziały w konsorcjum oraz kazachskich złożach mają amerykańskie koncerny. Jeden z ich tankowców został trafiony podczas lipcowych ataków. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Najpierw zaćmienie słońca, a później noc spadających gwiazd. Na taki spektakl na niebie miłośnicy astronomii w Polsce czekali od kilku dekad. Między 20 a 29, czyli w trakcie zachodu, na tarczy słońca będzie widać księżyc. Dwie godziny później pojawią się pierwsze perseidy pod pozostałości komety 109P Swift-Tuttle.
3: Te drobiazgi, wielkości mniej więcej ziarnka piasku zwykle, wpadają w naszą atmosferę z prędkością około 200 tysięcy km na godzinę. Przy takiej prędkości nie mają za bardzo szansy, żeby dotrzeć do powierzchni Ziemi, ponieważ powietrze, w które wpadają, jest tak mocno ściskane, że rozgrzewa się do ogromnych temperatur, świeci i odparowuje te drobiny.
0: Mówił dr Piotr Wicek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik i dodał, że maksimum roju perseidów prognozowane jest między godziną 4 a 6 rano. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Pogoda.
9: Paweł, Paweł, nie uciekaj. Zanim o pogodzie, to chciałam cię czymś poczęstować. O. Michał Kępiński nas odwiedził, znakomity szef kulinarny, szef kuchni,
0: ciekawie to
9: trener
0: wygląda.
9: Kulinarny, zobacz.
0: Pięknie.
9: To są brązowe oliwki.
0: Się. A oliwki?
9: Tak, brązowe,
0: takie
9: próbuj.
0: Suchowe, suche troszkę.
9: To nie wcale nie, spróbuj.
0: A nie.
9: Wcale nie suche, a to wcale nie są oliwki. To są nasze polskie mirabelki.
0: Przepraszam, to są mirabelki?
9: Tak, moje zdziwienie było takie same.
0: Smakują jak oliwki.
9: Smakują jak oliwki.
0: Pycha.
9: Coś niebywałego. Drodzy Państwo, polecamy Państwu dosłownie za kilka minut filmik na naszych social mediach, bo to wszystko będzie można zobaczyć. Agrest w solance smakuje zjawiskowo. To zupełnie nie jak agrest, podobnie jak i marcheweczki. No i jeszcze to, o czym mówiliśmy na początku, czyli kwiaty magnolii słodkiej zalewy octowej. Coś niebywałego. Trzeba spróbować. I to jest właśnie sposób naszego gościa na to, żeby zamknąć smaki lata w słoiku. No a teraz krótko o pogodzie. Dzisiaj odpoczywamy od upału. Jakiś słaby deszcz może zdarzyć się na Suwalszczyźnie, gdzieniegdzie na Mazurach i na Podlasiu. Poza tym to bardzo ładna pogoda. Temperatura najniższa to 18-19 stopni na Podhalu, na Suwalszczyźnie i nad morzem. W centralnym pasie 22-23 stopnie. Najwyższa temperatura dzisiaj 24 i tyle będzie Mazowsze, Ziemia Lubuska i Dolny Śląsk. Na wiatr nie będziemy narzekać, chyba że Państwo w górach są, tam trochę mocniej może powiać. No i ciśnienie lekko w górę, w stolicy 1014 hektopaskali. I od razu dodam, że jutro jeszcze też bez upału.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem programu był właściciel

0: właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
2: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

No, widzę, że państwo też kochają zamykać smaki i zapachy lata w słoikach i bardzo dobrze, ale to, co dzisiaj zaproponował nasz gość, pan Michał Kępiński, naprawdę coś niebywałego. Niebawem będą państwo mogli zobaczyć to wszystko u nas na naszym profilu. Polecam państwu, bo czasem warto nie tylko małosolne, nie tylko kapustka, nie tylko papryka i nie tylko na przykład truskawki, ale właśnie coś zupełnie innego i w innej zalewie. Sława Bieńczycka, rozpoczynamy drugą godzinę lata z radiem w środę, a ta środa dla nas jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa, bo przez całe wakacje prezentujemy państwu różne wykonania, różne aranżacje naszej słynnej Polki Dziadek, która od 55 lat, przypomnę, że w tym roku mamy te nasze urodziny. No i drodzy państwo, jeszcze dosłownie tak mniej więcej 63-4 minuty i usłyszymy kolejną nową wersję w takiej ostrej aranżacji. Na razie tylko ta sekundka, ale oczywiście będzie więcej. No i jak się państwo domyślają, będzie także rozmowa z autorem tej aranżacji. No kto to, może się państwo już domyślają, ale jeszcze nic więcej nie powiem, bo wszystko się wyjaśni za godzinę. Mniej więcej niecałą godzinkę temu zaprezentowaliśmy z kolei wykonanie pana Pawła na organach, które, uwaga, Polka Dziadek zabrzmiała w kościele. Pani Agnieszka, panie Pawle, piękne wykonanie nowej odsłony Polki Dziadek. Ciekawe, ile jeszcze wersji się pojawi. Pani Agnieszka.

powiem tak. Ta, którą dzisiaj Państwu zaprezentujemy, nie będzie ostatnia. Nie, nie, nie. Mamy dla Państwa jeszcze sporo niespodzianek do wakacji, do końca wakacji jeszcze trochę czasu zostało, więc ze wszystkim się zmieścimy. A zatem ta nowa wersja Polki już niebawem, a w tej godzinie oczywiście tradycyjnie nasze skojarzenia. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Przypominam, to nasze pytanie eliminacyjne, a emocje konkursowe, skojarzeniowe dosłownie za kilka minut. Były

0: Andrzej Piaseczny przepięknie, przepięknie zaśpiewał. Człowiek związany z trasą Lata z Radiem. Oczywiście też wystąpi u nas, ale teraz wystąpi u nas pan Artur. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Arturze. Bo ja to z Warszawy, ale kiedyś to z Wrocławia. A pan?
1: Chotyłów, to jest województwo lubelskie, okolice Białej Podlaskiej.
0: Chotyłów, województwo lubelskie. A Chotyłów, proszę zdradzić, przez Samocha czy przez CH?
1: Nadawałoby się do skojarzeń, to CH.
0: CH nadawałoby się, to prawda. No dobrze, panie Arturze, to zaczynamy od takich formalności, dobrze? Muszę państwu powiedzieć, że jeśli ktoś, na przykład pan Artur, zajmie trzecie miejsce, to otrzyma dzisiaj plecak podróżny o wartości prawie 300

0: 300 zł.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Panie Arturze, jeśli trafi się panu druga nagroda, to będzie to bezprzewodowy odkurzacz o wartości 500 zł. Powiem, że ja bym taką nagrodę chciała, chociaż nie ukrywam. Mam, ale taki bezprzewodowy odkurzacz bez kabla to naprawdę rzecz bezcenna.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
0: No i pierwsza nagroda o wartości prawie 700 zł to coś dla miłośników czytania, czytnik e-booków.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: Panie Arturze, to jak z tym psem, który jest przyjacielem u pana?
3: Dużo do czynienia ze sportem, więc to jest taki najlepszy partner do treningu, spalacz kalorii, przejechanych kilometrów, przebiegniętych kilometrów, zawsze ma energię. No i tak towarzyszy obok, tworzymy taki team, ekipę na dobre i na złe.
0: No a kto ma lepszą kondycję, pies czy pan?
3: No ja.
0: Dobrze. To takie pytanie trochę podchwytliwe. Panie Arturze, ile jest sekund na odpowiedź w skojarzeniach?
3: 30.
0: Tak jest. Jeśli są takie dwa magiczne słowa, których my nie lubimy, no ale czasem trzeba ich użyć. Te słowa magiczne to?
3: Dalej albo nie wiem.
0: Tak jest. No i zaczynamy jak zwykle po słowie start, ale najpierw maszyna losująca musi się tutaj troszkę pokręcić. Zobaczymy, co dla pana tutaj dzisiaj złowi. A, złowiła dla pana sportową kategorię. Jak pan, to jak pan tak trenuje, to może i sportem tam też się pan interesuje?
3: Tak, jak najbardziej.
0: A no to świetnie, bo kategoria jest sportowa, ale wcale nie taka trudna. Uwaga, skoczek narciarski albo tenisista. I będzie pan musiał mówić właściwie tylko te dwa słowa, dobrze? Gdybym powiedziała Stefan Kraft, to pan powie...
3: Skoczek.
0: A gdybym powiedziała Łukasz Kubot, to pan powie...
3: Tenisista.
0: Tak, i od razu powiem, że tylko mężczyźni, sportowcy, tutaj nie ma kobiet. Zatem, no, tak jest nadzieja, że będzie dobrze, prawda?
3: No mam taką nadzieję, że również tak.
0: Dobrze. Uwaga, to proszę pamiętać. Skoczek albo tenisista. Wystarczy, jak pan będzie mówić skoczek. Dobra, nie trzeba narciarski. Dobrze. 3, 2, 1, start. Jannik Sinner.
3: Tenisista.
0: Janne Ahonen.
3: Skoczek.
0: Kamil Majchrzak.
3: Tenisista.
0: Carlos Alcaraz.
3: Tenisista.
0: Pete Sampras.
3: Tenisista.
0: Mariusz Lindwik.
3: Skoczek.
0: Mariusz Fürstenberg.
3: Tenisista.
0: Andreas Wellinger.
3: Skoczek.
0: Daniel Huber.
3: Skoczek. Skoczek.
0: Roger Federer.
3: Tenisista.
0: Klemens Murańka.
3: Skoczek.
0: Felix Hoffman.
3: Skoczek.
0: No! No po prostu... Naprawdę. 12 dobrych odpowiedzi, absolutnie jednej, żadnej pomyłeczki. Tam się pan w pewnym momencie zawahał, ale powtórzył pan też dobrze zresztą. I tak byśmy pierwszą odpowiedź uznawali, więc wszystko się zgadza. No powiem panu, że dla mnie to też dzisiaj było wyznanie i wyzwanie. Teraz będzie wyznanie, a wcześniej było wyzwanie. No bo to tak dykcyjnie w takim tempie państwo wiedzą, prawda? Andreas Wellinger. Dużo tam tych różnych takich trudności. Kogo teraz witamy? Witamy teraz panią Izabelę z Koziegłów. Dzień dobry, pani Izo.
4: Dzień dobry.
0: Pani Izo, a jeśli chodzi o pani stosunek do psa, to?
4: No moim pies jest psem jest Pluto i nigdy nie zdradził mnie, jak wkładam ciuchy do szafy, które sobie wcześniej kupiłam. I mężowi zawsze mówię, że to już leżą dawno temu.
0: Przepraszam, brawo dla pani! No proszę bardzo, czyli pies nigdy nie zdradzi, najlepszy przyjaciel, tak?
4: Najlepszy
0: Pozdrawiamy
4: przyjaciel,
0: męża, ciekawe czy słyszy to. Ciekawe czy słyszy to. Dobrze, maszyna losująca. To dobre. To mi się bardzo podoba, jest nie zdradzi nic o ciuchach. Dobrze, muzyczna kategoria, pani Izo, już od razu widzę, ale taka muzyczna, jeśli chodzi o muzykę polską rozrywkową. No i mam nadzieję, że dwa zespoły pani lubi. Baim albo Lombard. Znane
4: no,
0: są, prawda?
4: Coś kojarzę. No.
0: Ja będę podawała tytuł piosenki, a pani będzie musiała dopasować to do zespołu, który ją wykonuje. Czy to jest Baim, czy to jest Lombard. Gdybym powiedziała Józek, nie daruję ci tej nocy, to pani powie?
4: Baim.
0: Oczywiście. A gdybym powiedziała przeżyj to sam? Przeżyj to sam. Dobrze, to ja już nie śpiewam, ale czytam. 3, 2, 1, start. Co mi panie dasz?
4: Baim.
0: Stan gotowości?
4: Lombard.
0: Znowu radio.
4: Lombard.
0: Jezioro Szczęścia.
4: Baim.
0: Małpa i ja.
4: Baim.
0: Adriatyk Ocean Gorący.

0: Lombard.
1: O jeden dreszcz?
0: Bajm.
1: Dwa serca, dwa smutki?
0: Bajm.
1: Przeżyj to sam?
0: Lombard.
1: Kryształowa?
0: No.
1: Tu byłby Lombard. Jeden błąd. O jeden dreszcz, czyli tutaj była grupa Lombard, tutaj była jedna, jedyna pomyłeczka. Niektóre takie piosenki, których dawno nie słyszeliśmy. No, no, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Spoglądam na moje współżyli. Wszystko się zgadza, osiem punktów. Nie jest źle. No i proszę bardzo, co my tutaj teraz dalej mamy? Dalej mamy pana Bartosza z Kobyłki. Dzień dobry, panie Bartoszu.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Szybciuteńko poproszę pana o opowieść o psie.
2: Jak oglądamy z psem programy o polityce, to się z nimi nigdy nie pokłócimy.
1: No nie, dzisiaj państwo mnie tymi komentarzami naprawdę zabijają. No tak jest, to prawda. Z psem się nie pokłócimy o politykę na pewno. No to co, to próbujemy teraz tutaj naszą maszynę losującą. Literacka kategoria. Co pan na to, panie Bartoszu?
2: Próbujemy.
1: Ale oczywiście, że tak. Mi się takie podejście podoba. Nawet jeśli to nie jest nasza kategoria, to próbujemy. Ale od razu powiem, że to musi być trochę pana, bo to nasza polska literatura. Uwaga, Brzechwa czy Tuwim. No nie ma takiej opcji, żebyśmy czegoś z dzieciństwa nie pamiętali. Nawet jeśli się później już z tą literaturą nie stykaliśmy. Ja będę podawała tytuł utworu. To najczęściej będą wiersze dla dzieci. A pan musi powiedzieć, czy to jest utwór Tuwima, czy to jest utwór Brzechwy. Wystarczy oczywiście nazwisko. Gdybym powiedziała Kaczka Dziwaczka, to pan powie...
2: Brzechwa.
1: Tak jest. A gdybym powiedziała Słoń Trąbalski?
2: Tuwim.
1: Dobra, wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
1: 3, 2, 1, start. Zosia Samosia?
2: Brzechwa.
1: Rzepka?
2: Tuwim.
1: Leń?
2: Brzechwa.
1: Okulary?
2: Tuwim.
1: Nastraganie?
2: Brzechwa.
1: Abecadło?
2: Brzechwa.
1: Dyziomarzyciel?
2: Tuwim.
1: Idzie Grześ?
2: Brzechwa.
1: Pomidor.
2: Tuwim.
1: Hipopotam.
2: Brzechwa.
1: Entliczek, pętliczek.
2: Brzechwa.
1: Uznajemy to jeszcze. Co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dobrych odpowiedzi. Jury potwierdza. Tak jest. Powiem panu, że dla mnie to była trudna kategoria, bo ja od razu chciałam dopowiadać. Na przykład nastraganie w dzień targowy, albo abecadło z pieca spadło, albo idzie Grześ
2: tak,
1: przez wieś,
2: tak
1: prawda?
2: No, tak,
1: od razu.
2: Skojarzeniowo.
1: No właśnie, więc... Ale powiem panu tak. Były cztery błędy. Zosia Samosia to Tuwim, abecadło to też Tuwim, idzie Grześ to też Tuwim, a pomidor to Brzechwa. Mamy 7 punktów. No i chyba już wszystko jest wiadome. Chyba nie mamy remisu. Nie, nie mamy. Wszystko jest wiadome. No to zaczynamy. Drodzy państwo, trzecia nagroda i plecak podróżny o wartości prawie 300 zł trafia do pana Bartosza. Druga nagroda, czyli bezprzewodowy odkurzacz, który prawie 5 stówek tam kosztuje, trafia do pani Izabeli, a dzisiaj wygrywa czytnik e-booków pan Artur z Chotyłowa. 12 dobrych odpowiedzi i żadnego błędu. No brawo, brawo. No i jeszcze do tego wszystkiego fanfary. No rozbawili mnie państwo dzisiaj tymi komentarzami. Bardzo dziękuję. Wszystko dobrze poszło. No to co? Kolejne skojarzenia jutro 10:15. Słyszymy się, mam nadzieję.
3: Jedynka. To jest radio. Łapet.

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Autopromocja.
13: Królowa sportu wraca na salony.
14: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
13: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
14: Anita Włodarczyk,
13: Paweł Fajdek,
14: Ewa Swoboda,
13: Jakub Szymański
14: czy Natalia Bukowiecka.
13: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
14: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
13: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
14: i Krzysztof Kuzak.
13: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
15: Andrzej Grabowski. Andrzej, słyszałeś? 12 punktów słuchacz zdobył.
16: Na samych skoczkach pewnie.
15: Tak na skoczkach i na tenisistach. Widzisz? Nie. Żadnego błędu. Takich mamy słuchaczy.
16: Na skoczkach to... Każdy się zna. Więc...
15: Nie każdy.
16: Nie, no, pani redaktor, powiedzmy sobie szczerze.
15: Pani redaktorze.
16: 90% Polaków zna się na skokach narciarskich.
15: No, na Polakach pewnie. Tak, ale proszę pana, tych obcych to niekoniecznie.
16: A tam.
15: Dobrze, przechodzimy do tego. Ja mówię z punktu widzenia kobiety. Proszę bardzo, panie Andrzeju, ma pan głos.
16: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy.
15: Oczywiście, oglądałam, trzymałam kciuki.
16: Tysięczna?
15: Tak.
16: Ale nie o tysięcznej.

0: PiS Krzyżowski teraz powiemy, a o tym, co przed nami, a przed nami będzie tak.
1: Anita Włodarczyk zna już smak europejskiego złota. Zdobywała je w rzucie młotem 4-krotnie, ale tym razem będzie znacznie trudniej, bo 3-krotna mistrzyni olimpijska nie jest w najwyższej formie, a rywalki imponują wynikami. Tak czy inaczej, wystartuje w wieczornym finale obok innej biało-czerwonej Aleksandry Śmiech. Polscy kibice pokładają duże nadzieje w płotkarzu Jakubie Szymańskim. Kilka miesięcy temu zdobył złoto mistrzostw świata w hali. Na stadionie radzi sobie nieco gorzej, ale jest jednym z faworytów biegu na 110 metrów. O medal powalczy też Maksymilian Szwed. Do finału na 400 metrów awansował z ostatnim czasem, jednak znany jest z waleczności i determinacji. Podobnie jak młodziutka specjalistka od dystansu 200 metrów Wiktoria Gajosz, która zaprezentuje się w eliminacjach. Wcześniej jeszcze eliminację dysku z Darią Zabawską i Weroniką Muszyńską oraz półfinał 800 metrów z Filipem Ostrowskim. A rywalizacje niestety bez Polaków. Rozpoczną w środę giganci lekkoatletyki, czyli 10 oboiści. Z Birminghamem Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Start sesji porannej za godzinę, na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy też petie, bo Norwegowie, którzy w poniedziałek zdobyli złoto w sztafecie mieszanej, odmówili przyjęcia medali ze względu na wygrawerowany na nich błędny czas. Oprotestowali, dostali już nowe, ładne, z odpowiednim czasem. Na pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu też sesja poranna i tam na razie idzie Polakom średnio. Co prawda troje z nich awansowało do półfinałów. Jakub Majerski i Ksawery Masiuk na 100 metrów motylkiem oraz Adela Piskorska na 50 metrów grzbietem. To jednak większość Polaków na minus, ale na plus piąty czas Majerskiego w kwalifikacjach. Dziś w sporcie dodajmy kilka ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim w nocy półfinał tenisowego turnieju w Toronto. W nim Iga Świątek zagra z Ukrainką Świtoliną. O 18:00 piłkarze GKS-u Katowice spróbują odrobić 2 gole straty do HPL-u Tel Awiw w kwalifikacjach do Conference League. A o 21:00 Superpuchar Europy PSG Aston Villa. Na koniec, szanowni państwo, ciekawostka, bo co to za serwis bez ciekawostki. Brytyjczyk Andy Green pobił kolejny w swym życiu rekord prędkości w jakichś przedziwnych pojazdach samochodowo-podobnych. W samochodzie napędzanym wodorem pan Green tym razem się sprawdził. 654 km na godzinę. Do takiej prędkości rozpędził auto. 654 km na godzinę. A jego rekord w pojeździe z napędem odrzutowym 1128 km. Rok 97 to był.
2: Odważny człowiek, ja bym się bała. Mam coś dla ciebie. Proszę bardzo, skosztuj brązowej oliwki.
0: Bardzo dziękuję.
2: Proszę. Ta malutka brązowa.
0: Dobrze, uwaga. Z pestką.
2: Mhm, z pestką.
0: Mhm. Jakoś przetrzymam tę pesteczkę. Ale dobre. Mm-hmm.
2: Oddawaj resztę, bo nie częstuję.
0: No ładnie.
2: No to wcale nie jest oliwka.
0: Darwanemu koniu.
2: To wcale nie jest oliwka, proszę pana.
0: A co to jest?
2: A tym bardziej nie brązowa. To jest nasza polska mirabelka.
0: Ale nabrałaś.
2: Solance. Ja też się dzisiaj nabrałam, gdy przyszedł nasz gość. No coś fantastycznego,
0: bardzo
2: prawda?
0: Bardzo smaczne. Ale smakuje trochę oliwką.
2: No tak, no i wygląda jak oliwka i smakuje jak oliwka. To jest nasza polska mirabelka w solance. Bardzo dziękuję za sport.
0: Dziękuję.
3: Pogoda.
2: O pogodzie krótką, bez upału, maks 24 stopnie w niektórych miejscach na zachodzie i na Mazowszu. Poza tym pogodnie, jakiś niewielki deszcz na Suwalszczyźnie i na Podlasiu może się zdarzyć. Ale uwaga, jeśli chodzi o pogodę, to cieszmy się, że dzisiaj właśnie taką pogodę mamy, bo dzięki temu wieczorem będziemy mogli podziwiać częściowe zaćmienie słońca. To oczywiście wydarzenie światowe, dlatego że w wielu miejscach będzie można oglądać. U nas również wszystko się mniej więcej zacznie o godzinie 19:10. Więcej państwu powiemy o tym za chwilę, ale chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Transmisja zaćmienia u nas, polskieradio24.pl. Proszę sobie zanotować i skorzystać po godzinie 19:00.

0: Znamy, tadam, tadam, tadam, kolejną wersję. Wersję Polki Dziadek, naszego kultowego dżingla. W związku z tym już ja się nie mogę doczekać. Ja wiem, jak brzmi, ale państwo jeszcze muszą chwilę poczekać. No ale dzisiaj mamy jeszcze też jedno ważne światowe wydarzenie. Zaćmienie słońca w Polsce będzie widoczne częściowo. Pamiętają państwo to ostatnie? W 1999 roku mieliśmy całkowite. No następnego, mówiąc wprost, nie doczekamy, bo to będzie 2135 rok, więc korzystajmy z tego, co dziś daje nam natura. No i im dalej na zachód, tym to zaćmienie słońca będzie ładniejsze, bo tu prawie 90% przy zachodniej granicy, ale ci, którzy na przykład w tej chwili, tak jak nasza ekipa sportowa, jest jeszcze dalej na zachód, będzie miała większą szansę. Jest z nami Krzysztof Kuzak, łączymy się. Krzysiu, z Mistrzostw
1: dzień dobry,
0: Europy.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi, czy sportowcy to tylko sportem żyją, czy tak jednak trochę o tym zaćmieniu słońca coś wiedzą, coś spróbują zobaczyć? Wy tam
1: no,
0: macie większą szansę niż my w Polsce.
1: No tak, bo możemy z nimi porozmawiać zaraz po biegach. Oczywiście najchętniej rozmawiają o tym, co się wydarzyło na bieżni, na skoczni czy na rzutni, ale zacznę może nie od sportowców, do nich przejdę za chwilę, tylko najpierw powiem o tym, że rzeczywiście tutaj w Wielkiej Brytanii też to będzie częściowe zaćmienie słońca, ale to nie jest dla nich najważniejsze wydarzenie, bo tutaj to jest najgorętsze lato w historii. Takiej suszy nie było od ponad 100 lat i rzeczywiście no, przygnębiająco wygląda to, jak się patrzy na trawniki, szczególnie te publiczne. Ta trawa jest zupełnie sucha, nie widać nawet odrobiny zielonego koloru. Alerty i oczywiście też ograniczenia w używaniu wody, zakaz podlewania ogródków. Wprowadzono także ograniczenia, jeżeli chodzi w takim dostępie do wody na myjniach samochodowych. W części w ogóle regionów Wielkiej Brytanii jest to też zakazane. No bo rzeczywiście
0: Krzysiu,
1: to jest
0: ale dla sportowców wody,
1: dramat.
0: Ale dla sportowców wody nie
1: brakuje.
0: Zabraknie.
1: Nie brakuje. Tak, tak. Miałem powiedzieć o tym, że czekamy, czy rzeczywiście nie będzie jakichś ograniczeń na przykład w hotelach, że będą jakieś godziny, że w tych godzinach dostęp do wody będzie ograniczony. Na szczęście jeszcze do tego nie doszło. Oni tutaj wyczekują tego deszczu naprawdę z upragnieniem, no ale oczywiście dzisiaj to zaćmienie słońca. Jeszcze z takich ciekawostek, wodospad Henry Hald w północnej Walii, taki znany między innymi z filmu Christophera Nolana, Mroczny Rycerz powraca. Wysech, no po prostu coś nieprawdopodobnego, no ale wracając do zaćmienia słońca i naszych sportowców, Izabela Smolińska, nasza biegaczka na 400 metrów przez płotki, jeżeli tylko będzie miała okazję dziś, to będzie oglądała to zjawisko.
2: Taki luźniejszy dzień po tych dwóch biegach, będzie dzień odpoczynku, także na pewno to wykorzystam i jeżeli będzie widoczny, to na pewno zobaczę.
1: A miała pani już okazję widzieć w ogóle coś takiego w swoim życiu?
2: Kurczę, wydaje mi się, że chyba jeszcze nie widziałam. Także jeżeli tutaj poczytam, dzisiaj zobaczę, czy tutaj będzie widoczny, jeżeli będzie, to na pewno wyjdę zobaczyć.
1: Damian Czykier, sprinter, który specjalizuje się w biegu na 110 metrów przez płotki, miał już okazję podziwiać to zjawisko. Właśnie to, o którym wspominałaś, Sławo, z 11 sierpnia 1990 roku. Dziś, zaraz po zaćmieniu, spróbuje z Jakubem Szymańskim przyćmić rywali w półfinale właśnie tego biegu na 110 metrów przez płotki. No a poza tym, nawet jakby w trakcie biegu coś takiego miało miejsce, to on prawdopodobnie nie zwróciłby na to uwagi.
3: No ja wychodzę z zawody skoncentrowany, jakby wszystko się może dookoła walić, palić, a i tak wiem, po co tu przychodzę i jestem skoncentrowany na swojej robocie. To jest dla mnie tylko taki po prostu mały dodatek.
1: Był pan świadkiem takiego zjawiska?
3: No dawno temu, to wiadomo, jeszcze jak nic wiedział o życiu, to byłem, prawda, dzieciakiem i po prostu pamiętam, że rodzice kupili te okulary z jakiejś gazety Brawo czy coś tam, żeśmy je nakładali i oglądali, prawda, zaćmienie słońca, no. Ciekawe to było zjawisko, takie dla mnie bardzo dziwne. To było w ciągu dnia, pamiętam, no. Ale to mówię, to było 20 lat temu, albo 20 i kilka nawet. W Białymstoku wtedy byłem akurat w swoim domu rodzinnym.
1: No a wczoraj pamiętają państwo 1/1000 sekundy. Pia Skrzeszowska od złota. Holenderka Wieser jednak to złoto miała na szyi. Nasza zawodniczka srebro. Przyćmiły rywalki, też można tak powiedzieć, w tej finałowej rywalizacji. No i dzisiaj będzie dekoracja sprinterek, które rywalizowały wczoraj na 100 metrów przez płotki. I ta dekoracja właśnie będzie w trakcie zaćmienia słońca. No sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądały, ale też oczywiście trzeba pamiętać o tych okularach specjalnych, żeby właśnie patrzeć na to słońce. Trzeba mieć te okulary. To nie wystarczą takie zwykłe przeciwsłoneczne. To muszą być odpowiednie filtry.
0: Tak, Damian przed chwileczką właśnie wspomniał o tych specjalnych okularach. Drodzy Państwo, żadne płyty CD, żadne plastiki, żadne szybki, żadne fragmenty ciemnego szkła, żadne ciemne butelki. To muszą być naprawdę specjalne okulary, bo naprawdę można stracić wzrok bądź sobie uszkodzić.

Więc ostrzegamy tutaj. Jeszcze o tym wszystkim w Lecie z Radiem powiemy, a za dzisiejsze sportowo-zaćmieniowe wiadomości prosto z Wielkiej Brytanii bardzo, bardzo dziękujemy. Krzysztof Kuzak specjalnie dla nas.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Widzę, że Państwo też kochają ten moment, kiedy można smak i zapach lata zamknąć w słoiku. A pan Wojtek pięknie napisał, bardzo duży wpis. Są smaki, których nie da się kupić w żadnym sklepie. Trzeba je przygotować własnymi rękoma. Najlepiej w gronie najbliższych. Nie da się ich przechowywać w lodówkach, a zachowują świeżość jedynie w naszych wspomnieniach. Pamiętam wakacje spędzane z babcią, kiedy lato pachniało malinami, truskawkami, winiaśniami i śliwkami. W kuchni stałe kosze pełne owoców. Niezapomniany smak, niepowtarzalny czas. I tego Państwu życzę. A po 11:00 tadam, tadam, nowa polka, polka dziadek w innej wersji.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy.

0: pęcherzycy, a wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Bardzo poważne utrudnienia w województwie dolnośląskim. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Godzieszów a Bolesławiec na kilometrze 39 auto ciężarowe uderzyło w bariery i wjechało do rowu. Pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy ciężarówki nie udało się uratować. Autostrada jest zablokowana w obie strony, a ruch kierowany jest na objazdy na starą czwórkę. A teraz wieści od państwa, słuchamy.
4: Remont A4 na bramkach w Krakowie, powiem, że od kierowców wymaga ogromnej rozwagi. Naprawdę trzeba tam mieć oczy dookoła głowy i troszkę, jak to się mówi, kultury, bo tam zajeżdżamy sobie drogę. Bardzo niebezpiecznie tam jest, no ale ostatnio jakoś spokojnie to obchodzi.
3: I rzeczywiście autostrada A4 na obwodnicy Krakowa jest zakorkowana w obu kierunkach pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Zakorkowana jest także Zakopianka na fragmencie podhalańskim pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Tatr i ten fragment najlepiej omijać przez Czarny Dunajec. Na A1 mamy utrudnienia na fragmencie remontowanym na Pomorzu pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym i autostrada jest tam zatłoczona i zakorkowana. Dużo wolniej jedzie się także na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzłów Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Lotnisko, także w obie strony, a także przybywa samochodów na trasie wojewódzkiej numer 216, niedaleko Redy, Pucka, Władysławowa i Chałup.
5: Na tę 11 ja wiem, że i państwo czekają, i ja też czekam, bo to będzie bardzo ważna godzina, jeśli chodzi o nasz dżingiel, o naszą Polkę. Jest 11, to program Pierwszy Polskiego Radia. Chłopcy z Placu Broni, Grzegorz Ciechowski, Urszula, Bratanki, Andrzej Sikorowski, Edyta Górniak, Krzysztof Cugowski, Grzegorz Turnał. To tylko część z bardzo znanych polskich wykonawców, z którymi współpracował wybitny muzyk, wirtuoz gitary. I tu zostawiam trzy kropeczki. Nie wiem, że niektórzy z państwa się domyślają, ale jeszcze chwilę potrzymamy państwa w niepewności. Kto będzie naszym gościem? Dosłownie już za kilkanaście minut. Kto stworzył kolejną wersję, taką ostrą, energetyczną Polki Dziadek na nasze 55. urodziny? Przekonają się państwo dosłownie już za kilkanaście minut. A teraz czas na aktualności, które przygotował Paweł Aramowicz-Zieliński.
6: Dziś chrzest, jutro wodowanie. Marynarka wojenna ma nowy okręt. O szczegółach opowie nasza reporterka. Gazeta Wyborcza donosi o polskim śladzie w sprawie zamachu w Lipsku. Mamy komentarz rzecznika, koordynatora służb specjalnych. Kierowcy pytają, kiedy możliwe są obniżki cen paliw i powrót programu CPN. Na stole są różne scenariusze, twierdzą rządzący. Na początek wielkie odliczanie w Stoczni Wojennej w Gdyni. Za pół godziny rozpocznie się tam uroczystość, chrzest i nadanie imienia pierwszej z trzech fregat w programie Miecznik. Okręt będzie nosił imię ORP Wicher, a jego matką chrzestną zostanie Agata Ziemiańska, żona wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, nadzorującego w Polskiej Armii Siły Morskie. Przenosimy się zatem do Gdyni. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Agnieszko, to już wczoraj podziwiałaś te fregaty z bliska, a dziś rano oglądał ją także premier Donald Tusk. Powiedz proszę, co mówił, no i jakie wrażenie zrobił na szefie rządu ten wicher?
7: No jak to wicher, ogromne wrażenie i rzeczywiście tutaj rano bardzo, bardzo mocno wiało. Teraz troszeczkę ten wiatr się uspokoił, a wicher rzeczywiście może robić wrażenie. To jest fregata, która może przyprawiać, ja bym tak to powiedziała, o zawrót głowy. Stoję dokładnie kilka metrów od kadłuba. No ciężko zadrzeć głowę, żeby zobaczyć górę tego kadłuba właśnie. I to jest też istotna informacja, bo zanim stanie się wicher fregatą zdolną do zwalczania celów na morzu czy pod wodą, to jeszcze upłynie sporo czasu. samo montowanie uzbrojenia zajmie około 2 lat. No ale jak mówił dzisiaj właśnie premier Donald Tusk, po tym jak obejrzał Wichra z bliska i miał też możliwość rozmawiania z budowniczymi tej fregaty, chwilę rozmawiał, mówił,

0: że rzeczywiście rodzimy przemysł zrobił duży sukces.
1: Mamy polski sukces. Udział polskich firm państwowych, prywatnych jest tutaj absolutnie fundamentalny. Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co bardzo ważne, to, co jest celem, to, co uzasadnia tak wielkie wydatki, tak potężne inwestycje, to bezpieczeństwo Bałtyku.
0: Jutro kolejny ważny dzień dla fregaty. O 5 rano barka, na której teraz stoi kadłub, wypłynie do Zatoki Gdańskiej, a tam potrwa wielogodzinny proces wodowania i sprawdzania szczelności kadłuba.

0: specjalnych na doniesienia o polskim śladzie w zamachu w Lipsku. Chodzi o informacje Gazety Wyborczej, według których w samolot na lotnisku w Niemczech uderzył dron z podczepioną puszką z materiałem wybuchowym, podobną do tych, które 2 lata temu przewiózł do Polski kurier rosyjskiego wywiadu i które zniknęły przy autostradzie A2 pod Łodzią. Według Gazety Wyborczej służby czekają na oficjalne potwierdzenie w tej sprawie. Kiedy i czy w ogóle będą zniżki? W tym tygodniu mają zapaść decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański mówił w Polskim Radiu 24, że na stole są różne scenariusze.
1: Pan minister Domański analizuje możliwości, również minister energii i aktywów, i rozmawiamy po pierwsze z Orlenem, żeby zszedł z marży, po drugie, aby wprowadzał różnego rodzaju programy lojalnościowe. No i mam nadzieję, że na te ostatnie 2 tygodnie, zgodnie z zapowiedzią premiera, takie decyzje zapadną, bo jeśli miałyby zapaść, to myślę, że powinny zapaść w tym tygodniu.
0: Na początku sierpnia cena oleju napędowego przekroczyła psychologiczną granicę 8 zł za litr. Rządowy program CPN wygasł pod koniec czerwca. Premier jeszcze niedawno nie wykluczał przywrócenia ulg na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
2: To są aktualności jedynki.
0: Przebywali w Polsce nielegalnie. Zostaną przymusowo odesłani do swoich krajów. Straż Graniczna podczas wspólnej akcji z policją zatrzymała 20 cudzoziemców. Akcja miała miejsce w Gniewkowie i Ciechocinku w województwie kujawsko-pomorskim. Wśród zatrzymanych było 18 Kolumbijczyków oraz obywatele Gruzji i Tadżykistanu.
3: Przeprowadzone przez Straż Graniczną czynności wykazały szereg nieprawidłowości dotyczących ich pobytu w Polsce. W zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemcy nie posiadali ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu, przekroczyli dopuszczalny okres pobytu krótkoterminowego albo nie dysponowali wymaganymi środkami finansowymi na pokrycie kosztu pobytu.
0: Przekazała nam rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dagmara Bielec. Wszyscy zatrzymani otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu. Orzeczono wobec nich także zakazy ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen na okres od 6

0: wydawania wody butelkowanej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda.
5: Czy dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca w naszym kraju będzie można bez problemu podziwiać? Prawie wszędzie tak. To prawie oznacza, że trochę więcej chmur dzisiaj jest na Suwalszczyźnie, ze wschodniej części Mazur i na Podlasiu. Tam też może popadać słaby deszcz, ale w pozostałej części kraju naprawdę bardzo niewiele chmur, w wielu miejscach wręcz bezchmurne niebo. Tak powinno się też utrzymać do wieczora, więc jest duża szansa, że to zaćmienie będzie można podziwiać. Ale jeszcze raz Państwu przypominamy, do tego są potrzebne specjalne okulary, a nie tam jakieś byle jakie brązowe, brązowy plastik na przykład, albo jakieś takie zwykłe okulary. Nie, to muszą być specjalne. Proszę poszukać, jeszcze trochę czasu jest. Może Państwu zostały te okulary z 1999 roku, wtedy, kiedy u nas było to całkowite zaćmienie. Poza tym temperatura dzisiaj maksymalna 24 stopnie, także odpoczywamy. Nie ma dzisiaj gorąca. Najniższa temperatura to 18 stopni, tyle dzisiaj na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Najcieplej dzisiaj na Mazowszu, na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Ciśnienie lekko w górę, w południe w stolicy 1014 hektopaskali.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Anna Jantar rozpoczęła trzecią godzinę Lata z Radiem, środowego wydania. To dla nas wydanie wyjątkowe, dla Państwa również, dlatego że, jak Państwo doskonale wiedzą, to jest tak, że rok, kiedy my, Polskie Radio, obchodzimy stulecie, kiedy mamy 55. urodziny Lata z Radiem i cieszymy się, że bardzo wybitni muzycy w naszym kraju dołączyli do naszej akcji, którą zapoczątkował DJ Sarnula, a później to już poszło. No, drodzy Państwo, teraz będzie, no już za kilka minut, ważny moment, ale jeszcze posłuchajmy naszej tradycyjnej Polki Dziadek w wykonaniu wybitnej światowej wokalistki jazzowej Urszuli Dudziak. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

No i tak towarzyszyła nam ta Polka przez te ostatnie dni. A teraz w tej godzinie naszym gościem będzie, jak to napisał pan Paweł na Facebooku, Paganini gitary. No i wszystko się zgadza, bo to jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów, kompozytor. Pamiętają państwo taki film Ile waży koń trojański? To także jego muzyka. Także jest bardzo wszechstronny, no i tą swoją wszechstronnością, tym swoim talentem podzielił się z nami. I już dosłownie za kilka minut całość. A teraz jeszcze taka próbeczka 15-sekundowa.

No jest moc, dobrze. No to państwo słuchają piosenki, a za chwilę wszystko się wyjaśni, wszystko usłyszymy. Sława Bieńczycka, cieszę się, że mogę być z państwem razem w tym wyjątkowym dla nas momencie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: To jest ten moment, który zapowiadamy od kilkunastu dni. Dla nas to jest bardzo ważny moment, ale najpierw musi być wizytówka, nie może być inaczej. Najpierw współtworzył zespół Chłopcy z Placu Broni. Później było wiele znakomitych albumów, który nie ma takiej możliwości, żeby Polacy nie grali. Na przykład album Afryka grupy Lombard, albo Biała Droga Urszuli, albo Ojda Dana Grzegorza Ciechowskiego, albo Dziewczyna Szamana Justyny Steczkowskiej, albo Zakręcona Reniusis czy Edyta Górniak Live 99. Tych albumów było bardzo, bardzo dużo. Gdybym wszystkie chciała wymienić, to nie wystarczyłoby czasu na rozmowę. A później współpraca z wieloma znakomitymi grupami. Przede wszystkim grupa Bratanki, ale także w tej chwili i Krzysztof Cugowski, Krzysztof Turnał, Grzegorz Turnał od wielu lat, czy Andrzej Sikorowski. Wybitny, jak to napisał ładnie nasz słuchacz, Paganini gitary, wybitny wirtuos, ale do tego wszystkiego kompozytor, bo także i filmy już wspomniane przeze mnie, Koń Trojański. Drodzy Państwo, Jacek Królik. Wybitny, znakomity, skromny człowiek. Dzień dobry, Jacku. Jest w studiu w Słupsku, nie mógł dzisiaj z nami być, więc łączymy się. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry, Sławo. Dzień dobry, słuchacze. Drodzy Państwo, ja jestem już czerwony, tak samo jak fotel w tym momencie. Za dużo tych komplementów, źle się to zaczyna dla mnie.
1: Dobrze się zaczyna, bo chcemy przedstawić, jak wybitni muzycy z naszego kraju współpracują z nami. Już wcześniej była Urszula Dudziak, a teraz przyszedł czas na gitarę, na ostrzejsze, mocniejsze brzmienia, a ty jesteś naprawdę wirtuozem. Ja powiedziałam raptem, nie wiem, 1/10 twojego dorobku, a to jest naprawdę fantastyczny dorobek. No to może zacznijmy tak troszeczkę wspomnieniowo, zanim porozmawiamy o pracy nad Polką. Twoje pierwsze skojarzenia z Polką, dziadek?
2: Dzieciństwo, czyli Polki, które wygrywałem na mandolinie.
1: Naprawdę? Czyli będąc naprawdę już małym chłopcem, już próbowałeś grać. A przecież Polka to jest trudny utwór, prawda?
2: Tak, natomiast mandolina, szczególnie w tych latach 70., kiedy ja zaczynałem grać na instrumentach, z racji tego, że nie miałem zbyt dużych dłoni. Do tej pory nie mam paradoksalnie zbyt dużych dłoni, co teoretycznie nie powinno mnie pozycjonować wysoko w świecie gitary. Jakoś to przewalczyłem. Natomiast siłą rzeczy, nie mogąc grać na gitarze jako dziecko, zaproponowano mi mandolinę i na tej mandolinie radziłem sobie zupełnie przyzwoicie, chociaż wydawało mi się to troszkę odległe od tego, co słuchało się. No, repertuar mandolinowy to są właśnie Polki, to są utwory ludowe, to są stare szlagiery, to jest tak zwane takie tremologi mandolinowe. W pewnym momencie zaczęła mi ta mandolina uwierać, a po latach ją bardzo, ale to bardzo doceniam, bo po pierwsze poznałem ten repertuar ludyczny, który w jakimś sensie zawsze we mnie tkwił. A po drugie okazuje się, że prawa ręka gitarzysty, czyli ręka dowodząca tak naprawdę, przy korzeniach mandolinowych dostaje zupełnie niezłe przygotowanie.
1: Czy możemy śmiało powiedzieć, że Polka, dziadek, towarzyszy ci całe życie?
2: Można tak powiedzieć, bo to jest też piękny sygnał całego dzieciństwa po prostu, bo teraz mamy bardzo dużo rozgłośni, a kiedyś Jedynka była rozgłośnią wiodącą, najważniejszą i rzeczywiście była pewnym zwiastunem czegoś fajnego, lata, wakacji i ten sygnał. I ten sygnał rzeczywiście jest takim czymś więcej niż po prostu zwykłą Polką. Jest po prostu pewnego rodzaju chwała temu panu, który wymyślił to, żeby to było sygnałem na to z radiem, bo to wprowadza nas zupełnie
1: inny nastrój.
2: Rejony.
1: Tak, inny nastrój, inne rejony. Powoduje to, że się człowiek od razu uśmiecha, od razu ta nóżka się rusza. No właśnie, ale do tego wszystkiego, że Polka jest taka popularna i że wielu Polaków ją zna, no to trzeba tak uczciwie powiedzieć, że to jest naprawdę trudny utwór. Tempo jest zabójcze, dużo dźwięków od strony technicznej. No jest to wyzwanie do zaśpiewania, a do zagrania na gitarze, no podziwiam.
2: No to prawda, że nie jest, że znam łatwiejsze rzeczy do zagrania na gitarze. Natomiast ja mam taką ciekawość od lat. Po pierwsze zacznę od tego, że Polki, dziadek, nigdy wcześniej nie zagrałem. Pomimo tego, że tych Polek w moim życiu towarzyszyło całkiem sporo. Bratanki to też było mnóstwo Polek. Taki trudny temat, gdzie ten, który powiem mi, który wymyśliłem osobiście na gitarze, jest od lat taką etiudą, z którą gitarzyści się zmagają i jest mi z tego powodu bardzo miło. Niemniej jednak Polki, dziadek, nigdy nie grałem, ale mam taką dewizę od paru lat, że przestałem się ścigać ze swoim cieniem

0: I generalnie zacząłem mnie interesować na gitarze rzeczy, nie te, które umiem. Nie rozpędzam ich już do granic z nieprzytomności, tylko szukam cały czas czegoś
1: nowego.
0: Czegoś nowego, dokładnie tak.
1: I Jacku, a co pomyślałeś, gdy dostałeś propozycję zagrania nowej wersji w innej aranżacji Polki Dziadek? Co ci pierwsze przyszło do głowy?
0: No, najpierw się wystraszyłem, bo czasu było bardzo mało, bo redaktor Kusy, którego pozdrawiamy chyba razem w tym
1: pozdrawiamy
0: momencie,
1: oczywiście Marcina.
0: Pozdrawiam Marcina. Zapytał mnie, Jacku, co byś powiedział na to, żeby zrobić Polkę Dziadek? A ja powiedziałem, a na kiedy to jest? A on mówi, no w zasadzie na wczoraj. No więc w pierwszej chwili poczułem naturalny opór, a z drugiej strony tą swoją taką diabłą ciekawość, że właśnie, a może to jest właśnie to, czego ja potrzebuję, czyli jakiegoś kolejnego zastrzyku adrenaliny. Bo jakbym miał dużo czasu, to bym zaczął coś kombinować, a tak, ale uwaga jeszcze, najfajniejsza część tej historii jest taka, że Marcin powiedział, dobra, to zostawmy ten temat, za 3 dni przyjdę z odpowiedzią, a ja wiedziałem, że ja przez te 3 dni muszę się w ciemno tego nauczyć, bo potem nie będę miał kiedy w związku z koncertami. Więc tak jak w tym przysłowiowych chemizmach z angielskim, nauczyłem się tej Polki Dziadek ze strachu natychmiast, bo w następny poniedziałek już musieliśmy ją nagrać i zgrać od razu.
1: No i teraz to jest ten moment. Drodzy Państwo, premierowo w programie pierwszym Polskiego Radia w 55. urodziny Lata z Radiem premierowo zabrzmi utwór, który Państwo znają, ale tym razem w innej wersji, w innej aranżacji. Autor Jacek Królik. Drodzy Państwo, słuchamy.

0: Ale czat, jaka energia, jakie tempo. Jacek, to jest coś wyjątkowego, bo chcę ci powiedzieć, że słyszymy tę tradycję, słyszymy tę Polkę Dziadek, a jednocześnie słyszymy ten XXI wiek, słyszymy twój talent, no i słyszymy tę nowoczesność. No brawo!
1: Ojej, jak mi bardzo miło. Chciałem tylko podkreślić, że słuchamy cały czas w wersji skróconej. Tak. Mamy wersję pełną, która jest dokładnie wierną kopią oryginału, jeśli chodzi o formę i treść.
0: Ale... Tak jest, to jest krótsza wersja. My w ogóle mamy kilka tych wersji, nawet kilkunastosekundowe, więc będziemy oczywiście różne wersje Państwu pokazywać na naszej antenie, także i tę dwuminutową, ale teraz no, musimy zdradzić, że zrobiłeś dwie wersje. Jedna ostrzejsza, druga, tak można powiedzieć, troszeczkę lżejsza. Zgodzisz się ze mną, czyli nie mam racji?
1: To znaczy, to jest jeszcze inaczej. My razem z moim przyjacielem, z którym robiliśmy tą wersję, szukaliśmy jakby klucza do tej wersji i najciekawsze jest to, drodzy Państwo, że próbowaliśmy w tym momencie wszelkich możliwych zmian rytmicznych, żeby to jeszcze udoskonalić. Mówię w cudzysłowie udoskonalić, bo tak naprawdę okazało się po wielkich poszukiwaniach rytmów funkowych, czy tam jakichś house'owych, czy innych, że to musi być rytm taneczny. Bo to jest utwór taneczny i musi zostać taneczny. Natomiast nie, myśmy zrobili jedną rzecz, że pewna część tej Polki Dziadek jest zrobiona w wersji jeszcze ostrzejszej i jeśli Państwo będą mieć przyjemność, mam nadzieję przyjemność posłuchać całej wersji, to zobaczycie, że w pewnym momencie jest jeszcze dużo większy nacisk na przestery, na ostre gitary. Natomiast w całości to nie mogło tak wyglądać. W związku z tym pozwoliliśmy sobie tylko na pewien rodzaj miksu, czyli taneczność, ale w pewnym momencie half time i jedziemy z takim koksem rzeczywiście.
0: No to Jacku, no to jedziemy z tym koksem, pokazujemy drugi wariant.

0: Szkoda, że nie widzisz mojej miny. Ja po prostu jestem wzruszona i jestem przeszczęśliwa. Bardzo mi się to poda, że można było tak naszą Polkę w takie dźwięki ubrać, w taki inny aranż. No to jest coś fantastycznego. Bardzo się cieszę, że ta Polka brzmi w tak wielu różnych aranżacjach i że będą nasi słuchacze teraz też mogli jej wysłuchać. Twoje pierwsze wrażenia?
1: Ja się bardzo cieszę, bo ja to nagrałem już jakiś czas temu i zapomniałem i wróciłem do tego teraz na świeżo i muszę Państwu powiedzieć, że chyba też mi się podoba.

0: No nie, nie chyba, ale na pewno. Jest coś wyjątkowego.
1: Jestem również szczęśliwy, bo 20 parę lat temu właśnie Jedynka była partnerem medialnym pierwszej płyty Bratanków, Ano, którą współtworzyłem.
0: Tak, to prawda.
1: I to można powiedzieć, dla mnie to również sentymentalny powrót do bardzo ważnego radia w moim życiu.
0: Wiemy, że jesteś bardzo zajętym muzykiem. Wiemy, że masz mało czasu, więc tym bardziej cieszymy się, że jeśli Marcin zadzwonił do ciebie, to zgodziłeś się i wiesz, to teraz już z nami zostanie na lata całe, więc bardzo się cieszę, że w czasie tych wakacji udało się to zrobić. Jacku, bardzo, bardzo, bardzo wielkie dzięki, kłaniam się, cieszę się, wzruszam się naprawdę, że ta nasza Polka ciągle brzmi tak fajnie i że można ją zrobić na tyle sposobów i oczywiście tę dwuminutową też będziemy prezentować naszym słuchaczom. No a teraz coś, też coś w swoim wykonaniu, chociaż nie wszyscy wiedzą, Konik na biegunach, słynny utwór, który zaśpiewała Urszula, ale tam też słychać twoją gitarę, więc zostawiamy słuchaczy z tym wszystkim, a do Polki Dziadek w wykonaniu Jacka Królika wrócimy. Jacek Królik, gitarzysta, muzyk sesyjny, kompozytor wybitny, jak to mówią nasi słuchacze, Paganini, gitary virtuos, był naszym gościem i to on jest autorem kolejnej wersji Polki Dziadek.

0: Reklama.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazja.

0: W Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Królowa sportu wraca na salony.
12: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
11: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
12: Anita Włodarczyk,
11: Paweł Fajdek,
12: Ewa Swoboda,
11: Jakub Szymański
12: czy Natalia Bukowiecka.
11: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
12: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
11: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
12: i Krzysztof Kuzak.
11: Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest radio.
10: Autopromocja. Pogoda.
13: Ja jeszcze nie ochłonęłam po nowej wersji Polki, no to zostajemy w klimacie Polki i szukamy miejsc z Polką w nazwie. I tak, w Polkowicach 22 stopnie i słonecznie, w miejscowości Polki Teklin, to między Zambrowem a Łomżą, też słońca nie brakuje, 20 stopni, w miejscowości Polkowo Podlaskie, niedaleko Sztabina 20 stopni i też przeważnie słonecznie. A poza tym jaka temperatura? 24 najwyższa dzisiaj, Warszawa, Legnica i Zielona Góra, 23 Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów i Poznań, 22 Łódź, Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Lublin i Kielce, 21 Białystok, 19 Suwałki, Zakopane i Koszalin, 18 Kołobrzeg i Hel. Dzisiaj ładna pogoda, wieczór też będzie ładny, pogodny, a zatem idealna sytuacja, żeby podziwiać zaćmienie słońca, ale jeszcze raz przypominamy, przez specjalne okulary. Ciśnienie lekko w górę, w stolicy w południe 1014 hektopaskali. Teraz przenosimy się do województwa opolskiego, do Żyrowa, a tam jest pani Beata Wielgosik, przewodnik turystyczny po województwie opolskim.
14: Dzień dobry. Dziś zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Wieje lekki wiatr. Taka pogoda sprzyja spacerom, więc zapraszam do Żyrowej. Warto tutaj zobaczyć największą atrakcję, zabytkowy pałac. Zachwyca on elegancką bryłą, pięknymi detalami architektonicznymi i otaczającym go urokliwym parkiem. Historia pałacu sięga XVII wieku, a przez kolejne stulecia zmieniali się jego właściciele, rezydencja była rozbudowywana. Można poczuć atmosferę dawnej rezydencji i wyobrazić sobie życie tych, którzy mieszkali tutaj przed wiekami. A więc jeśli będziecie Państwo mieli czas i będziecie w pobliżu Góry Świętej Anny, to warto zjechać z głównej drogi właśnie do Żyrowej, bo czasami najpiękniejsze miejsca czekają właśnie tutaj na uboczu. Serdecznie pozdrawiam.
13: Potwierdzam, Opolszczyzna ma sporo ciekawych miejsc. I jeszcze ważna informacja dla wszystkich.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Marcin Marcin Wojciechowski. Wygramy to sobie, prawda?
2: Przez te pestki pewnie.
1: Ja teraz już pestek nie jadam. Proszę bardzo, częstuję dzisiaj wszystkich.
2: Ja się boję, wiesz? To jest jakieś dziwne rzeczy
1: nie,
2: mi tutaj.
1: To jest fantastyczna
2: to
1: polska oliwka.
2: To jest marchewka
1: oliwka.
2: I polska oliwka, ale no, to po, dobra?
1: No, dobrze.
2: To dzisiaj
1: dobrze.
2: O jednej z piękniejszych piosenek tanecznych
1: ja,
2: na świecie.
1: Ja zaraz będę płakać.
2: Dlaczego? Zawsze płaczesz, jak to słyszysz?
1: Tak, bo to jest po prostu moja młodość, moje randki, moje pierwsze miłości.
2: To nie płacz, ładną historię ci opowiem.
1: Opowiadaj.
2: Twórcy to Frankie, jeden z nich. Już kiedy kariera mu opadała, bo grał kiedyś w zespole, zaczął sprzedawać samochody. I wtedy zadzwonił do niego Jimmy, jego dawny szef, z propozycją nagrania piosenki do małego filmu. Uwaga. Na początku nie był przekonany, powiedział, że nie ma czasu, ale Lenner, ten, który zadzwonił Jimmy, powiedział, że znajdź czas, bo to zmieni twoje życie. No i co? I tak film nazywał się Dirty Dancing, był tym małym filmem. Co ciekawe, Frankie myślał, że to jest film dla bardzo dorosłych. Nie powiem tego słowa jaki, na P, że to jest film dla dorosłych bardzo, tak. No i pomyślał sobie, gdzie w ogóle, jak to? No ale dopiero wytłumaczono mu, że chodzi o historię chłopaka, dziewczyny i przede wszystkim, że chodzi o taniec. Czyli człowiek, który napisał największy przebój z Dirty Dancing, myślał, że to jest piosenka dla dorosłych. Oryginał trwał około 7 minut, nie miał najmniejszych szans na przebicie się na antenę radiową, a skończył z miejscem pierwszym Billboardu i jedną z popularniejszych piosenek lat 80. O czym ten utwór? Proszę państwa, piękna historia, piosenka o tym, że jest na świecie taka osoba, przy której można czuć się naprawdę sobą. Ładne?
1: Ładne.
2: O miłości, o pełnej swobodzie, o uczuciu, o tańcu, o bliskości. O tym to właśnie piosenka. Konkurencja była ogromna. Ponad 150 innych utworów walczyło o to, żeby zaśpiewać, żeby wystąpić w tym Dirty Dancing. No ale wygrało.

0: Właśnie ta. To państwo, amerykańscy wokaliści, ona zaśpiewała dwie piosenki oscarowe, zarówno Time of My Life, jak i duet z Joe Cockerem kilka lat wcześniej, więc niezwykle utalentowana wokalistka. Piękna historia, którą mógłbym tak jeszcze długo i długo i długo, ale każą mi już kończyć, proszę
1: no
0: państwa.
1: No i piękny film i Patrick Swayze i Jennifer Grey. No to zamykamy oczy i widzimy, jak oni pięknie tańczą i możemy śpiewać i my też tańczymy i sobie własne wspomnienia z młodości.
0: Po pierwsze piosenka o wielkiej miłości, a po drugie proszę się nigdy nie poddawać i walczyć o swoje, tak jak twórcy tego utworu. Dziękuję.
1: No to teraz się wzruszamy.

0: Ileż to wspomnień z młodości. Mam nadzieję, że Państwo też mają pozytywne wspomnienia. Teraz to jest ten moment, kiedy rozwiązujemy naszą zagadkę wakacje marzeń, a właściwie nie naszą, tylko Romana. Dzisiaj Roman pytał o pewien utwór i o pewien kraj. Pan Tomasz z Rzeszowa już może się cieszyć, bo poprawna odpowiedź, tak jak napisał pan Tomek, dziewczyna o perłowych włosach, a ten kraj, o który pytał pan Romek, to zespół z Węgier. Wszystko się zgadza, maskotka, piesek, kumpelek trafia do pana. Kolejne pytanie od Romana będzie oczywiście już jutro w Lecie z radiem. Drodzy Państwo, ważny także i światowo dzień, dlatego że to częściowe zaćmienie słońca, które będzie widoczne także częściowo w Polsce już dziś, będziemy mogli obserwować to zjawisko jako zaćmienie częściowe. Przypomnę, start około godziny 19:10, apogeum w Warszawie 20:03, Wrocław 20:09, Szczecin na przykład 20:06. Trzeba uważać w trakcie zaćmienia na oczy, bo naprawdę możemy uszkodzić wzrok. Ostrzega przed tym pan Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego w Chorzowie.
1: To, że będziemy oglądać zaćmienie w momencie zachodu słońca, nie oznacza, że możemy patrzeć bezkarnie przez lornetkę, przez teleskop, przez lunetę na zachodzące słońce. Ile razy można spojrzeć bezpośrednio przez lornetkę na słońce? Właściwie dwa, pierwszy i po raz ostatni. Lunetą też spojrzymy dwa razy, raz lewym i raz prawym okiem, ale mówiąc zupełnie poważnie, można się zaopatrzyć w specjalne okulary z taką folią Millerową, astronomiczną, która naprawdę nas zabezpiecza. Można kupić takie specjalne okulary. Odradzam, przydymione szkiełka, to było dobre w 1954 roku, kiedy u nas było pełne zaćmienie słońca. Odradzam innego rodzaju patenty, płyty kompaktowe, to nie daje stuprocentowego bezpieczeństwa. Jeżeli nie mamy takiej folii, stary dobry patent astronomiczny stosowany przy zaćmieniach, bierzemy durszlak i bierzemy kartkę papieru. Światło przechodzące przez dziurki tego durszlaka zrobi nam przepiękną projekcję na białej kartce papieru.
0: No i przypominam, że transmisja także między innymi u nas, polskieradio24.pl. Polecamy Państwu, po godzinie 19 będzie można zobaczyć transmisję właśnie z częściowego zaćmienia słońca.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Obiecaliśmy razem z autorem nowej aranżacji Polki Dziadek, z wybitnym wirtuozem gitary Jackiem Królikiem, że zaprezentujemy Państwu jeszcze tę dłuższą wersję. To proszę bardzo, niech się dzieje premierowo. Już ta najdłuższa wersja Polki Dziadek w aranżacji w wykonaniu Jacka Królika.

No, Mistrzostwo Świata. Ja jestem zachwycona tą wersją, drodzy państwo. Jacek Królik, to będzie nam towarzyszyć oczywiście, te mocne brzmienie, ale ileż tam energii, ileż tam uśmiechu, ileż tam pogody. No, bardzo mi się to podoba. I jeśli państwo sądzą, że to jest koniec naszych niespodzianek polkowych, to się państwo mylą. Będzie jeszcze. Jeszcze będzie ciąg dalszy, ale na razie przez najbliższe dni będzie nam towarzyszyć właśnie ta Jacka Królika. Bardzo państwu dziękuję za to wyjątkowe lato z radiem. Cieszę się, że dzisiaj mogłam być z państwem. Sława Wieńczyc. Do usłyszenia. Usłyszymy się w piątek, a jutro przywita państwa Dagmara Kowalska. Też się będzie działo, bo uwaga, wjadą do studia dziewczyny z Lady Shelley Team. To znaczy, że będzie sporo opowieści o naszych maluchach legendarnych. Dobrego dnia państwu życzę i proszę pamiętać, częściowe zaćmienie słońca dzisiaj u nas w kraju, ale chronimy oczy. Nie byle co, tylko specjalne okulary.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera

0: 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
10: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Problemy trwają na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, ale sytuacja polepszyła się nieco, dlatego że odblokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Od rana zamknięta była pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w obu kierunkach. Od kilkunastu minut w stronę stolicy Dolnego Śląska jest opcja przejechania, ale tam wciąż jest gigantyczny korek, natomiast w przeciwną stronę, w stronę Zgorzelca, wciąż trasa jest nieczynna i obowiązuje objazd śladem starej czwórki. A to wszystko po tym, jak na 39 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery. Nowe problemy w Wielkopolskiem na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 7 kilometrze są problemy z przejazdem w kierunku Piły. Jeden z pasów jest zablokowany przez zepsuty pojazd i na czas jego usuwania z jezdni droga jest zwężona. Na krajowej 8 w Dolnośląskiem problemy pojawiły się natomiast pomiędzy Kudową a Kłodzkiem w pobliżu Szalejowa Górnego. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 31 kilometrze droga jest zablokowana. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Problemy z przejazdem są też w Świętokrzyskiem na krajowej 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. W pobliżu Ćwiklińska zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów na 38 kilometrze i tam obowiązuje ruch naprzemienny.
11: Cześć, zaćmienie słońca za ponad 9-7 godzin, a teraz zbliża się już południe, a to oznacza, że za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenie mobilne. Pięć minut po godzinie 12:00, Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam na aktualności Jedynki. Ta operacja musiała zostać przeprowadzona pod rosyjskim patronatem, tak mówił w TVP Info Cezary Tomczyk, odnosząc się do informacji, iż Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, separatystycznym regionie Mołdawii, de facto kontrolowanym przez Rosję. Nieoficjalne medialne doniesienia mówią, że były wiceminister sprawiedliwości rządu PiS przesyłał korespondencję do warszawskiego sądu okręgowego z Tyraspola, stolicy wspomnianego terytorium. Wiceszef MON-u podkreśla, że w takich sprawach nie ma przypadków.
1: Ja dzisiaj nie wiem, czy oni już są posłowie z służbami rosyjskimi, ale wiem, że są dzisiaj, przynajmniej Romanowski, na terenie, który jest kontrolowany przez Rosję. Tam nie ma przypadków. To znaczy, jeżeli ktoś się tam pojawi, jest polskim politykiem, jeszcze takim, którego można w 5 minut tam wydalić albo sprawić, żeby został złapany, to znaczy, że to jest pod jakąś kontrolą rosyjską.
0: Wcześniej Romanowski przebywał w Budapeszcie. Od rządu Wiktora Orbana razem ze Zbigniewem Ziobrą otrzymali azyl. Po zmianie władzy nad Dunajem miejsce jego zamieszkania było nieznane. Dodajmy, że obaj politycy Prawa i Sprawiedliwości podejrzani są w aferze Funduszu Sprawiedliwości, a chodzi o wyprowadzanie dziesiątek milionów złotych. Walka o jego życie trwała niemal 2 tygodnie, ale jej finał jest tragiczny. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku Fala. Przez 3 minuty próbował utrzymać się na powierzchni, pod nią spędził 6 minut. Ratownicy nie reagowali. Z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. Według wstępnych ustaleń prokuratury w momencie tragedii 2 ratowników było na stanowiskach, z których można było zobaczyć, iż chłopiec tonie. Swoją kontrolę zakończyło też łódzkie kuratorium. Okazało się, że szkółka pływa nie została zgłoszona do bazy resortu edukacji. Do tej pory śledztwo prowadzone było w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia podopiecznego, ale kwalifikacja może zostać zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci. Pomogą skutecznie ścigać piratów drogowych. Policja dostała 100 nowoczesnych, superszybkich samochodów. Sprzęt przekazany na lotnisku Warszawa-Babice.
2: 100 samochodów, najnowszych samochodów BMW M340i, prędkość 250 km na godzinę według polskiego prawa, to oznacza, że ten samochód, gdyby chciał, rozpędził się jeszcze szybciej. Samochód wyposażony w całą elektronikę i w możliwości rejestrowania przestępców na drogach.
0: Tak mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Dodajmy, że samochody kupiono przy dofinansowaniu z pieniędzy unijnych. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku odmieniło losy Polski i Europy. O jej znaczeniu mówił Polakom przybyłym do Bazyliki Świętego Piotra Leon XIV. Papież przypomniał, że sierpień to miesiąc ważnych dla Polski rocznic.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
0: Dodał, że w Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który swoje życie oddał za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym śmierci Auschwitz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowej małe i umiarkowane. Na termometrach teraz od 15 stopni w pasie Karpat, przez 18 na Mazowszu i zachodnim wybrzeżu po 20 na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1015 hektopaskali.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 65% energii elektrycznej i jeszcze do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd jest teraz najczystszy, a dla odbiorców w taryfach dynamicznych także najtańszy.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Dokładnie 9 minut temu minęła godzina 12:00.

0: samo południe.
1: Polska mocniej obecna na Bałtyku, fregata Wicher uroczyście ochrzczona.
2: My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania.
1: Na kilka minut zrobi się ciemno, dziś zaćmienie słońca widoczne także z Polski. Miłośnicy astronomii szykują się na niezwykłe widowisko.
3: Poznawaliśmy świat, w którym gdy słońce wschodzi, staje się jasno, robi się dzień, a nagle pomimo obecności słońca na niebie, nagle nastają ciemności.
1: Starlinki w Polsce droższe niż w innych krajach Europy, tak zdecydował Elon Musk. Polski rząd protestuje.
4: Bo nie jest to normalne, że państwa inne w Europie mają wykorzystanie Starlinka, takie jakie miały dotychczas, a Polska będzie miała nowe zasady dla użytkowników.
1: To jest magazynem Samo Południe, Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek historyczny moment w Stoczni Wojennej w Gdyni. Od kilkudziesięciu minut trwa tam szczególna uroczystość. Chrzest i nadanie imienia pierwszej z trzech fregat w programie Miecznik. Pierwsza jednostka będzie mieć na burcie nazwę ORP Wicher z numerem 274. Dwójka to istotna cyfra. Oznacza, że jest to wysoka klasa okrętów. Wyżej są już tylko m.in. krążowniki i niszczyciele. Matką chrzestną pierwszej fregaty jest Agata Ziemiańska, żona wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, nadzorującego w Polskiej Armii Siły Morskie. Uroczystość chrztu obserwują prezydent, premier, kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej i zaproszeni goście. I jest tam też na miejscu nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj.
5: Dzień dobry, witam.
1: Powiedz proszę, jak wygląda to wydarzenie i jakie też wrażenie robi ta fregata? No bo wiem, że stoisz bardzo blisko wichra.
5: Zacznę od tego wrażenia, bo rzeczywiście to jest ogromne, piorunujące, tak bym to powiedziała. Ja tutaj byłam wczoraj, późnym wieczorem jeszcze na chwilę miałam taką możliwość też zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wyjątkową rzeczywiście też taką możliwość, bo nie wszyscy dziennikarze zostali tutaj wpuszczani na teren Stoczni Wojennej. Jeszcze ostatnie trochę przygotowania, sprawdzanie tej barki, czy jest dobrze przycumowana do nabrzeża, żeby nie daj Boże nic się nie poruszyło. Ostatnie szlify inżynierowie robili, były jeszcze jakieś ostatnie spawy robione tutaj przy kadłubie. Teraz ten ogromny kadłub rzeczywiście jest przede mną. To jest 140 metrów długości, 20 metrów szerokości. No i oczywiście jeszcze trzeba zadzierać głowę, żeby zobaczyć, co jest wysoko. Ten numer burtowy, o którym mówię, 247, on jest tutaj bardzo widoczny. Są wszystkie też insygnia marynarki wojennej już na burcie okrętu. Jest jeszcze bez uzbrojenia i na to też zwracał dzisiaj uwagę premier Donald Tusk, który był tutaj jeszcze przed tą oficjalną uroczystością. Mówił o takim ważnym, symbolicznym momencie spełnieniu tak naprawdę marzeń sprzed wielu, wielu lat, gdy w wojsku, w marynarce wojennej dopiero nieśmiało rozpoczynano rozmowy i myślano o tym, że jeżeli chodzi o Bałtyk, to nie niezbędna jest budowa właśnie tego typu klasy okrętów, fregat, szybkich, zwinnych, dobrze wyposażonych.
2: Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co bardzo ważne, to, co jest celem, to, co uzasadnia tak wielkie wydatki, tak potężne inwestycje, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą.
5: No a dzisiaj mamy spełnienie marzeń, tak dodawał Donald Tusk tuż po godzinie 9:00, po rozmowach też z załogą, która była zaangażowana przez ostatnie miesiące w budowanie fregaty. Mamy lepiej wyposażone siły morskie, ale mamy też inne jednostki, które są tutaj w stoczni wojennej budowane, chociażby ratownik. Tym okrętem są przecież zainteresowani nasi partnerzy ze Szwecji. Są też inne okręty, które są modernizowane, remontowane i to wszystko zdaniem premiera Donalda Tuska świadczy tak naprawdę o właśnie coraz lepszej kondycji polskich firm zbrojeniowych, szczególnie z tego sektora stoczniowego.
2: Dzisiaj możemy mówić o tym, że polski przemysł stoczniowy, i cywilny, i wojenny, to jest powód do dumy. To są tysiące, tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku ORP Wicher, najwyższe technologie. To są wielkie inwestycje. To są wielomiliardowe inwestycje, 5 miliardów złotych mniej więcej. ORP Wicher w niedalekiej przyszłości rozpocznie się już na wielką skalę budowa kolejnych tego typu jednostek. ORP Burza, ORP Huragan, w sumie program Miecznik to jest 15 miliardów złotych.
5: ORP Huragan, ORP Burza to będą niejako bracia Wichra, który już niedługo

0: bo jutro o 5 rano wyruszy na barce, na której teraz stoi, na wody Zatoki Gdańskiej i tam zostanie poddany no, takiemu pierwszemu kontaktowi z wodą w pełnym praktycznie zanurzeniu do linii przeznaczonej do tego, żeby no właśnie był na wodzie i wtedy będą wielogodzinne testy i próby sprawdzania szczelności. Pytałeś o przebieg tych uroczystości. Za nami oczywiście odegranie hymnu państwowego, przywitanie gości, oficjalne też przemówienia praktycznie wszystkich obecnych tutaj zaproszonych gości. Przemawia już w sposób oficjalny i premier, i prezydent. Teraz słyszymy wystąpienie wiceministry obrony narodowej Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, ale ten moment chrztu jeszcze jest przed nami, na co zwracał też uwagę prezydent Karol Nawrocki w swoim oficjalnym przemówieniu, mówiąc, że to jest moment symboliczny, dlatego że dzięki staraniu wielu tak naprawdę ekip rządzących i dzięki staraniu pasjonatów marynarki wojennej możemy dzisiaj mówić właśnie o tym sukcesie, o historycznym, przełomowym momencie dla naszych marynarzy.
1: Dzięki temu stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy Państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
0: Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, o której mówił prezydent Karol Nawrocki, rzeczywiście będzie tutaj mocno obecna. Po tym, jak już kadłub wróci po sprawdzeniu szczelności, rozpocznie się ten już właściwy montaż uzbrojenia. To nie, i tak naprawdę potem w ciągu kolejnych 2 lat te wszystkie systemy zamówione przez polskie wojsko będą tutaj montowane i właśnie będą też niejako wpięte w system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Wisła.
2: No i z Gdyni o tym wszystkim ze stoczni wojennej tuż obok nowej fregaty ORP Wicher. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo Ci dziękujemy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: A teraz w magazynie w samo południe o tym, że były minister sprawiedliwości Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu, zbuntowanej mołdawskiej prowincji, która znajduje się pod takim dosyć mocnym rosyjskim patronatem. Jak się okazuje, jak ustaliły media, do Sądu Okręgowego w Warszawie miały dotrzeć listy, jakie wysyłano w imieniu Romanowskiego, czy sam je być może wysyłał, i one zostały nadane w Tyraspolu, czyli stolicy Naddniestrza. Ja przypomnę, Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywał się na Węgrzech, a po zmianie władzy na Węgrzech Węgry opuścił i do końca nie jest pewne, gdzie właśnie się znajduje. Teraz są poszlaki, że może to właśnie być to Naddniestrze. Piotr Piętka z nami, nasz korespondent w Europie Południowo-Wschodniej, tak to chyba mogę powiedzieć, bo od Bałkanów po Mołdawię to jest obszar, któremu się przyglądasz. Witaj, Piotrze.
4: Witaj, dzień dobry, witam Państwa.
2: Jeśli by się potwierdziło, że Marcin Romanowski jest w Tyraspolu, w stolicy Naddniestrza, to by znaczyło, że niełatwo byłoby stamtąd go do Polski sprowadzić, żeby stanął przed wymiarem sprawiedliwości.
4: I ja myślę, że chyba dlatego właśnie nasze służby jeszcze go nie mają w swoich rękach, dlatego że, przypomnę, Węgry to jest jedna sprawa, on tam miał status, tak jak zresztą Zbigniew Ziobro miał status uchodźcy politycznego, więc był pod ochroną, miał europejski, genewski dokument podróży. Potem się mówiło, kiedy do władzy doszła partia TISO na Węgrzech, która mówiła wprost, że Węgry nie będą miejscem dla uciekinierów politycznych i przyjaciół Viktora Orbana. Więc oni tuż przed inauguracją rządu, mówię oczywiście o Ziobrze i o Romanowskim, wyjechali z Węgier. I przypomnę, bo oczywiście minister Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, ale przypomnę, że Marcin Romanowski był, mówiło się także, że był widziany gdzieś na Bałkanach. Być może to była Serbia, być może jeszcze inny kraj, który nie jest w Unii Europejskiej, bo to chyba może być kluczowe. No i dzisiaj mamy informację o tym, że Marcin Romanowski, chyba z tego co ja wiem, to nawet sam podpisał te dokumenty, własnoręcznie podpisane, wysyła z Tyraspola. Tak jak powiedziałeś, nieuznawanego państwa, nieuznawanej republiki, która jest teoretycznie, jak to się mówi, de jure na wschodzie Mołdawii, obejmuje przede wszystkim lewy brzeg Dniestru, ale też także miasto Bendery po prawej stronie.
2: I
4: ale
2: tam generalnie są ogromne tak naprawdę wpływy rosyjskie, prawda? Jest wojsko rosyjskie, no tak, baza wojskowa, składy amunicji rosyjskie.
4: Myślę, że tylko i wyłącznie dlatego, że oddziela to od Rosji

0: Wielka Ukraina i właśnie po drugiej stronie Mołdawia, ta republika wcale nie taka duża, nie jest częścią Rosji, ale tam wszystko zostało zachowane rosyjskie, albo można powiedzieć sowieckie, radzieckie. Ten kraj nigdy, czy ta republika nigdy tak naprawdę w Mołdawii na 100% nie była, to znaczy ona zaraz w momencie, kiedy Mołdawia ogłosiła niepodległość, to ona się oddzieliła, tam stacjonują wojska rosyjskie. Co prawda nie za duże, one są nazywane wojskami pokojowymi. Dlaczego Naddniestrze jest ważne? Rozmawialiśmy przed anteną, Michale, o tym. To jest przede wszystkim dość oczywiście przestarzały, ale duży przemysł ciężki, ale także nie zapomnijmy, duże składowiska broni, składowiska broni rosyjskiej. No i co najważniejsze, oni nie mają, znaczy nikt tam nie rządzi, znaczy rządzą tam ludzie, którzy, nikt nie ma wpływu, żadna organizacja międzynarodowa, ten kraj jest nieuznawany przez naprawdę nikogo, chyba tylko przez Osetię Północną, czyli także kraj inny nieuznawany, więc jakby nie ma tam żadnej jurysdykcji, oni nie należą do żadnych organizacji międzynarodowych, które mają wpływ, więc jakby wyciągnięcie stamtąd, a tak naprawdę z rosyjskich rąk Marcina Romanowskiego będzie moim zdaniem praktycznie niemożliwe, szczególnie w tej sytuacji politycznej, w której znajdujemy się właśnie z Rosją.
1: No bo tam nie obowiązuje choćby wydany za Marcinem Romanowskim europejski nakaz aresztowania. Bardzo dziękuję. Piotr Piętka o tym wszystkim. A teraz w magazynie W Samo Południe w radiowej jedynce o najbardziej spektakularnym zachodzie słońca od blisko 3 dekad. Po godzinie 19 księżyc zacznie powoli podgryzać słońce i tak kawałek po kawałku je zasłaniać, a w zachodniej Polsce wygasi nawet 80% jego tarczy. O czym mowa? O zaćmieniu słońca właśnie. W Europie trwa polowanie na najlepsze widoki, a astronomowie ostrzegają, bez odpowiedniej ochrony oczu można sobie uszkodzić wzrok. I więcej Tomasz Maczulski.
2: Tuż przed zachodem słońca warto spojrzeć wysoko w niebo, bo tam zobaczymy prawdziwy astronomiczny spektakl. Spektakl, którego w Polsce nie widzieliśmy od blisko 30 lat. A o szczegółach mówi autor bloga Z głową w gwiazdach oraz popularyzator wiedzy o astronomii, Karol Wójcicki.
3: W tych kilkudziesięciu sekundach zaćmienia świat staje na głowie. Naprawdę wszystko wygląda wtedy zupełnie inaczej. Zaćmienie w 85% na pewno wpłynie na ilość docierającego do Ziemi światła, więc zrobi się troszkę bardziej szarawo. Kolory będą też troszeczkę bardziej wyblakłe, bo światła będzie mniej. To będzie wywoływało takie poczucie dziwności, uczucie takiego nawet lekkiego niepokoju. Będziemy też widzieli oczywiście bardzo niezwykły zachód słońca, który będzie wyglądał jak taki zachodzący rogalik. Te wszystkie zjawiska towarzyszące temu zaćmieniu słońca sprawiają, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej niezwykłych fenomenów, jakie można na naszej planecie zobaczyć.
2: W Polsce będzie to najgłębsze zaćmienie Słońca od wielu lat, sięgające od 65 do 85% w zależności od miejsca obserwacji. Jednak na przykład w Hiszpanii czy na Islandii będzie można zaobserwować całkowite zaćmienie.
3: Na pewno zrobi się być może wietrzniej albo wiatr ustanie, zależy się od tego, jakie będziemy mieć warunki ciśnienia. No i z pewnością będzie to wywoływało niesamowite reakcje wśród ludzi, ale też zwierząt, bo świat przyrody też bardzo reaguje na to.
2: Choć zaćmienie słońca jest bardzo spektakularnym zjawiskiem, to również może być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Stąd też warto zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt, mówi Przemysław Kubisiak z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Lublinie, a także autor kanału o tematyce astronomicznej.
4: Musimy pamiętać o tym wymiarze bezpieczeństwa, dlatego że na słońce nie możemy patrzeć gołym okiem, no bo to grozi trwałą utratą wzroku. W związku z tym trzeba zaopatrzyć się w odpowiednie okulary zaciemniowe, czyli takie, które będą taką specjalną folią, tutaj te szkła wykonane, żebyśmy mogli bezpiecznie i no też jak najbardziej wygodnie mogli takie zjawisko obejrzeć.
2: A co, jeżeli nie mamy specjalnych okularów do obserwacji zaćmienia słońca?
3: Jeśli nie dysponujemy takimi filtrami, to możemy użyć metody rzutowania, czyli na przykład przez lornetkę rzucać światło słońca na białą kartkę. Nie patrzymy przez instrumenty optyczne na słońce bezpośrednio w żadnym wypadku, bo to może skutkować wypaleniem oka, ale rzutować światło przez taki instrument optyczny na biały ekran pozwoli nam zobaczyć wtedy tarczę słońca w taki nadgryziony już sposób. A jeśli ktoś nie ma takich możliwości, to zawsze pozostają transmisje internetowe.
2: Na podniebny spektakl już szykują się mieszkańcy Lublina.
5: To takie niespotykane, niecodzienne zjawisko.
6: Odwiedziłam sklep z artykułami spawalniczymi, gdzie sympatyczni panowie sprzedali mi 4 płytki do obserwacji zaćmienia, także jesteśmy przygotowani i zamierzamy obserwować.
7: Nasze dzieci jeszcze tego nie widziały i chcą zobaczyć.
2: A jak to się dzieje, że słońce w cudzysłowie na chwilę gaśnie?
4: Najprościej rzecz ujmując, kiedy pomiędzy słońcem i pomiędzy ziemią pojawia się księżyc i on w momencie, kiedy pojawia się

0: na linii Ziemia-Słońce przysłania nam to Słońce i w tym momencie na Ziemi w danym miejscu robi się na chwilkę ciemno.
1: Kiedyś zaćmienie Słońca kojarzone było ze złym omenem lub z gniewem bogów. Dziś, choć znamy mechanizmy tego zjawiska, to nadal budzi ogromne emocje.
2: W naturalny sposób wywołuje ono niezwykłe emocje i taki naturalny lęk, wyrzut adrenaliny i pewną obawę, bo jest to widok dosyć irracjonalny. Niemniej jednak wpływ na współczesny świat takie zaćmienia mają bardzo realny, aczkolwiek wcale nie taki oczywisty i nie taki jak kiedyś. Bo dzisiaj na przykład europejskie sieci energetyczne będą bacznie obserwowały produkcję energii słonecznej z paneli fotowoltaicznych na całym kontynencie i w jaki sposób takie zjawisko będzie wpływało na pracę tego systemu.
1: Kosmos po raz kolejny przypomni nam, że choć na co dzień pędzimy bez pamięci, czasem warto po prostu stanąć w miejscu, spojrzeć w górę i poczuć, jak mały jest nasz świat i nasz codzienny pośpiech.
3: No i to wszystko dziś wieczorem przed zachodem słońca po godzinie 19 się zacznie, a jak ktoś lubi rano wstawać, to nad ranem jeszcze Perseidy. No ale o tym wszystkim teraz porozmawiamy.
4: Rozmowa dnia.
3: Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
3: Całkowite zaćmienie będzie widoczne z Islandii i z Hiszpanii, no ale w Hiszpanii trochę cieplej i pewnie też loty są tańsze, można również lądem się udać, więc to Hiszpania teraz taki najazd miłośników astronomii przeżywa. Pan też jest tam na miejscu w Hiszpanii. Które to będzie całkowite zaćmienie Słońca, jakie pan będzie oglądał na własne oczy?
5: Chyba piąte, jeżeli dobrze liczę, więc to jest już kolejne zaćmienie Słońca. Jeżeli bym policzył częściowe, to już kilkanaście zaćmień Słońca na koncie moim są.
3: Widać ten najazd miłośników astronomii na Hiszpanię?
5: Tak, widać oczywiście. To nie tylko miłośników astronomii, ale nawet ludzie z Islandii przyjeżdżają tutaj, dlatego że Islandia jest pod chmurami w tej chwili i z Reykjaviku raczej trudno będzie można zobaczyć zaćmienie Słońca, ale może się też chmury tam rozwijają. Natomiast tutaj jest prawie stuprocentowo pewna pogoda, więc najazd turystów, nie tylko miłośników astronomii, ale zwykłych turystów, którzy wiedzą o tym, że takie ostatnie zjawisko, tak spektakularne w Europie można było oglądać w 1999 roku, powoduje to, że rzeczywiście tutaj turystów, którzy chcą zobaczyć to spektakularne zjawisko, jest bardzo dużo.
3: O której to się zacznie w Hiszpanii? W Polsce tak po 19 już się będzie zaczynało?
5: W Polsce 19, kilka minut po 19, w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, 19:10 zacznie się to obgryzanie Słońca. Wszyscy ci, którzy będą dzisiaj oglądali zachód Słońca, a polecam, zobaczą rzeczywiście to, co jest niesamowite. Karol Wójcicki przed chwilą o tym mówił, że będzie to taki rogalik zachodzącego Słońca, wyglądający odwrócony, wyglądający podobnie jak rogalik młodego Księżyca. Natomiast w Hiszpanii zjawisko częściowe zaczyna się o godzinie 19:30. Faza maksymalna, czyli zaćmienie całkowite 20:31. No i kilkanaście minut, albo w zależności od miejsca, albo kilkadziesiąt minut później już częściowo zaćmione Słońce, już po tej fazie całkowitej będzie zachodziło za zachodni horyzont. Pogoda tutaj jest wyśmienita, jesteśmy przygotowani. Ekipa Fundacji Nikolaus Kopernikus ma kilka teleskopów, kilkanaście kamer. Też przygotowujemy transmisję na żywo, więc jeżeli ktoś chciałby już po zachodzie Słońca w Polsce zerknąć, jak wygląda zjawisko całkowite, bo Słońce w Polsce zachodzi o 20, w zależności też od miejsca, 25-20:15. U nas wtedy Słońce będzie jeszcze wysoko nad horyzontem, a kilkanaście minut później zaćmienie całkowite.
3: Mówił pan, że to już będzie piąte pana całkowite zaćmienie. Kilkanaście takich częściowych pan na własne oczy widział. Po co się jeździ szósty raz, żeby zobaczyć pełne zaćmienie Słońca?
5: Dlatego, żeby po pierwsze pokazać to innym. My przyjechaliśmy przede wszystkim po to, żeby przygotować tutaj film edukacyjny o zaćmieniach Słońca i pokazać, w jaki sposób zaćmienia Słońca wpływały kiedyś na poznawanie świata, wszechświata, bo przecież dzięki obserwacjom zaćmienie Słońca udowodniliśmy teorię względności Einsteina, ale też i po to przede wszystkim jeździmy. Chcemy pokazać to zaćmienie Słońca internautom, a poza tym rzeczywiście to jest taka adrenalina, jest to coś niesamowitego. Jest to jedyne niepowtarzalne zjawisko na niebie, drugiego takiego zjawiska. Po pierwsze w naszym Układzie Słonecznym nie ma, po drugie jeździ się po to w różne miejsca, dlatego że zaćmienia Słońca występują na danym obszarze bardzo rzadko. Ostatnie zaćmienie w Polsce miało miejsce całkowite w 1954 roku. Pewnie w archiwach radiowych są wspomnienia z tego tego zaćmienia.
3: Mamy wspomnienia o wszystkim w archiwach, to na pewno i te są też.
5: No właśnie, a kolejne będzie miało miejsce dopiero w 2135 roku w Polsce. W związku z tym jeździ się w różne miejsca na świecie po to, żeby zobaczyć te niesamowite zjawiska, jak powietrze szarzeje tuż przed fazą

0: maksymalną przed zaćmieniem całkowitym, a potem jak przyroda zamiera w momencie, kiedy słońce gaśnie na minutę, dwie lub trzy. Ktoś kiedyś zapytał się mnie, jak bym opisał, jak wygląda niebo wtedy, kiedy słońce jest całkowicie przykryte przez księżyc. Ja zawsze mówię, że to wygląda jakby taka była czarna dziura, bo rzeczywiście słońce wtedy jest przykryte przez nieoświetloną tarczę księżyca i wygląda rzeczywiście jak taka czarna plama na niebie, jakby ta czarna plama pochłaniała całe światło, które dookoła jest rozproszone, więc tak mniej więcej to wygląda. Czarna dziura pojawia się na niebie na kilka minut i wówczas rzeczywiście ten strach, ta adrenalina pojawia się nawet wśród doświadczonych obserwatorów.
1: Robi się też chyba trochę chłodniej, tak, na te kilka minut.
0: Tak, robi się chłodniej. Ja pamiętam zaćmienie z 2017 roku w Nebrasce, w Stanach Zjednoczonych. Oglądałem 12 stopni. Chłodniej się zrobiło. Temperatura bardzo wyraźnie spadła do tego stopnia, że musieliśmy nawet założyć na nasze podkoszulki jakieś grubsze koszule, żeby ta nagła zmiana temperatury nie spowodowała to, że się przeziębimy.
1: To się ogląda bardzo często w dużej grupie ludzi, no bo te najlepsze miejsca do oglądania zaćmienia słońca zwykle są wypełnione ludźmi. To jakie to jest uczucie jakiejś takiej wspólnoty, że się jest w grupie wobec tak no niesamowitego jednak zjawiska, które no przez lata w ogóle było uważane za coś no niemalże nadnaturalnego?
0: Ja pamiętam właśnie to wspólnotowe oglądanie jest niesamowite. Pamiętam też jedno z zaćmień, które w Stanach Zjednoczonych oglądałem i przyszedł do nas jeden z pastorów kościoła anglikańskiego, który też nas wspierał i pomagał w takiej niewielkiej miejscowości i powiedział właśnie, że podczas tego zaćmienia całkowitego wśród obcych ludzi poczuł się jak wśród swoich. Poczuł się, że jest jednak taką pewną wspólnotą ludzi, którzy patrzą na to samo zjawisko. To z tego samego zjawiska kiedyś tysiące lat temu się baliśmy, a dzisiaj wspólnie je podziwiamy i wspólnie zdajemy sobie z tego sprawę, że zjawisko to wynika z pewnych zdarzeń, które być może nie są przypadkowe, dlatego na niebie Księżyc i Słońce mają te same rozmiary, bo tak się po prostu ustawiła przestrzeń. Księżyc 400 razy mniejszy od Słońca jest 400 razy bliżej niż Słońce, dlatego na niebie mają te same rozmiary i dzięki temu do tych zjawisk niesamowitych, całkowitych zaćmień Słońca może dochodzić.
1: No i to będzie można obserwować, no nie jako całkowite zaćmienie, ale częściowe także z terenu Polski, także zachęcamy, ale
0: bardzo
1: bezpiecznie.
0: Polecam.
1: Proszę dbać o oczy, specjalne okulary, czy takie płytki z masek do spawania. To można kupić, to dużo nie kosztuje i nasze oczy są bezpieczne. I Perseidy nad ranem też, to warto powiedzieć, jeśli ktoś z kolei prześpi zaćmienie słońca, to może rano wstanie i zobaczy roje Perseidów. Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus, bardzo serdecznie dziękuję. A ja tylko jeszcze dodam, że kolejne zaćmienie słońca będzie w 2027 roku, ale całkowite będzie widoczne z Egiptu. No, można się poczuć wtedy jak bohaterowie Faraona. Bolesława Prusa. A teraz w magazynie w samo południe o złych informacjach dla użytkowników Starlinka, którzy zamierzają korzystać z usługi podczas podróży do innych krajów Unii Europejskiej. Od 17 sierpnia Polska przestanie należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. A to oznacza znacznie wyższe koszty. W sprawie interweniuje już minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a w studiu jest Grzegorz Krakowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: No i zacznijmy od tego, ile więcej użytkownicy internetu od Ilona Muska będą musieli po 17 sierpnia zapłacić.
2: No właśnie, to wyjaśnijmy, że przemieszczanie się między krajami euroregionu w usłudze Starlink nie jest traktowane jako podróż zagraniczna. W związku z tym do tej pory Polacy, tak jak Niemcy, Francuzi czy Hiszpanie, mogli przemieszczać się swobodnie w granicach regionu. W Polsce to miesięczny koszt 180 zł. Od 17 sierpnia Polacy będą musieli zapłacić już 450 zł, bo wjazd do Niemiec czy Hiszpanii będzie traktowany jako podróż zagraniczna. Na decyzję firmy Ilona Muska zareagował minister cyfryzacji. Na portalu X Krzysztof Gawkowski zażądał od SpaceX wyjaśnienia powodów tej decyzji. Jeśli firma powołuje się na lokalne wymogi regulacyjne, ma, jak zaznaczył, wskazać konkretne przepisy, które uzasadniają odmienne zasady dla Polski. Minister podkreśla też, że globalne firmy technologiczne działające na polskim rynku powinny zapewniać klientom równe warunki.
3: Żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów, bo nie jest to normalne, że państwa inne w Europie mają wykorzystanie Starlinka, takie jakie miały dotychczas, a Polska będzie miała nowe zasady dla użytkowników. Ja tego nie rozumiem, przeciwko temu protestuję i oczekuję i żądam od Ilona Muska i SpaceXa zmienienia tych zasad.
1: Grzegorz, a jakie mogą być przyczyny wykluczenia Polski z tego euroregionu?
2: No tu pojawia się wielki znak zapytania. Wśród mniej lub bardziej sensownych domysłów pojawia się m.in. próba powiązania tego z polską pomocą dla Ukrainy. Szacuje się, że od początku konfliktu Polska przekazała Ukrainie

0: Unii około 25 tysięcy terminali Starlink. Słabym punktem tej hipotezy jest jednak fakt, że Ukraina nie należy do euroregionu, zatem korzystanie tam z terminala zakupionego na przykład w Polsce już teraz wiąże się z podwyższonymi kosztami. A więcej takich hipotez ma Igor Protasowicki z Uniwersytetu Wistula.
1: Najprawdopodobniejszym powodem wydaje się być ostatnia zmiana pozycji naszej gospodarki na arenie europejskiej, ale też i na arenie globalnej. Z drugiej strony nie możemy tak jednoznacznie wykluczać też wątków politycznych decyzji. Cały SpaceX, a w związku z tym też Starlink należy do Ilona Muska, który do tej pory wiązany był z administracją Donalda Trumpa, także ewentualne napięcia i nieporozumienia na linii Polska-Stany Zjednoczone także mogą przyczyniać się do tego typu zachowań.
0: I tak można by jeszcze długo gdybać. Niektórzy wskazują na napięcia między niektórymi polskimi politykami a Elonem Muskiem. Pozostaje jeszcze pytanie, co w tej sytuacji możemy zrobić? Igor Protasowicki wskazuje, że sprawa jest trudna.
1: Jeżeli chodzi o reakcję władz publicznych, no to jeszcze raz musimy podkreślić. Starlink należy do prywatnego operatora. Jest prywatnym podmiotem. No i nie wiem, czy reakcja władz centralnych byłaby w tym przypadku uzasadniona.
0: Być może można by dochodzić swoich praw na gruncie europejskim, jednak przez różne luki prawne, bo to jest jednak internet satelitarny, a nie stacjonarny, może to być niezwykle trudne.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję, a my teraz będziemy mówić o innych problemach w podróżowaniu po Europie, o problemach, jakie ma około 200 Polaków, jacy nie mogą wrócić z Sycylii do Polski. Aktywność włoskiego wulkanu Etna, a co za tym idzie, pył, jaki się do atmosfery unosi, uniemożliwia regularny ruch lotniczy nad wyspą. Problemy zaczęły się już przed weekendem. Część lotów jest opóźniona, część nawet odwoływana. Sytuację śledzi Anna Zakrzewska.
4: Dzień dobry.
3: No i powiedz właśnie, jak to teraz wygląda na Sycylii?
4: Loty do i z Katanii są zawieszone do godziny 18. Pierwotnie ruch lotniczy miał być wznowiony dziś o 11, ale unoszący się pył nadal jest niebezpieczny dla samolotów. I choć tamtejsze władze uruchomiły dodatkowe połączenia autobusowe na lotnisko w Trapani czy Palermo, to turystów jest tak dużo, że nie są w stanie po prostu rozładować całego tego ruchu, o czym w rozmowie z Polskim Radiem opowiada pani Jowita.
5: Ludzie zostali znowu pozostawieni sami sobie, nawet nie ma jak się dostać do Palermo albo jakiegokolwiek innego lotniska w pobliżu, ponieważ wszystkie najbliższe połączenia są zajęte albo anulowane, nawet na autobusy, pociągi i inne tego typu środki transportu, a taksówka to koszt 400 euro na osobę.
3: To co powinni teraz, Aniu, zrobić turyści? Czy mają jakieś alternatywy powrotu?
4: Faktycznie ta sytuacja jest nadzwyczajna, bo no, ta sytuacja nie jest traktowana tak samo przez Komisję Europejską czy linie lotnicze, tak samo jeśli chodzi chociażby o odszkodowania. Jeśli chodzi o wycieczki zorganizowane z biurami podróży, no to wtedy jesteśmy zdani na organizatora, który ma obowiązek zapewnić nam nocleg lub szukać alternatywnych połączeń do Polski. Jednym słowem, klienci są wtedy zabezpieczeni, podkreśla Piotr Kociszewski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz właściciel biura podróży.
6: W tym momencie to jest sprawa biura podróży, organizatora turystyki, aby zabezpieczyć powrót tych ludzi do kraju lub jeśli jest taka sytuacja, jak obecnie była, czy jest, że wstrzymane są loty, to albo pomyśleć o przekierowaniu na inne lotniska, albo zapewnić nocleg na miejscu do momentu możliwego bezpiecznego powrotu. I tak jak mówię, to jest poziom klienta biura podróży, organizatora turystyki.
3: No ale gorzej jest w sytuacji turystów indywidualnych.
4: Owszem, ja sama byłam takim turystą. Z piątku na sobotę wracałam z Sycylii i też miałam problem. Utknęłam na lotnisku przez ten pył. Mnie udało się akurat wrócić przez Hanower, co prawda, ale 8 godzin później na miejscu byłam. Zgodnie z prawem, w takiej sytuacji odpowiedzialność za powrót ciąży na liniach lotniczych, jeśli jesteśmy klientami indywidualnymi. A jak mówi Jarosław Grabczak, ekspert branży turystycznej, radzi on, by nie rezygnować w takiej sytuacji z połączenia, na które mieliśmy wykupiony lot.
7: W przypadku, kiedy prawdopodobnie ten lot będzie miał status odwołany, nie należy, uważam, klikać na przykład zwrotu pieniędzy, bo wtedy ułatwimy życie trochę linii lotniczej, tylko zrzucimy na siebie cały obowiązek, więc raczej bym żądał obowiązku tego reroutingu, czyli żeby linia zaproponowała, bo ma taki obowiązek, lotu inny sposób. I to nie jest klient musi szukać, tylko linia musi zaproponować wylot z tego lotniska właśnie, czy przez Turcję, czy przez Maltę, czy przez Hanower na przykład, albo

0: proponować dowóz do innego lotniska.
1: Można też rozważyć dojazd samemu właśnie na inne lotnisko. Ważne, by wtedy zbierać rachunki za wszystkie koszty, które ponieśliśmy. Możemy także przedostać się i to, jak słyszę i czytam też w mediach społecznościowych, jest coraz częściej brany pod uwagę pomysł, przedostać się promem na kontynent przez cieśninę mesyńską.
0: I próba wylotu na przykład z Neapolu czy też Rzymu do Polski. No bo to by było takie dla mnie najbardziej naturalne w tej chwili, aniżeli próba szukania wylotu z Sycylii przez inne lotnisko, bo to jest nadal wylot z lotniska, które non-stop daje nowe aktualizacje, tak, dotyczące statusu tych wylotów. Więc są dwie rzeczy w kwestii, czy robimy to sami, czy dalej cedujemy to na linię lotniczą. Ja byłbym po tej stronie, żeby po prostu nie klikać refundacji kosztów, bo wtedy jesteśmy z tym sami.
1: Ważna informacja jest też taka, że zanim jedziemy na lotnisko, powinniśmy śledzić informacje o locie, tak żeby nie tworzyć też tłumu i chaosu na lotnisko i koniecznie zapisać się do Odyseusza. Ja akurat tego nie zrobiłam i żałuję, bo też ten chaos gdzieś przeżyłam, więc bardzo współczuję turystom, którzy tam zostali, bo jeśli zapiszemy się do Odyseusza, to wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w ogóle polskie służby konsularne mogą nam o wiele łatwiej pomóc w powrocie.
2: To polecam przy każdym wyjeździe zagranicznym. Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. A skoro o wyjazdach zagranicznych, to sierpień jest miesiącem, kiedy chętniej wypoczywamy w naszym kraju. Pierwsza połowa miesiąca się zapowiada dużo lepiej dla krajowej turystyki niż początek wakacji, kiedy no, w wielu regionach Polski branża turystyczna narzekała na sytuację. Tak tylko dla porównania, liczba rezerwacji na pierwszych 15 dni sierpnia jest o 42% wyższa niż w analogicznym okresie lipca, a w górach ta różnica sięga nawet 57%. Z nami Eugeniusz Triasun, travelist.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Czy można więc zaryzykować stwierdzenie, że w naszych wyborach wakacyjnych to bardziej już pogoda jest tym istotnym czynnikiem niż cena?
3: Jeżeli mówimy o wypoczynku w Polsce, zdecydowanie pogoda odgrywa, myślę, że rolę najważniejszą, ponieważ...
2: No bo teraz w sierpniu jest lepsza niż na początku lipca, po prostu, to widać.
3: Tak, to widać i dosyć łatwo te kropki połączyć, to jest jedno. Natomiast generalnie co do zasady kwestia też cen, które nadal są ważne, klient jest wrażliwy wciąż na czynnik tutaj cenowy. Ona jest jak najbardziej widoczna i klienci też kierują się poziomem cen w poszczególnych obiektach, czyli ogólnie licząc koszty wakacji, no ale wciąż tych możliwości jest na tyle dużo, jeżeli chodzi o wybór standardu obiektu, miejsca wypoczynku, że faktycznie no, pogoda jest decydująca.
2: No i ja rozumiem, że bardziej na tę pogodę zwracali uwagę ci, którzy planowali wypoczynek w górach, no bo tutaj jest dużo więcej rezerwacji niż miesiąc temu w analogicznym okresie. Nad morzem wygląda na to, że jednak łatwiej nam zaryzykować to, że pogoda może być gorsza.
3: No tak, no ponieważ porównując początek sierpnia do lipca, właśnie w górach niemal o jedno, właściwie 2/3 więcej rezerwacji jest niż na początku wakacji. W górach, to znaczy nad morzem, jest to 1/3, a więc też z tych danych można wywnioskować, że jeżeli udajemy się nad morze, no to w większym stopniu nasz wypoczynek uzależniamy od pogody, a jeśli jedziemy w góry, no to tam akurat, mimo że wciąż pogoda może być kapryśna i też no, zwłaszcza w górach zmieniać się właściwie z godziny też na godzinę nieraz, no to jednak jeżeli jest dobra pogoda, możemy właśnie wyjść na szlak i spędzać czas aktywnie na zewnątrz, a jeżeli akurat zacznie padać, to też po pierwsze to się może bardzo szybko zmienić, a po drugie po prostu lepiej się ubrać właśnie i na jakąś wycieczkę, czy też krótszą wyruszyć.
2: No i jednocześnie też widzimy bardzo taki wyraźny trend last minute, jeśli chodzi o wakacje w Polsce. Aż 46% rezerwacji na długi sierpniowy weekend zostało dokonanych w ciągu ostatnich 2 tygodni. To bardzo dużo.
3: To bardzo dużo i faktycznie taki trend last minute, on się utrzymuje i znowuż wracamy do tego czynnika pogodowego, ponieważ bardzo mocno opieramy nasze decyzje zakupowe, jeżeli chodzi o wyjazdy, na prognozach pogody. W związku z czym też wstrzymujemy się z zakupem tutaj wycieczki czy właśnie noclegu właściwie no do niemalże ostatniego momentu. I jeżeli widzimy, że super, ten najbliższy weekend zapowiada się fantastycznie, jeżeli chodzi o pogodę, że nie będzie ani za zimno, ani za gorąco, no to wtedy tych rezerwacji przybywa. Dlatego też mimo, że w tej chwili

0: Najwięcej pobytów jest rezerwowanych właśnie na tą pierwszą połowę miesiąca, ale widzimy, że jeżeli pogoda będzie dalej dopisywać, chociażby tak jak ten weekend się zapowiada, właśnie w okolicach tych 29-30 paru stopni i słonecznie, no to być może jeszcze do końca wakacji będziemy obserwowali dość duży właśnie trend rezerwowania na ostatnią chwilę i też będzie ten miesiąc dużo lepszy dla branży niż lipiec.
1: No, a pogoda rzeczywiście zapowiada się bardzo fajna. Bardzo dziękuję. Eugeniusz Triason, travelist.pl, był moim Państwa gościem.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Błażej Prośniewski już w studio.
3: Dzień dobry.
1: O gospodarce teraz i o tym, że Polacy chcą, ja to rozumiem, informacje o wynagrodzeniach w ogłoszeniach o pracę.
3: Tak, jak wynika z barometru polskiego rynku pracy, blisko 3/4 pracowników uważa, że podawanie widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę ma dla nich duże znaczenie, a 63% popiera większą jawność płac w swoich firmach. No i to jest faktycznie całkiem zrozumiałe, szczególnie ten pierwszy aspekt, no bo coraz bardziej cenimy swój czas i po prostu nie chcemy go marnować na rekrutacje, które nie odpowiadają naszym oczekiwaniom finansowym. Na razie jednak, jak mówi Monika Baneś-Bator z biura prasowego Personal Service, praktyka pracodawców nie nadąża za tymi oczekiwaniami.
4: Na razie tylko 30% firm publikuje stawki we wszystkich ofertach pracy, a 24% robi to wyłącznie przy wybranych rekrutacjach. Co ciekawe, wyszło nam, że liderem takiej jawności jest sektor transportu, spedycji, logistyki.
3: Ta sytuacja powinna się niedługo zmienić, a zmieni ją unijna dyrektywa o jawności wynagrodzeń. Teoretycznie powinniśmy byli ją wdrożyć do 7 czerwca tego roku, no ale jak to często w Polsce bywa, nie udało się tego zrobić w terminie. Teraz plany są takie, aby polskie przepisy w tej sprawie zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020. 2027 roku.
1: No i masz też ciekawe dane na temat tego, ile sztok gotówki chowamy w domach.
3: Tak, te dane są faktycznie ciekawe. Je przedstawił Narodowy Bank Polski, a wynika z nich, że polskie gospodarstwa domowe posiadały na koniec pierwszego kwartału tego roku gotówkę o wartości blisko 456,5 miliarda złotych i ta wartość systematycznie rośnie. Co ciekawe, to właśnie gospodarstwa domowe, a nie firmy czy instytucje finansowe są największym posiadaczem gotówki w Polsce, w sensie tych fizycznych banknotów i monet, było prawie 95% wszystkich pieniędzy, które są w obiegu, znajduje się właśnie w naszych portfelach czy naszych domach. To też sprawia, że w porównaniu do mieszkańców innych krajów Unii należymy do najbardziej przywiązanych do gotówki nacji. Po uwzględnieniu liczby mieszkańców przeciętny Polak posiadał na koniec 2025 roku gotówkę o wartości 2880 euro, to jest nieco ponad 12 tysięcy złotych. To jest wynik wyraźnie wyższy od średniej unijnej, która wynosi nieco ponad 1900 euro. Natomiast bardziej przywiązani do gotówki od nas są Niemcy. Tam średnia wartość gotówki na mieszkańca przekracza 6 tysięcy euro.
1: Bardzo dziękuję. Błażej Prośniewski. Na krzesełku obok usiadł Andrzej Grabowski.
5: Dzień dobry.
1: O sporcie teraz. No, kolejne dobre wieści z Birmingham, jak rozumiem, na początek.
5: To się jeszcze okaże. Zaraz Rafał Bała Państwu opowie o tym, czy mamy jakieś dobre wiadomości. Te z wczoraj są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne, bo przecież Pia Skrzyszowska ze srebrnym medalem w biegu na 100 metrów przez płotki. I Rafał Bała pewnie Państwu opowie poniekąd jeszcze o tym, co wczoraj, ale też o tym, co dziś, no i co oprócz czysto sportowego aspektu mają te mistrzostwa związanego z zaćmieniem słońca. Kłaniamy się.
6: Witam serdecznie. No na to zaćmienie czekamy. Oczywiście ono ma być tutaj około godziny 19, a więc już po dekoracji Pii Skrzyszowskiej, także spokojnie wszystko będzie widać. O wszystkim Państwu oczywiście powiemy. A propos Pii, no to wczoraj sporo kontrowersji, bo pamiętamy, że miała w finale ten sam czas, dokładnie co do ostatniej części sekundy, co zwyciężczyni Nadine Wieser, ale okazało się, że sędziowie przeanalizowali zdjęcie z fotofiniszu, no i o 1/1000 była lepsza Holenderka, ale o tym wszystkim opowie teraz Filip Moterski, czyli sędzia międzynarodowy, który jest tutaj kierownikiem reprezentacji Polski. No i on był przy tych arbitrach, którzy rozstrzygali, czy złota będzie Skrzyszowska, czy złota będzie Wieser.
7: Jedna tysięczna to jest 10 do 11 mm. Dla ludzkiego oka niezauważalne różnice. Ja już wtedy miałem złożony protest, ja już czekałem na spotkanie z przedstawicielem sędziów międzynarodowych odpowiedzialnych za zdjęcie fotofiniszu, za to, co się dzieje na mecie. Widać, że Holenderka zrobiła tak jak pija wyrzut, tylko że

0: Holenderka delikatnie skręciła swoje ciało.
1: 11 mm, to sprawdziłem dokładnie na swoich paznokciach, to jest 3/4 paznokcia. O tyle lepsza była Holenderka od Pii Krzyszowskiej, ale za 2 lata Mistrzostwa Europy w Polsce, więc tam Pia pewnie się odkuje. A dziś trwają kwalifikacje rzutu dyskiem. Weronika Muszyńska na razie 12, będzie zaraz rzucać Daria Zabawska, później Wiktoria Gajusz na 200 metrów pobiegnie, no i Filip Ostrowski w półfinale 800 metrów. To w serii porannej, a w wieczornej wiadomo. Anita Włodarczyk będzie walczyła o medal w rzucie młotem, Maksymilian Szwed na 400 metrów, no i ten nasz największy chyba dziś kandydat do medalu, czyli Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki.
2: Rafał Bała z Birmingham z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Na chwilę też na olimpijski basen do Paryża, gdzie trwają pływackie Mistrzostwa Europy. Tu dziś w eliminacjach bywało różnie, ale bywało też na duży plus. Do finału na 400 metrów stylem zmiennym z najlepszym czasem kwalifikacji wpłynęła Justyna Kozan. Ten finał dziś wieczorem. Dalej jecz w półfinałach popływają też Majerski i Masiuk na 100 metrów motylkiem, Kałusowski i Wiekiera na 200 metrów żabką i Piskorska na 50 metrów grzbietem. Idąc dalej przez świat sportu, zaglądamy na Nową Bukową, gdzie piłkarze GKS-u Katowice spróbują odrobić dwubramkową stratę do HPL-u Tel Awiw w kwalifikacjach do Conference League. Sytuacja dość podobna do tej z poprzedniej rundy.
3: W pierwszym meczu z Zieliną może nie do końca zagraliśmy tak jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z HPL-em będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie. W szatni myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie.
2: Mówi pomocnik Kacper Łukasiak. Mecz GKS HPL o 18. Dodajemy dziś też wieczorem Super Puchar Europy, PSG kontra Aston Villa, a w nocy półfinał Ligi Świątek w Toronto rywalką Ukraina Kalina Świtolina.
4: Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję.
5: Polskie Radio. Jedynka.

0: I teraz w magazynie w samo południe Kultura Magdalena Mikołajczuk w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O radiu z widokiem będziesz opowiadać.
1: Tak, nie wiem, gdzie państwo zwykle słuchają reportaży, słuchają słuchowisk, może w samochodzie, może w domu.
0: Ja a tym w samochodzie
1: razem,
0: zwykle.
1: Tak, a tym razem można na świeżym powietrzu i na wygodnych leżakach, bo to dzisiaj w Parku Edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się druga już odsłona Radia z widokiem, organizowana przez Studio Reportażu Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski. Kiedy to usłyszałam, że to jest plener, to się zmartwiłam, że będzie zbyt dużo odgłosów otoczenia natury, żeby w pełni docenić wszystkie szczegóły dźwiękowe reportaży, których będzie można posłuchać, ale okazało się, że to właśnie w słuchawkach, że siedzimy na leżakach grupowo, słuchawki i słuchamy. A co dokładnie będzie, co jest przygotowane, mówi Alicja Głów ze Studia Reportażu Polskiego Radia.
2: Na podstawie materiałów archiwalnych będziemy mogli przenieść się do czasów międzywojennych, w dramatyczne dni powstania warszawskiego, ale też entuzjazm odbudowywania Warszawy, a później w dwóch kanałach każdy uczestnik będzie sobie mógł wybrać, pojawią się reportaże. Jedna część będzie się toczyła wokół losów powstańców oraz dzieci zesłanych do ZSRR, a druga to będą reportaże o czasach zimnej wojny.
1: Leżaki, słuchawki, czyli trochę jak silent disco takie, czyli każdy słucha na słuchawkach i tańczy i w ciszy to się odbywa, ale nie trzeba być przyklejonym do tych leżaków, warto wstać i obejrzeć coś bardzo radiowego, mówi Adam Rębacz z Muzeum Historii Polski.
3: W miejscu, gdzie będziemy słuchać, mamy też do zaproponowania wystawę plenerową o 100 latach polskiego radia, więc chodząc ze słuchawkami na uszach, bo przecież nie trzeba leżeć na leżaku, będzie można oglądać wystawę o polskim radiu.
1: To dziś wieczorem o 19 w Parku Edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej, radio z widokiem. A jeżeli ktoś młody po wysłuchaniu tych reportaży pomyśli, ja też chcę coś takiego robić, to przypominamy o wakacyjnych, poniedziałkowych warsztatach radiowych dla dzieci i młodzieży. Niektórzy uczestnicy biorą w nich już udział po raz kolejny.
4: W tamtym roku byłem na Radiu Kierowców. I bardzo lubię słuchać radia kierowców, jak jedziemy autem.
5: A może ty marzysz, żeby zostać radiowcem?
4: Możliwe właśnie.
6: Jest to na pewno ciekawy zawód, ale jeszcze nie wiem. Zobaczy się, jak pójdzie życie.
7: Przyjechałam tutaj, żeby trochę dowiedzieć się o dykcji, o tym, jak mówić, tak żeby to dobrze brzmiało na nagraniach.
8: Słuchajcie, bo też o to chodzi, żeby przepona tutaj działała, więc teraz proszę, żeby to szczekanie było bardziej aktywne, dobrze?
1: Ja nie robię takich ćwiczeń przed anteną, ale chyba trzeba zacząć to szczekanie. W każdym razie przypominałem państwu warsztaty w poniedziałki, wakacyjne warsztaty radiowe u nas w radiu, naprawdę warto.

0: To trzeba uważać, żeby w pracoholizm w takim
1: razie
0: nie wpaść od takich
1: warsztatów. Nie bez przyczyny, Patryk
2: Michalski
1: o tym mówi.
2: Nie, to parę lat musi minąć, to nie tak od razu. Nie tak od
1: Ale ktoś chodzi co roku na takie warsztaty, to tych parę lat już mija.
2: Ale wiesz, nie wiadomo jak życie się potoczy, jak powiedział jeden z uczestników.
1: To prawda. Magda Mikołajczuk, dziękuję. Patryk Michalski.
0: O tym pracoholizmie właśnie sobie porozmawiamy po 13. Zapraszam.
1: No to tylko szczerze po 13 w samo południe się kończy. Michał Strzałkowski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Kamil Olak, trwają utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 145 km po kolizji trzech aut osobowych zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Problemy też na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Na 39 km rano ciężarówka uderzyła w bariery. Droga najpierw była zamknięta w obie strony. Od ponad godziny ruch odbywa się na szczęście w kierunku Wrocławia, w kierunku Zgorzelca. Wciąż trasa jest zablokowana i obowiązuje objazd śladem starej czwórki. Problemy na autostradzie A4 także w Podkarpackiem, między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód. W pobliżu miejscowości Róża na 522 km jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona. Na czas podnoszenia pojazdu oraz przeładunku towaru zablokowany jest

prawy i lewy pas. Ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Na Dolnym Śląsku problemy trwają na Krajowej 8 na odcinku Kudowa-Kłodzko w pobliżu Szalejowa Górnego. Na 31 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Droga jest zablokowana i wprowadzono objazd trasami lokalnymi. Na Pomorzu problemy są na Krajowej 20 pomiędzy Żukowem a Kościerzyną w pobliżu Kościerskiej Huty. Czołowo zderzyły się dwa auta osobowe i droga jest zablokowana na 264 kilometrze. Przygotowano objazd drogami lokalnymi. W Świętokrzyskiem wciąż kłopoty są na Krajowej 74 na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce, po tym jak w Cieklińsku zepsuła się ciężarówka. Na 38 kilometrze wciąż poruszamy się naprzemiennie.

0: Minęła 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Nowy okręt marynarki wojennej to już oficjalnie Wicher. O szczegółach chrztu jednostki opowie nasza reporterka. Prokuratura potwierdza doniesienia o Marcinie Romanowskim. Polityk PiSu wysłał wniosek z prorosyjskiego terytorium. Resort cyfryzacji interweniuje u Ilona Maska. Chodzi o wykluczenie Polski z europejskiego obszaru Starlink. ORP Wicher oficjalnie ochrzczone. Pierwsza z trzech fregat zbudowana w ramach programu Miecznik już jutro przejdzie kolejny test. Zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Dziś w obecności prezydenta, premiera, obecnego i byłego kierownictwa MON-u jednostka została uroczyście zaprezentowana w doku Stoczni Wojennej. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która tę uroczystość obserwowała. Powiedz proszę, co mówili obecni tam prezydent Karol Nawrocki, no i premier Donald Tusk.
1: Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Karol Nawrocki, przypominał, że przez dekady marynarka wojenna była niedoinwestowana, wręcz zapomniana. No a dziś spełnia się największe marzenie marynarzy. Nowa fregata gotowa do wodowania i po wyposażeniu jej w nowoczesne uzbrojenie będzie też gotowa do ochrony Bałtyku. A to jest ważne, bo jak mówił prezydent, nasze morze nie jest bezpieczne.
2: Bardzo silna rosyjska flota bałtycka z jednej strony, bardzo silny, zmilitaryzowany obwód królewiecki, flota cieni sprawiają, że polscy marynarze i polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę hybrydową.
1: Z kolei premier Donald Tusk zwraca uwagę na rewolucję, jaka dzięki fregacie dokonuje się w potencjale obronnym marynarki. Wicher daje nowe otwarcie i nowe możliwości.
3: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
1: Warto dodać, że w Stoczni Wojennej, gdzie teraz jestem, trwa też jednocześnie budowa kolejnych dwóch fregat, Burzy i Huragana, i w ciągu kilku lat dołączą do Wichra i wejdą na wyposażenie marynarki.
0: O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego potwierdza medialne doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Polityk PiSu nadał swój wniosek o wydanie listu żelaznego z Naddniestrza, separatystycznego regionu związanego z Rosją. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek poinformowała nas także, czego dotyczyło to pismo.
4: Pan Romanowski zobowiązuje się na wypadek wydania listu żelaznego, uchylenia tymczasowego aresztowania, że stawi się w Polsce, będzie odpowiadał z wolnej stopy, podda się wszelkim czynnościom procesowym. Dlatego prosi o wydanie tego listu. To jest taka gwarancja, że nie zostanie aresztowany ani zatrzymany, jeżeli pojawi się na terenie Polski.
0: Wcześniej Romanowski był w Budapeszcie od rządu Viktora Orbana. Razem ze Zbigniewą Ziobrą otrzymał azyl po zmianie władzy nad Dunajem. Miejsce jego zamieszkania było nieznane. Dodajmy, że obaj politycy Prawa i Sprawiedliwości są podejrzanymi w aferze Funduszu Sprawiedliwości, a chodzi o wyprowadzanie dziesiątek milionów złotych. Rząd interweniuje u Ilona Maska, na to przez zmianę zasad jego firmy. Gigant technologiczny wprowadził nowy podział kontynentu i nie zaliczył Polski do Europy. A to oznacza, że od 17 sierpnia polscy użytkownicy internetu za pośrednictwem Starlinków zapłacą w podróży znacznie więcej. Szczegóły tej sprawy zna Krzysztof Kuczyński.
5: Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Tak o decyzji szefa SpaceX, Elona Muska, mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że nie rozumie, dlaczego Polska została wykluczona.
6: Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My

0: Jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów, bo nie jest to normalne, że państwa inne w Europie mają wykorzystanie Starlinka, takie jakie miały dotychczas, a Polska będzie miała nowe zasady dla użytkowników.
1: Wicepremier zwrócił się już na swoich mediach społecznościowych zarówno do firmy SpaceX, jak i Elona Muska. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: To są aktualności.

0: warszawskiej komendy.
1: Po siłowym wejściu do mieszkania policjanci wyczuli intensywny zapach gazu. Mężczyzna miał odkręcony zawór butli gazowej i trzymał w ręku zapalniczkę, którą próbował uruchomić. Jeden z funkcjonariuszy błyskawicznie obezwładnił mężczyznę i odebrał mu źródło ognia, zapobiegając tym samym tragedii.
0: Zatrzymany trafił do szpitala, a stan jego zdrowia nie pozwala na razie na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Prawie noc, na chwilę przed zachodem słońca. Wieczorem na niebie niezwykły spektakl. Księżyc przesłoni ponad 80% tarczy naszej gwiazdy. Tak głębokiego zaćmienia nad Polską nie było od kilku dekad. Popularyzator astronomii Mateusz Kalisz apeluje, by nie patrzeć na to widowisko gołym okiem.
2: Nie patrzymy na słońce bezpośrednio, nie przymrużamy oczu. To nie jest w żaden sposób żadna ochrona. Nie korzystamy z okularów przeciwsłonecznych. Nawet jeśli założy się 3-4 pary, to one w dalszym ciągu nie uchronią nas przed szkodliwym promieniowaniem.
0: Maksimum zaćmienia prognozowane jest między 20 a 29. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. W północnych regionach coraz więcej chmur, miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 16 stopni na Podhalu, przez 18 na Wybrzeżu, do 20-21 na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: A teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, punktowo średniej i wynosił. W Karsach 79 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1 cm. W Szczucinie 82, ubyło 4. W Zawichoście 188, przybyło 3. W Puławach 84, ubyło 12. W Warszawie 110, przybyło 6. W Kępie Polskiej 157, bez zmian. W Toruniu 76 bez zmian, w Tczewie 214 ubyło 3, na Sanie w Przemyślu 92 przybyło 2, na Narwi w Ostrołęce 52 ubyło 1, na Bugu we Włodawie 56 bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 107 ubyło 2, u ujścia Nysy Kłodzkiej 273 przybyło 4, w Malczycach 120 przybyło 8, w Połęcku 23 przybyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Poznaniu 115 ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 155 ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
8: O, jeszcze to.
9: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
7: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
10: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
9: Dajcie wszyscy święto.
7: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu

0: wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej, prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej – Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
5: masz. Reklama. Autopromocja.
6: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
7: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Buzu skład i nasze przebudzenie, kwadrans po 13, no to chyba idealnie tak na to wczesne popołudnie. Mam nadzieję, że nasza dyskusja też dzisiaj Państwa pobudzi.
1: Tylko szczerze.
0: Patryk Michalski, dzień dobry i już zachęcam, by złapać za telefon i wybrać nasz numer 22 645 22 66. No a tak, mamy pełnię lata, środek wakacji, sezon urlopowy trwa, a do tego w kalendarzu świąt nietypowych dziś dzień pracoholików. No więc uznaliśmy, że to idealna okazja, żeby porozmawiać właśnie o pracy, a konkretnie o tym, czy są Państwo od pracy uzależnieni. Czy pracujecie klasycznie 8 godzin dziennie, czy zabieracie pracę do domu? Czy nawet na urlopie nie możecie Państwo zapomnieć o pracy? Zajmujecie się zleceniami i zadaniami od szefa? Czy ktoś może przyzna się w końcu, że jest pracoholikiem? 22 645 22 66. Proszę już dzwonić. Można też pisać na naszym Facebooku. No a ciekawe, czy ktoś przyznał się Aleksandrowi Ziemiańczykowi, który to pytanie zadał na warszawskiej ulicy.
2: Moje doświadczenia, patrząc po moim życiu, to raczej nie potwierdzam tego. Patrząc na moje otoczenie, myślę, że nie. Myślę, że umiemy dzielić pracę i czas prywatny. Tak mi się wydaje, patrzę, pracuję w korporacji, ale moi koledzy mają czas zarówno i na pracę, i na swoje jakby życie prywatne, także nie wydaje mi się. Może część osób tak, ale akurat z mojego doświadczenia wynika, że nie.
3: Zależy, która generacja, ale myślę, że te starsze generacje, tak do 2000 roku, to gdzieś elementy pracoholizmu mogą się pojawiać, aczkolwiek uważam, że trend jest taki, że raczej coraz mniej.
4: Starsza generacja do 2000 roku, no jak to brzmi? Okej, przyjmuję.
3: Ja się to nie zaliczam, także...
5: Tak, Polacy pracują, to widzę. A bardzo mi się podoba, że to jest taki system, że w niedzielę jest wolne i że każdy ma być naprawdę wolny. To mi się strasznie podoba. Jak nie ma tego ograniczenia takiego, no to w ogóle człowiek może pracować non-stop.
6: Znaczy, moim zdaniem z roku na rok coraz bardziej. To faktycznie widać, może nie tak rok po roku stricte, ale w dziesięcioleciach widać to bardzo.
4: Jak to się objawia zatem?
6: Więcej czasu spędzamy w pracy i to też widać. Była pandemia, wyszła praca zdalna. Sporo ludzi też mówi, że podczas pracy zdalnej więcej pracują, także... Myślę, że tak jakby nie patrzymy, to jednak więcej pracujemy niż pracowaliśmy kiedyś.
7: Bardzo duża część młodych ludzi jest pracoholikami, ponieważ zależy im na pieniądzach.
4: Proste, tak? No bez pracy nie ma kołaczy, stare polskie przysłowie. To jakoś rzutuje na nas właśnie ten mental?
7: Sądzę, że tak, bo coraz więcej osób patrzy na to, żeby zarabiać, a nie spotykać się ze znajomymi i żyć tym życiem.
8: Jeden pracuje za dużo, drugi za mało.
0: No ciekawa perspektywa tej młodej chyba respondentki, bo przecież o pokoleniu Z mówi się, że to właśnie pokolenie, które nie chce pracować tak jak ich rodzice. Chcą bardziej zachować ten work-life balance. Nie żyją po to, żeby pracować, tylko, czy jak na odwrót, nie pracują po to, żeby... Nie, pracują po to, żeby żyć, a nie żyją, żeby pracować. O, teraz było dobrze. No to jeszcze kilka danych do tej naszej dyskusji się przyda, bo z danych Eurostatu wynika, że Polacy to trzeci najbardziej zapracowany naród w Unii Europejskiej, zaraz po Grekach i Rumunach, a kompleksowe badania na temat pracoholizmu wśród Polaków w zeszłym roku przeprowadziło Centrum Profilaktyki Społecznej i badaczom wyszło, że co piąty Polak to pracoholik. No ciekawe, czy chociaż kilkoro z nich dzisiaj do nas zadzwoni i podzieli się swoją refleksją na ten temat, albo z drugiej strony zadzwonią słuchacze, którzy powiedzą, że bardzo dbają o tak zwany work-life balance, nie dopuszczają do sytuacji, w której praca zajmuje większość ich życia. Czekam już na Państwa telefony 22 645 22 66. Można też komentować na naszym Facebooku i tam kilka ciekawych komentarzy już się pojawiło, pewnie w trakcie naszej dyskusji je przytoczę. Ale teraz już bardzo gorąco witam na naszej antenie naszą ekspertkę. Z nami jest Anna Piekut, wykładowczyni akademicka na Uniwersytecie Wizja, specjalistka w dziedzinie rekrutacji i rozwoju pracowników. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Pani Anno, czy pracoholizm to choroba?
9: Dobre pytanie.

0: I w większości pytań, które dzisiaj padną, moja odpowiedź będzie: to zależy.
1: To zależy.
0: Ponieważ faktycznie kwestia pracoholizmu jest kwestią bardzo złożoną i wśród badaczy oraz wśród naukowców, którzy zajmują się tym zagadnieniem już od dawna, nie ma jednoznacznego podejścia. Raczej nie określa się pracoholizmu mianem choroby, raczej określa się to mianem zaburzenia. No niemniej jednak, jeżeli pójdziemy tropem definicji pracoholizmu w ujęciu uzależnień, no to wtedy wchodzimy na grunt choroby.
1: Jeżeli nie wyobrażamy sobie tak naprawdę życia bez pracy i ta praca dostarcza nam tylko coraz mocniejszych bodźców, tak jak na przykład jakieś używki, no to można chyba tak to klasyfikować.
0: Tak, klasyfikacje psychiatryczne, czyli te takie DSM-4, TR czy ICD-10 nie mają osobnej kategorii dla pracoholizmu. Najbliżej jest to do zaburzeń kontroli impulsów nieokreślonych inaczej. Tak to się pięknie określa. Bądź innych zaburzeń nawyków i popędów. To w tej drugiej klasyfikacji ICD. Więc podsumowując ten fragment, jednoznacznie nie jesteśmy w stanie określić, czy to jest choroba, ale faktycznie jest to zjawisko, które ma swoje realne konsekwencje.
1: Tak,
0: na
1: ma swoje przyczyny i ma swoje skutki i
0: dokładnie.
1: Dla jednostki, i dla jednostki społecznej, rodziny i tak dalej. I właśnie o tym zjawisku sobie dziś rozmawiamy. 22 645 22 66 jest z nami pan Marcin. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Mam na imię Marcin. Dzwonię do państwa, ponieważ przez dłuższą czas swojego życia, mam 46 lat, pracowałem po 10-12 godzin dziennie, ale w ostatnim czasie, rok czasu, gdzieś 9-10 miesięcy temu, zmieniłem system pracy. Pracuję tylko 8 godzin. Zmieniło się w moim życiu bardzo dużo.
1: Panie Marcinie, tu się zatrzymam. Dlaczego wcześniej pracował pan po te 10-12 godzin?
2: Wie pan co, pracowałem w firmach korporacyjnych, gdzie wydawało mi się, że dając siebie coś dam tej firmie i ta firma będzie dawać mi to samo, ale okazało się, że to jest błędne myślenie. Te firmy po prostu wykorzystują człowieka i tyle.
1: To teraz, i to jak jest teraz, jak pan powiedział, że zmienił pan ten styl pracy, pilnuje pan tych 8 godzin dziennie?
2: Tak, pilnuję tych 8 godzin dziennie, wracam do domu, wiem, co to jest 16. Wiem, że mam czas na to, żeby wyjść z dziećmi, przejść się, pospacerować, oglądnąć, poczytać, a nie cały czas tylko praca, praca i pościg. Po prostu moje życie się zmieniło. Wygląda to wszystko całkowicie inaczej. Mam więcej czasu dla siebie po prostu i każdemu polecam taką zmianę.
1: A pracodawca pana zauważył ten styl? Były jakieś konsekwencje, czy nie?
2: Nie, bo ja po prostu też zmieniłem pracę. To jest powiązane z tym, ale... poprzedni pracodawca nie docenia mnie. To nie znaczy, że jak ja pracuję 8 godzin, to pracuję mniej wydajnie, efektywniej.
1: To też jest bardzo ważne,
2: że mam też czas na to, żeby odpocząć ten następny dzień, że jest więcej baterii na to, żeby znów pracować te 8 godzin bardzo wydajnie, ale później ten czas, który mi zostaje, zostaje mi dla mnie, dla dzieci, dla rodziny. I w taki sposób się regeneruje dużo lepiej. Polecam każdemu.
1: A no właśnie, czas, którego przecież nie da się odzyskać i
2: dokładnie,
1: którego
2: tak.
1: Można żałować pewnie później na tak zwane stare lata. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za telefon. Dużo ciekawych wątków od pana do naszej dyskusji. Kolejni słuchacze z nami, pan Henryk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja właśnie też wsłuchiwałem się wcześniejszemu rozmówcy. No też niestety tak się troszeczkę wykazywałem w pracy. Pracowałem troszeczkę dłużej niż te 8 godzin. Pracuję w dalszym ciągu przy takich nowoczesnych systemach sterowania osiedleniem. Oczekiwanie moje było takie, że jak każdego, że zostanie to docenione, czy to w formie powiedzmy jakiejś premii, czy powiedzmy jakiejś tam podwyżki. W zamian usłyszałem od mojego kierownika, że jestem nienasycony oczekując premii, ponieważ dostaję 500 plus od państwa w tamtym czasie, w którym to obowiązywało. Skończyło się na niczym.
1: Panie Henryku, to jakiś żal w pewnym sensie ma pan do pracodawcy, że tego nie doceniał? Czy ma pan żal do siebie, że miał pan nadzieję na to, że pracodawca to doceni?
3: No ja myślę, że mogę to podzielić tak po 50%. Aha. Żal do siebie, że jednak poświęciłem ten czas. No i zdecydowanie żal do mojego szefostwa, że jednak to moje poświęcenie.

0: ocenie tak naprawdę ta praca nie przełożyła się na to, co zostało jak gdyby też określone w tych zasadach i w tych obietnicach, które, no bo to wiadomo, jeżeli jest premia, to ta premia nie wynikałaby z mojego widzimisię, tylko jednak z pewnych ustaleń pomiędzy mną a szefem, kierownikiem czy dyrektorem. No a jeżeli ktoś używa później takich argumentów, że fajnie, że pracowałeś, że się poświęciłeś, ale jednak nie zasługujesz, bo przecież już dostajesz coś ekstra od państwa, no to dlaczego my mamy jako firma, mamy ci coś teraz
1: no jeszcze to poczucie żalu rzeczywiście można, jest naturalnym w sobie jak najbardziej. Panie Henryku, dziękuję bardzo za telefon i za te refleksje i podzielenie się swoim doświadczeniem z nami. 22 645 22 66. Rozmawiamy dziś o pracoholizmie i to wcale nie jest jak na razie taka wesoła, radosna dyskusja. Ciekawe, co powie pan Paweł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Pawle, jak to z tym pracoholizmem u pana, czy może jednak pan dba?
2: Proszę pana, kiedyś w pracy, będąc w pracy, gdzieś leżała sobie gazeta i... Bo ja byłem pracoholikiem przez długi czas i w gazecie zobaczyłem definicję pracoholizmu. Że to jest dowartościowywanie samego siebie poprzez pracę. I, że tak powiem, wzięła mnie taka refleksja, że koniec z tym. Byłem pracoholikiem na pewno i chciałem też powiedzieć, że pracodawca żeruje na takich ludziach. Nie zawsze ich wynagradza, żeruje, ale poszedłem po rozum do głowy, teraz troszeczkę inaczej pracuję, bo ponieważ pracodawca uważa, że nie warto mu płacić, bo i tak będzie zasuwał. Więc taka jest moja refleksja i takie zdanie na ten temat, że na pewno to jest choroba i trzeba się leczyć z tego.
1: Ale właśnie, no w jakiś sposób pan sam sobie z tym poradził, czy była potrzebna jakaś pomoc z zewnątrz?
2: Nie było potrzeby, po prostu zdrowy rozsądek i też troszeczkę, można powiedzieć, że zdrowie nie pozwala, żeby aż tak, może trochę plecy zaczęły boleć bardziej i wtedy człowiek mądrzeje.
1: A co pan zyskał, jak pan tak mówiąc kolokwialnie przeładował?
2: Co zyskałem? Więcej czasu dla rodziny, więcej czasu na hobby, na wszystko i przyglądam się na z boku, na tych właśnie, którzy dalej zasuwają i nie zazdroszczę. Nie, no trzeba się przykładać, staram się przykładać, robię cały czas swoją robotę, ale nie aż tak, że tak powiem, bo to, co ja więcej zrobię, to ktoś na tym żeruje, ci, co pracują mniej, no to żerują na takich ludziach, którzy robią więcej, prawda?
1: Kolejny raz ten wątek się przewija, że pracownik się stara, ten pracoholizm bierze się z tego, że człowiek się stara, chce się bardziej wykazać, pokazać swojemu pracodawcy, a pracodawca tylko potrafi to wykorzystać. To powiedział pan Paweł i bardzo dziękuję za ten telefon. 22 645 22 66. Kolejni słuchacze, pan Robert.
3: Dzień dobry, witam. Robert. No, tak jak pan Paweł powiedział przed chwileczką, z wszystkim się zgadzam. Ja byłem pracoholikiem, może nie dla pieniędzy, tylko lubiłem swoją pracę. To znaczy, że jestem kierowcą ciężarówki, kiedyś byłem kierowcą zaopatrzeniowcem, handlowcem, jak to w latach 90. No, był gonitwa troszkę za pieniążkami, bo to były lata 90, dosyć mocne bezrobocie. Zmieniłem pracę właśnie 3 miesiące temu po 13 latach. Pracuję teraz 8 godzin. Branża ta sama, bo jest, że jak to mówią, wokół komina, bo że materiał odbudowany. Jeździłem też po godzinach, gonił czek za pieniądzem. No nie ma co ukrywać, umowa zawsze była może nie śmieciowa, ale nie taka jak na papierku. Przychodziło co do dzielenia pieniążków na przykład na święta, czy jakieś tam nagrody, to najbardziej bolało mnie to, że no w towarzystwie było paru chłopaków, którzy tak zwane bumelki strzelali. Okazało się, że dostawały te same pieniądze, gdzie ja nigdy naprawdę ani nic nie ukradłem, ani nigdy nie zawaliłem i dochodziłem powrót do wniosku, że to nie ma wszystko sensu.
1: Panie Robercie, to dopytam, to dlaczego aż 13 lat pan pracował w tym miejscu, skoro widział pan pewnie wcześniej, że no coś nie gra, no nie warto się aż tak starać. To
3: Powiem krótko, bo ostatnie dwa lata sobie pozwoliłem na otwarcie działalności jednoosobowej, bo nigdy wcześniej nie miałem. Szef mnie pokusił, nie ukrywam, wyższymi dochodami na rękę, bo wiadomo, niski ZUS przez dwa lata i tak dalej, ale gdy sobie zdałem sprawę, jakie są składki z tego odprowadzane, no i to było niestety od obrotu. No ciężarówką obrót zrobić to wie pan, albo pan goni na kilometry, jak to mówią, na zabicie głowy, albo po prostu to jest właśnie 12-14 godzin. Ja wszystkim młodym chłopakom mówię, ja wiem, że są na dorobkach, są na kredytach. Życie tak uciekałem, 52 lata, w tej chwili kończę pracę 14-15, nie mogę się przestawić. Żona mnie wręcz wygania, mówi, ty idź do roboty, bo ty za szybko wracasz. Ale kupiłem tę działeczkę, chodzę sobie, podlewam, jeżdżę sobie na rowerze, wypełniam sobie

0: czas, tak jak podobnie żeśmy chyba wczoraj czy przedwczoraj rozmawiali właśnie o tym wieku średnim.
1: Tak, o kryzysie wieku średniego.
0: Tak, o tym kryzysie i tak samo to. Ja mówię, nie ma wieku średniego, trzeba po prostu sobie organizować czas, pieniądz, naprawdę to nie wszystko. A
1: Panie
0: życie
1: Robercie.
0: Płynie moment.
1: Panie Robercie, świetny wniosek, świetna puenta i dziękuję serdecznie. Pan Edward, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry.
1: Panie Edwardzie, co pan dorzuci do tej naszej dyskusji? Bardzo ciekawej.
2: Ja chciałem powiedzieć, że też się czuję jako pracoholik, bo jestem z zawodu krawiec, mam 75 lat, 60 lat w zawodzie i mieszkam w takiej miejscowości, gdzie mnie wszyscy znają. Aha. I od 60 lat mam klientów. I teraz, gdybym chciał nawet przestać pracować, to ludzie mi tego nie podarują i przychodzą do mnie i no zrób i bardzo mnie proszą, żeby zrobić, bo gdzie mają iść, jak oni tu całe życie do mnie chodzili.
1: Panie Edwardzie, ale to właśnie traktuje pan to cały czas jako pracę, czy trochę jako pasję, jako zajęcie na tę kolejną część życia?
2: No to jest,
1: czy to też pana właśnie utrzymuje właśnie przy dobrej kondycji? Sprawia takie poczucie,
2: kondycje, to ja mam, bo ja biegam,
1: potrzebne.
2: W ogóle startuję w zawodach, maratony i półmaratony.
1: No,
2: i dlatego ludzie widzą, że mnie po prostu pecel nie rośnie, tylko ta by ubywał.
1: Aha,
2: czyli coraz, widzą mnie coraz młodszego.
1: Ale mimo wszystko czuje się pan pracoholikiem, tak jak pan powiedział.
2: Tak, czuję się pracoholikiem, bo ja po prostu nie mogę sobie zaplanować jakiegoś czasu dla siebie, bo mi ktoś przyjdzie, zrób na jutro, potrzebuję, bo gdzieś tam wyjeżdżam. Nie? Mm-hmm.
1: A to gdzie własne potrzeby w tym? Gdzie w tym własne potrzeby?
2: Własne potrzeby to nie są moje, bo ja nie muszę pracować. Ja już jestem na emeryturze 10 lat, także ja nie muszę pracować, ale mówię, nie chcę z ludźmi zadzierać i dlatego niektórym ludziom ulegam. Nie?
1: Z tego powodu w takim razie wpadł pan w ten pracoholizm, tak jak pan powiedział. Panie Edwardzie, bardzo dziękuję. No i musimy sobie podsumować tę część naszej dyskusji z naszą ekspertką, z panią Anną Piekut, wykładowczynią na Uniwersytecie Wizja. Pani Anno, bardzo ciekawe te telefony od naszych słuchaczy, z których przebija przede wszystkim duży żal do pracodawcy. Kilku panów przyznało się wprost, że byli pracoholikami i w każdym telefonie w zasadzie, prawie każdym, przebijał bardzo duży żal, że ja chciałem się wykazać, chciałem pokazać, że pracuję lepiej, a pracodawca tego nie doceniał. Czy to jest częsty motyw przy pracoholizmie?
3: Mm-hmm. Okej, okay. To ja spróbuję to troszeczkę uporządkować, bo jeżeli my mówimy o pracoholizmie, to musimy mieć takie komponenty ilościowe oraz też jakościowe. A tutaj nam się cały czas przebijał ten komponent ilościowy, czyli czasu, który poświęcamy na pracę. A też badania pokazują, że ten związek nie jest tak bardzo dominujący. To znaczy, że ilość poświęconego czasu na pracę nie zawsze wiąże się, albo nawet często nie ma wpływu na występowanie tego zaburzenia, które nazwiemy pracoholizmem.
1: Czyli można pracować 13-14 godzin i nie być pracoholikiem.
3: Nie być pracoholikiem.
1: A można pracować 6 godzin i być.
3: I być pracoholikiem, jasne. Dokładnie. Bo tutaj dochodzi ten komponent, dlaczego to my robimy. I oczywiście ta motywacja jest głównym tym języczkiem uwagi, która zmienia nam w duże zaangażowanie w pracę pod kątem ilościowym w bycie pracoholikiem. Więc to jest pierwsza rzecz, która tutaj wybrzmiała.
1: A ta chęć
3: druga
1: zaimponowania
3: rzecz
1: pracodawcy, chęć
3: no
1: bycia
3: właśnie
1: lepszym.
3: Dokładnie. I teraz tak, dlaczego to jest, to mamy kilka wyróżnionych jakby takich przyczyn. Bardzo często, i to też już padło, jest to właśnie taka kompensacja poczucia własnej wartości poprzez wykonywanie zadań, ponieważ, czyli mówiąc bardziej po ludzku niż po psychologicznemu, czyli chcemy właśnie sobie udowodnić, komuś udowodnić, że jesteśmy lepsi, fajniejsi, bardziej warci, angażując się w wykonywanie
1: zadań. To pan Henryk chyba wprost powiedział, że pracował więcej, bo chciał sobie udowodnić, że potrafi
3: dokładnie,
1: być lepszy.
3: Dokładnie tak. W ogóle to tak mała dygresja, to taka, że sami panowie do nas
1: dzwonili. Tak. I to jest też rzecz, na którą chciałem zwrócić
3: zastanawiające,
1: uwagę.
3: Bo z kolei same badania nie pokazują tutaj takiego przyłożenia ciężkości do którejś z płci. Zresztą badania również nie pokazują przekładania środka ciężkości do rasy i do wieku również, ponieważ też, żebyśmy mieli jasność,

0: Pracoholizm nie dotyczy wyłącznie pracy, tylko wszelkich aktywności ukierunkowanych na osiąganie celu. Na przykład studenci czy uczniowie też mogą być pracoholikami, chociaż nie są zaangażowani de facto w życie zawodowe. I teraz kolejny tutaj element, który się pojawił bardzo dominująco, to jest właśnie to rozczarowanie pracownika stylem zarządzania czy kulturą organizacyjną organizacji, dla której ten pracownik gospodarował swoje godziny pracy. I tu wchodzimy znowu w kolejną taką króliczą norę, która nam wskazuje na poziom kompetencji menedżerskich w organizacjach, czyli chociażby to niedocenione docenianie, które tutaj nam wybrzmiało w bardzo dominujący sposób.
1: W wielu telefonach, czyli trochę dotykamy sposobu zarządzania, pewnie być może jeszcze z poprzedniej epoki, na co właśnie dużo ludzi, jak widać po latach, zwraca uwagę, co po latach zauważają. Tutaj musimy przecinek postawić, pani Anno, bo wspomnieliśmy o tym, że rzeczywiście sami panowie dzwonili. No to jest z nami teraz pani Wioletta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja właśnie też odnośnie chciałam powiedzieć pracoholizmu męża. O, w ten sposób.
1: A jednak, czyli pani dzwoni, ale a propos męża. Słuchamy.
2: Tak, tak. No mój mąż do jakiegoś czasu, do, ja wiem, 7-8 lat temu, też mógł pracować 24 godziny na dobę, nie licząc się ze zdrowiem, z czasem rodzinnym. No powiem panu, że sporo żeśmy się kłócili na ten temat. Sporo chciałam wymóc, żeby jednak zakończył ten swój zapał do pracy. No jednak nie dało się. I powiem panu szczerze, że dopiero przewartościował wszystko, jak jedną nogą już był na tamtym świecie. Byliśmy na wakacjach i powiem panu, że miał do wyboru albo powrót do domu w karawanie, ewentualnie od razu operacja na stole w Ostródzie. No powiem panu, że od tamtego momentu mąż zakończył swoją taką podróż pracoholika i rzeczywiście zaczął cenić czas w domu i swój prywatny. I powiem panu, syn też w jakimś tam czasie też próbował postępować jak ojciec i troszeczkę się wystraszył i Bogu dziękuję, no, że jednak tak wyszło, nie inaczej. Także no jednak kobieta chyba nie ma za dużo czasu na pracoholizm w zakładzie pracy, chciałam tak w ten sposób powiedzieć, no bo jednak ma inne obowiązki.
1: Bo ma drugi etat w cudzysłowie, na przykład w domu, prawda?
2: Tak,
1: rzeczywiście, czyli tutaj pani Wioletto, z tego telefonu pani wnioskuje, że czasami jakiś moment krytyczny jest tym momentem, kiedy trzeba przeładować, ktoś sobie uświadamia, rzeczywiście mam problem, mam zaburzenie, jak powiedziała nasza ekspertka i coś z tym chce zrobić. Pani Wioletto, to dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
1: Zdrowia dużo dla męża i dla pani. O pracoholizmie dziś rozmawiamy, bo dziś Dzień Pracoholików, 22-645-22-66. Wracamy do dyskusji za chwilę.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Za 19 minut 14.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I kontynuujemy naszą dyskusję o pracoholizmie. Tylko szczerze, dziś ciekawe komentarze też na Facebooku od państwa. Pani Bożena przyznaje wprost, nie jestem pracoholiczką, nie opłaca się. Szef tego nie doceni. Najważniejsze jest zdrowie i bliscy, czyli ten wątek, który nam się przewijał w pierwszej części naszej dyskusji. Pan Marcin melduje też, że od poniedziałku do piątku do godziny 16 to dni pracy. Popołudniami czas wolny, weekend to wolny od wszystkiego, co nazywa się pracą. Ale czy wszyscy tak potrafią? 22 645 22 66. Czekam jeszcze na państwa telefony. Większość panów dzwoniła. Była jedna słuchaczka przed piosenką i kolejna słuchaczka teraz. Pani Edyta, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry. Edyta z Polkowic.
0: Pani Edyto, o sobie pani powie, czy o kimś i o pracoholizmie słuchamy?
2: O sobie, o pracoholizmie jak najbardziej. Pracowałam bardzo długo, pracuję w sumie 25 lat. Ostatnie 8 lat pracowałam dość intensywnie. Wręcz wpadłam w tak zwany pracoholizm. Mhm. Praca, kochałam swoją pracę bardzo, bardzo. Przerodziło się to w pracoholizm, ale niestety było to bardzo źle odbierane przez grupę pracowników oraz grupę podwładnych. Powiem szczerze, że wręcz zazdrość przemawiała przez ludzi, chociaż moja praca, mój pracoholizm nie przekładała się na warunki finansowe.
0: Kochałam to. Tak była pani odbierana, że chce się pani, mówiąc kolokwialnie, podlizać trochę szefostwu?
2: Dokładnie. Aha. I na zasadzie takiej, ona wszystko potrafi, ona wszystko umie zrobić. Mhm. Mi sprawiało to przede wszystkim satysfakcję, bo lubię się rozwijać, ale byłam stłamszona przez całą resztę pracowników. No to ta, to ta, co tak wszystko umie i wszystko
0: wie. Co tak się wychyla, tak? Bardzo, jasne.
2: Dokładnie, więc powiem szczerze, dzisiaj patrząc na swoją dalszą karierę, no ciężko naprawdę gdzieś tam się już pokazać. Już nie robię tak, bo
0: właśnie no, bo z obawy przed też tym, żeby nie zostać tak odebraną, jak rozumiem.
2: Odebranym, odrzuconym oczywiście tutaj z grona pracowników, współpracowników.
0: Pani Edyto, tutaj kropka, ale bardzo ciekawy wątek kolejny do naszej dyskusji. Czym czasami może się objawiać pracoholizm, czy jaki może być ten negatywny skutek takiego większego zaangażowania w pracę, że inni pracownicy będą nas źle traktować, źle oceniać, będą traktować jak nas jako tak zwanych lizusów. Ciekawy wątek bardzo. Pan Mateusz, dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Tutaj tak słucham tej audycji i wiele osób mówi, że pracowało po te 10-12 godzin u kogoś w firmie. W takim razie ja polecam sobie założyć własną firmę.
0: A pan tak zrobił?
3: Szczególnie w takiej branży, nie wiem, jak na przykład transport, jak aha, na przykład budownictwo. Taki dzień pracy 10-12 godzin to się wydaje bardzo przyjemny i krótki.
0: Aha. Rozumiem, że wie pan to z własnego doświadczenia.
3: Tak, wiem to z własnego doświadczenia. Sytuacja wygląda tak, że osoby na własnych działalnościach, szczególnie w takich branżach, jeżeli nie pracują, to nie mają. Mhm. Ja nawet na całkiem przyzwoitych, teraz załapałem parę przyzwoitych takich kontaktów,

0: traktów, no to mój dzień pracy wynosi 12-14. Zdarzało się nawet czasami, jak trzeba było nadgonić na budowie, to było i 18 godzin.
1: Panie Mateuszu, to zapytam w takim razie, to jak ma się jednoosobową działalność, to nie da się nie być pracoholikiem?
0: Czy się nie da? Powiem tak, zależy, co się robi.
1: Aha.
0: Zależy, co się robi, bo jeżeli to są prace takie od do, tak jak na przykład ma moja partnerka, że ona jest fryzjerką, no to ona ma wyznaczone godziny pracy, dziękuję, do widzenia. No ale my jak jesteśmy na budowie i na przykład strzeli rura i teoretycznie mamy zmianę od godziny 7 do godziny 17, czyli te 10 godzin, ale...
1: A rura strzeli o 20?
0: Ale wystrzeli nam rura z wodą 320 mm, gdzie to w ciągu, nie wiem, 10 minut potrafi wypełnić parę basenów olimpijskich, no to...
1: To nie ma siły, trzeba reagować. Panie Mateuszu, tu musimy kropkę postawić, bo gong wybiła jeszcze, słuchacze czekają w kolejce, ale dziękuję serdecznie za ten telefon. 22 645 22 66. Pani Barbara jest z nami. Dzień dobry. Przepraszam, pani Aleksandra najpierw.
2: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani
2: Aleksandra. Ja mam wrażenie troszeczkę inny objaw pracoholizmu, mianowicie ja rozkręcam się w miarę z upływem dnia. W związku z powyższym rano oczywiście pracuję, ale tak bym powiedziała na pół gwizdka. I im później, tym ja mam więcej energii do pracy. W związku z powyższym po pierwsze muszę zrobić to, czego nie udało mi się zrobić w normalnych godzinach pracy, bo pracowałam troszeczkę, że tak powiem, mniej wydajnie. W związku z tym siedzę dużo dłużej w pracy po to, żeby nadrobić, ale przez to, że też się tak rozkręcam pod koniec dnia, no to przypominam sobie, że a może bym jeszcze to zrobiła, może jeszcze to, a może tamto, to będę miała jutro mniej albo pojutrze mniej.
1: No i traktuje to pani Aleksandro jako pracoholizm, czy jednak po prostu jako taki, no tak sobie rozkładam czas pracy i tak to wychodzi?
2: Znaczy nie ukrywam, że ja bym wolała jednak od rana mieć taką pełną sprawność, a nie siedzieć później dłużej i nie dość, że nadganiać, to jeszcze wymyślać, co bym mogła zrobić. Potrafię też przyjść do domu i jeszcze się zdalnie połączyć komputerem i coś tam.
1: No to może jedna kawa więcej, pani Aleksandro, rano lepiej zmobilizuje do pracy, ale pani jest dowodem na to, co powiedziała nasza ekspertka, że można pracować 12-14 godzin i nie być do końca pracoholikiem. I pani Barbara na podsumowanie dyskusji. Dzień dobry.
3: Witam moje ukochane radio, które słucham od dzieciństwa.
1: Bardzo nam miło. Słuchamy.
3: Tak się składa, że akurat jestem miłośniczką tego programu, no i słucham dzisiejszej audycji. Powiem szczerze, jestem akurat w delegacji, w podróży służbowej.
1: To idealnie pasuje.
3: Tak, jakoś mało tych kobiet dzisiaj się wypowiadało, więc postanowiłam do państwa zadzwonić, ale powiem na swoim przykładzie. Nie wiem, czy to jest pracoholizm. Mi się wydaje, że jeżeli o mnie chodzi, to wynika to z mojego charakteru, bo raczej staram się być bardzo dokładna. Jeżeli obiecam coś komuś, to jest priorytet.
1: Czyli terminy są święte.
3: Proszę?
1: Czyli terminy są święte.
3: Tak. Terminy są święte. Powiem panu, jeżeli jadę na przykład do klienta i mówię, że dzisiaj dostanie ode mnie jakąś tam wycenę, maila i tak dalej, to muszę to zrobić dzisiaj. A czy to szef docenia? Trudno powiedzieć.
1: Czyli nie ma pani w sobie tam jakiegoś większego żalu, jeżeli nie zauważa
3: nie,
1: pani tego docenienia?
3: Powiem szczerze, nie mam jakiegoś większego żalu, bo... no tak, to wynika z mojego charakteru.
1: Bardziej.
3: Szef, że tak powiem, nie ma nic do tego... Myślę, że powinien być zadowolony z mojej pracy.
1: No z takiej pracowniczki oczywiście, że można być zadowolonym. Pani Barbaro, dziękuję serdecznie. Udanej delegacji życzę i bezpiecznie proszę jechać, bo słyszałem chyba, że z samochodu się z nami pani łączyła. A podsumujemy sobie naszą dyskusję z panią Anną Piekut, naszą ekspertką. Pani Anno, bardzo dużo ciekawych wątków wybrzmiało, także potwierdzających to, co pani wcześniej powiedziała. Ja tak na podsumowanie chciałbym panią prosić dosłownie dwie, trzy wskazówki. Kiedy uważać, kiedy powinna się zapalić jakaś żółta lampka ostrzegawcza, która może nam wskazywać, że z tą pracą, no to mamy jakiś problem, w sensie uzależnienia od pracy.
4: Mamy diagnostykę pracoholizmu, bo Mam jednak nieodparte wrażenie, że nadużywamy tego pojęcia.
1: Pracoholizm. To prawda.
4: Zresztą, jak to określił jeden z badaczy, pracoholizm jest najlepiej ubranym problemem społecznym, a na przykład chociażby

0: Nie ma dnia alkoholika, tak jak mamy dzisiaj dzień pracoholika. Mhm. Więc potrafimy to jednak zgloryfikować, ale też nadużyć diagnostyki. W związku z powyższym pierwsza rzecz to jest to, żeby przyjrzeć się ze sobą, siąść ze sobą i zadać sobie pytanie, dlaczego ja to robię. Mhm. Czyli dlaczego spędzam tak dużo czasu, ponieważ proszę mi uwierzyć, organizacje często wcale nie chcą pracoholików, bo są mniej efektywni, ponoszą konsekwencje zdrowotne, wiąże się to z absencjami, mhm. z odpływem wiedzy, z konfliktami w pracy, więc to nie jest tak, że to tutaj po stronie pracodawcy leży wyłączna motywator. I bardzo ciekawym też, przepraszam, ale chciałabym to podkreślić, zanim to tak jeszcze powiem o to, że faktycznie, jeżeli chodzi o ten problem wśród osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub prowadzące firmy, jest absolutnie niezbadany. Więc, mhm. drodzy Państwo, po prostu refleksja, zapytanie się siebie szczerze, dlaczego to robię i jeżeli nie umiem odpoczywać w weekend, nie umiem odpoczywać na urlopie, nie mogę przestać myśleć o pracy, to jest pierwszy krok, żeby powiedzieć, powinienem zrobić coś z tym dalej.
1: Więcej albo znaleźć jakąś definicję w gazecie, tak jak to zrobił jeden z naszych słuchaczy.
0: I wtedy udać się do specjalisty, nie poprzestać wyłącznie na definicji z internetu czy z gazety.
1: I tymi radami kończymy. Anna Piekut, wykładowczyni Uniwersytetu Wizja, specjalistka w dziedzinie rekrutacji i rozwoju pracowników. Pięknie dziękuję za udział w naszej dyskusji.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ale już teraz zostawiamy pracę, jedziemy na lotnisko. Na lotnisko.
2: No,
1: na lotnisko, żeby dotrzeć na letnisko. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Gdzieś pod domek letniskowy.
3: Pamiętasz takie domki w kształcie litery A?
1: Tak, tak. Z takimi dachami skośnymi.
2: No i to były takie domki, do których nie latało się samolotem, bo najczęściej były zupełnie niedaleko od miejscowości, w której mieszkaliśmy. Definiowały sposób spędzania wolnego czasu w PRL-u i o tym dziś porozmawiamy. Brda. Na letnisku Brda.
1: No to prawdziwe letnisko po 14, a ja dziękuję za dziś. Patryk Michalski. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Tutaj, szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
16: Kamil Olak. Nowe problemy w Łódzkiem na Krajowej 74 między Sulejowem a Żarnowem. W pobliżu miejscowości Jaksonek zderzyły się dwa auta osobowe i na 7 kilometrze droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja przygotowała objazdy drogami lokalnymi. Trwają też problemy na autostradzie A4 w Podkarpackiem między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód w pobliżu miejscowości Róża. Na czas podnoszenia pojazdu i przeładunku towaru jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona na 522 kilometrze. Zablokowany jest prawy i lewy pas ruchu. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Nadal problemy na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Po tym jak rano na 39 km ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Obowiązuje objazd śladem starej czwórki w kierunku Wrocławia. Od ponad 2 godzin na szczęście ruch odbywa się bez przeszkód. Na A4 odwołano natomiast problemy w innym miejscu w województwie dolnośląskim między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Po tym jak na 145 km zderzyły się 3 auta osobowe, jezdnia w kierunku Zgorzelca była zwężona. Teraz już odbywa się tam ruch całą szerokością jezdni. Skończyły się także problemy w Dolnośląskiem na Krajowej 8 na odcinku Kudowa-Kłodzko. Przez Szalajów Górny przejedziemy bez problemów. Na 31 km droga została odblokowana. Podobnie jak w Pomorskiem. Przejedziemy już bez problemów Krajową 20. Droga była zamknięta na odcinku Żukowo-Kościerzyna, ale skończyły się utrudnienia na 264 km. Drogowcy odwołali także problemy w Świętokrzyskiem. Na drodze

0: drodze krajowej nr 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Na 38 kilometrze w miejscowości Cieklińsko przestał obowiązywać ruch naprzemienny.
1: Minęła 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński. Zapraszam. Marcin Romanowski odnaleziony. Polityk PiSu podejrzany o defraudację milionów złotych ma być w Naddniestrzu. Rząd może szykować małą podatkową rewolucję z korzyścią dla obywateli. Doniesienia śledzi i sprawdza nasz reporter. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Łomianki poszukują właściciela jeżozwierza. Zwierzę odłowiono tej nocy. Chce odpowiadać w Polsce z wolnej stopy, ale teraz jest w prorosyjskim regionie separatystycznym. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości rządu PiS, odnalazł się w Naddniestrzu, regionie Mołdawii, nad którym pieczę de facto sprawuje Moskwa. Złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o tzw. list żelazny. Więcej na ten temat Michał Makowski.
2: Podpisany ręcznie wniosek Marcina Romanowskiego został wysłany ze stolicy nieuznawanego państwa we wschodniej Mołdawii.
3: Z Tiraspola, to jest teren Naddniestrza. Wynika to z pisma pana Romanowskiego, a także ze stempli pocztowych na kopercie.
2: Powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. W ramach listu żelaznego Marcin Romanowski domaga się gwarancji ochrony przed zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem. Sąd podejmie decyzję po uzyskaniu stanowiska prokuratury. Przepisy dotyczące listu żelaznego nie dają sędziom pełnej swobody.
3: Jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją.
2: Jednak część sędziów uważa, że te przepisy są niezgodne z konstytucją i podejmuje decyzje inne niż stanowisko prokuratora. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Śledczy zarzucają Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o wyprowadzanie dziesiątek milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W aktualnościach teraz o małej podatkowej rewolucji. Ma pracować nad tym rząd, a szczegóły mamy poznać wkrótce. Na stole leży kilka propozycji. No to połączmy się teraz z Sejmem. Tam jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Michale, co konkretnie może się zmienić?
4: Najbardziej prawdopodobna jest podwyżka drugiego progu podatkowego. Polska 2050 już od pewnego czasu postuluje, by wzrósł ze 120 do 140 tysięcy złotych. W PSL niektórzy proponują, by powiązać go ze wzrostem inflacji. Lewica, o czym mówi Dariusz Wieczorek, opowiada się natomiast za wprowadzeniem dodatkowych stawek podatku PIT.
5: Powrót do 40%, 12 najniższa, natomiast między 12 a 32 były jeszcze dwa progi podatkowe.
4: Rząd zastanawia się też nad obniżeniem limitu, do którego przedsiębiorcy mogą korzystać z opodatkowania ryczałtowego. Dziś to 2 miliony euro. Opozycja nie wierzy, że te propozycje wejdą w życie. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek uważa, że skończy się na deklaracjach.
6: Próba zapowiedzi, nęcenia po raz kolejny wyborców, natomiast myślę, że nic z tego kompletnie nie wyjdzie.
4: W koalicji słychać, że najmniejsze szanse ma propozycja podwyższenia kwoty wolnej z obecnych 30 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych.
1: O czym prosto z Sejmu mówił Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Ma prawie 140 metrów długości. Będzie przystosowany do walki z celami na wodzie, lądzie, w powietrzu i pod wodą i będzie bronił Bałtyku. Nowa fregata marynarki wojennej otrzymała imię. To ORP Wicher. Pierwsza z trzech jednostek wybudowanych w programie Miecznik. W uroczystościach w Gdyni uczestniczyli prezydent, premier i najważniejsi dowódcy. A do prezydenta z apelem zwróciła się wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Panie prezydencie, 5% PKB na obronność? Tak. Ale współpraca ponad podziałami związana z bezpieczeństwem? To też wspólne działanie, żeby funduszy na bezpieczeństwo było jak najwięcej. Ja się cieszę, że wykonywany w tej stoczni okręt ratownik finansujemy z mechanizmu SAFE. Mam nadzieję, że pan prezydent może w końcu zmienić zdanie.
1: Na jutro Wicher przejdzie kolejny test. Wodowanie w Zatoce Gdańskiej.
8: To są aktualności jedynki.
1: W czasie II wojny światowej zrabowali je Niemcy teraz. Po ponad 80 latach wróciły do Polski. Stacja Muzeum w Warszawie zaprezentowała 11 eksponatów odzyskanych przez Ministerstwo Kultury. Znalazły się wśród nich modele pociągów, kotłów parowych, a także makiety mostów i zakładów kolejowych.
9: One pochodzą z dawnego Muzeum Kolejowego, potem przekształconego w Muzeum Komunikacji. Przed wojną muzeum dysponowało ponad 4000 różnego rodzaju eksponatów. Pracownicy muzeum, żeby zmylić okupanta, gdy tylko wybuchła II wojna światowa, dokonywali zmian w księgach inwentarzowych po to, żeby

0: ukryć najcenniejsze eksponaty. Część udało się oczywiście ukryć w Warszawie, ale część została rozgrabiona.
1: Mówił wiceminister kultury Maciej Wróbel. Eksponaty będą czasowo dostępne w stacji Muzeum, która mieści się w dawnej hali dworca Warszawa Główna. A w aktualnościach jeszcze poszukiwania właściciela jeżozwierza. W nocy na terenie Łomianek zwierzę zostało odłowione przez Straż Miejską.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na północy i północnym zachodzie trochę więcej chmur, tam też przelotnie może padać deszcz. Poza tym pogodnie i słonecznie. Temperatura od 18 stopni nad samym morzem do 24 w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr słaby, miejscami na północy i w górach trochę silniejszy. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
16: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
17: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Ach, ta gitarka. I Nile Rodgers, czyli Daft Punk, ja ciągle nie mogę uwierzyć, że od premiery tej piosenki znowu będę dziadować, proszę państwa.
1: A dziaduj sobie.
0: A będę dziadować. No, ile 13 lat temu odbyła się premiera tego utworu? Nie wierzę.
1: To pomyśl sobie, że dzisiaj w audycji podziadujemy jeszcze bardziej, a właściwie jeszcze głębiej, bo sięgniemy do lat 70. i będę miała wielką przyjemność opowiedzieć państwu o moich najlepszych wakacjach życia.
0: W takim trójkątnym domku?
1: Tak.
0: No i o tym
1: i
0: domku.
1: Nie jest to iglo, a iglo nie jest trójkątne.
0: O tym domku, albo raczej więcej o całej historii przez pryzmat tego domku porozmawiamy za chwilę. Domek brda w czasy z fabryki. Książka Mikołaja Krupy, który odwiedzi nas za moment. To na początek naszej audycji, ale będzie więcej. Będzie relacja ze zwierzyńca i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy audycję.
2: Letnisko.
1: Jestem przekonana, że gdybyśmy dziś spędzali wakacje w domkach typu brda, niewykluczone, że ktoś z państwa nadal w nich spędza.
0: Jeżeli to jest tak, to prosimy o zdjęcie koniecznie.
1: Na nasz profil na Facebooku, oczywiście. Natomiast myślę sobie, że jeśli by się dziś tak powszechnie spędzało te wakacje, no to oczywiście oprócz lata z radiem słuchałoby się w domku typu brda
0: letnisko,
1: audycji letnisko i to oczywiście na tarasie, bo taras w domku typu brda był naprawdę duży.
0: To jest istotne
1: domki
0: miejsce.
1: Były w lesie, w moim przypadku w Arężyn koło Siewierza.

0: 15 lat tam jeździłam. Już z tego punktu chcę pozdrowić moich rodziców, którzy zafundowali mi najlepsze i najdłuższe wakacje życia. Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski, dzień dobry. Zapraszamy do 16.
0: Nasko Robert Dato i Hanna Banaszak i Pogoda Ducha.

0: Ja to widzę tak, moja mama w dżinsowych dzwonach na tarasie z taką ściereczką haftowaną chyba w wisienki. Ja, małe dziecko, cała umorusana jagodami.
1: I jesz z musztardówki kompot z mirabelek.
0: I leci Hanna Banaszek, a my spędzamy nasze wakacje w domku typu brda.
1: I nie ma telefonów komórkowych oczywiście.
0: Nic nie ma, ja, las i moi rodzice. Tak wyglądały w czasy chyba większości z nas, osób dorastających w latach... przełomie lat 70. i 80. Mikołaj Krupa jest dziś razem z nami. Historyk sztuki, który postanowił przyjrzeć się z bliska fenomenowi projektu typu Brda. Brda w czasy z fabryki. To jest twoja publikacja, o której dziś będziemy rozmawiać, ale będziemy też opowiadać o tym niezwykłym momencie w historii Polski. Czy Brdy zdefiniowały nasze letniska PRL-owskie?
2: Tak mnie połączyłaś w tym jednym zdaniu z latami 70.
1: Tylko zaznaczę, Mikołaj jest rocznik 97, jakby co. No
2: właśnie, takim atutem tego jest to, że to nie był krajobraz mojego dzieciństwa i mogłem do tego podejść sterylnie w jakiś sposób.
1: Bez emocji?
2: Nie, oczywiście, że z emocjami. Jak można nie mieć emocji na temat domków Brda? To przecież to jest...
1: Ale to emocje nabyte takie bardziej chyba.
2: Czy ja wiem?
0: Odziedziczone?
2: Poniekąd, ale mam to szczęście, że w mojej rodzinie mogę się teraz opiekować jednym z domków, w sensie domkiem Brda, i razem z żoną, córką i dwoma psami mam

0: Nie wiem, czy mój tata tego słucha, pewną wyłączność na używanie właśnie tego typu letniskowania, za czym brydę znam od podszewki, i ta emocja, którą miałem, była już, to nie jest emocja dzieciństwa, nie? To jest zupełnie bieżące istnienie z tym domkiem, jakieś takie negocjacje z nim cały czas.
1: Jak gdyby ktoś nie wiedział, czym jest dom typu brda, to gdybyś mógł wytłumaczyć.
0: To musimy tą osobę znaleźć, bo może być jedyna. Domek typu brda to jest domek, który wpisuje się zarówno w polski kontekst, ale i międzynarodowy. No bo jak spojrzycie na domki brda, to żeby im nie umniejszać, to jest fenomenalnie w szczegółach dopracowany szałas. Nie? To jest projekt,
1: tak, to prawda.
0: Projekt stary jak świat, który jakiś swój renesans miał w Stanach Zjednoczonych gdzieś tak w latach 30., 40. Tam zaczęły powstawać pierwsze, nie prefabrykowane jeszcze, tylko właśnie takie jakieś propozycje projektów. A najważniejszy domek, A-Frame, czyli właśnie domku w kształcie litery A, powstał w latach 50. i zaprojektował go architekt Andrew Geller, który zrobił go dla Betty Rees. No i fenomen tego domku polegał nie na tym, że on sam w sobie był jakoś super spektakularny. Oczywiście Betty Rees miała działkę na Wydmie, na Long Island i miała ocean, w sensie widok wprost na ocean z tego domku. I Andrew Geller zrobił właśnie go wpisanego w ten kontekst. No ale świetny projekt, tylko cała moda na te domki wybuchła w momencie, w którym znalazł się on na okładce New York Timesa w 1955 roku.
1: No ale w Polsce nie czytaliśmy New York Timesa w tamtym czasie.
0: Nie czytaliśmy, ale też w 1955 roku mieliśmy inne zmartwienia niż domki letniskowe. Nie? To jest cały czas jeszcze Polska jest w krajobrazie odbudowy i tutaj myślenie o drugim domu, już nawet abstrahując od takiej socjalistycznej propagandy, byłoby trochę niestosowne. Nie? Bo to cały czas też inna była kultura przedwojenna polska, letniskowa, niż ta, która była powojenna. Zarówno zmiany społeczne, zarówno i polityka, w tym wszystko się mieszało. Dokończę tylko ten amerykański wątek, dobra. I klasa średnia, która się zaczęła tworzyć właśnie w latach 50. w Stanach, czyli wszyscy żołnierze, którzy wrócili z wojny, wszystkie, cała ta rewolucja, która doprowadziła do tego, że nagle amerykańska klasa średnia miała możliwość na drugie rzeczy. Miała możliwość na drugi samochód, było ich stać na wychowanie drugiego dziecka, no i w pewnym momencie pojawiła się możliwość tego, że możemy mieć drugi dom. No ale drugi dom to nie jest kopia pierwszego domu. To musi być coś, co możesz postawić właśnie na jakiejś działce w górach, nad jeziorem. No i stworzyła się cała infrastruktura, cała koniunktura, nie infrastruktura, cała koniunktura na prefabrykowane domy. Czyli możesz pójść do sklepu, zobaczyć jakiś model i powiedzieć, poproszę ten dom, tak jak w IKEA, w paczce. I razem z, nie wiem, czy w Stanach mówi się o, razem z szwagrem, z amerykańskim szwagrem, zmontować go w dwa weekendy właśnie gdzieś nad jeziorem. No i zaczęły się pojawiać mnóstwo wariacji właśnie na temat domków A-frame. One mają mnóstwo zalet właśnie na takie domki drugie, ponieważ są łatwe w konstrukcji. Cała ta konstrukcja nośna oparta jest na dachu, który jest jednocześnie ścianami. Tych elementów nie ma za dużo, on jest raczej stabilny, łatwo go zmontować, nie posiadając specjalnych narzędzi ani dźwigów. Świetny projekt. No i właśnie lata 50. i 60. cała ta Ameryka, ta drugodomkowa Ameryka obrosła domkami namiotowymi, A-frame'ami i tak dalej. Ta moda oczywiście przeniosła się do Europy, zaczęła się pojawiać w jakiś sposób w krajach zachodniej Europy, czyli tam w Niemczech, w Belgii, w Holandii, we Francji.
1: Lądujmy w Polsce.
0: Lądujmy w Polsce. Jest 72 rok i cała polska gospodarka staje w momencie, w którym Edward Gierek zaciąga, no znamy to, całą tą historię, tej nie musimy skracać, ale chodzi o to, że całe zakłady, zjednoczenie stolarki budowlanej też staje przed wyzwaniem, w jaki sposób można by ściągnąć do kraju dewizy. Eksportowanie surowej tarcicy, surowego drewna jest jakąś opcją, możemy eksploatować nasze lasy, no ale nie trudno zauważyć, że obrobienie tego drewna przyniesie znacznie większy zysk, za czym można zacząć robić rzeczy prefabrykowane.
1: I sprzedawać je w świat.
0: I sprzedawać je w świat. I właśnie w ten sposób w Wołominie w 72 roku powstaje domek, który nazywa się Trump. Nie nazywa się jeszcze Brda. Brda powstanie dopiero kawałek, chwilę później, w 75, 6 mniej więcej. No i te Trumpy, które nie są dokładnie tą formą Brdy, którą my znamy. Tam były różne wariacje na różne rynki. Ważne było to, że te ekipy z Bydgoszczy, ze Stolbudu Bydgoskiego również jeździły na zachód montować te domki letniskowe. No i Brdy pojawiają się na początku lat 70. również w Polsce. Nie Brdy, tylko Trumpy. Tylko nie pojawiają się w rękach klienta detalicznego.
2: Tylko domy wczasowe pewnie się tym zajmują, tak?
1: Ośrodki,
0: tak.
1: Drogi Mikołaju, za chwilę wrócimy do tej historii. Teraz przerwa muzyczna, żeby państwo mogli sobie

0: nabrać powietrza, jak i ludzie balkonujący w domu typu
1: ja muszę
0: Brda.
1: Oddech złapać, wiesz, bo to już mam wrażenie, że na jednym tchu to powiedziałem
0: dobra,
1: wszystko.
0: Dobra, to już za chwilę wracamy do rozmowy. Mogą państwo wysyłać, właściwie zachęcamy, jeśli mają państwo zdjęcia z wakacji w domku typu Brda, to prosimy.
2: A może państwo nas teraz słuchają w takim domku? To
0: profil na Facebooku jest Utopia. Do państwa dyspozycji, myślisz?
1: Na pewno ktoś słucha, wprócz musi.
2: Czekamy. Dobrze,
0: czekamy.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Dracula, czyli Tame Impala, utwór, którym zespół wszedł do tak zwanego mainstreamu. A my rozmawiamy o
1: mainstreamie PRL-u.
0: No jakby na to nie patrzeć. W czasy z fabryki Brda, Mikołaj Krupa, autor takiej książki, jest z nami w studiu. O tym domku Brda właśnie rozmawiamy. Zanim mógł pojawić się w ogródkach prywatnych Polaków, to ośrodki wypoczynkowe, głównie tam można było spotkać domek Brda. Rozumiem, że to był ten szał, eksplozja popularności, końcówka lat 70. i 80. właśnie.
2: To właściwie te ośrodki wczasowe to nawet jest połowa lat 70. bo to jeszcze był moment, w którym właśnie wszystkie ten centralne, publiczne instytucje miały wyłączność de facto na Brdo. Oczywiście one powstawały gdzieś tam prywatnie, w jakichś zakamarkach za dewizy czy układy i tak dalej, ale generalnie wszystkie tam Brdy, które powstały mniej więcej przed 78 rokiem, są właśnie takie upaństwowione, uspołecznione.
1: W jaki sposób one wpłynęły na definicję albo nowy sposób spędzania wolnego czasu? One jakieś zmieniły nasze podejście, nasze Polaków do wypoczynku?
2: No wiesz, lata 70. to jest moment, w którym w Polsce wynaleziono na nowo wolny czas. No bo zaczynają się pojawiać wolne soboty, z początku jedna, dwie, już dochodzimy do momentu, w którym jest naprawdę dużo.

0: dużo czasu do zagospodarowania. Cała ta publiczna baza ośrodków czasowych nie wyrabia. Tam według danych w połowie lat 80. to ledwie połowa osób, które się kwalifikują, są zainteresowane, może rzeczywiście skorzystać z tej oferty. Ośrodki są przepełnione. Te domki, to zamiast 2-3 osób w nich mieszka 10 osób. Nie? To wszystko dochodzi do jakiegoś rodzaju karykatury i system musi się rozszczelnić. I pojawia się w prawie definicja domku letniskowego i możliwość tworzenia się właśnie takich osad letniskowych, przekształcania działek rolnych na bardzo szczególnych warunkach, ale właśnie na taką prywatną rekreację, żeby trochę odciążyć ten system.
1: Ile metrów taki domek letniskowy miał mieć?
0: Według regulacji domek letniskowy nie mógł mieć więcej niż 60 metrów
1: kwadratowych. A Werda ile ma?
0: 58,5.
1: No, to każdy centymetr zagospodarowany.
0: No ale no. To rekompensuje kubatura, bo to jest jednak dosyć wysoki domek, nie?
1: No, tak.
2: Chociaż jeśli Marcin chciałby zanocować na górze, a na górze były dwie sypialnie.
1: A toaleta jest na dole, tak?
0: Musisz
1: tak.
0: Uważać, nie, toalety w ogóle w Werdach nie ma. To tam.
2: No chyba, że sobie ktoś wybudował.
0: Słuchaj, no wybudować można wszystko,
2: tak,
0: nie?
2: Ale... Tak, ale pierwotnie rzeczywiście nie. Natomiast miałbyś duży problem z wejściem na górę, do sypialni. Po pierwsze, nie wiadomo, czy byś się zmieścił na schodach, a schody były ekstremalne w Berdach.
0: No myślę, żeby się zmieścił, tylko to wymaga choreografii. To jest właśnie taki test dla kogokolwiek, kto kiedyś był w Brdzie, czy umie przejść po tych schodach. My już ustaliliśmy, że my dwoje umiemy,
1: tak.
0: Nie? To...
1: Taki taniec słonika byłby na tych schodach, tak? W nocy.
2: Oby się tylko... nocne schodzenie.
0: Słuchaj,
2: na dół.
0: Ja umiem z córką na ręce jednej wejść na górę i z powrotem i nie mam, wiesz, i się nie boję, więc to czuję się już pełnoprawnym użytkownikiem.
1: Czy dużo tych domów do tej pory dzisiaj funkcjonuje i dzisiaj służy Polakom? Dużo ich jest nadal?
0: Niestety w momencie, w którym likwidowano zakład, bardzo duża część archiwów się rozproszyła lub zniknęła. Nie jesteśmy w stanie oszacować, ile tych domków powstało, ile wyjechało. Jedyne dane, jakie udało mi się uzyskać, są właściwie z kontroli NIK-u, która była przeprowadzona w latach 80. i tam też wcale tych danych nie ma aż tak dużo, więc no możemy tylko estymować. Ja we wstępie tutaj napisałem taki bardzo, bardzo odważny statement, takie odważne stwierdzenie, że nie ma w Polsce powiatu, w którym by Brdy nie było. Mhm. Na pewno się znajdzie powiat, w którym Brdy nie ma, ale chodziło mi o zarysowanie skali, nie? Że to rzeczywiście jest bardzo popularne. To jest bardzo ważny element polskiego letniska.
2: A jednocześnie twoja publikacja jest pierwszą poświęconą domom typu Brda.
0: Ja też jestem zdziwiony tym
2: jak
0: faktem.
2: Jak to się stało, że się nie udało wcześniej?
0: Wiesz co, historycy architektury i w ogóle historycy sztuki bardzo mało uwagę przykładają do takich rzeczy jak właśnie takie budownictwo letniskowe. To są rzeczy, które są na marginesach, nie? Za czym w jakiś sposób... eksploatując tę niszę i też z tego faktu, że ja sam się zainteresowałem takim domkiem, bo sam mam przyjemność taki użytkować. I zauważyłem właśnie w pewnym momencie, już tam będąc jakoś w trakcie studiów, że ten domek jest troszkę zbyt dobrze dopracowany. Tam jest wszystko zbyt dobrze zrobione, żeby to było dzieło przypadku i tu musi być ktoś, kto to zaprojektował. No i udało mi się...
1: Szukałeś długo, szukałeś?
0: Szukałem długo, właściwie nie trafiałem na żadne tropy, aż udało mi się znaleźć teczkę mojego dziadka Henryka, który udokumentował, a właściwie zachował dla nas całą tą historię. I w teczce znalazły się zamówienia, faktury, telegramy, rozmowy, zlecenia i tak dalej. I co najważniejsze, plany techniczne, na których byli podpisani architekci, inżynierowie i inżynierki, które ten dom stworzyły.
1: W tej książce są dokumentacje gotowe, można się dowiedzieć na przykład konkretny skład, zaraz gdzie to ile. Dowiedziałem się, że 26 krokwi na przykład liczyła Brda.
0: 13
1: na stronę.
0: 13 już segmentów, tak, dokładnie.
1: Dokładnie i myślę sobie, że ja bym pojechał na takie wakacje i zaskakuje mnie to, że ty jako tak młody człowiek jednak, no przepraszam, że tu wypominam wiek,
0: to jest
1: ale...
0: ageism jakiś, wiesz? To...
1: Trochę może jest, ale...
2: Musisz się przyzwyczaić, mam to od 2 lat.
1: Od 1,5 roku, jeżeli
2: od 1,5 roku, tak.
1: Ciekawi mnie, że tak młody człowiek, to nie żaden ageism, tylko raczej zachwyt, że młody człowiek interesuje się, no już pokazuje, że plotę. Powiedz krótko, dlaczego cię to tak bardzo ciekawi, to co było, ta przeszłość, ta historia?
0: Wiesz co, ja generalnie w mojej jakiejś praktyce researchera i historyka skupiałem się bardzo długo na historii Warszawy w okresie tam lat 40. i 50. Ten okres odbudowy mnie jakoś zawsze elektryzował. No i tak w pewnym momencie wypaliłem się trochę w tą stronę i zacząłem robić ten research na boku dotyczący właśnie tych domków Brda. Oczywiście bardzo szybko okazało się, że Tadeusz Orgelbrand, który jest architektem Brdy, był warszawskim architektem, który brał udział w biurze odbudowy stolicy, potem w miasto projektach. I wszystko mi się to oczywiście połączyło, jak już chciałem odejść od mojej wypalonej strony, to ona bardzo szybko wróciła. Ale no, ma swoje zakręty oczywiście, ale wszystko mi się w jakiś sposób złączyło w jedną całość. I to był fenomenalnie przyjemny research.
1: 73-letnia emerytka z chorymi kolanami śmiga po schodach w Brdzie. Fakt stromych jak kozica, napisała pani Ewa, metodą jak po drabinie.

0: No to oczywiście, że
1: najlepsza metoda.
0: Schodzić tyłem. A, to ja schodzę przodem, jestem odważny, ale to...
2: Tak. Ja też przodem.
0: No jednak, no to jednak są schody na koniec dnia. Nie?
2: To... Tak, tak, to prawda. Prosimy o zdjęcia, prosimy o dokumentację z zieloną dachówką, tak, taką piękną, też w takich mieszkała.
1: Taka zmodyfikowana, prawda?
0: Luksusowo z dachówką, nie?
1: To... Właśnie.
2: Najlepszy człowiek, który mógł pojawić się na letnisku, Mikołaj Krupa, autor książki Brda w czasy z fabryki, był dziś razem z nami. Pięknie dziękujemy i udanych wakacji życzymy w Brdzie.
0: Dziękuję wam za zaproszenie. Niesamowicie miło było was odwiedzić.
1: Przyjemnością. Dzięki.
2: A teraz będzie utwór, który też pewnie pojawił się w radiu, kiedy ktoś letniskował w Brdzie. Ciekawa jestem, czy państwo pamiętają.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: wspomnienia z pleneru i zespołu Kombi. Jeśli chcą Państwo powspominać plenery i wakacje w domku typu Brda, to mamy dla Państwa publikację, czyli W czasy z fabryki Brda. Mikołaj Krupa, który był naszym gościem, zostawił dwa wydawnictwa. No i co?
1: Taka nie gruba książka wydawnictwo. No tak, to jest książka. Oddam oczywiście. folder@polskieradio.pl.
0: No to jesteśmy dogadani.
1: folder@polskieradio.pl. Numer telefonu proszę podać, imię i nazwisko.

0: No i co? Zaskoczona? To miała być niespodzianka dla ciebie.
1: Nie była niespodzianką, bo ja słucham Lata z Radiem, więc już wiem, że to jest nowa wersja Polki Dziadek, którą przygotował Jacek Królik. Człowiek na pewno jednego gitarowego talentu, ale
0: zobacz,
1: też człowiek,
0: to jest lista płyt, na których grał Jacek Królik i zobacz, jakie to są wydawnictwa. Chłopcy z Placu Broni, Lombard, Urszula, Grzegorz Ciechowski, Justyna Steczkowska, Renata
1: Przemek. Ja pana Jacka Królika spotkałam w Lublinie, bo wystąpił z Krzysztofem Cugowskim.
0: No właśnie.
1: W jego zespole mistrzów.
0: Z wieloma. No i to właśnie on jest kolejnym artystą, który dołączył do grupy tych, którzy w tym roku stworzyli własną wersję, własną interpretację Polki Dziadek i zależało nam na tym, co się udaje, żeby każda z tych wersji była zupełnie inna.
1: No i w związku z tym zachęcamy, żeby słuchać Lata z Radiem, żeby słuchać audycji Letniska. No a my teraz też posłuchamy gitary.
0: I to jakiej?
1: Nile Rodgers. Mm-hmm. Gdyby on nam zrobił Lato z Radiem. Może spróbujemy napisać. Basia Małecka napisała, że mówiła, że napisała do producenta Olivii.
0: Nie mamy nic. Co mamy do stracenia? Nic, nie?
1: Spróbujmy.
0: Dobra, piszemy.

0: Wspaniałe muzyczne lato mamy tego roku. To jedna z propozycji do wakacyjnego hitu, czyli połączone siły Sophie Ellis Bextor, Nile Rodgersa i Disco Bambino na motywach. No ja jestem przekonana, że to jest Czerone, Supernature, te może, pierwsze takty.
1: No tak, może.
0: Może, nie może?
1: No bo to trzeba zawsze posłuchać dwa razy. No.
0: Ale filmowe lato też jest niezwykle udane. Byliśmy zupełnie niedawno w Kazimierzu nad Wisłą na festiwalu Dwa Brzegi. Teraz działalność

0: rozpoczęła Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. No i tam jest Martyna Podolska. Więc przenosimy się do Zwierzyńca, w którym trwa już 27. odsłona tej imprezy. No a Martyna Podolska ma również gości.
1: Zuza Grabowska, Paweł Domagała ze Zwierzyńca. Witają Państwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przyjechaliście do Zwierzyńca na Letnią Akademię Filmową, by zaprezentować wasz wspólny film, chociaż wasz to bardziej twój i Agaty Wątróbskiej. Zuzo, jak ta historia do ciebie przyszła? Bo wiem, że to był właśnie ten pierwszy pretekst, żeby w ogóle podjąć się reżyserii, żeby stworzyć film. Chciałaś opowiedzieć historię o trzech przyjaciółkach. Jedna niestety umiera, dwie pokłócą, ale muszą zrobić wszystko, żeby się pogodzić, chociaż tak naprawdę chyba od samego początku nie czują tego, że to do tego zmierza.
2: Dla mnie w życiu bardzo ważna zawsze była przyjaźń i tak sobie pomyślałam, że warto by było zrobić o tym film. O ludziach, którzy znają nas całe życie, którzy są takimi świadkami naszego życia, bo ja uważam, że drugi człowiek to jest to, gdzie możemy szukać wsparcia i relacje są bardzo ważne i tak powstał film o przyjaźni, nie o miłości, chociaż przyjaźń to i miłość w jakimś tam wydaniu i o to, że ten drugi człowiek może być po prostu naszym ratunkiem.
1: Z Agatą znasz się od wielu, wielu lat, razem studiowałyście, razem mieszkałyście, zresztą podczas tych studiów, ale jak to jest z osobą, którą doskonale znasz, tworzyć jednak projekt artystyczny? Grałyście razem, pracowałyście, ale tu jest jednak wspólne pisanie scenariusza. Wspólnie tworzenie filmu, co oznacza, że musicie się zgadzać, że ta koncepcja musi być jednak taka sama. To co innego niż pojawiacie się na scenie i gracie oczywiście do jednej bramki, ale jednak w czyimś tekście.
2: Oj, to prawda, przed nami było dużo wyzwań, bo i pisanie scenariusza, a potem ja reżyserowałam Agatę. Byłyśmy razem na planie. To wyzwanie było dla nas napisać ten scenariusz, ale nawet nie takim wyzwaniem wspólnym, że kłóciłyśmy się, czy miałyśmy inne zdania, natomiast trzeba było się ciągle mobilizować i pisać to codziennie. Pisałyśmy w różnych dziwnych miejscach, głównie łączyłyśmy się online. Agata była w busie, ja byłam gdzieś tam w domu i tak po prawie roku powstał ten scenariusz. Pomogła nam Monika Majorek, jako taka nasza konsultantka scenariuszowa. Ona nam te wszystkie wyznaczała kolejne progi, co mamy tam pisać, więc no to była bardzo ciekawa przygoda, bo żadna z nas wcześniej nic nie pisała, znaczy nie pisała scenariuszy. No i wyszłyśmy z tego obronną ręką, scenariusz powstał, a potem już film.
1: No i wtedy z tym scenariuszem zaznajomił się Paweł i zobaczył postać, w którą zechciałyście, żeby się wcielił i Paweł sobie pomyślał, nie no, jak to jest możliwe, że ja mam coś takiego zagrać? Okropna postać do zagrania, drodzy Państwo.
3: Ale duża przyjemność zagrania takiej postaci, tak dalekiej od mojej osobowości, ale rzeczywiście no, myślę, że to jest taki moment, że ja lubię grać taką grubą kreską i takiej jasnej konwencji.
1: No i ta charakteryzacja, chociaż no i tak chyba ta twoja postać wypada blado przy postaci, w którą wciela się Janusz Habior.
3: Tak, tutaj wiem, że dziewczyny miały niebywałą wręcz satysfakcję, pisząc nasze epizody. Bardzo wiem, że je to bawiło i cieszyły się, że mogą nam napisać małe rulki.
1: Chcecie tworzyć, chcecie mieć wpływ na rzeczywistość, tę artystyczną głównie, ale myślę, że na rzeczywistość już widzów także, bo to jest taki film, który wzrusza i bawi i daje do myślenia. I ja sama zobaczyłam ten film tutaj w Zwierzyńcu w momencie, kiedy ja powróciłam do przyjaźni, więc też gdzieś tam łezka w moim oku się pojawiła. No i widzowie też są wzruszeni, bo wiecie co? Tak potocznie bardzo dużo mówimy o filmach, ja je recenzuję, opowiadam o nich, ale ten wasz film to jest taki film. To jest taka historia, która ma początek, środek, koniec, jest zagrana, jest wyreżyserowana i chyba brakuje dzisiaj takich opowieści. Takich z jednej strony prostych, a z drugiej strony bardzo trudnych do zagrania, bo tych emocji tam dramatycznych jest cały kalejdoskop.
2: Tak, bardzo mi miło, że tak mówisz. Rzeczywiście jest to z jednej strony prosta historia, a trudna, jeżeli chodzi o emocje. Chyba nie umiałabym innego filmu zrobić. Jest to komediodramat, czyli śmiech i wzruszenie, bo film, który jest bardzo ciężki i bardzo taki smutny, to nie jest moja estetyka. Ja nie tak patrzę na świat. Uważam, że humor jest bardzo ważny w naszym życiu, poczucie humoru i to jakoś tak naturalnie wyszło w filmie. Także cieszę się, że to się ludziom podoba, są autentyczne, wzruszeni, śmieją się.

0: reagują. Także to jest moja ogromna satysfakcja.
1: O Jezu.
2: Och, drodzy Państwo, tu osa albo pszczoła nas chciała zaatakować, ale to tylko dlatego, że są po prostu słodcy. No. Zuza Grabowska, Paweł Domagała, pozdrawiamy Państwa serdecznie ze Zwierzyńca i zapraszamy, bo tutaj trwa 27. Letnia Akademia Filmowa. Bardzo, bardzo Wam dziękuję.
0: Dziękujemy my bardzo.
3: Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo, bardzo.
4: Festiwal w skrócie nazywa się LAW, no i te LAW czuć było między rozmówcami Martyny Podolskiej.
5: Proszę nie odpędzać tylko osy, bo może urządlić. Po prostu trzeba przeczekać i ona poleci sama.
4: Przyjdź, kiedy chcesz. Już teraz Paweł Domagała. Za 9 minut będzie godzina 15.
6: Kiedy jak nie dziś, kiedy jak nie teraz, zapomnij co złe,

0: przyjdź, kiedy chcesz.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Królowa sportu wraca na salony.
3: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
2: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
3: Anita Włodarczyk,
2: Paweł Fajdek,
3: Ewa Swoboda,
2: Jakub Szymański
3: czy Natalia Bukowiecka.
2: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
3: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
2: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
3: i Krzysztof Kuzak.
2: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę.

0: 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: To nie są zwykłe wakacje.
17: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
16: Więcej na caritas.pl/dzieci.
15: Ogłoszenie społeczne.
14: Radio kierowców.
18: Kamil Olak, trwają utrudnienia na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód. W pobliżu miejscowości Róża trwa akcja służb. Próbują na 522 kilometrze podnieść pojazd, który blokuje drogę, i przeładować towar. W związku z tym w kierunku Rzeszowa jezdnia jest poważnie zwężona. Zablokowane są prawy i lewy pas, a ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Nadal problemy też na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. W kierunku Zgorzelca podróżujemy tylko jednym pasem. Wcześniej droga była całkowicie zablokowana po tym, jak rano na 39 kilometrze auto ciężarowe wjechało w bariery. W kierunku Wrocławia podróżujemy już bez większych przeszkód. Skończyły się natomiast na autostradzie A4 problemy w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 145 kilometrze jedziemy w obu kierunkach wszystkimi pasami. Wcześniej droga była zwężona na 145 kilometrze właśnie po kolizji trzech aut osobowych. Trwają problemy natomiast na trasie S6 na węźle Gdańsk-Osowa. Po zderzeniu trzech osobówek na 325 kilometrze zablokowana jest łącznica wjazdowa na obwodnicę trójmiejską w kierunku Łodzi. W województwie Łódzkim natomiast problemy trwają na krajowej 74 między Sulejowem a Żarnowem. W pobliżu miejscowości Jaksonek zderzyły się dwa auta osobowe i droga jest zablokowana na 7 kilometrze. Policja przygotowała objazdy drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast problemy na krajowej 8 między Kudową a Kłodzkiem, na krajowej 20 między Żukowem a Kościerzyną oraz na krajowej 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami.
15: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
19: Zapraszamy na aktualności jedynki.
15: Marzena Godon
19: i Olaf Warzyński. Gigantyczny wyciek danych medycznych. Minister cyfryzacji mówi o 19 milionach osób.
20: Mogą być to dane bardzo wrażliwe.
15: Do warszawskiego sądu trafił list od Marcina Romanowskiego. Miejsce nadania zaskakujące to Tyraspol w prorosyjskim Naddniestrzu.
19: Masz pomysł na...

0: A gadżet promujący Polskę? Weź udział w specjalnym konkursie. Jest jeszcze czas.
1: Na początek niepokojące informacje z Ministerstwa Cyfryzacji.
0: Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków, poinformował o tym szef resortu Krzysztof Gawkowski.
1: Zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem.
0: Na konferencji wicepremiera Gawkowskiego był Arkadiusz Augustyniak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakie informacje wyciekły i jakie mogą być konsekwencje dla obywateli?
2: Wiemy, że w ręce cyberprzestępców dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, o chorobach, a także o lekach, jakie biorą pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
3: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
2: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
3: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
2: Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że służby będą bezwzględne wobec cyberprzestępców, a osobom, które boją się konsekwencji wycieku, doradził, żeby zastrzegły numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel.
0: Arkadiusz Augustyniak, dziękujemy za te informacje.
1: Marcin Romanowski daje znak życia.
0: Były wiceminister sprawiedliwości, na którym ciążą zarzuty, skontaktował się z Sądem Okręgowym w Warszawie.
1: Wystosował pismo o wydanie listu żelaznego.
0: Podpisany przez niego wniosek został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, Tyraspola. O pochodzeniu pisma świadczą stemple pocztowe na kopercie.
1: Politycy koalicji rządzącej nie kryją zaskoczenia. Partyjni koledzy z PiS-u nic nie wiedzą o miejscu pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości.
0: A my łączymy się z Sylwią Białek, która śledzi tę sprawę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak oceniana jest decyzja Romanowskiego i czy jest szansa, by stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
4: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że Marcin Romanowski wybrał kontrolowany przez Rosjan Naddniestrze. Jak mówił, to nowy kierunek ucieczki polityków, którzy mają problem z prawem.
5: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowane przez Rosję.
4: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nie wie, gdzie przebywa Marcin Romanowski.
6: Cała ta historia pana ministra Romanowskiego tylko potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownej naprawy. Pan minister Romanowski, pan minister Ziobro nie mogą liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
4: Rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, powiedziała, że Polska nie ma przypadków współpracy z organami ścigania Mołdawii, a w szczególności Naddniestrza. Zaznaczyła, że wiadomo, jaka jest sytuacja polityczna, jeśli chodzi o tę część Mołdawii, więc trudno powiedzieć, w jaki sposób organy ścigania na tym terenie będą reagować na prośbę współpracy z Polską. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
0: Mówiła Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy.
1: Polska staje się znów krajem morza i będzie w stanie go bronić.
0: Tak mówił premier Donald Tusk podczas ceremonii chrztu fregaty wielozadaniowej ORP Wicher.
1: To pierwszy z okrętów zamówionych przez marynarkę wojenną w ramach programu Miecznik.
7: Niech żaden wróg nie ośmieli się nawet pomyśleć o ataku na Polskę i my wiemy, że tak będzie.
0: W uroczystości wziął udział także prezydent.
1: Karol Nawrocki podkreślił, że okręty powstają w polskiej stoczni.
8: Zachowanie kontroli nad kwestiami inżynieryjnymi, logistyką, nad możliwościami projektowymi tutaj w Polsce, na miejscu, jest wielkim osiągnięciem tego programu.
0: Dwie kolejne fregaty, Burza i Huragan, są w fazie budowania.
1: Ostatni zostanie zbudowany w 2031 roku.
9: To są aktualności jedynki.
0: Polscy strażacy ponownie pomogą Hiszpanii.
1: Tym razem będą uczestniczyli w dodatkowych leśnych patrolach.
0: Są one organizowane w związku z ogromną liczbą osób, które chcą oglądać zaćmienie słońca w miejscach zagrożonych pożarami.
1: Lokalne władze spodziewają się turystów nawet w miejscach, w których obowiązuje zakaz wstępu do lasu, mówi Martin Halasz z Polskiej Grupy Ratowniczej.
10: Będziemy w gotowości właśnie po to, żeby w momencie, kiedy przy tak ekstremalnych warunkach doszłoby do wybuchu jakiegoś pożaru, czy do wzniecenia jakiegoś płomienia, jakichś zarzewi ognia, to żeby skutecznie pomóc opanować sytuację, można powiedzieć, w zarodku.
0: Zagrożenie pożarami w Hiszpanii nadal jest bardzo wysokie.
1: A wyznaczono tam 400 punktów do obserwacji.

0: i zaćmienia słońca.
1: To już ostatnie dni, by wziąć udział w konkursie Polska Kreatywni. Kultura buduje tożsamość.
0: Można zaprojektować gadżet promujący Polskę, mówi Renata

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
12: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

Maria Szabłowska, witam wszystkich. No i zaczynamy od konkursu. Od konkursu związanego z letnimi piosenkami. Wystarczy posłuchać ich fragmentów i napisać w SMS-ie, co je łączy. Razem te piosenki same jakby dadzą na to odpowiedź i są to trzy bardzo znane utwory.

0: Pytamy, co łączy te trzyletnie utwory, historia jednej znajomości, Wróćmy na jeziora i Ciągle pada. Bardzo prosimy też o dodanie własnego komentarza dotyczącego ich piosenek, na przykład kiedy usłyszeli je Państwo po raz pierwszy, jak są ważne dla Was. Do wygrania bardzo fajne słuchawki bezprzewodowe, takie do uszu, Tonsil R55BT. Czekamy na Państwa SMS-y z kreatywną, prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe pod numerem 72151. Koszt wysłania jednej wiadomości 2,46 zł brutto. Słuchawki czekają.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.
0: Proszę Państwa, dzisiaj dużo się mówi o zaćmieniu słońca, prawda? Wszyscy właściwie o tym mówią, bo jest to zjawisko no nie takie częste, a bardzo ciekawe i takie widowiskowe niezwykle. I ja tak sobie pomyślałam, czy w ogóle jest jakaś piosenka, która o zaćmieniu słońca traktuje tekstem, bo bardzo śledzę teksty polskich piosenek, no i chyba to mnie zaćmiło, bo przecież jest bardzo znana piosenka, w której się śpiewa o zaćmieniu słońca, a twórca tekstu, mam nadzieję, przy telefonie, Marek Dutkiewicz.
2: Tak, twórca przy telefonie, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No jak to było z tym słońca zaćmieniem? I czy Państwo już wiedzą, o jaką piosenkę chodzi? No Marek Dutkiewicz, bardzo związany tekstami swoimi z pewnym zespołem z Lublina, już na pewno Państwo wiedzą, z Budką Suflera. Jak to było?
2: No ja mogę zacytować, żeby Państwu odświeżyć pamięć. Mm-hmm. Dane nam było słońca zaćmienie.
0: Następne będzie chyba za 100 lat, a no się pomyliłeś.
2: Tak, nie doszacowałem, powiedziałbym. Tak.
0: Bo dużo mniej, prawda? Nie wiem, nie policzyłem.
2: Dużo mniej, chociaż od dzisiejszego, jak się dowiedziałem, musi minąć kolejnych 50 lat. Są pewne szanse, że tego następnego już nie zobaczymy. Dzisiaj natomiast tak, już za moment, prawdę mówiąc, za godzinę mam wrażenie, to się także i uda Warszawie co nieco zobaczyć. Na zachodnich krańcach Polski

0: jeszcze więcej, a są specjalne wycieczki, loty organizowane nad terytorium Hiszpanii, bo tam tego najwięcej się zaćmi, rzekłbym.
1: Nie wiem, najwięcej będzie widać, czy jak to wytłumaczyć, czy nie widać?
0: Trzeba to przeżyć, bo przeczytałem dzisiaj ostrzeżenia, że nawet najciemniejsze szkła przeciwsłoneczne mogą mimo wszystko nie ułatwić tej obserwacji. Są bardzo dziwne, takie kuriozalne sposoby, żeby na przykład wywiercić dziurkę w papierze i to sobie zrobić taką mini projekcję tego. No, jak obserwować, nie obserwując? To jest pewien jednak pewna zagadka. Ja pamiętam, że w tych latach, to zaćmienie, o którym ja wspomniałem, to było na początku lat 80. mniej więcej. Ja miałem przyjemność go obserwować. Jakoś mi się wzrok nie pogorszył specjalnie w Odargowie, tuż koło Dębek. Miałem gospodarstwo.
1: Tam plażą szły zakonnice, prawda? To tam też.
0: No, plażą, tak, plażą to było bodajże.
1: Cała ta piosenka jest prawdziwa. Łącznie ze Słońca zaćmieniem. Gratuluję ci.
0: No nie da się, nie da się ukryć, ale wiesz, jeśli coś takiego się przeżywa, to trzeba to jednak utrwalić. Tak przyszło mi to wtedy do głowy i dziwo się udało. Więc ja przestrzegam mimo wszystko państwa przed takim zbyt baczne wpatrywanie się w te tarcze. I ja rozumiem, że dzisiejszą audycję to wypełnić tymi słonecznymi piosenkami.
1: Też, no ale za jakąś chwilę i gratuluję ci tamtego tekstu, bo kiedy go pisałeś, to jeszcze nie byłeś takim jednym z najbardziej znanych tekściarzy.
0: No ale nie da się ukryć, że pieśń o ojcu zdecydowanie pomogła, powiedziałbym,
1: tak.
0: w tej popularności. I jeszcze takim, zastanawiałem się jeszcze, co ci tutaj podsuflować. No ja napisałem kiedyś Podaruj mi trochę słońca na przykład, i to właśnie trudno powiedzieć,
1: to równoważy słońca zaćmienie, tak? Trochę Podaruj mi trochę słońca. Słoneczna rozmowa w muzycznej audycji, w muzycznej jedynce z Markiem Dudkiewiczem. Dziękuję bardzo.
0: No mocnych wrażeń Państwu życzę. No tak. I proszę jednak uważać na bezpośrednie,
1: na
0: bezpośrednie obserwacje. Tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja również. Serdeczności.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jolka, Jolka, pamiętasz? Dane nam było słońce, zaćmienie i w piosenkach mogą się znaleźć takie właśnie rzeczy. A teraz...
1: Płyta tygodnia.
0: Nasza płyta tygodnia nosi tytuł Waniliowy, a artysta nazywa się Wojciech Baranowski. Wojciech Baranowski do tej pory znany był jako Baranowski pisany przez V. To jego czwarta płyta w karierze, ale pierwsza wydana samodzielnie i, że tak powiem, zrobiona samodzielnie. Sam skomponował 9 zawartych na tej płycie piosenek, sam napisał wszystkie teksty i sam całość wyprodukował. Płyta nosi tytuł Waniliowy i gdyby Państwo chcieli otrzymać jej egzemplarz, to trzeba przysłać SMS pod numer 71151, w treści proszę wpisać płyta i swe dane adresowe, a być może ten krążek Waniliowy Wojciecha Baranowskiego właśnie do Pani trafi albo do Pana.

No i teraz przeniesiemy się do miejsc drogich sercu Ireny Santor, bo trwa festiwal Vistula Sounds imienia właśnie tej znakomitej wokalistki i przyjaciółki Polskiego Radia. To 5. międzynarodowy festiwal. Jeszcze w zeszłym roku był w Ciechocinku, ale okazało się, że Ciechocinek jest jednak może za mały na ten festiwal, który zyskuje zwolenników i potrzebuje wielu sal koncertowych, nie wiem. 5. festiwal w Bydgoszczy, jest tam naprawdę wiele wspaniałych miejsc z takimi gmachami jak Opera Nowa, jak Filharmonia Bydgoska, która podobno ma najlepszą akustykę w Europie. Nie wiem, czy ktoś to sprawdzał, ale taka panuje opinia. I tam właśnie zawędrowała Irena Santor z festiwalu Vistula Sounds, który no, naprawdę imponująco się rozwija. Pojedziemy tam i sprawdzimy, a tymczasem skoro padło imię i nazwisko Irena Santor, to chciałam przypomnieć przepiękną piosenkę z płyty, jaką kilka lat temu, to już kilka lat, wydało Irenie Santor na specjalne jej życzenie, bowiem kiedy szukaliśmy w archiwach jakichś nieznanych nagrań, Santor powiedziała, ja bym chciała mieć nowe piosenki. I wtedy na to hasło nowe piosenki dla Santor odpowiedzieli najwybitniejsi twórcy warszawscy, krakowscy, kompozytorzy, autorzy tacy jak Wojciech Młynarski na przykład. I, no nie będę wymieniać teraz nazwisk, po prostu przypomnę Państwu piosenkę właśnie z tamtej płyty. A to jest para autorska, która powstała dzięki Irenie Santor, mianowicie Seweryn Krajewski napisał muzykę, a Wojciech Młynarski słowa.

Irena Santor, wakacje w Barcelonie. A teraz przypomnimy nasz konkurs. Pytamy, co łączy trzyletnie utwory. Historia jednej znajomości, Wróćmy na jeziora i Ciągle pada. Prosimy także o dodanie własnego komentarza dotyczącego tych piosenek, na przykład kiedy usłyszeli je Państwo po raz pierwszy, albo czy się podobają wtedy, czy nie. Do wygrania bardzo fajne słuchawki bezprzewodowe R55BT.

1949 roku, czyli 77 lat temu, urodził się w Wielkiej Brytanii Mark Knopfler, wokalista, gitarzysta, kompozytor, założyciel Dire Straits. I pomyśleć, że zaczął swoją karierę, swoją dorosłość, pracując jako dziennikarz i myślał, że nie jest dobrym muzykiem. No chwała Bogu, ktoś mu to wytłumaczył. I teraz, proszę Państwa, specjalna informacja z okazji stulecia programu Pierwszego Polskiego Radia i 55-lecia lata z radiem. Gitarzysta Jacek Królik nagrał pełne wirtuozerii i fantazji gitarowe wykonanie słynnej Polki Dziadek. Powiedział tak: zagrałem Polkę Dziadek z wielu powodów. Po pierwsze, misja Polki Dziadek jest niewiele młodsza ode mnie, więc można powiedzieć, że towarzyszy mi całe życie. No, wielu osobom towarzyszy Polka Dziadek całe życie. Ale też, kontynuuje artysta, mówiąc wprost, to jeden z najprzyjemniejszych muzycznie sygnałów i co ważne, sygnał, który mówi, że przychodzi lato, beztroska, fajny czas. Polka Dziadek.

No wspaniałe wykonanie. Brawa dla Jacka Królika. Wielkie brawa. Zaglądam, proszę Państwa, w nasze kalendarium i oczom nie wierzę. W 1997 roku, czyli 20 lat temu, po raz pierwszy w Polsce wystąpił zespół U2. Koncert odbył się w Warszawie na torze wyścigów konnych na Służewcu. Jakże doskonale pamiętam tamten czas i pamiętam moje starania, żeby koniecznie, ale to koniecznie zespół U2 zobaczyć na żywo. No i tak się stało. I cały czas nie mogę się oprzeć wrażeniu, że był to jeden z najlepszych koncertów, jaki w życiu słyszałam.

No i czas na rozwiązanie naszego konkursu. Dobrze odpowiedziała pani Katarzyna z Ostrowa Wielkopolskiego, która napisała tak. Te piosenki łączy zespół Czerwone Gitary, Seweryn Krajewski. Dzięki piosence Ciągle pada, uwielbiam deszcz latem. Tegoroczne lato jest dla mnie ukojeniem. Pani Katarzyno, tak? Pani Katarzyno, tak, z Ostrowa Wielkopolskiego, trafiają do pani słuchawki marki Tonsil, a egzemplarz płyty tygodnia wysyłamy do pani Beaty z Poznania. No i skoro była mowa o Sewerynie Krajewskim, Czerwonych Gitarach, to może na pożegnanie Roztańczone Niebo. Maria Szabłowska, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
2: Lato z radiem w Jedynce już jutro od 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Z większymi utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy na drodze ekspresowej S52 na południu województwa śląskiego, w miejscowości Ogrodzona w powiecie cieszyńskim. Ciężarówka wjechała w barierki, na miejscu działają drogowcy i ruch w kierunku Bielska-Białej odbywa się prawym pasem. Pozostajemy jeszcze na Śląsku, droga krajowa numer 81 w pobliżu miejscowości Orzesze. Tam na 25 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych, drogowcy zablokowali pas w kierunku Skoczowa. A na Mazowszu na trasie S2 między węzłami Puławska i Wilanów wschód miała miejsce kolizja. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych korkuje się trasa w kierunku Terespola. Natomiast po 3 godzinach odblokowany jest już odcinek trasy S6 w województwie pomorskim. W Pogorzelicach tam osobówka uderzyła w bariery i nie było możliwości przejazdu w kierunku Słupska. Bez większych problemów jest już także na trasie S8, a tam przed 15 doszło do poważnego zdarzenia drogowego, ponieważ zderzyło się aż 6 samochodów osobowych i do zdarzenia doszło w Zielonce na 6 kilometrze trasy S8. Do 18.30 drogowcy blokowali przejazd w kierunku Białegostoku. Przypominamy cały czas, że najpoważniejsza sytuacja jest aktualnie na S52, czyli jeszcze raz powtórzmy, to południe województwa śląskiego w miejscowości Ogrodzona w powiecie cieszyńskim.

jest zepsuta ciężarówka, która blokuje przejazd w kierunku Bielska-Białej. My cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie. 22 513 11 11, ale także cały czas dostępna jest nasza aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców. Zachęcamy, żeby z niej korzystać i wysyłać zarówno wiadomości tekstowe, jak i głosowe.

0: Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Kosmiczne widowisko na niebie nad Polską. Za 10 minut początek zaćmienia słońca.
1: Zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
0: Śledztwo w sprawie utonięcia 7-latka z Łodzi z inną kwalifikacją będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Kierowca autobusu miejskiego na Śląsku pił piwo, wożąc pasażerów. 63-latek z Azerbejdżanu został skazany przez sąd. Od 27 lat nie oglądaliśmy w Polsce takiego zjawiska. Już za kilka minut rozpocznie się zaćmienie słońca. Na południu Europy będzie całkowite, w Polsce częściowe. Z perspektywy naszego kraju Księżyc zakryje około 80% powierzchni słońca. Zjawisko rozpocznie się o 9, mniej więcej o 9.11. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie organizuje wspólne oglądanie i jest tam Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy chętnych jest wielu?
2: Zdecydowanie wielu. Kolejka przed centrum ustawiała się już po godzinie 17. Przed 19 stało najpierw przed nią około 100 osób. Teraz powiedziałabym, że to już są nawet tysiące. No i pytałam ich, co przekonało ich do tego, by wspólnie właśnie w tym miejscu oglądać to zaćmienie.
3: Że wyprzedano wszystkie okulary przeciwsłoneczne odpowiednie do obserwacji zaćmienia, więc została nam obserwacja w miejscu publicznym.
1: Moja żona nie przekonała najbardziej. No i to, że to jest unikatowe zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
4: Teleskopy mają być podobno. Przygotowane jeszcze mam stare dyskietki, więc raczej czego będzie coś widać.
2: Zjawisko rozpocznie się już za kilka minut, a Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik przypomina, że do jego oglądania przyda się nam specjalistyczny sprzęt.
5: Dobrym rozwiązaniem jest tak zwany filtr Badera. W specjalistycznych sklepach z teleskopami można kupić okulary do obserwacji zaćmienia.
2: Ja też dodam, że transmisję z zaćmienia słońca można też oglądać na portalach Polskiego Radia.
0: To, o czym mówiła Dagmara Kędzior. Dziękuję bardzo. Już nie sprowadzenie zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego, tylko nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura zmienia kwalifikację czynu w śledztwie dotyczącym utonięcia 7-latka w akwaparku Fala w Łodzi. Chłopiec zmarł w szpitalu Matki Polki.
6: Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa.
0: Mówiła Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej. Do wypadku w łódzkim akwaparku doszło 27 lipca. 7-letni chłopiec uczestniczył w zajęciach nauki pływania. Przez 3 minuty tonął, a później zniknął pod wodą na 6 minut. Nieprzytomny został wyłowiony z basenu i trafił do szpitala. Dziś podano informację o jego śmierci. Nietrzeźwy kierowca autobusu woził pasażerów relacji Katowice-Zabrze. Kiedy w niedzielę wieczorem zatrzymali go policjanci, miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Okazało się, że od początku swojej zmiany pił piwo. 63-letni obywatel Azerbejdżanu został skazany przez sąd na pół roku więzienia. Sprawą zajmuje się też Zarząd Transportu Metropolitalnego, mówi rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.
7: Względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy, poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
0: Policja sprawdza również, czy skazany 63-latek dopełnił niezbędnych formalności po przyjeździe do Polski.
8: To są aktualności jedynki.
0: Kolejny dzień bez odlotów i przelotów na lotnisku w Katanii. Największy port lotniczy na Sycylii wciąż sparaliżowany przez erupcję wulkanu Etna. Zawieszenie operacji obowiązuje do jutra do 16.
9: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to dzisiaj lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii

0: Skłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katani jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Według włoskich mediów problemy związane z zamknięciem portu w Katanii dotknęły ponad 100 tysięcy osób. W Warszawie niedługo ruszy budowa największej w Polsce sali koncertowej. Chodzi o siedzibę Sinfonii Varsovii w dzielnicy Praga Południe. Przetarg został już rozstrzygnięty, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
2: Coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję już zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030 do cudownej sali koncertowej.
1: Już we wrześniu otwarcie budynków zmodernizowanych w pierwszym etapie inwestycji kameralnych sal koncertowych i przestrzeni edukacyjnych. Będzie temu towarzyszył festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe. Sylwia Urban w Birmingham. Trzeci dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Zaczęła się właśnie sesja wieczorna i czekamy na kolejne medale Polaków. O tym Rafał Bała.
4: Największa szansa medalowa dla Polski trzeciego dnia zmagań w Birmingham zapowiada się w biegu płotkarskim. Na 110 metrów wystartuje przecież halowy mistrz Europy i świata Jakub Szymański. W tym sezonie ma jeden z najlepszych wyników na starym kontynencie. Znacznie poprawił technikę, no i jest dużo bardziej doświadczony. Obok niego pobiegnie Damian Czykier, czwarty płotkarz mistrzostw globu sprzed lat. Na dłuższym dystansie i bez płotków, czyli na 400 metrów, zobaczymy Maksymiliana Szweda. To kolejny młodzieniec, który podbije Europę, bo ma już przecież medal mistrzostw halowych. Jednak w tym sezonie poziom w tej konkurencji jest bardzo wysoki. 22-letni łodzianin będzie musiał bardzo się zmobilizować. Podobnie zresztą jak młociarka Anita Włodarczyk. Ona ma już co prawda 3 złota olimpijskie i 4 z Mistrzostw Europy, ale to wszystko było dość dawno temu. Teraz Anita przyjechała do Birmingham jako weteranka, ale wciąż ambitna i w dobrym humorze, o czym zapewnia jej chorwacki trener Ivica Jakelić.
5: Anita jest zadowolona, mówi, że jest okej, to jest to najważniejsze. Zdrowa jest, daje się, że jest zadowolona i to już dużo czasu nic nie musi, ale jeszcze chce. I to jest najważniejsze.
4: Młociarki wejdą do koła przed 21, a już za kilka minut dekoracja srebrnej płotkarki Pii Skrzyszowskiej.
3: Bardzo dziękuję za relację.
1: Pogoda. Zapowiada się pogodna noc. Okresami na północy i zachodzie kraju silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna od 6 stopni na Kielecczyźnie do 13 nad morzem. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1014 hektopaskali.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w

0: Południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni do zachodniego, skręcający na południowo-zachodni 2 do 4, na północy okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr zmienny 2 do 4, słabnący na 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 1, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 4, na północy okresami 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 4, na północy okresami do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogodowa.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
6: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
7: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Tu program pierwszy Polskiego Radia. Paweł Sztofka. Witam Państwa bardzo serdecznie w muzyce kina, a dziś muzyka kina i muzyka telewizji, a właściwie przede wszystkim i piosenki kina, i piosenki telewizji. W dodatku będą to utwory, które dla kina i dla telewizji skomponował Seweryn Krajewski. W większości sam również zaśpiewał te utwory.

twórczość Seweryna Krajewskiego to jest absolutnie osobna część polskiej kultury i filmowej, i muzycznej. Seweryn od pewnego czasu jest za granicą, mały mamy kontakt, natomiast pozostawił tak wiele wspaniałych melodii, że chcę sięgnąć właśnie po nie i w dzisiejszym programie, i w tym programie, który będzie za tydzień. Oczywiście będą słynne jego melodie filmowe z filmów Jan Serce, z Kogla Mogla, z filmu Och Karol, czy wreszcie z Uprowadzenia Agaty, ale również sięgnę pod taką skromną telewizyjną produkcję, która wzbudzała pewne emocje. To był rok 83 i 84. Ponad 20 programów telewizyjnych zatytułowanych Z pamiętnika szalonej gospodyni. Te programy nie są już niestety powtarzane, a były one i bardzo atrakcyjne od strony wizualnej, ale również cudowne od strony muzycznej, dlatego że do każdego z tych programów specjalne piosenki pisali Agnieszka Osiecka i Seweryn Krajewski, a Seweryn Krajewski stowarzyszeniem swojej gitary również je prezentował na antenie, a później w radiu, a później wydał je na płytach i w ten sposób powstał cykl Strofki na gitarę.

Dzisiaj strofki na gitarę. Strofki na gitarę powstały na początku lat 80., a autorką tego cyklu była Agnieszka Osiecka, do której zwróciła się Krystyna Zielińska. Krystyna Zielińska była znaną dziennikarką radiową, między innymi pracowała u nas w Sygnałach Dnia, a również przygotowywała wiele programów dla telewizji. To były programy gospodarcze, społeczne. Ten cykl miał taki dosyć artystyczny charakter, dlatego że to były czasami wymyślone, czasami prawdziwe listy z Polski, listy do dziennikarki, właśnie do Krystyny Zielińskiej, która opowiada o tych listach i je prezentuje. W roli dziennikarki wystąpiła Barbara Wrzesińska, a każdy z tych programów

miał co najmniej jedną, a czasami kilka piosenek, które zostały specjalnie do tego cyklu przygotowane przez Seweryna Krajewskiego do tekstów Agnieszki Osieckiej. I to był ten najbardziej poetycki element tych programów, programów, które można w pewnym stopniu powiedzieć, że one miały taki charakter i gospodarczy, i informacyjny, ale jednocześnie ta nuta poezji i nostalgii była w nich, tak jak i w piosenkach Seweryna Krajewskiego.

Tak, to słynne strofki na gitarę, które miały bardzo wiele odsłon, bo to są świetnie znane piosenki, które w latach 80. były bardzo często prezentowane, a do dziś uznawane są za taką czystą poezję śpiewaną Sewerna Krajewskiego i Agnieszki Osieckiej. Co każdy chłopiec wiedzieć powinien, kiedy mnie już nie będzie, niełatwo, menażeria, długie te nasze jesienia. Piosenki trochę właśnie jesienne, smutne, nostalgiczne. Dzisiaj już tak nikt nie pisze, ale to wcale nie znaczy, że dzisiaj tego nikt nie słucha. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że te utwory nie tylko podobały nam się i były atrakcyjne i aktualne w latach 80. i 90., ale ich się też wspaniale słucha również i dziś.

Dziś słuchamy strofek na gitarę. W audycji filmowej strofki na gitarę. Tak, dlatego, że to były piosenki, które były specjalnie przygotowane do programów telewizyjnych, które przygotowywała Krystyna Zielińska, słynna dziennikarka, i zamieściła je w takim cyklu przygotowanym przez reżyserkę Barbarę Sałacką z pamiętnika Szalonej Gospodyni. W roli głównej Barbara Wrzesińska, Agnieszka Osiecka pisała teksty, a Seweryn pisał muzykę i specjalnie do każdego z tych programów piosenki. I w ten sposób powstały strofki na gitarę.

tak przy Sewerynie Krajewskim minął nam szybko czas, a ja mam jeszcze tyle strofek na gili, jeszcze tyle chciałbym przypomnieć melodii filmowych i telewizyjnych Seweryna Krajewskiego, więc może umówmy się również z

0: Paweł Sztompka, dziękuję już za wspólnie spędzony czas przy muzyce telewizji i kina i zapraszam za tydzień, również z Sewerynem Krajewskim.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie. Połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
3: Lato z radiem w Jedynce już jutro od 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
13: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Coraz lepsza sytuacja na drogach, a szczególnie na trasach ekspresowych i na autostradach. Choć w województwie małopolskim cały czas trzeba zwolnić w szaflarach, to przewężenie w kierunku Zakopanego, czyli droga krajowa nr 47. Natomiast w Zakopanem wzmożony ruch jest na ulicy Nowotarskiej, gdzie ustawia się dość spory korek w kierunku centrum miasta, a dalej w trasie do Kościeliska. W województwie mazowieckim cały czas przewężony jest odcinek trasy S7 przed węzłem Białobrzegi Północ, kierunek Rzeszów. A w Warszawie między węzłami Głębocka i Łabiszyńska jest 4-kilometrowy zator, także w kierunku centrum miasta. Za Wolą Rasztowską trwają prace drogowe, jest niewielki korek przed samym Wyszkowem. I to jeszcze nie wszystkie informacje z Mazowsza. Ostrów Mazowiecka. Na obwodnicy miasta kierowcy ustawiają się w 4-kilometrowym korku, który oczywiście można ominąć. Przykładowo na węźle Poręba zjeżdżają Państwo na drogę wojewódzką nr 694, a za nowym Kaczkowem trzeba zjechać na drogę wojewódzką nr 627. Przypominamy, to miejscowość Ostrów Mazowiecka i dokładniej sama obwodnica miasta. Ale pojawiło się też sporo dobrych informacji. Przejezdna jest autostradowa dwójka między Nowym Tomyślem i węzłem Bóg. Bez utrudnień także na S52 w województwie śląskim drogowcy odblokowali przejazd do Cieszyna i Bielska Białej. Zakończyły się również prace drogowe na drogach krajowych. W województwie podkarpackim między Sanokiem i Birczą to droga krajowa nr 28 oraz na krajowej 80C1 w miejscowości Orzesze. Przypominamy, nasz numer do studia 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Powtórzę raz jeszcze.

0: Minęła 21, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Księżyc przysłonił słońce. Mieszkańcy wielu miast patrzyli w niebo.
1: Widok jest naprawdę spektakularny.
0: Nowy okręt marynarki wojennej Wicher ochrzczony. Jutro fregata zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Od września krótsza trasa przewozów konnych nad Morskim Okiem. To ma być pilotaż. Historyczna chwila już za nami. W Polsce zakończyło się częściowe zaćmienie słońca. W kluczowym momencie księżyc zasłonił około 80% naszej gwiazdy. Zaćmienie można jednak jeszcze przez godzinę oglądać na przykład w Hiszpanii. Z tej okazji w wielu miastach w Polsce powstały specjalne miejsca przeznaczone na wspólne oglądanie. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w którym jest Dagmara Kędzior. Dobry wieczór, powiedz jakie wrażenia.
2: Dobry wieczór. Wszystko odbyło się na dachu Centrum Nauki Kopernik. Na niego wpuszczono około 100 osób. Były tam rozstawione teleskopy, rozdanych kilka szybek i przez nie można było właśnie oglądać zaćmienie. Ludzie, którzy mogli z nich skorzystać, byli dosłownie zachwyceni widokiem.
3: Widzę czerwony księżyc, który nie jest księżycem, tylko jest słońcem zasłoniętym przez księżyc. Ale nie wiem, dlaczego jest czerwony właściwie w tym teleskopie.
1: Widok jest naprawdę spektakularny.
4: No, ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
2: Na szczęście tym razem udało się je zobaczyć. Widziałam też ludzi, którzy próbowali w nieco inny sposób oglądać zaćmienie. Przez okulary przeciwsłoneczne, przez maski spawalnicze, a nawet jedna z osób miała durszlak. We wspólnym oglądaniu brał też udział premier Donald Tusk. Ten używał do tego specjalnych okularów. Na kolejne tak spektakularne, a nawet jeszcze lepsze zaćmienie słońca będziemy musieli jeszcze dość długo poczekać, bo do 2135 roku.
0: Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję. ORP Wicher oficjalnie ochrzczony. Pierwsza z trzech fregat zbudowana w ramach programu Miecznik. Już jutro przejdzie kolejny test. Zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Dziś w obecności prezydenta, premiera i obecnego i byłego kierownictwa resortu obrony jednostka została uroczyście zaprezentowana w doku w Stoczni Wojennej. O tym, co mówili politycy na temat nowej fregaty w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
5: Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że przez dekady marynarka wojenna była niedoinwestowana, wręcz zapomniana, a dziś spełnia się największe marzenie marynarzy. Nowa fregata będzie gotowa do obrony Bałtyku, a to ważne, bo jak mówił prezydent, nasze morze nie jest bezpieczne.
6: Bardzo silna rosyjska flota bałtycka z jednej strony, bardzo silny zmilitaryzowany obwód królewiecki, flota cieni sprawiają, że polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę hybrydową.
5: Z kolei premier Donald Tusk mówił, że Wicher daje nowe otwarcie i nowe możliwości.
7: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
5: W Stoczni Wojennej trwa budowa kolejnych dwóch fregat, Burzy i Huraganu. W ciągu kilku lat dołączą do Wichra. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Informacja podana przez Politykę Insight budzi wiele emocji również w koalicji rządowej. Komentarze polityków zebrał Michał Fabisiak.
8: Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska deklaruje, że jej posłowie nie poprą Macieja Berka, bo to czynny polityk. Rządzący obiecywali odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, o czym przypomina Maja Nowak z Polski 2050.
9: Mam nadzieję, że te doniesienia się nie potwierdzą. Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny.
8: Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej przekonuje jednak, że Maciej Berek nie jest typowym politykiem.
10: W żaden sposób nie jest on politykiem, nie jest parlamentarzystą, nie jest też członkiem partii politycznej.
8: Opozycja tych argumentów nie przyjmuje.
11: To jest zaprzeczenie tego, o czym mówił od wielu miesięcy i od wielu lat Donald Tusk, który mówił o jakimś rzekomym odpartyjnieniu.
8: Mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Sędziów Trybunału wybiera Sejm, a następnie prezydent przyjmuje od nich ślubowanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
12: To są aktualności jedynki.
0: Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór podkreśla pełną solidarność.

0: Solidarność NATO po rosyjskich prowokacjach w Polsce i w Rumunii. Członkowie sojuszu omówili niedawne incydenty na Radzie Północnoatlantyckiej. Maciej Wewiór napisał w mediach społecznościowych, że członkowie Rady określili wprost, iż odpowiedzialność leży po stronie Moskwy, a Polska z sojusznikami wzmacnia obronę wschodniej flanki NATO. Bezpieczeństwo terytorium sojuszu jest nienaruszalne, a nasze wsparcie dla Ukrainy pozostaje niezłomne, podkreślił Maciej Wewiór. Na koniec Tatry od września Fasiągi będą jeździć ponad połowę krótszą trasą do Morskiego Oka. Zamiast do Włosienicy konie będą pracować tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza, czyli niespełna 3 km zamiast prawie 7. To pilotaż i efekt porozumienia parku, resortu klimatu, samorządów i przewoźników. Tatrzański Park Narodowy sprawdzi m.in. czy krótsza trasa będzie opłacalna dla fiakrów, mówi dyrektor parku Szymon Ziobrowski.
1: Ważny jest ten wymiar ekonomiczny. Duże znaczenie będzie miało to, czy turyści będą zainteresowani tą skróconą formą transportu, no bo jednym z elementów tego porozumienia zawartego w lutym było to, że fiakrzy na tej zmianie nie stracą.
0: Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa pilotaż. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Bała, witam z Birmingham, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Dziś trzeci dzień rywalizacji, no liczymy na trzeci, może czwarty medal. Na razie trwa konkurs rzutu młotem kobiet. No i tutaj Anita Wodarczyk, czterokrotna mistrzyni Starego Kontynentu. Na razie po pierwszej kolejce zajmuje piąte miejsce, rzuciła 69 metrów, 75 centymetrów, ale rywalki. No teraz na brąz trzeba już rzucić prawie 73 metry. Anita Wodarczyk taki wynik z tego roku ma, ale na pewno będzie jej bardzo trudno, bo i w eliminacjach, i w dzisiejszym konkursie w rzutach rozgrzewkowych to nie były najlepsze rzuty, ani razu nie przekroczyła granicy 70 metrów. Zobaczymy, jak pójdzie jej dalej. Aleksandra Śmiech na razie 10, 67-72 i za kilka minut te drugie rzuty obu Polek. A wiemy już, że Damian Czykier nie wystartuje w finale biegu na 110 metrów przez płotki. Przed chwilą piąte miejsce w swoim półfinale, a już za kilka minut Jakub Szymański, czyli halowy mistrz świata właśnie na dystansie 60 metrów przez płotki. Tutaj 110 metrów, troszkę dłużej, ale on jest zdeterminowany, on ma jeden z najlepszych wyników w Europie w tym roku. No i będzie chciał awansować do finału, a później walczyć o złoty medal. To wszystko już dziś wieczorem, między innymi w Kronice Sportowej, finał biegu na 110 metrów przez płotki.
3: Pogoda.
0: Noc pogodna i bez deszczu. Na zachodzie i północy uwaga na silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 10 w centrum do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, północny i wschodni, wysoko w Bieszczadach. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę.
3: Klimat.
0: Tylko na ziemi lubuskiej jakość powietrza jest umiarkowana, na pozostałym obszarze kraju dobra lub bardzo dobra. 13% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez całą noc będzie można normalnie korzystać z prądu. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach ziemi lubuskiej, Wielkopolski, Dolnego i Górnego Śląska oraz Opolszczyzny duże zagrożenie pożarowe.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy.

0: które w istocie zostały po 89 roku znacznie, a może nawet katastrofalnie ograniczone.
1: No właśnie, wszyscy to dzisiaj przypominają, ale lata 80. zostawmy, mamy rok 2026 i współczesne wojny na morzu, czy współczesne konflikty na morzu, to nie są bitwy między okrętami. Właściwie na co powinniśmy się przygotowywać? Bo za chwilę porozmawiamy o fregacie, ale do czego ona miałaby służyć? Innymi słowy, jakie są najważniejsze wyzwania, choćby na Bałtyku?
0: Proszę zwrócić uwagę, że obecnie mamy do czynienia z całym niezwykle szerokim spektrum zagrożeń. Od działań o charakterze hybrydowym po konfrontacje o dużej intensywności przy użyciu najbardziej zaawansowanych środków walki. Zatem współczesny okręt musi być z jednej strony zdolny do zwalczania właśnie takich zagrożeń niskoskalowych, z drugiej strony musi być zdolny do przetrwania i skutecznego rażenia przeciwnika w warunkach konfliktu prowadzonego przy użyciu najbardziej zaawansowanych technicznie środków walki, co samo w sobie połączenie tych wymogów niekiedy pozostających ze sobą w sprzeczności, ich połączenie w jeden system bojowy jest kwestią niezwykle trudną.
1: No właśnie, właśnie, właśnie wyjął mi pan słowa z ust o tym łączeniu niepołączalnego, bo powiedzmy jasno, co to są te wyzwania niskoskalowe? Pan wcześniej wspomniał o wojnie hybrydowej. Ja myślę o flocie cieni, przecinaniu kabli położonych na dnie Morza Bałtyckiego. A pan co miał dokładnie na myśli?
0: Miałem na myśli choćby konieczność przeciwstawiania się działaniom z pogranicza piractwa, terroryzmu, choćby konieczności ochrony linii komunikacyjnych. Tutaj odwołajmy się do nękania żeglugi, choćby na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów spod znaku Huti. Czyli mam na myśli te wszystkie zagrożenia, które z racji geograficznego oddalenia są poza możliwościami oddziaływania przez morskie służby policyjne. Bo znów kwestia przecinania kabli, kwestia floty cieni to jest zadanie raczej o charakterze policyjnym niż zadanie stricte.
1: A policją na morzu jest kto?
0: Policją w polskim porządku prawnym na morzu jest Morski Oddział Straży Granicznej, który dysponuje kompetencjami do działania w obrębie polskiego morza terytorialnego i w strefie przyległej.
1: To dziękuję za te wyjaśnienia, bo myślę, że wszyscy możemy się czegoś nowego nauczyć albo sobie po prostu przypomnieć. Sam ORP Wicher to będzie, tak jak mówiliśmy, jedna z trzech fregat, które trafią do marynarki wojennej. No i absolutnie wszyscy, którzy mówią o tych fregatach, to wskazują, że są szalenie nowoczesne, będą świetnie wyposażone. Czy rzeczywiście, czy pan się z tym zgadza? Co będą wyposażone? Jakie będą ich możliwości?
0: No i tutaj docieramy do pewnych zdań, które czy sformułowań, które możemy zakończyć znakami zapytania. Jako że wiemy do przenoszenia jakich rakiet przeciwlotniczych będą te okręty dostosowane, przy czym rakiety najbardziej nas interesujące, te o zasięgu rzędu 100 kilometrów, ewentualnie przydatne bardzo w krajowym zintegrowanym systemie obrony powietrznej, to jest jednak projekt, który dopiero jest rozwijany. Podobnie znakiem zapytania zakończyć muszą się rozważania dotyczące zdolności w zakresie zwalczania okrętów podwodnych, jako że jednym z podstawowych elementów systemu bojowego przeznaczonego do zwalczania okrętów podwodnych jest śmigłowiec pokładowy. Natomiast co do śmigłowca pokładowego, który ma być z tymi fregatami,

0: fregatami zintegrowany, decyzji jeszcze nie podjęto.
1: A proszę to od razu nam powiedzieć, ten śmigłowiec zwalczający okręty podwodne to właściwie występuje w roli wykrywającego, a potem fregata wyrzuca torpedy, tak?
0: W roli, występuje w roli zarówno środka do poszukiwania okrętów podwodnych, śledzenia okrętów podwodnych, jak i w kapitalny sposób zwiększa zasięg uzbrojenia przeznaczonego do zwalczania okrętów podwodnych.
1: No proszę. Czyli na śmigłowiec musimy jeszcze poczekać. Na te najbardziej dalekiego zasięgu rakiety też. No to właściwie co by pan pochwalił? Bo coś musimy.
0: Proszę nie potraktować tych uwag jako przygany. To jest po prostu stwierdzenie faktów. Są to okręty o olbrzymim potencjale modernizacyjnym, co jest niesłychanie ważne. Przy dużej wyporności, bardzo dużej wyporności szacowanej na ponad 7 tysięcy ton, te okręty będzie można doposażać i modernizować co najmniej w cyklu kilkudziesięcioletnim. Zresztą taki jest w tej chwili cykl eksploatacyjny współczesnych okrętów. Zatem kupujemy nie okręt, czy budujemy nie okręt na dzisiaj, ale również okręt, który dzięki swojej wielkości, nasyceniu środkami obserwacji technicznej, dzięki rezerwie kubatury, można traktować jako jednostkę na dziś, na jutro, na pojutrze, a może nawet za przydatny poprzez sukcesywne modernizacje za 2-3 dekady. No to... I to jest niewątpliwie gigantyczny przełom w polskim podejściu do pozyskiwania okrętów.
1: No to tym akcentem musimy kończyć rozmowę o ORP Wicher, który dzisiaj został ochrzczony, jutro ma wypłynąć już na szerokie wody, a naszym gościem był profesor Krzysztof Kubiak, komandor porucznik rezerwy, historyk wojskowości. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w Polskim Radiu w Jedynce powiemy teraz o tym, że dzisiaj znikło słońce w całości albo częściowo, zależy od tego, kto gdzie patrzył.
3: No ale bardzo ważna wiadomość. Na szczęście potem wróciło.
1: Tak jest. Zaćmienie słońca wywołuje za każdym razem ogromne zainteresowanie, ekscytację i wzmożony ruch turystyczny.
3: No, zainteresowaniu i ekscytacji wie dużo Dagmara Kędzior, która jest w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i tam wiele osób dziś też było.
1: Dagmaro, dzień dobry, dobry wieczór. I powiedz dobry nam, jak wieczór. To zaćmienie wyglądało, i no bo to było zaćmienie zachodzącego słońca.
4: Faktycznie wspominaliście, że było tutaj nie tylko tutaj dużo osób, to muszę przyznać, że tutaj chyba całe tysiące czekały na to, żeby wejść do Centrum Nauki Kopernik, no ale niestety miejsca na dachu były ograniczone, więc ostatecznie zostało wpuszczonych około 100 osób, a pozostali musieli niestety zostać na zewnątrz, a z zewnątrz no nie było niestety widać tego słońca, bo zasłaniały to po prostu budynki. Tam na samej górze, no jak już wspomniałam, było około 100 osób, były tam też rozstawione teleskopy, rozdali pracownicy CNK kilka takich specjalistycznych szybek, przez które można było oglądać zaćmienie, i ludzie, którzy z nich korzystali, byli dosłownie zachwyceni tym widokiem.
5: Widzę czerwony księżyc, który nie jest księżycem, tylko jest słońcem zasłoniętym przez księżyc. Ale nie wiem, dlaczego jest czerwony właściwie w tym teleskopie.
6: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
7: No widzę słońce, to jest słońce i jest zielone teraz w tej masce i no jest księżyc i jest przed tym. I robi taki fajny, taki jak tam rysują takie dzieciaczki malutkie księżyc. Tak wygląda teraz słońce, takie na pół zjedzone.
8: Widok jest naprawdę spektakularny, wspaniały. To naprawdę super jest to tak zobaczyć przez teleskop.
4: Ja jakbym miała odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądało słońce z mojej perspektywy, to dość boleśnie, bo patrzyłam akurat na nie prosto przez okulary przeciwsłoneczne. No i niestety, albo stety, eksperci tu mają rację. Przez taki element lepiej jednak nie patrzeć, bo po prostu to boli. Ale też inne osoby w podobny sposób próbowały to obserwować. Widziałam też takich, którzy mieli maski spawalnicze, a nawet durszlak. To ciekawe w sumie, jak z tej perspektywy to wyglądało. Zresztą no nie tylko w Warszawie wiele osób oglądało zaćmienie słońca. Podobnie było we Wrocławiu, na wzgórzach Maślickiego i tam z ludźmi rozmawiał nasz reporter Mateusz Czmiel.
9: Świetnie, że tyle osób przyszło. Nie dało się folii ani maski kupić już od zeszłego tygodnia w całym Wrocławiu. Bardzo wartościowe doznanie.
10: Ale widzę, że państwo przygotowani byli.

0: Kamera obskura wyprodukowana z pudełka po butach dzisiaj po południu, także obeszliśmy problem. Tak, udało się zobaczyć pięknie Rogala.
1: No super, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem i no dalej jest ładnie generalnie, tak?
2: Czyli warto było siedzieć?
1: No od godziny 18, 2 godziny 15 minut.
3: I za późno przyszłam.
2: Za późno spóźniłam.
4: Tak, i nie widzieliśmy niczego, niestety. To końcóweczka taka, ale no co, wyprawa była. Zakorkowane wszystko, nie dało się samochodem tutaj się, można było ugrzęznąć i koniec, tam straciliśmy pół życia.
5: I faktycznie z Wrocławia zdjęcia, które tam widziałam, były naprawdę niesamowite widoki, jeśli chodzi o słońce. No i kiedy będziemy mogli w przyszłości zobaczyć coś równie spektakularnego albo nawet jeszcze lepszego, no to sobie niestety poczekamy, no bo te zaćmienia wracają co kilkanaście lat, ale takie naprawdę intensywne, bo całkowite w Polsce będzie widoczne dopiero w 2135 roku, więc no niestety mówiąc wprost, większość z nas prawdopodobnie do tego momentu nie dożyje. Jednak ci, którzy jeszcze dzisiaj mają czas, to zachęcam do tego, żeby jednak spojrzeli w niebo, no bo przecież dzisiaj jeszcze noc spadających gwiazd. No i w takich kluczowych godzinach możemy ich zobaczyć nawet 100 na godzinę. Czyli co? 100 życzeń na godzinę.
6: Zachęcała Dagmara Kędzior prosto z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie już po zaćmieniu słońca, ale jeszcze można na Perseidy poczekać. Ale swoją drogą, proszę państwa, jeśli państwo słyszeli o tych osobach, które próbowały oglądać zaćmienie słońca przez durszlak albo okulary przeciwsłoneczne, to na pewno nie byli słuchacze i słuchaczki jedynki, bo wszystkich państwa od rana ostrzegaliśmy, żeby takich eksperymentów nie przeprowadzać, użyć specjalnych okularów albo właśnie kamery obskury.
7: No, a najdogodniejszymi miejscami do oglądania tego zaćmienia były Hiszpania i Islandia, bo tam zaćmienie było całkowite i w związku z tym obydwa te kraje doświadczyły prawdziwego najazdu turystów i więcej o tym Grzegorz Krakowski.
8: Europę opanowała prawdziwa gorączka. Możliwość obejrzenia zaćmienia często była też pretekstem do wyprawy w nieznane. W zachodniej części Islandii z powodu napływu turystów zamknięto drogi prowadzące do punktów widokowych na klifach. To niepowtarzalne przeżycie. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, dlatego chciałam przyjechać i zobaczyć zaćmienie, po prostu je przeżyć. Nigdy nie byłam na Islandii, więc pomyślałam, że to świetne miejsce do odwiedzenia. Mówiła Karen z Wielkiej Brytanii. Jednak największą pewność, że nic, na przykład chmury, nie przeszkodzi w podziwianiu tego wyjątkowego zjawiska, dawała Hiszpania. Zaplanowaliśmy przyjazd do tej części Hiszpanii właśnie tutaj, żeby zobaczyć zaćmienie, ponieważ to miejsce, gdzie możemy je zobaczyć w całości, w 100%, a przede wszystkim pogoda jest doskonała, wręcz idealna. Bo podczas gdy reszta Europy jest bardzo gorąca, tutaj jest chłodno. W nocy musimy spać pod kocem, więc jest absolutnie cudownie. Okolica i krajobrazy są fantastyczne i wszyscy świetnie się bawimy. Mówił Sergio, który do Hiszpanii przyjechał z Włoch. I to właśnie w Hiszpanii odnotowano największe tłumy. Wśród nich byli też Polacy, w tym Robert Szaj z Fundacji Nicolaus Copernicus, który całkowite zaćmienie słońca oglądał już po raz piąty.
9: Przyroda zamiera w momencie, kiedy słońce gaśnie na minutę, dwie lub trzy. To wygląda jakby taka była czarna dziura. Jakby ta czarna plama pochłaniała całe światło, które dookoła jest rozproszone. My przyjechaliśmy przede wszystkim po to, żeby przygotować tutaj film edukacyjny o zaćmieniach słońca. A poza tym rzeczywiście to jest taka adrenalina, jest to coś niesamowitego. Jeździ się w różne miejsca na świecie po to, żeby zobaczyć te niesamowite zjawiska.
8: A w pozostałych krajach, takich jak Wielka Brytania czy Francja, można było oglądać zaćmienie częściowe. W Londynie i Paryżu zakryte zostało około 90-92% tarczy słonecznej.
10: Polska i świat.
6: Na zegarach 22:24, czyli to jest dobry moment, żeby wrócić do naszej rozmowy, Michale, z około 22, ponieważ wtedy właśnie mówiłeś, że Donald Trump mięknie w sprawie Iranu. Ten sam Donald Trump, który odgrażał się, że przejmie cieśninę Ormus, że zniszczy irański rząd i zniszczy ich instalacje jądrowe?
7: No dokładnie ten sam, a teraz według amerykańskich mediów Trump skupia się na otwarciu cieśniny Ormus, a przestaje naciskać w sprawach nuklearnego potencjału Iranu.
6: Ale zaraz, bo przecież cała wojna w Iranie zaczęła się od ataku na instalacje służące do wzbogacania uranu. To był cel Trumpa.
7: Tak, a cieśnina Ormus przed wojną była całkowicie otwarta. Żeby to wszystko wyjaśnić, na szczęście jest z nami gość, profesor Radosław Rybkowski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
7: Trump zrozumiał, że mógł ugrzęznąć w bardzo długiej wojnie. Nawet dla telewizji PBS wypowiedział się jeden z ważnych dowódców irańskiej Gwardii Strażników Rewolucji. Wprost powiedział, że Iran to właściwie gra na przeciąganie wszystkiego,

0: żeby Trumpa przeczekać.
1: No, to jest, jak państwo rozmawiali przed tym, jak ja zabrałem głos, to proszę też pamiętać, że Stany Zjednoczone ustami Donalda Trumpa w czerwcu ubiegłego roku chwaliły się, że po tych uderzeniach w tamtym momencie cały program nuklearny został kompletnie zniszczony i że tam nie zostało kamień na kamieniu i Iran nie będzie nic w stanie pozbierać. I okazuje się, że ta eskapada, która zaczęła się w lutym, no, jest dokładnie w tym samym momencie, co była ileś tam lat temu, czyli że Iran dalej może robić ten program atomowy. Gdzieś prawdopodobnie w lepszym, bardziej schowanych miejscach on go próbuje kontynuować. A Stany Zjednoczone, no, okazuje się, że mijają miesiące i zasadniczo nie osiągnęły niczego oprócz inflacji, problemów, właśnie to problemów, które stworzyły dla całego świata.
0: Który właśnie cały świat, zamykając, to chciałem powiedzieć, tak, odczuwa te wszystkie problemy. My także na stacjach benzynowych, tankując tutaj w Polsce. No, pojawiają się też takie sygnały jednak ze strony otoczenia Donalda Trumpa, że Trump nie tyle mięknie w stosunku do Iranu, co właśnie uznali Amerykanie, że ten program irański został tak potężnie uszkodzony, że niech sobie na papierze już zostanie, to i tak nie ma żadnego znaczenia.
1: Tak, ale to ja myślę, że bardziej to wynika z tego, że nie na papierze Amerykanie dochodzą do wniosku, że przedłużanie tego konfliktu niczego Amerykanom nie daje, oprócz tego, że wystrzeliwują się z amunicji. I też słyszeliśmy ze strony administracji Donalda Trumpa bardzo takie stanowcze wezwanie do przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych, że muszą zwiększyć produkcję. A czemu muszą zwiększyć produkcję? Dlatego, że Stany Zjednoczone poniekąd stają się bezbronne, bo wykorzystały większość tej niezbędnej amunicji, chociażby rakiet Patriot, właśnie w tym konflikcie, który, Iran poniósł realne straty, prawda? Tam wiadomo, że jest mnóstwo zniszczonej infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. Ale reżim dalej trwa, cieśnina Ormus jest zablokowana i jak popatrzymy tak bardziej obiektywnie, no to tak, no Iran odnosi sukcesy pomimo swojej porażki.
0: No bo wystarczyło tylko wytrzymać Iranowi. Iran tu nie musiał nic więcej, tylko wytrzymać.
1: Dokładnie tak, a Stany Zjednoczone pomimo teoretycznego jego zwycięstwa, czyli właśnie tej gigantycznej przewagi technologicznej, są stroną, która no, z takim podkulonym ogonem próbuje się wycofać z tego konfliktu.
0: A tu jeszcze nawiążę do tej sprawy, o której dużo też amerykańskie media mówiły, czyli Donalda Trumpa uciekającego z własnego samolotu na lotnisku w Ankarze po szczycie NATO, gdzie no, już to potwierdziła też, potwierdził to Biały Dom, potwierdził to Trump, że amerykański prezydent opuścił ukradkiem Air Force One, że poleciał z Ankary do Edynburga innym samolotem, a na pokładzie tego dużego zostali no, nie tylko dziennikarze, ale też nawet Marco Rubio, sekretarz stanu, czy Scott Bessent, sekretarz skarbu, no to też nie stawia Trumpa w dobrym świetle.
1: No nie, a jednocześnie pokazuje, że zagrożenie ze strony Iranu jest traktowane bardzo poważnie, no bo właśnie to z tego powodu była cała ta akcja.
0: Tak, ochrona się obawiała zamachu jakiegoś.
1: Tak, dokładnie tak, czyli pomimo tego właśnie przewagi technologicznej, gigantycznych możliwości amerykańskiej armii, okazuje się, że Iran w kraju należącym do NATO, bo przecież Turcja należy do NATO, jednak amerykański prezydent czuje się na tyle zagrożony, że w takim absolutnie ukradkowy sposób przemieszcza się do tak naprawdę samolotu wiceprezydenta, czyli teoretycznie Air Force Two, który staje się, ponieważ jest prezydent na pokładzie, staje się wtedy Air Force One i w ten sposób wylatuje z takiej bliższego kraju, bliższego Iranowi, bo Turcja graniczy z Iranem i przesiada się już do tego Air Force One w Wielkiej Brytanii.
0: I to się wcześniej na lotnisku w Turcji jeszcze zmienia te samoloty no, w sposób dość taki nawet komiczny, poprzez jakieś przedzieranie się do samochodu, który służy do transportowania no, żywności, cateringu na pokład samolotu, więc to też wszystko no nie wygląda jakoś tak, znaczy nie buduje wizerunku kogoś potężnego.
1: Tak, no to jest oczywiście, że to nie pokazuje takiego Donalda Trumpa, do którego teoretycznie jesteśmy przyzwyczajeni, czyli że buńczucznego, pewnego siebie, zawsze wierzącego, że odniesie zwycięstwo i w ogóle nic mu się nigdy

0: nie stanie, bo jednak w sposób taki, no właśnie, tragifarsowy przemieszcza się do drugiego samolotu. Tu też trzeba pamiętać, że ten samolot, którym przyleciał do Ankary, ten Air Force One obecny, to jest samolot, który jest podarowany przez Katar, przez Katarczyków, i nie do końca możemy być pewni, w co ten samolot jest wyposażony w porównaniu z tym do poprzedniego Air Force One, który na pewno posiadał pełne wyposażenie zabezpieczające przed różnego rodzaju zagrożeniami i atakami.
1: To być może nawet ochrona Donalda Trumpa nie miała tutaj zaufania, stąd ta przesiadka. Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Rybkowski, amerykanista, Uniwersytet Jagielloński, był moim państwem.
2: Więcej
1: gościem.
2: Świata.
1: A teraz powiemy o procesie przeciwko koncernowi Meta, który jest oskarżony o celowe projektowanie aplikacji tak, aby uzależniały dzieci i manipulowały nimi dla zysku.
3: A, Social Dilemma. Widzieli państwo ten film? Byli pracownicy Facebooka opowiadali w nim, że własnym dzieciom zakazali korzystania z tej platformy, bo wiedzieli, jak jest wyniszczająca. I ten film powstał 6 lat temu. Wydaje się, że amerykański wymiar sprawiedliwości jest bardzo nierychliwy.
1: No, a właściwie to konkretnie koalicja ponad 30 amerykańskich stanów, która oskarża właśnie firmę Marka Zuckerberga. Tę sprawę śledzi Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
4: Dzień dobry, witajcie.
1: To powiedz proszę, jak ten proces będzie wyglądał, jak jest komentowany?
4: Tak, po prawdzie to trzeba powiedzieć, że tak naprawdę sprawa zaczęła się już od 2021 roku, kiedy, nie wiem czy pamiętacie, Frances Haugen, czyli taka whistleblowerka, mówiła właśnie o tych wszystkich sprawach i zaniedbaniach ze strony firmy Facebook. Natomiast w 2023 roku powstała taka koalicja prokuratorów generalnych, którzy właśnie wyszli z zarzutami wobec Facebooka, co doprowadziło do tego dzisiejszego procesu, o którym mówimy. Procesu, który zapowiada się na 7 tygodni batalii. Wyrok spodziewany jest na początku października. Dziś przed sądem federalnym w Oakland w Kalifornii wybór ławy przysięgłych, a za kilka dni w przyszły wtorek pierwsze oświadczenia stron. To jest moment, na który i prokuratorzy, i miliony rodziców chyba w Ameryce czekali od lat, bo też zarzuty są poważne. 4 stany, w tym Kalifornia i New Jersey, twierdzą, że Meta stworzyła algorytmy działające jak cyfrowa pułapka. Z kolei 29 kolejnych stanów oskarża firmę o nielegalne, masowe zbieranie danych osobowych nieletnich dzieci właśnie po to, żeby takie algorytmy tworzyć. Posłuchajmy, co właśnie wtedy, gdy ta koalicja prokuratorów się tworzyła w 2023 roku, mówił na ten temat Rob Bonta, czyli prokurator z Kalifornii. Jesteśmy tu, ponieważ mierzymy się z problemem o zasięgu ogólnokrajowym. Meta narażała i nadal naraża nasze dzieci na poważne niebezpieczeństwo. Kropka. Niebezpieczeństwo, które nasze dzieci noszą ze sobą praktycznie wszędzie. W plecakach, w kieszeniach, do szkoły, na kolację, a nawet do łóżka. Starając się zwiększyć zyski, Meta wielokrotnie wprowadzała opinię publiczną w błąd co do poważnych zagrożeń związanych ze swoimi produktami. Ukrywała sposoby, w jakie Instagram i Facebook wykorzystują i manipulują swoimi najbardziej bezbronnymi konsumentami, nastolatkami i dziećmi.
5: It's most vulnerable consumers, teenagers and children.
1: A czego konkretnie poza gigantycznymi pieniędzmi domagają się amerykańscy prokuratorzy?
4: Te pieniądze rzeczywiście są duże, bo tutaj mowa o bilionie 400 miliardach dolarów. To jest kwota, która mogłaby doprowadzić Metę do bankructwa, bo niemal równa się jej całej wartości rynkowej. Natomiast oprócz tych pieniędzy prokuratorzy mówią między innymi o tym, że Meta powinna wprowadzić sztywne limity czasu dla młodzieży, bezwzględną weryfikację wieku, zniszczenia wszystkich modeli sztucznej inteligencji, czyli właśnie tych algorytmów, które sterują tym scrollowaniem, oraz a propos scrollowania, właśnie całkowitego usunięcia takiej funkcji nieskończonego przewijania stron na Facebooku, wyłączenia agresywnych powiadomień, które odciągają dzieci czy młodzież od lekcji czy od snu. Amerykanie wydaje się, że kibicują takim zmianom. Z najnowszego sondażu Reutersa wynika, że aż 85% obywateli uważa, że media społecznościowe silnie uzależniają dzieci. Na pewno wszyscy będą uważnie obserwować, co na ten temat, jak będzie się brać obronił założyciel koncernu Mark Zuckerberg, czy też szef Instagrama Adam Mosseri. Oni twierdzą, że nie mają sobie nic do zarzucenia i że współpracują już od lat zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i z władzami, żeby ograniczyć te uzależnienia, ale w to oczywiście nie wierzą ani Amerykanie,

0: ani także amerykańskie władze.
1: Ten proces będzie więc bardzo bacznie obserwowany. Magdalena Skajewska, dziękuję.
2: Polska i świat.
3: A my w magazynie Polska i Świat wracamy do spraw krajowych. Michale, a pamiętasz, jak politycy Koalicji Obywatelskiej jeszcze za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy powtarzali, że Trybunał Konstytucyjny musi być niezależny od rządu, a sędziowie niezawiśli?
1: Pamiętam.
3: No to teraz się okazuje, że jednym z sędziów Trybunału ma być ponoć Maciej Berek.
1: Maciej Berek, były minister, prawa ręka premiera Tuska?
3: No właśnie, była prawa ręka, przynajmniej oficjalnie. Wczoraj Maciej Berek złożył dymisję z funkcji w kancelarii premiera i wygląda na to, że chce spełnić swoje marzenie i zostać kandydatem na sędziego Trybunału.
1: A w sprawie tej komentarze zbierała Sylwia Białek.
4: Odejście z rządu Macieja Berka to duże zaskoczenie. Sam przecież premier Donald Tusk mówił wczoraj, że był jego prawą ręką. Rok temu, gdy wybierany był szef NIK-u, nieoficjalnie mówiło się o kandydaturze Macieja Berka. Wtedy miał się na to nie zgodzić szef rządu. Teraz premier mówił, że wspólnie z ministrem ustalił jego przejście do innych zadań. Jak nieoficjalnie można usłyszeć, Donald Tusk liczy na to, że Maciej Berek uporządkuje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. O tym, że to świetny fachowiec, mówił między innymi Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
5: Wykładowca, państwowiec i wybitny specjalista o legislacji i w żaden sposób nie jest on politykiem, nie jest parlamentarzystą, nie jest też członkiem partii politycznej, ale jaka będzie jego przyszłość, ja nie wiem, o tym będzie mówił premier Donald Tusk w stosownym czasie.
4: Nie przez przypadek Cezary Tomczyk wspomniał, że Maciej Berek nie jest politykiem. Sceptycznie do medialnych informacji odniosła się bowiem Anna Maria Żukowska. Szefowa klubu Lewicy zapowiedziała, że jej formacja nie poprze kandydatury Berka ze względu na jego niedawną działalność polityczną. Obiecaliśmy naszym wyborcom, że politycy nie trafią do Trybunału Konstytucyjnego. Tak napisała na Platformie X. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy wypowiadał się już w zupełnie innym tonie.
6: Żałuję, że odchodzi z rządu. Rozumiem, że są nowe wyzwania i są nowe funkcje i zobowiązania. Czy to będzie Trybunał, czy to będzie coś innego, to są decyzje, które będzie podejmował pan minister Berek w najbliższych tygodniach. Lewica zawsze z przychylnością podchodzi do kandydatur prodemokratycznych, pro praw człowieka, prokonstytucyjnych, którzy wyrażali swoją wolę co do pracy w różnych instytucjach, więc ja przed nikim nie zamykam drzwi, ale nie wiem, jaka będzie ostatecznie wola pana ministra Berka, bo o tą wolę to chyba jego trzeba zapytać.
4: Zaskoczony decyzją o odejściu ministra nie jest poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczyła go jednak informacja o planach Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym.
7: Minister Berek był twórcą bezprawnego, niekonstytucyjnego niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I powiem więcej, publikowania niektórych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z niekonstytucyjnymi dopiskami. Osoba taka, w moim przekonaniu, nie ma kwalifikacji do tego, nie daje rękojmi, o czym mówi artykuł 194, jak dobrze pamiętam, Konstytucji, który wprost wskazuje o tym, że taka osoba musi wyróżniać się wybitną wiedzą prawniczą.
4: Michał Nieznański z Konfederacji przypomniał, że Maciej Berek to bliski współpracownik Donalda Tuska i do wczoraj członek rządu.
8: To jest dość ciekawe, że to nie jest polityk, szczególnie, że od 2 lat pełni rolę ministra w rządzie Donalda Tuska, no to raczej tacy ludzie są powiązani z polityką.
4: Ewentualna kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego byłaby krokiem za daleko, tak ocenia Maciej Czapluk, starszy analityk do spraw prawnych w Polityce Insight. Problemem jego zdaniem jest niedawna działalność Macieja Berka w rządzie Donalda Tuska.
9: Pomimo tego, tak jak mówię, że on merytorycznie na pewno w tym Trybunale by się obronił i po prostu dobrze tam te funkcje sprawował, no to wydaje się, że jednak zgłaszanie takich osób jest no takim, powiedzmy, o jednym krokiem za daleko chyba, no bo jednak, tak jak mówię, no jest to w jakimś sensie polityk.
4: Pytany o tę kwestię premier Donald Tusk, który był dziś w Gdyni, powiedział, że na pytania będzie odpowiadał jutro. Maciej Berek w kancelarii premiera był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. To on kierował pracami Komitetu Stałego Rady Ministrów.
3: I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat, ale mamy dla Państwa jeszcze informacje o tym, co czeka nas w pogodzie.
1: A jutro na zachodzie bezchmurnie, ale w pozostałej części kraju chmury będą, choć niezbyt grube. Temperatura maksymalna od około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 stopni w centrum, do 27 stopni na zachodzie Polski.
3: I jeszcze zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia, których gościem kwadrans po 8 będzie Tomasz Siemoniak, czyli minister koordynator służb specjalnych. Teraz to już wszystko. Agata Kowalska
1: i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa, Sylwia Urban i sportowy temat dnia.
10: Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce.

0: Kronika sportowa.
1: Sylwia Urban, dobry wieczór. Przed nami 15 minut sportu na najwyższym poziomie. Zaczynamy od królowej sportu, bo w Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Na miejscu jest Rafał Bała.
2: Zacieramy już ręce, rozgrzewamy gardła do kibicowania Jakubowi Szymańskiemu, który no za kilkanaście minut tutaj wystartuje w biegu na 110 metrów przez płotki. To będzie bieg finałowy, a w półfinale był bliski ustanowienia rekordu Polski, także jest w niesamowitej formie. Rywale nie aż tak szybcy. Wydaje się, że Jakub Szymański jest głównym faworytem, ale zaczekamy jeszcze kilka minut. Natomiast wiemy już, że medalu nie zdobyła Anita Włodarczyk. Ona no czterokrotna złota medalistka Mistrzostw Europy, trzykrotna Igrzysk Olimpijskich w rzucie młotem. Czwarte miejsce zabrakło, niewiele ponad pół metra do medalu. Czwarta pozycja Anita Włodarczyk, a tak mówiła Krzysztofowi Kozakowi po konkursie.
3: No, medal był w zasięgu ręki, nie ma tutaj co ukrywać. Tym bardziej, że w tym sezonie już dalej zdecydowanie rzucałam, bo i 75 metrów i 73 z kawałkiem na meetingu w Eugene. Mam nadzieję, że to będzie moje ostatnie czwarte miejsce w karierze, że już ta sytuacja się nie powtórzy.
2: Piąty Maksymilian Szwed w biegu na 400 metrów. To dobre osiągnięcie, zważywszy, że to był jego czwarty bieg w ciągu trzech dni na tych mistrzostwach. Zapracowany młodziutki nasz zawodnik. No, chciał tutaj ustanowić rekord Polski. Nawet wtedy nie miałby nawet medalu, bo tak wysoki był poziom, ale 45 sekund i 6 setnych Maksymiliana Szweda. To też bardzo dobry wynik.
4: Jestem zadowolony. 12 setnych od życiówki. Już na takim zmęczeniu to jest naprawdę wyczyn. Szóste miejsce w finale Mistrzostw Europy Seniorów to jest dla mnie spełnienie marzeń. Jestem naprawdę zadowolony, że udało mi się jeszcze z najgorszym czasem wejść i jeszcze dwie osoby przed sobą przegonić. Nie byłem ostatni, więc naprawdę ogromny sukces.
2: Szósta pozycja Maksymiliana Szweda. Za dwa lata Mistrzostwa Europy w Polsce i pewnie będzie lepiej, jeśli będzie zdrowy oczywiście. A Pia Skrzyszowska dziś odbierała swój srebrny medal z wczoraj. Tam było 11 mm różnicy tylko na mecie z Nadine Wieser Holenderką, ale Polka ze srebrem, Nadine Wieser ze złotem, a dziś mnóstwo osób obserwowało tę wspaniałą dekorację Pii Skrzyszowskiej.
5: Było bardzo dużo Polaków, była też jeszcze jakaś część mojej rodziny, więc no fajnie, że tyle osób przyszło zobaczyć naszą dekorację. Na wręczeniu medali usłyszałam, że mam obiecać, że za dwa lata zdobędę złoto, więc to też było bardzo ciekawe. Ej, obiecałam, że za dwa lata będzie złoto.
2: W biegu na 800 metrów znakomity wynik, rekord życiowy, minuta 44,8 sekundy Filipa Ostrowskiego, ale to nie wystarczyło do finału. W finale rzutu dyskiem jest Daria Zabawska. To te najważniejsze dzisiejsze informacje. No a tak jak powiedziałem, już za kilka minut finał biegu podkarskiego z Jakubem Szymańskim.
1: Bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia.
6: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Tymczasem bardzo dobre informacje dotarły do nas z Paryża, gdzie trwają pływackie Mistrzostwa Europy. Mamy pierwszy medal, medal brązowy. Na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła go Justyna Koza. No szczegółach Marek Solecki.
7: Początkowo nasza mistrzyni Europy na krótkim basenie, która tytuły mistrzyni świata juniorek zdobywała jeszcze dla Stanów Zjednoczonych, a teraz pływa w biało-czerwonych barwach, plasowała się na piątym, szóstym miejscu. Później zaczęła płynąć coraz szybciej i wreszcie zaatakowała na ostatniej 50. To sprawiło, że zajęła trzecie miejsce za Irlandką Walshy i Brytyjką Smith z nowym rekordem Polski 4 minuty 36 sekund 47 setnych. O pół sekundy poprawiła rekord Polski Katarzyny Baranowskiej. Rekord jeszcze z igrzysk w Pekinie w 2008 roku. Myślę, że to świetna sprawa, by na tak ważnej imprezie dać z siebie wszystko, popłynąć jak najlepiej i zdobyć medal. W momencie, kiedy dotknęłam ściany, nawet nie wiedziałam, że mam medal i że jest to rekord kraju. To jest prawdziwe szaleństwo. Brawa dla Justyny, brawa także dla Jakuba Majerskiego, który z szóstym czasem półfinałów pewnie awansował do finału rywalizacji na 100 metrów stylem motylkowym.
8: Jest ten awans, fajnie, na pewno popłynąć jutro w tym finale. Co prawda troszeczkę o 200 wolniej, no ale mimo wszystko dało to miejsce w tym finale, no także o to chodzi, walczymy dalej jutro.
7: Dziesiąty wynik półfinałów dał rolę rezerwowego Ksaweremu Masiukowi. Ale on zadowolony był z pobicia życiowego rekordu.
9: Jeszcze będzie czas na te finały delfinem, z uwagi na to, że no jeszcze to nie jest ten mój styl. Teraz w tych elementach, które nie mam tak dopracowane.
7: Na dystansie 200 metrów stylem klasycznym Dawid Wiekiera i Jan Kałusowski zakończyli rywalizację na półfinałach. Adela Piskorska na 50 metrów stylem grzbietowym zajęła ostatnie miejsce w półfinałach, a nasza juniorka, 16-letnia Zofia Kowalska-Frączyk, była rezerwową w półfinałach.
10: Wiadomo, dam się wszystko, ale nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to nie mam się czym martwić, bo jeszcze będę miała w ciągu swojego życia wiele takich imprez.
7: Na tym dystansie pierwszą gwiazdą była

0: Włoszka Sara Curtis, która wynikiem 26 sekund 63 ustanowiła nowy rekord świata. Wiele braw zebrała też Sara z Sjöström. Szwedka wróciła po urodzeniu dziecka i sięgnęła po złoto na 50 metrów stylem motylkowym.
1: Kolejna mistrzowska impreza rozpoczęła się w Starych Jabłonkach na Mazurach. To Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, ale niestety dobrych dla nas wieści nie ma Piotr Świniarski.
2: Liczyliśmy na zdecydowanie więcej wśród pań, które rozegrały już komplet meczów grupowych. W barażach do fazy pucharowej zobaczymy tylko jedną polską parę. Pochodząca z Olsztyna Urszula Łunio, a także Maja Kruczek, co prawda przegrały pierwsze spotkanie z Ukrainkami Lazarenko-Kurnikową 0-2, ale w drugim meczu pokonały parę z Hiszpanii Vergara González-Raquero 2-0. Po dwa mecze przegrały natomiast Julia Jaroszczak-Patrycja Jundził, Julia Kielak, Zuzanna Kudlik, Katarzyna Kropidłowska-Marta Łodej oraz Zuzanna Michalska, Natalia Okła. Siatkarze rozegrali jedno spotkanie w swoich grupach, ale trzeba przyznać, wcale nie było dużo lepiej. Igor Ciemachowski i Kacper Taudul przegrali z Holendrami Bermansem i Browerem 0-2. Szymon Beta oraz Artem Besarab przegrali z francuskim duetem Bassero-Ai 0-2. Aleksander Czachorowski i Jakub Krzemiński dostali solidną lekcję siatkówki plażowej od faworytów do końcowego triumfu Norwegów Andersa Mola i Christiana Seruma, przegrywając do 10-7. Piotr Kantor i Filip Lejawa także ulegli w dwóch partiach parze z Austrii, Hammarbergowi i Bergerowi. Honor biało-czerwonych uratowała nasza eksportowa i aktualnie najlepsza para Bartosz Łosiak, Michał Bryl, którzy wygrali 2-0 ze Szwajcarami, Dillirem i Flukigerem. Jutro dokończenie fazy grupowej pań i panów oraz pierwsze mecze barażowe o awans do drugiej rundy fazy pucharowej. Przypomnę, w fazie grupowej nie gra się typowym systemem każdy z każdym, ale systemem półfinał i finał. Rozstawiona z jedynką drużyna gra z czwartą, druga z trzecią. W drugim meczu fazy grupowej zwycięzcy pierwszych spotkań grają ze sobą, a przegrani ze sobą. Triumfator grupy awansuje bezpośrednio do drugiej rundy fazy pucharowej, natomiast drugi i trzeci duet zagra w barażach.
1: I wracamy do Birmingham, gdzie za moment o medal Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki pobiegnie Jakub Szymański. Łączymy się ponownie z Rafałem Bałą.
3: Stadion w Birmingham spowity ciemnością, są tylko te reflektory zawieszone mniej więcej na 70-80 metrach na takich długich kolumnach. One będą rozświetlały tutaj za chwilę płotkarzy, między innymi Jakuba Szymańskiego, który wybiegnie z takiej niebieskiej bramy. Są tutaj także takie ognie wypuszczane i dym wypuszczany przy tych prezentacjach. No, ma być efektownie, ale dla kogo, proszę Państwa? Tutaj mniej więcej, myślę, około 10 tysięcy kibiców, a stadion jest na ponad 25 tysięcy. Brytyjczycy nie dopisali, jeśli chodzi o kibicowanie, no a przecież prowadzą w klasyfikacji medalowej, ale dzisiaj troszkę też tej klasyfikacji może się poprawić ze względu na reprezentację Polski. Niestety Anita Włodarczyk czwarte miejsce, jeśli chodzi o rzut młotem. Piąte miejsce był bliski, szóste miejsce naszego Maksymiliana Szweda w biegu na 400 metrów, ale Jakub Szymański jest tutaj absolutnym faworytem. No co prawda obok niego zawodnicy doświadczeni, między innymi Just Pau, to jest Francuz, brązowy medalista w 2022 roku w Mistrzostwach Europy. Jason Joseph to jest Szwajcar, brąz tych ubiegłych Mistrzostw Europy w 2024, ale także halowy Mistrz Europy 2019 Milan Trajkowicz, no i młodzieżowy Mistrz Europy 2025 Enzo Diesel. Polak jest na piątym miejscu w rankingu europejskim, ale przecież ten wynik z eliminacji 13-26, znakomity bieg tutaj jak błyskawica, nie dotknął żadnego płotka, no i wydaje się, że właśnie Jakub Szymański, który będzie startował na czwartej pozycji, na czwartym torze. To jest bardzo dobry tor między właśnie szybkim Francuzem, ale także bardzo dobrym drugim Francuzem, Thomasem Wilksem. No i mamy nadzieję, że Jakub Szymański dobrze wystartuje. On zawsze do tego robi, przykłada dużą wagę. Pamiętamy, że on jest halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów przez płotki, ale także z tego roku właśnie z Torunia, z ubiegłego roku halowym mistrzem Europy, a więc ten start, te pierwsze 40-50 metrów, no to właściwie prawie nikt na świecie nie może się z nim równać. Jakub Szymański, 24-latek, złote dziecko polskiej lekkoatletyki, tak można powiedzieć, urodzony w Gdyni, wychowany w Sopocie. SKLA Sopot to jego klub. Później przyjechał do Warszawy jako nastolatek, bił rekordy Polski, no i wygrywał też medale tych imprez międzynarodowych właśnie jako 16, 17, 18-latek. Mówiło się, że to może być pierwszy polski mistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, ale do tej pory zawsze jakoś mu się nie udawało. Jednak te 50-60 metrów w hali to był jego dystans, ale kolejne kilka płotków to już była duża trudność. Nie dobiegał, albo potrącał, albo przewracał się. No i Jakub Szymański teraz staje.

0: przed wielką szansą na prawdziwy seniorski europejski tytuł. Jeszcze leciutko poruszył lewą dłonią, są już wszyscy w blokach, klęczą, starter za chwileczkę wystrzeli, no i będziemy mieli Jakuba Szymańskiego na pewno tutaj w czołówce, bo on ma bardzo dobry dobieg do pierwszego płotka, 106 cm i 106,7 cm to jest wysokość płotków, to mniej więcej kilkanaście centymetrów wyżej niż państwo mają blat w kuchni. Jakub Szymański ruszył czwarty tor, teraz prowadzi Polak, ale znakomicie Francuz z jednej, z drugiej strony, również Szwajcar. Szymański przecina kolejny płotek, no i jest na razie na trzeciej pozycji, tak? Szwajcar pierwszy, drugi Francuz, a trzeci Jakub Szymański. Coś tam się nie powiodło na ostatnich dwóch płotkach, ale Polak z medalem. To jest szósty medal w historii Mistrzostw Europy dla Polski na tym dystansie. Teraz kucnął Jakub Szymański. No on tutaj był faworytem, też może troszkę nie wytrzymał technicznie, ale znakomity również wynik naszego zawodnika. A zatem Jason Joseph to jest Szwajcar z wynikiem 13-12 złotym medalistą Mistrzostw Europy. 13-16 Francuz Justkwał Matej, no i Jakub Szymański jednak dalej. 13-26. Jedna setna od rekordu Polski. No, musiałby tutaj wyraźnie poprawić rekord Polski, żeby być wyżej niż na trzecim miejscu. Wstaje już teraz, będzie się cieszył. Zaraz chwyci biało-czerwoną flagę. No i mamy trzeci medal dla Polski w tych mistrzostwach. Dwa srebra i trzeci brązowy medal. Jakub Szymański biegł na 110 metrów przez płotki.
1: Bardzo dziękuję za relację, a w Kronice wracamy do siatkówki, ponieważ w Koszalinie polskie siatkarki odniosły drugie zwycięstwo w towarzyskim memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Dziś wygrały z Francuzkami. Relacja Artura Dyczewskiego.
2: Polskie siatkarki w drugim meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie odniosły drugie zwycięstwo. Po wczorajszym sukcesie z Ukrainkami, dziś wygrana z Francją 3-0 w setach do 18, 26 i 20. Selekcjoner naszej reprezentacji Włoch Stefano Lavarini zaskoczył składem, dając szansę gry w wyjściowej szóstce zmienniczej. Na parkiecie były przyjmująca Julia Orzeł, atakująca Julia Szczurowska, rozgrywająca Alicja Grabka, środkowa Magdalena Jurczyk i libero Justyna Łysiak. Polki pomimo zmian od początku dominowały na boisku. Nie do zatrzymania w ataku była Julia Szczurowska, na środku siatki królowała Magdalena Jurczyk, skutecznie blokując uderzenia rywalek. Biało-czerwone szybko zbudowały przewagę, prowadziły już 21-12 i nieoczekiwanie zgubiły swój rytm gry, co wykorzystały trójkolorowe, zdobywając 5 punktów z rzędu. Nasza reprezentacja po chwilowym przestoju ponownie wskoczyła na wyższe obroty i głównie po uderzeniach Julity Piaseckiej wygrała pierwszego seta do 18. W drugiej odsłonie Francuzki pokazały, że potrafią grać w siatkówkę i zaskoczyły nasz zespół, który przegrywał 1-4 i 6-11. Biało-czerwone podkręciły tempo, ale Francuzki nie rezygnowały z walki o zwycięstwo w tej partii i miały nawet piłkę setową obronioną przez nasz zespół po ataku Pauliny Damaskę. W emocjonującej końcówce na przewagi Polki były dokładniejsze i rozstrzygnęły tego seta na swoją korzyść do 26 po autowym ataku przyjmującej Lilu Ratairi. W trzecim secie Polki umiejętnie trzymały rywalki na bezpieczny dystans i choć zdarzały się także słabsze momenty, to nie wypuściły zwycięstwa z rąk. Trzecia partia po bloku Magdaleny Jurczyk i Julity Piaseckiej kończy się wynikiem 25-20 i reprezentacja Polski pokonała Francuzki 3-0.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Na Red Bull Arenie Salzburg kończy się mecz o Superpuchar UEFA. Zdobywca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain gra ze zwycięzcą Ligi Europy Aston Villą i w doliczonym czasie gry PSG prowadzi 2-1. To już piąta minuta doliczona do tego spotkania. Natomiast piłkarze GKS-u Katowice grali dziś w rewanżu trzeciej rundy eliminacji Conference League i wygrali z HPL-em Tel Awiw, ale nie awansowali dalej. O tym Krzysztof Klepczyński.
4: Końcowy wynik tej rywalizacji może mylić. GKS Katowice był o wiele słabszy od HPL-u. Po pierwszej połowie przegrywał 0-1 po uderzeniu Toriela w 24 minucie, ale był bezradny, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji bramkowych. Do drugiej połowy GKS przystąpił bez zmian, ale też zaczął wpychać jednak rywala w jego pole karne. Zaczęły tworzyć się sytuacje, ale gola wyrównującego w tym meczu GKS zdobył dopiero w 83 minucie. Wdowiak, który przed chwilą pojawił się na boisku, dośrodkował. Szkurin dziubnął jeszcze tę piłkę w polu karnym i wpadła. A potem faulowany Wdowiak. 90 minuta, Jędrych, 11 metrów i jest 2-3 w dwóch meczu, bo przypomnę, pierwszy mecz GKS przegrał w Miszkolcu 0-2, ale prawie że odrobił straty. Ale zabrakło Do końca tego spotkania było już tylko 5 doliczonych minut i tych GKS nie wykorzystał i pożegnał się z Ligą Konferencji. Bartosz Wolski.
5: W pierwszej połowie mecz był nijaki, nic się nie działo. No, popełniliśmy błąd, z którego przeciwnik strzelił bramkę. Dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy kreować te sytuacje, ale niestety

0: niestety nie udało się wygrać większą liczbą bramką tego meczu.
1: Ale udało się na początku drugiej połowy wepchnąć ich w ich pole karne. I to było istotne, bo to był ten moment, kiedy chyba uwierzyliście, że wreszcie możecie im trochę szkód narobić.
0: Same fakty mówią za siebie, że wepchnęliśmy HPL w ich własną bramkę. Tych sytuacji było sporo.
1: Ale przynajmniej publiczność będzie pamiętać, że pożegnanie z pucharami Ligą Konferencji w tym sezonie było godne, bo odrabialiście straty, byliście blisko i no, brakło jednego gola w dwóch meczach.
0: No tak, sam pan powiedział, no nic dodać, nic ująć.
1: KS Katowice wygrał dziś 2-1, ale to było za mało, żeby zagrać w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji.
2: I zakończył się mecz o piłkarski Superpuchar UEFA. Zdobył go Paris Saint-Germain, który pokonał Aston Villa 2-1. Katarzyna Kawa nie zagra w głównej drabince turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka nie przeszła kwalifikacji. W pierwszej rundzie przegrała z Niemką Ewą Lys 5-7, 6-1 i 4-6. Tym samym w głównej drabince turnieju zagrają cztery Polki: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet. Tymczasem Iga Świątek dziś w nocy czasu w Polsce zagra też w półfinale turnieju tenisistek w Toronto. Rywalką Polki będzie Ukrainka Jelina Świtolina. Początek spotkania około pierwszej, to jest pierwszy w tym roku półfinał Świątek w turnieju WTA. I to już wszystko w Kronice. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Radio Kierowców.
10: Emilia Kleszczewska i ostatni dzisiejszy raport drogowy w radiowej jedynce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że odblokowany jest już odcinek drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim. A tam doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jedna osoba zginęła, a było to zdarzenie z udziałem motocyklisty. Do tej pory drogowcy kierowali przejeżdżających na drogi lokalne. Do Raciborza można już jednak kontynuować trasę. Niestety po 22 pojawiły się kolejne wiadomości o wypadkach. Jedna osoba została ranna po tym, jak na autostradowej jedynce w województwie łódzkim dachował samochód osobowy. To odcinek autostrady między węzłami Kamińsk i Piotrków Trybunalski na 364 kilometrze. Na miejscu działają służby, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska i utrudnienia na pewno potrwają jeszcze do północy. Kolejna wiadomość też z autostrady, tym razem z A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Na dobrze znanym, remontowanym odcinku w Rulewie na 80 km autostrady zepsuła się ciężarówka, która blokuje przejazd. Jak podało Centrum Kontroli Ruchu, droga do Gdańska pomiędzy węzłami Nowe Marzy w Warlubie została tymczasowo zamknięta. Te problemy oczywiście można objechać. Służby sugerują zjazd na węźle Marzy na drogę krajową nr 91 lub na drogę wojewódzką nr 214 i ponowny wjazd na autostradę A1 na węźle Warlubie. Nie ma już korka na S7 w województwie pomorskim w Rakowiskach, a w drodze do Elbląga. Po 21 zderzył się tam samochód ciężarowy z busem. A na dzisiaj to wszystkie wiadomości. Kolejny raport drogowy już jutro, chwilę przed godziną 6.

0: Aktualności jedynki. Maria Furdyna, na początek Birmingham i trzeci dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy i dobre wiadomości. Jest trzeci medal dla Polski. Brąz wywalczył Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki. Na miejscu jest Rafał Bała. Dobry wieczór, a raczej bardzo dobry wieczór.
1: Tak jest, bardzo dobry wieczór, bo Jakub Szymański brązowy medalistą. No, trzeci dzień rywalizacji i trzeci medal dla Polski. Gdyby taką serię kontynuować, to mielibyśmy 7 medali. To byłby wynik całkiem niezły, lepszy o 1 medal niż 2 lata temu w Rzymie. Ale Jakub Szymański był tutaj nawet kandydatem do złota. Przecież w tym sezonie biega znakomicie. Bardzo dobre też biegi w półfinałach. No i wydawało się, że z czwartego toru będzie w stanie zaatakować. Zaatakował, ale on jest halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów i do 60, 70 metra prowadził. Później dopiero wyprzedzili go Szwajcar Joseph i Francuz Kwału i właśnie w takiej kolejności Szwajcar, Francuz i Jakub Szymański. 13:26, tylko 0,01 sekundy gorzej od rekordu Polski, który tutaj mógł przecież paść. Wcześniej Anita Włodarczyk, czwarte miejsce w rzucie młotem. Tutaj do medalu zabrakło ponad pół metra. No i Maksymilian Szwed, szósta pozycja w wyścigu na 400 metrów. Dobre występy biało-czerwonych, 3 medale, ale czekamy na więcej w kolejnych dniach. Kolejne szanse medalowe, ale o złoto będzie już tutaj na pewno w Birmingham bardzo trudno.
0: Rafał Bała, bardzo dziękuję. Przypomnę, wcześniej 2 srebrne medale wywalczyły Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów i Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. To nowy kierunek ucieczki polityków, którzy mają problem z prawem. Tak doniesienia, że Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu, komentują politycy koalicji rządzącej. Partyjni koledzy nic o miejscu pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości nie wiedzą. Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Podpisany ręcznie wniosek w tej sprawie wysłał ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza Tyraspola. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że Marcin Romanowski wybrał właśnie taki kierunek.
2: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
0: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Marcin Romanowski nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
3: Cała ta historia pana ministra Romanowskiego tylko potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownej naprawy. Pan minister Romanowski, pan minister Ziobro nie mogą liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. Pana ministra Romanowskiego jakby znam, ale rozmawiałem z nim kilka razy w życiu, więc ciężko powiedzieć, żeby się ze mną kontaktował. Może z kimś się kontaktuje, nie wiem tego.
0: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. To bezprecedensowy i ogromny wyciek danych, uważa ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz. Chodzi o cyberatak na firmę Majder, dostawcę systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. W zaatakowanym systemie są informacje o receptach, umawianych wizytach, zapisywanych lekach i dokumentach przedstawianych lekarzowi, mówił w Polskim Radiu 24 Mikołaj Rogalewicz, Cyber Defense 24.
4: Te dane, które są przetwarzane, to mogą być też bardzo wrażliwe dane medyczne. Z tych informacji, które podawała zaufana trzecia strona, rzeczywiście mowa o prawie 19 milionach unikatowych numerów PESEL. No i też możemy mówić w pewnej części o różnych danych medycznych, przy czym nie wiemy, jakie te dane medyczne i ilu osób się przedostały.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane.
5: To są aktualności jedynki.
0: To było spektakularne widowisko. Po raz pierwszy od 27 lat mieszkańcy i turyści mogli podziwiać całkowite zaćmienie słońca. Najlepiej widoczne było na Islandii oraz na północy Hiszpanii. W okolicach Burgos w Hiszpanii zebrała się grupa Polaków. Wśród nich Dominik Skurzok, autor profilu Gwiazdy nad Istepną.
6: Ten moment kulminacyjny, kiedy księżyc przysłonił całą tarczę, sprawił, że wokół słońca gołym okiem można było dostrzec to, czego na co dzień nie widzimy. Nie widzimy ze względu na blask słońca. Tutaj mieliśmy możliwość obejrzenia to, co się znajduje nad powierzchnią słońca, protuberancję, całą koronę słoneczną. Wenus się pojawiła. Jowisz również. Ten moment tego ciemnego nieba trwał dosłownie te niecałe 2 minuty.
0: A w Polsce można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. Rekordowe zainteresowanie koleją w czasie tegorocznych wakacji. Tylko w lipcu spółka PKP Intercity przewiozła 9,5 miliona osób. To o 9% więcej niż przed rokiem. Jak mówimy,

0: Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity, jest to zasługa m.in. coraz bogatszej oferty.
1: Tego lata uruchamiamy 560 połączeń każdego dnia, czyli o 46 więcej niż podczas poprzednich wakacji. Na bieżąco monitorujemy również frekwencje i tam, gdzie pozwalają na to możliwości techniczne, wzmacniamy najpopularniejsze pociągi.
0: Przed nadchodzącym weekendem spółka ponownie wzmocni pociągi obsługujące popularne wakacyjne trasy. Na tory wyjadą m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy pogodniej bez deszczu, na zachodzie i północy silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 10 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
9: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
10: Lato z radiem w Jedynce już jutro od 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Nasze wieczorne spotkanie rozpoczynamy od tej nastrojowej piosenki nie bez przyczyny. Oto dokładnie dziś śpiewająca ją Tanita Tikaram świętuje swoje urodziny. Aż dziw bierze, że kiedy w latach 80. podbijała Europę słyszanym przed chwilą utworem, miała zaledwie 19 lat, bo przecież głos Tanity w tej piosence, w piosence Twist in My Sobriety, brzmi niezwykle dojrzale. A co dziś porabia ta niemiecka artystka? Otóż mieszka w Londynie i wciąż aktywnie nagrywa, a także koncertuje, promując swój najnowszy album zatytułowany Liar. Anna Wil przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam serdecznie na muzyczne spotkanie w programie Pierwszym Polskiego Radia, w czasie którego będziemy mieć do czynienia także z muzycznymi nowościami. Na przykład z utworem Still, nagranym w duecie przez Karol G i Bruna Marsa.

Swoją najnowszą piosenkę zatytułowaną Jenny przedstawił przed chwilą Rafał Brzozowski, a państwo słuchają audycji muzycznej w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz znów będziemy składać urodzinowe życzenia. Tym razem otrzyma je Mark Knopfler.

Brytyjski gitarzysta i kompozytor doskonale Państwu znany, bo to lider grupy Dire Straits, grupy, którą założył w 1977 roku wraz ze swoim bratem Davidem. Zespół ten zyskał ogromną popularność, ale trzeba pamiętać, że Mark Knopfler nagrywał także z innymi wykonawcami, między innymi z Bobem Dylanem i Stingiem, a także flirtował z muzyką country i komponował do filmów. No tak, ale jak się ma talentu w nadmiarze, to trzeba znaleźć dla niego ujście.

To był Bałagan zespołu Pustki, utwór, który zapowiada reedycję albumu Domino, wydanego 2 dekady temu. Ponieważ dzisiejsze muzyczne kalendarium, proszę Państwa, jest bardzo bogate, grzechem byłoby nie skorzystać z tej obfitości, a zatem notujemy urodziny jednego z najsłynniejszych gitarzystów jazz-rockowych na świecie. Nazywa się Pat Metheny. Jest laureatem aż 20 nagród Grammy i w swojej przepastnej biografii ma m.in. płytę nagraną z Anną Marią Jopek oraz słynny utwór zarejestrowany w połowie lat 80. w towarzystwie Davida Bowiego.

Utwór Terapia dla par to pierwsza, ale nie ostatnia współpraca muzyczna na nadchodzącym albumie Wiktora Waligury. Ten młody artysta przygotował wraz z zespołem Lor wyjątkową balladę o trudach komunikacji w relacjach romantycznych. To jest program pierwszy Polskiego Radia, w którym słuchamy zarówno muzycznych nowości, jak i starszych piosenek. I właśnie na starszą piosenkę teraz przyszedł czas, a to dlatego, że śpiewa ją kolejna dzisiejsza jubilatka, czyli Eliza Grochowiecka, wokalistka duetu Andrzej i Eliza, który w swoim repertuarze miał m.in. tę kompozycję.

późnym wieczorem w programie Pierwszym Polskiego Radia posłuchamy teraz Dni Gorących. Ten utrzymany w duchu lat 90. singiel to efekt muzycznej współpracy Norbiego, Kasy i Aleksandry Szwed.

Danakan prawie zamyka dzisiejszy muzyczny przegląd w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przed nami jeszcze jednak jedna mała muzyczna przyjemnostka. Zaśpiewa Sarsa i to ona odprowadzi nas prawie do północy. Dobrej nocy Państwu życzę, miłych snów. Do usłyszenia. Anna Will.

0: Lektury jedynki.
1: Nadkomisarz Renault spotkał się z inspektorem Langlois i komisarzem Lekiem na dworcu. Posłuchajmy trzeciego fragmentu powieści Guillaume Musso pod tytułem Zbrodnia w raju. Czyta Wojciech Masiak.
2: Lek to drażliwa sprawa. Porwanie dziecka nigdy nie jest rzeczą błahą, a tu chodzi o syna ludzi bogatych, sławnych i wpływowych. Wystarczy spojrzeć na listę ich gości. Czuję, że za chwilę wtrąci się w to prasa. Wręczył Józefowi kartonową teczkę obwiązaną tasiemką z metalową klamrą. Livingstonowie to nie byle kto, ciągnął, do tego Amerykanie. To znaczy, że będę miał na głowie konsula, policję i służby specjalne. Dyrekcja Służby Bezpieczeństwa Publicznego niespecjalnie ufa naszej brygadzie, powiedział z goryczą nadkomisarz. Spróbujmy im pokazać, że się mylą.

0: Zadźwięczał dzwonek i minął ich pracownik linii Paryż-Lyon-Marsylia, wołając głośno z silnym marsylskim zaśpiewem: pociąg ekspresowy numer 23 odjedzie z toru 6 i zatrzyma się na następujących stacjach: Aubagne, Toulon, Les Arcs d'Avignon, Cannes, Juan-les-Pins, Antibes, Nicea, Monaco, Mentona. Rozumie pan, co mówię? Spytał Renaud, patrząc na Józefa z irytacją. Nie chcemy upokorzenia. Nie może tak być, że przyjadą ci cholerni Paryżanie, żeby nas zastąpić. To się nie zdarzy, zapewnił Charlie. Do pana mówię, lek. Józef skinął głową. Niektóre zmysły miał znieczulone, za to inne reagowały ze zdwojoną siłą. Czuł w ustach gorzki smak węglowego pyłu, którego mnóstwo unosiło się w powietrzu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, jak zawsze, odpowiedział machinalnie. Właśnie, a przede wszystkim niech się pan nie spóźni na pociąg, dodał Renaud, odchodząc. Józef i Charlie weszli do hali odjazdów. Lokomotywa przedmuchiwała cylindry, wyrzucając kłęby pary na zatłoczony peron. Stalowy byk, którego nozdrza drżały w chrapliwym oddechu. Charlie wziął sprawy w swoje ręce i zaczął się przebijać przez tłum, dźwigając torbę i walizkę. Józef starał się go nie zgubić. Jak wszyscy policjanci z brygady, i oni mieli legitymację, która pozwalała im korzystać ze wszystkich pociągów. Z zasady wsiadali do wagonów czwartej klasy, bo z nich najczęściej korzystali złoczyńcy. Ale dziś zrobimy wyjątek, pomyślał Charlie, wskakując do granatowego wagonu pierwszej klasy. Znaleźli przedział z wolnymi miejscami, wrzucili bagaże na siatkową półkę i usiedli obok siebie. Józef nawet nie starał się udawać. Nakrył się płaszczem, podwinął nogi i natychmiast zasnął.
1: Wojciech Masiak przeczytał trzeci fragment powieści Guillaume'a Musso pod tytułem Zbrodnia w raju w przekładzie Joanny Prądzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
4: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Rzecznik Prokuratury Krajowej odpowiada, nie temu ma służyć ta instytucja. W ten sposób prokurator Przemysław Nowak odniósł się do wniosku polityka Prawa i Sprawiedliwości. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza.
1: Zdaniem prokuratora Nowaka, ponieważ Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nie powinien otrzymać listu żelaznego.
2: Nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
1: Polityk PiS, ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie dokument z Tyraspola. Polska władz Naddniestrza nie uznaje. Nie ma z nimi stosunków dyplomatycznych.
2: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa, tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
1: Wyjaśniał prokurator. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania, ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Polityk PiS-u, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. Już nie sprowadzenie zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego, tylko nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura zmienia kwalifikację czynu w śledztwie dotyczącym utonięcia 7-latka w akwaparku Fala w Łodzi. Chłopiec zmarł w szpitalu Matki Polki.
3: Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa.
0: Mówiła Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej. Do wypadku w łódzkim akwaparku doszło 27 lipca. 7-letni chłopiec uczestniczył w zajęciach nauki pływania. Przez 3 minuty tonął, później zniknął pod wodą na 6 minut. Nieprzytomny został wyłączony.

0: wyłowiony z basenu i trafił do szpitala. Wczoraj podano informację o jego śmierci. To był kolejny dzień bez odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. Erupcja Etny cały czas wpływa na funkcjonowanie tego największego sycylijskiego portu lotniczego. Zawieszenie operacji obowiązuje do godziny 16.
1: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katanii jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska, między innymi do Palermo i Trapani. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Według włoskich mediów problemy związane z zamknięciem portu w Katanii dotknęły ponad 100 tysięcy osób.
2: To są aktualności jedynki.
0: Niebo nad Europą było areną jednego z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Na Islandii oraz na północy Hiszpanii można było oglądać całkowite zaćmienie słońca. W Polsce księżyc częściowo zasłonił słońce. W wielu miejscach Polacy patrzyli w niebo. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik, w którym była Dagmara Kędzior.
3: Na dach Centrum Nauki Kopernik wpuszczono około 100 osób. Rozstawiono tam teleskopy i rozdano kilka szybek, przez które można było oglądać zaćmienie. Ludzie, którzy mogli z nich skorzystać, byli zachwyceni widokiem.
4: Widzę czerwony księżyc, który nie jest księżycem, tylko jest słońcem zasłoniętym przez księżyc.
5: Widok jest naprawdę spektakularny.
3: We wspólnym oglądaniu brał też udział premier Donald Tusk, który używał do tego specjalnych okularów.
6: Cały czas tak sprawdzałem, czy będzie bezchmurne niebo, bo się bałem, ale się okazało, że tym razem wszystko jest dobrze zorganizowane, włącznie z pogodą.
3: Na kolejne tak spektakularne zaćmienie będziemy musieli jeszcze długo poczekać, bo odbędzie się w 2135 roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Już za godzinę Iga Świątek zagra w półfinale turnieju rangi 1000 na kortach twardych w Toronto. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Polka staje przed szansą na pierwszy w tym roku indywidualny awans do finału turnieju. Tomasz Wolfke, komentator tenisa, spodziewa się ciekawego spotkania, tak mówił w Polskim Radiu 24.
7: Miejmy nadzieję, że nie będzie w tym meczu mijanek, czyli tak, że najpierw dwa gemy zagra dobrze Świtolina, potem dwa gemy Świątek i tak i będziemy mieli nudę. Miejmy nadzieję, że obie zagrają w tych samych momentach na maksimum swojej możliwości. I wtedy będzie walka 51-49 i kto wygra, mogą rozstrzygać pojedyncze piłki.
0: To będzie ósme spotkanie obu tenisistek. Cztery razy wygrywała Iga Świątek, ale ostatnie dwa spotkania w tym roku w Rzymie oraz w Indian Wells wygrała Elina Świtolina w trzech setach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy pogodniej, bez opadów, na zachodzie i północy silne zamglenia i mgłę. Temperatura minimalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 10 w centrum do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, silniej powieje w Bieszczadach, tam porywy do 70 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest czwartek, 13 sierpnia, 225 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.15, zajdzie o 25. Kalendarium historyczne. W 1950 roku urodził się Krzysztof Kolberger, aktor, reżyser teatralny i filmowy. Do jego najbardziej znanych ról teatralnych należą tytułowa w Wacława Dziejach Garczyńskiego i Konrada w Dziadach Mickiewicza. Zagrał w wielu filmach, między innymi Na straży swej stać będę, Kontrakt, Rajska jabłoń i Dziewczęta z Nowolipek. Zmarł 7 stycznia 2011 roku. W 1960 roku urodził się Janusz Kurtyka, historyk, działacz opozycji niepodległościowej, prezes Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. W 1991 roku rozpoczął się drugi etap czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, związany ze Światowymi Dniami Młodzieży w Częstochowie. Na Jasną Górę przybyło 1 700 000 osób z 80 krajów świata. W W 1999 roku zmarła Maria Krieger, pisarka literatury dziecięcej, autorka wielu książek dla młodzieży, jak Godzina Pąsowej Róży, Klimek i Klementynka, Karolcia, Witaj Karol.

Olciu stworzyła widowisko telewizyjne Miś z okienka. W 2001 roku w Ohrydzie podpisano porozumienie kończące półroczny konflikt w Macedonii.

0: trzykrotnym medalistą Mistrzostw Polski. 13 sierpnia obchodzimy Dzień Osób Leworęcznych. Imieniny obchodzą Diana, Gertruda, Helena, Hipolit i Kasjusz. Wszystkiego najlepszego.
1: Autopromocja. Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie. Połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W Lecie z Radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
2: Lato z Radiem w Jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Folk.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Złotymi nutami zakończył się szósty festiwal African Beats w Kawęczynie pod Warszawą. Ujrzeliśmy wiele znakomitości, prawdziwych gwiazd ze świata, nie tylko z Afryki, a też wielu artystów przyjechało do Polski po raz pierwszy. Było to niezwykłe wydarzenie w ramach studia festiwalowego. Mam wielką przyjemność dziś zaprosić, no myślę, wielką niespodziankę tego festiwalu. O nich za chwilę. Dobry wieczór Państwu. Maciej Szajkowski przed mikrofonem. Audycję wydaje Izabela Żukowska. To jest Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia. Ekspedycja na koniec świata i jeszcze dalej, a są z nami Queen Rima, prosto z Gwinei. Bonsoir, ça va?
2: Oui, bonsoir. Et vous, vous allez bien, j'espère.
1: Jest z nami producent, multiinstrumentalista, pedagog, współpracujący ostatnio z Lauryn Hill, Ahmed Fofana. Bonsoir.
3: Bonsoir, la famille. Est-ce que vous allez bien? Nous, ça va très bien.
1: Très, très bien. Merci. I nasz tłumacz, wspaniały łącznik polsko-francuski, aktywista, inicjator kooperacji muzycznych, kulturalnych, polsko-francuskich, niezastąpiony Jacek Bednarski. No, na kłopoty Bednarski. Dobry wieczór, Jacku.
4: No możemy tak zacząć. Jacek Bednarski, bardzo mi miło, wszystkich witam i pozdrawiam. Wspaniały festiwal, będziemy o tym za chwilę mówić. I na razie nie musiałam tłumaczyć, wszyscy chyba zrozumieli.
1: Absolutnie, a do ciebie pierwszego pozwolisz. Zadam pytanie, jak trafiłeś do Francji, kiedy to było, no i z jakimi artystami udało ci się nawiązać współpracę, czy to tylko to jest eksport, import, czy są jacyś polscy artyści, powiedz o swojej aktywności nad Sekwaną.
4: Absolutnie, no to już było dosyć dawno, to były lata 80, 88 rok dokładnie, wyjazd zorganizowany w sposób zupełnie niesamowity, aby się dostać w ogóle do Francji wówczas.
1: No tak, granice były zamknięte, jeszcze komuna wtedy dogorywała.
4: Nie było czerwonych dywanów, były tylko, trzeba było się starać o wizę, o zaproszenia, o różne inne opcje. Więc zaczęła się historia w 88 roku, później szybciutko trafiłem do mediów, ponieważ współpracowałem z takim radiem, które wówczas jak gdyby kompilowało wszystkie nacje obecne z Europy Wschodniej i Środkowej. Tam byli Polacy, byli Rosjanie, byli Serbowie wówczas i mieliśmy okazję stworzyć taki fajny klimat też pod kątem Polski. Ja byłem tam przez 3 lata, od 88 do 91, aż do zamknięcia po prostu całego radia.
1: Jak to się nazywało?
4: Radio się nazywało RDH i być może ktoś jeszcze, jeśli bywa na Montmartre, to trafi na takie budynki właśnie, które właśnie wykorzystywaliśmy do tych celów.
1: Czytałem twój roster, twój katalog artystów, jest kilkudziesięciu twórców, głównie z Francji, ale też z Afryki, nawet więcej. Ale przybyłeś na African Beats z Queen Rimą z Gwinei, królową dancehallu. To też jest niezwykłe, że w Gwinei ona rozpropagowała na niesamowitą skalę dancehall.
4: Chcę powiedzieć, to ona wybrała ten styl do promocji, aby stworzyć wokół siebie taki klimat niepowtarzalny i odkryć coś nowego właśnie publiczności lokalnej, swojej publiczności.
1: A ty jak ją odkryłeś?
4: No ja ją odkryłem oczywiście dzięki panu Ahmedowi Fofanie, którego spotkałem dosłownie rok i trochę temu. To znaczy spotkaliśmy się na festiwalu położonym niedaleko Marsylii i zaczęliśmy po prostu rozmawiać od razu konkretnie o tym, co można by zrobić pod kątem Polski, ponieważ był bardzo zainteresowany tym rynkiem.
1: W Polsce teraz trwa burzliwa debata na temat statusu twórcy, ponieważ wiesz, że artyści w Polsce, jako chyba jedynym kraju w Unii Europejskiej, pozostawieni są samym sobie. Nie objęci ochroną socjalną, nie mają ubezpieczeń zdrowotnych. Właściwie

0: często są pariasami, tworząc naprawdę przez lata swoje dzieła w zapomnieniu. Jest garstka celebrytów, którzy wcale nie reprezentują tego cechu artystycznego i wydaje się ludziom, że wszyscy twórcy to są takie niebieskie ptaki, którym świetnie się powodzi, ale Francja wypracowała taki model wręcz podręcznikowy, jak kultura winna reprezentować kraj i jak powinna być chroniona, jak powinna być dofinansowywana i dlaczego jest ogromnym, poważnym segmentem gospodarki narodowej.
1: Dokładnie, jest to jeden z segmentów, który przynosi największe zyski mimo kryzysów, mimo wszystkich różnych, prawda, komplikacji, jakie się działy w ostatnich latach, również na rynku francuskim. Jednak jest to bardzo mocny sektor i jeśli chodzi tak szybciutko o to, jak wygląda sytuacja socjalna artystów, trzeba wypracować po prostu w ciągu jednego roku 507 godzin zadeklarowanych usług muzycznych. Czy to jest się technikiem, czy jest się muzykiem, prawda, obojętnie, czy w studio na przykład nagraniowym. I w tym momencie możemy otrzymać właśnie ten statut, który pozwala nam później realizować nowe projekty, mając zagwarantowane już doświadczenie finansowe, po prostu warunki płacowe co miesiąc.
0: Czyli no to jest duży ekwiwalent.
1: Mniej więcej 1400 euro netto trafia do kieszeni każdego muzyka co miesiąc, jeśli wypracował sobie w ciągu roku 507 godzin i otrzymuje ten intermittence de spectacle, tak zwany ten statut.
0: Niezależnie od koncertów, za które też przecież pobiera garze.
1: Tak, ale warunkiem jest to, że musi jednak skumulować w ciągu roku 507 godzin.
0: Tutaj apeluję do włodarzy państwa polskiego o baczne spojrzenie. Nie, absolutnie. Spojrzenie na kazus Francji, jak można dbać o kulturę, jak w zalewie anglosaskich produkcji masowych, często populistycznych, ochrona własnego dziedzictwa kulturalnego jest jedną z fundamentalnych strategii polityki państwa.

Z Folk On w jedynce, studio festiwalowe African Beats, Queen Rima prosto z Gwinei, profesor Ahmed Fofana, producent, multiinstrumentalista i Jacek Bednarski, nasz francuski łącznik. Queen Rima, do ciebie pytanie, jak odnalazłaś

0: swoją drogę artystyczną. Dlaczego dancehall? Kiedy to się zaczęło? Jak Gwinea prezentuje się tamtejsza scena muzyczna?
1: On a une question à Queen Rima maintenant. Comment tu es devenue justement une fille qui s'intéressait à la dancehall, tout simplement, à ce style de musique qui n'est pas forcément très très populaire au début en Afrique. Comment t'es arrivée à ce style et un petit parcours rapidement, je dirais artistique, que tu puisses présenter.
2: J'étais danseuse, j'accompagnais beaucoup de chanteurs. Je faisais de la danse hip-hop.
1: Już od ponad 10 lat praktykuję muzykę, ale do 2015 roku była tancerką profesjonalną.
2: Et avant il y avait que de la musique hip-hop genre le rap féminin, il y avait pas du dancehall. Quand je suis venue, je me suis dit de créer quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec le rap.
1: Rap generalnie zdominował cały świat, można powiedzieć, nie tylko Europę, nie tylko Stany Zjednoczone, ale też Afrykę i dziewczyny, artystki w krajach afrykańskich też praktykowały ten styl bardzo szeroko. I ona pomyślała, że coś prowadzi nowego wtedy, właśnie dlatego wybrała dancehall.
2: Et vu que mes pas de danse collaient très bien avec le rythme dancehall, ça m'a poussé d'essayer quelque chose sur ce rythme et jusqu'à ce que c'est devenu mon style.
1: I przede wszystkim to jej doświadczenie tancerskie, prawda, spowodowało, że fajna została stworzona jak gdyby asocjacja między ruchem, między krokami, które proponowała, a właśnie i tym rytmem dancehall, który jej bardzo odpowiadał.
0: Zadam pytanie. Dancehall wywodzi się z Jamajki, jest współczesnym głosem, można powiedzieć, tego młodego pokolenia. Choć już sam dancehall liczy wiele lat, które rozwija roots reggae, łącząc elementy, tam się pojawia bardzo klubowy beat, tam się pojawia hip-hop, taniec, to jest wszystko niesłychanie energetyczne, ale też pojawia się pewna filozofia powrotu wszystkich ludzi wywodzących się swoimi korzeniami z Afryki właśnie do Afryki. To jest rasta ruch związany z muzyką reggae. Czy ta świadomość, czy te idee muzyki reggae też są jej bliskie, skoro wskazuje na dancehall? No i jak to jest w Gwinei przyjęte?
1: Quelles sont les origines justement de dancehall? Je pense que tu sais que ça vient tout simplement de Jamaïque, des îles. Est-ce que ça t'a poussé à effectivement expérimenter avec ce style de musique, d'une part? Est-ce que c'était par rapport surtout à la danse? Ou bien c'était aussi par rapport au côté un peu social, c'est-à-dire justement retour aux racines, parce que ce sont des gens qui viennent tous pratiquement au début de la culture africaine. Voilà, quelles étaient les inspirations pour toi?
2: Bon, l'inspiration vient de la danse. Vu que j'aimais déjà tout ce qui bougeait, j'aime mettre le mouvement, tout ce qui est groové, mouvement là. Et ça collait très bien mes pas de danse avec ce style. C'est ce qui m'a poussé de faire ce style.
1: Czyli na początku rzeczywiście to był ten ruch, to był ten rytm, to była ta po prostu ten show, który mogła dołączyć jak gdyby do swojego repertuaru.
2: Et j'aime vraiment le style dancehall, mais sauf que j'essaie de le faire autrement parce que le style dancehall n'est pas de la Guinée. J'essaie de faire le mélange avec les instruments traditionnels de la Guinée pour ressortir une couleur unique à mon genre.
1: Dancehall, jak gdyby nie istnieje tak naprawdę w Gwinei, ona jest jego propagatorką i przez to, że jest wspaniała asocjacja z rytmem, z jej tańcem, postarała się, żeby wprowadzić do tego swojego stylu właśnie elementy typowo afrykańskie, które będą przemawiać do publiczności gwinejskiej.
0: A teksty? O czym opowiadają te jej przekazy?
1: Tekst, ça parle de quoi?
2: Je parle de la femme, parce que je suis une femme. Je sais combien de fois c'est pas facile pour nous, les femmes, de se faire remarquer dans la société. Je vois beaucoup de femmes, qui, surtout les femmes africaines, dans les marchés, dans les foyers, qui souffrent de beaucoup de choses, mais qui n'ont pas la possibilité de sortir, d'en parler. Donc à travers ma musique, moi je défends tout ce qui est femme. Je parle au nom de toutes ces femmes, voilà, qui souffrent.
1: En Guinée, bon, comme dans w Guinée, jak i w innych krajach afrykańskich, sytuacja kobiet nie jest łatwa, prawda? Ogólnie możemy tak powiedzieć, więc ona stara się rzeczywiście wyjść jak naprzeciw tym potrzebom.
0: Porusza w tekstach, w swoich pieśniach kwestie kobiet, ich niezależności, jej emancypacji.
1: Dokładnie, emancypacji, ich pragnień po prostu i

0: porównuje to z sytuacją aktualną, prawda, która nie jest zbyt łatwa.
1: Czy ma jakiś kontakt z Jamajczykami, z tym dancehallem prawdziwym, takim jamajskim, z którego się wywodzi ten nurt?
0: Est-ce que tu as des contacts, par exemple, avec des artistes jamaïcains, justement venant de ce mouvement de dancehall?
2: Bon, pour le moment, non, mais je suis toujours à la recherche. Je sais qu'un jour, je tomberai sur un ou une artiste de la Jamaïque où je compte même aller dans ce pays un jour. Il y a Admiral T, que je kiffe très bien. Il y a Spice. Il y a Cynthia Morgan.
0: Admiral T, Cynthia Morgan, Spice to są właśnie trzy referencje, które podała przed chwilą, jeśli chodzi o dancehall, które ją inspirują.
1: W P1 w audycji Folk On Queen Rima, gościni specjalna razem z cudownymi naszymi kameratami Jackiem Bednarskim. Premiera teraz jej muzyki. Czekamy na długą płytę, ale to są zwiastuny, to są single, które przygotowała wespół z Ahmedem Fofaną. Queen Rima, premiera w Polskim Radiu w 1.

0: Queen Rima w Folk On premiera w programie Pierwszym Polskiego Radia, ale są z nami Achmed Fofana, producent, multiinstrumentalista, pedagog, no i Jacek Bednarski, nasz francuski łącznik i tłumacz. Jacku, jeszcze raz merci beaucoup za twoje wspaniałe translacje.
1: Dziękuję bardzo również.
0: Achmed, pytanie jest, jaka jest twoja działalność muzyczna, z kim kooperujesz? No i odkrycie Queen Rima, to jest ostatnie twoje muzyczne dokonania tutaj koncertowo w ramach African Beats Festivalu.
1: Ce qui est important, c'est que tu parles vraiment de ton parcours artistique et en même temps, ta rencontre avec Queen Rima. Voilà, quelques phrases.
2: Alors, je me nomme Ahmed Fofana, auteur-compositeur, comme il a indiqué. Je suis autour de la musique, j'utilise la musique comme une arme de paix, de cohésion sociale entre le monde. C'est la meilleure manière de communiquer dans le monde, la musique.
1: Jest to artysta, jest to pedagog, tak jak już wspomniałeś, i przede wszystkim kreuje jak gdyby taką koneksję między muzyką a kwestią socjalną, współżycia, prawda, i mówi też w swoich projektach o pokoju, który jest ważny.
0: Ja nazywam to koegzystencją i taką synergią pomiędzy artystami a dzieciakami, często dzieciakami ulicy.
1: Jak najbardziej, no w tych krajach jest to jak najbardziej rozszerzone, tak.
0: Mówi, że gra na pianinie, że zajmuje się realizacją dźwięku, produkcją, ale też jest perkusjonistą, więc tych aktywności ma wiele. Z kim najlepiej współpracuje mu się najdłużej i niech opowie trochę z Lauryn Hill o tej kooperacji.
1: Bien sûr, bon, on aimerait entendre parler justement Ahmed de son expérience avec Lauryn Hill, mais avec d'autres aussi. Est-ce que tu peux nommer des artistes avec lesquels tu travaillais, justement, quels étaient les projets?
2: Grâce à la musique, j'ai eu la chance de faire le tour du monde deux fois, et ça m'a enrichi culturellement, et j'ai été repéré par Lauryn Hill à un moment donné pour arranger.

0: Son dernier album, 8 titres sur l'album.
1: Miał okazję podróżować wielokrotnie, zrobił 4 razy, objechał świat, można powiedzieć w ten sposób, i spotkał wielu słynnych artystów, ale doskonale dogadał się, porozumiał się z Lauryn Hill do tego stopnia, że był producentem jej ostatniej płyty, no i przy okazji tworzy z nią swój aktualny projekt.
2: Jak przysłuchujemy się muzyce z Afryki, bez znaczenia, czy to jest Burkina Faso, Mali, Kenia czy Senegal, widzimy niesłychaną wirtuozerię tych muzyków, ich wyczucie harmonii, ale przede wszystkim rytmu, ich tak nieprawdopodobne akcenty rytmiczne, trudne, zapętlone podziały. To wszystko sprawia wrażenie, jakby urodzili się z muzyką. Czy on może wytłumaczyć ten fenomen muzyki afrykańskiej w oparciu o artystów, których by wskazał naszym słuchaczom, jakich koniecznych do posłuchania, żeby się wtajemniczyć w tę niezwykłą, bogatą kosmologię muzyki afrykańskiej?
1: Est-ce que tu pourrais donner des exemples, par exemple des artistes qui t'ont vraiment inspiré à part Lauryn Hill, et quelles sont tout simplement les origines, on va dire les débuts, par exemple des artistes africains quand ils se mettent à jouer de la musique? Comment ça se passe? Parce que vous avez ça dans le sang, c'est-à-dire c'est dès l'enfance, tout simplement, ça commence. Ce sont des griots, ce sont des magnifiques virtuoses de différents instruments. D'ailleurs, ça serait bien que tu nous dises aussi sur quel instrument tu joues.
2: Na czym jego zdaniem polega fenomen muzyki africaine?
1: Le phénomène de la musique africaine, à quoi ça, voilà, en quoi ça consiste?
0: Déjà, il y a les griots qui sont les Kouyaté et les Diabaté, qui sont les historiens. À l'époque, il n'y avait pas de machines pour conserver les histoires. Donc les griots sont les conservateurs de l'histoire mandingue.
1: Czyli na początku, tak jak mówiliśmy, są griot, czyli są to wirtuozi muzyki, ale przede wszystkim historycy.
2: Czyli strażnicy, przekaziciele kultury ustnej tradycji.
1: Nawet pisemnie na początku się to zaczynało, a później przechodziło rzeczywiście formę muzyczną.
2: Kouyaté i Diabaté, dwa takie klany griotów.
1: Ogromne, ogromne genealogiczne drzewa, prawda, które formują.
2: To też arystokratyczne rody są, trzeba powiedzieć.
1: Dokładnie.
0: Je suis un descendant de Mandingue, historien, donc ma mère est Kouyaté. Et j'ai cette histoire qui m'a été enseignée, ça s'enseigne de père en fils. Et j'ai cette maîtrise de l'histoire qui n'a rien à voir d'abord avec les instruments. Donc je maîtrise l'histoire Mandingue qui m'a permis de valider tous les instruments ouest-africains qui me permet aujourd'hui de combiner la musique du monde avec l'Afrique.
1: Jest to wielki pedagog, jest to profesor czy na początku, czyli tak jak sam się określa, ma 7 tytułów. Po prostu jako znawca kultury Manding i kultury ogólnie afrykańskiej, a później przetwarza to jak gdyby w muzykę, prawda? Więc jest to ogromny wkład kulturalny, ale przede wszystkim ogromny wysiłek intelektualny tych osób, bo one nie tylko przekazują muzykę, one najpierw ją po prostu studiują, tą muzykę, no można powiedzieć w ten sposób.
2: Dla świata zachodu taką mekką muzyki Afryki bezwzględnie jest Mali. No też dawna kolonia francuska, ale część zachodniej Afryki, i tutaj ta ilość artystów jest nieskończona, ich reprezentacja też niewiarygodna, bo często są to największe gwiazdy festiwali muzyki świata, ale każdego miesiąca liderzy World Music Charts Europe. Między innymi do takiego duetu, który cudownie propagował muzykę Mali, był znany przecież Ahmedowi duet Amadou, już nieżyjącego, i Mariam. Chciałbym też o to zapytać, jak ich wspomina, i no, o Mali też, jako tej stolicy muzyki Afryki.
1: On considère souvent Mali comme une capitale africaine de la musique, parce qu'il y a énormément de célébrités qui viennent de là. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience avec Amadou et Mariam, justement, comment ça s'est passé, votre rencontre, et puis ce que tu penses, effectivement, de cette importance de Mali dans l'univers musical de l'Afrique.
0: Le Mali reste la base de toute l'histoire de l'Empire Mandingue, qui a fait résonner le blues, qui a fait résonner tous les rythmes afro. Et alors, pendant mon séjour, sinon quand j'étais au Mali, j'ai fait l'album de Toumani Diabaté, Alu Farka Touré, Amadou et Mariam. J'ai travaillé avec War Circuit de l'Angleterre et Oumou Sangaré, le dernier album que j'ai fait du Mali.
1: Mali jest rzeczywiście tą kolebką muzyczną dla Afryki. Tam kreowano bluesa, tam kreowano inne style muzyczne, jazz i tak dalej. Przeplatają się te wszystkie style.
2: Ali Farka Touré wymienił, Toumani Diabaté, Oumou Sangaré, pieśniarkę, ikonę, Oumou Sangaré, no i Amadou Mariam.
1: i pracował również z Alfa

0: Blondie z innymi gwiazdami afrykańskimi, prawda, z Salif Keita i tak dalej. Także uważam, że rzeczywiście nie mylimy się mówiąc, że Mali jest taką kolebką po prostu muzyki afrykańskiej.
1: Wiemy, że Ahmed bardzo się też zainspirował Polską, że tutaj dobrze się poczuł, więc jest wielce prawdopodobne, że nie tylko towarzyszyć będzie kolejną gwiazdą, tym mamy nadzieję Lauryn Hill, która tutaj odwiedzi Polskę, ale być może uda nam się zrealizować na przykład jakąś rezydencję profesora by w tajemniczu polskich muzyków i też admiratorów kultury Afryki, w te tajniki szalonych rytmów, pięknych harmonii. Zapraszamy jednym słowem bardzo serdecznie.
0: Oczywiście zapraszamy. Powiem tylko po polsku. Zapraszamy oczywiście, dlatego że mamy masę projektów tego typu właśnie. Już na przyszłe lata, na przyszłe miesiące nawet.
1: I zagracie za chwilę koncerty wspólnie tutaj. Zaprośmy na te koncerty.
0: Koncerty za chwilkę, ale rzeczywiście na początku. Kilka jeszcze pytań do Ahmeda i może nawet do Rimy. Tu as beaucoup de projets. Tu es très inspiré maintenant par le marché polonais, par effectivement le fait de pouvoir proposer des connexion musicale, culturelle entre ta musique et la musique polonaise, par exemple, des influences effectivement qui t'inspirent. On a beaucoup de projets, n'est-ce pas, maintenant pour la Pologne. On aimerait avoir une résidence, on aimerait avoir d'autres projets de concerts, de festivals, et ça s'annonce pas mal quand même pour 2027. Voilà, est-ce que tu pourrais ajouter quelques mots par rapport à ça?
2: Oui, je suis très curieux de faire participer une grande chanteuse ou chanteur polonais sur mon album Piano, qui est un album qui fait le tour du monde avec les différentes couleurs des traditions musicales autour du piano mandingue.
0: Piękny projekt, który opiera się na jego właśnie nowym albumie, który pojawi się albo na końcu roku, albo na początku następnego. Już mamy 12 tytułów. Będzie tych tytułów...
1: Pentatonik, on mówi.
0: Nie, mówimy na razie o piano. Mówimy na razie piano project. Projekt i jest to wspaniała rzecz, ponieważ jest kompozytorem wszystkich tych utworów i w asocjacji z wielkimi głosami i afrykańskimi, i innej kultury po prostu afroamerykańskiej, jak chociażby Lauryn Hill, która będzie na tym albumie i chciałby bardzo zintegrować właśnie w tym projekcie wspaniały polski głos dodatkowo.
1: Okej, no mamy nadzieję, że znajdzie najlepszy. Tych nie brakuje. Za chwilkę o koncertach jeszcze powiemy. Zostańcie Państwo z nami.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jeszcze Jacek Bednarski w towarzystwie Ahmeda Fofany i Queen Rimy zaprosi na koncerty, bo warto zobaczyć. To jest naprawdę energetyczna dawka muzyki, śpiewu i tańca. Gdzie i kiedy jeszcze jest szansa ich zobaczyć w Polsce?
1: No właśnie, jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Warszawie i przede wszystkim mamy tą ogromną szansę, że zapraszamy was wszystkich i bądźcie liczni, bo warto, jest to wyjątkowa okazja, na dwa koncerty. Pierwszy 13.8. będzie wieczór, to na pewno będzie po 21.00, jesteśmy w trakcie teraz ustalania konkretnej daty, żeby było zoptymizowane dla wszystkich. Pierwsza data D1 Warsaw Warszawa, czyli jeden z najlepszych chyba hype klubów Afrobeat w Warszawie, tak jak jest prezentowany. I druga data, 14, już następny dzień, 14 mniej więcej też sierpnia oczywiście, pierwsza okazja usłyszenia Queen Rimy i Ahmeda Fofany na statku, czyli jest to barka o nazwie Fisherman. Tak samo zapraszamy na ich profile instagramowe, pojawi się dosłownie za kilka godzin pierwsza informacja oficjalna o naszych koncertach i bądźcie bardzo liczni 13 i 14 sierpnia z nami.
0: Bardzo dziękuję. Jacek Bednarski, inicjator kooperacji muzycznych i kulturalnych polsko-francuskich i afrykańskich. Bardzo dziękuję.
1: Ja jeszcze dodam kilka słów na temat naszych partnerów, którzy nas wspomagają. To jest Instytut Francuski. W Krakowie się zaczęła historia. Teraz już jest Warszawa. Jest konsul honorowy we Wrocławiu, który jest bardzo rzeczywiście zainteresowany promocją i kultury francuskiej i frankofońskiej generalnie. Mamy dużo, dużo nowych projektów na 2020.

0: 27, o których będziemy Was informować.
1: Wspaniale. Queen Rima, merci beaucoup.
2: Merci à vous aussi.
1: Ahmed Fofana, merci.
3: Merci, à très bientôt.
1: To był Folkon. Dobrej nocy, no i pięknej muzyki. Kłaniam się Państwu i pozdrawiam. Maciej Szajkowski. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kłopoty przy lądowaniu w Malborku wojskowego myśliwca MiG-29. W samolocie zacięły się hamulce, pilotowi nic się nie stało. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych dementuje pojawiające się w internecie informacje o katastrofie myśliwca. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
4: Do usterki doszło podczas lotu treningowego pary polskich myśliwców. W jednym z MiG-ów 29 przy lądowaniu zacięły się hamulce. Mimo to pilotowi udało się posadzić samolot. Uszkodzeniu uległy tylko opony myśliwca. Drugi z samolotów zgodnie z procedurami nie mógł wylądować w Malborku. Został przekierowany na lotnisko zapasowe na czas uprzątnięcia pasa. Jak poinformował mnie pułkownik Marek Pawlak, rzecznik dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, samolot wraca już do macierzystej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Jednocześnie dowództwo dementuje informacje o katastrofie polskiego myśliwca, a takie już krążą w mediach społecznościowych. Pilotowi uszkodzonej maszyny nic się nie stało. Myśliwiec czeka przegląd hamulców i wymiana zniszczonych opon. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Polityk PiS ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.

0: wysłał podpisany ręcznie wniosek ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak podkreśla, że fakt wysłania listu nie musi świadczyć o tym, że Romanowski tam przebywa.
1: Mamy tutaj tylko i wyłącznie świadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
0: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził nadanie wniosku o list żelazny spoza Unii Europejskiej. Policjanci ruchu drogowego otrzymali 50 pierwszych radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt ten dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. To samochody o 3-litrowym silniku i mocy 400 koni mechanicznych. Starszy sierżant Adrian Strugacz mówi, że nowe auta są w stanie dogonić pojazdy, których kierowcy nie chcą poddać się kontroli.
2: My mamy ten samochód przeznaczony, żeby dbać o to bezpieczeństwo na drodze, więc wszelkie prowokacje będą bardzo szybko gaszone i nie możemy dopuszczać takich możliwości, żeby ganiać tym radiowozem po 200 km na godzinę w obszarach czy poza obszarami zabudowanymi, żeby stwarzać też zagrożenie.
0: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podkreśla, że w najbliższych latach na rzecz policji ma być przeznaczonych 10 miliardów złotych, w tym ponad 3 miliardy z programu SAFE.
3: Ponad 20 tysięcy pojazdów. W ostatnich 2 latach wymieniliśmy 5 tysięcy i to pokazuje, że przyspieszyliśmy ten proces, ale jednocześnie z uwagi na eksploatację w szczególnych warunkach, większą niż taką indywidualną, no to potrzeba wymiany jest stała i ona się nie zakończy.
0: Łącznie do komend w kraju ma trafić 100 radiowozów i 100 mierników prędkości. Grupa Polaków obserwowała w Hiszpanii całkowite zaćmienie słońca. Był wśród nich Dominik Skurzok, autor profilu Gwiazdy nad Istebną. Polskiemu Radiu powiedział, że to, co widzimy na ekranach telewizorów, nie oddaje pełni zjawiska, które miał okazję przeżyć.
4: Dla mnie osobiście to było największym takim życiowym celem, żeby móc stanąć w cieniu Księżyca. Ten moment kulminacyjny, kiedy Księżyc przysłonił całą tarczę, sprawił, że wokół Słońca gołym okiem można było dostrzec to, czego na co dzień nie widzimy. Nie widzimy ze względu na blask Słońca. Tutaj mieliśmy możliwość obejrzenia to, co się znajduje nad powierzchnią Słońca, protuberancję, całą koronę słoneczną. Wenus się pojawiła, Jowisz również. Ten moment tego ciemnego nieba trwał dosłownie te niecałe 2 minuty.
0: Kolejne całkowite zaćmienie słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie będzie można obserwować 2 sierpnia przyszłego roku. W Polsce częściowe, a całkowite nad Wisłą dopiero za 109 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc pogodna, na północnym zachodzie mgła, ograniczająca widzialność do 500 metrów, temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W czwartek od 19 nad morzem, 25 na południu do 27 na południowym zachodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż z centrum 1030 hektopaskali nad południową częścią Bałtyku rozbudowuje się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 2 do 4 na północy, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki południowe 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki południowe 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do północnego 2 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 1, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr na ogół

0: południowo-zachodni do południowego, 3 do 4 na północy okresami do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Na co dzień żony, mamy, przedsiębiorczynie. Połączyła je miłość do motoryzacji i legendarnego Fiata 126P. W lecie z radiem niezwykłe kobiety z Ladies Rally Team. W audycji także o podróżniczych wpadkach i niespodziewanych przygodach, które po latach wspominamy najchętniej. Nie zabraknie również naszych konkursów i historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego.
3: Lato z Radiem w Jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

dach. To Kora, nieprawdopodobnie rozwibrowana, dynamiczna, energetyzująca i takie piękne rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. No

wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnam

wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj

wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się

Portofino. Na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nos dziewczynom.

Paryskie bulwary, czyli Champs-Élysées, Jean Dassin, a później Mireille Mathieu. I z tych bulwarów eleganckich, szerokich, przenosimy się na południe Europy, gdzie nocne powietrze, jak pewnie państwo pamiętają, bo byli tam nasi słuchacze, nasze słuchaczki, nocne powietrze może pachnieć oliwkami, morską solą. No więc czas na odrobinę greckiej nostalgii w iście francuskim stylu, bo śpiewa zjawiskowa Mireille Mathieu, muzyka nocą.

Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Jedynka.

To Muzyka Nocą, jedynka, Polskie Radio, program pierwszy i Aniołki, Robbie Williams, który tak to zaśpiewał, że chciałoby się słuchać i słuchać w wakacje o tej porze, w sierpniu, zaćmienie słońca, gwiazdy. Wszystko to sprzyja, żeby posłuchać tego utworu. No to gramy.

To tylko Beata mogła tak zaśpiewać w muzyce nocą. A za chwilę zmysłowy, przesiąknięty melancholią głos szkockiej wokalistki Angeli McCluskey w utworze It's Been Done. Ta piosenka idealnie wprowadzi nas w taki stan refleksji i uświadomienia sobie tego, co jest nieuniknione i w miłości, i w życiu. I pozostaniemy w takim nastrojowym, pełnym bliskości klimacie, ale zmienimy język, estetykę, przeniesiemy się do świata polskiej piosenki poetyckiej i eleganckiego popu. To będzie czas na chwilę zapomnienia o codziennym zgiełku i takie ukrycie się, zaszycie w bezpiecznej przestrzeni we dwoje. Ryszard Rynkowski śpiewa słowa Jacka Cygana i taki ciepły, głęboki utwór, intymnie. Wyłączamy telefony, słuchamy, zaczyna Angela.

włoskie, na tym nuderze rany boskie. Zacytujesz w myślach bursy, ja po uszy sobie usnę i poczujesz przez skórę najprościej.

muzyka nocą i będzie więcej takiego intymnego, wieczornego, transowego nastroju bez dynamiki. Zapętlony, trip-hopowy rytm, chłodne syntezatory to Duran Duran. I to jest utwór o takim emocjonalnym rozdarciu i lęku przed siłą uczucia, ale które potrafi zniszczyć cynizm. Come on, Duran Duran.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa w przypadku wycieku danych, przekonuje o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z firmy MyDoktor wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Zastrzeżenia w aplikacji trwa 5 minut, podkreśla wicepremier Gawkowski.
1: Dzisiaj wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska. Z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
0: Sprawę bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które jest w kontakcie z prokuraturą. Koalicja rządowa szykuje rewolucję podatkową. O jej kształcie dyskutowali liderzy sejmowej większości.
2: Najbardziej prawdopodobne jest podwyższenie drugiego progu podatkowego. Polska 2050 postuluje, aby wzrósł ze 120 do 140 tysięcy złotych. PSL chce, by dodatkowo powiązać go ze wzrostem inflacji. Lewica, o czym mówi jej poseł Dariusz Wieczorek, opowiada się za wprowadzeniem dodatkowych stawek podatku PIT.
3: Powrót do 40-procentowej, 12 najniższa, natomiast między 12 a 32 były jeszcze dwa progi podatkowe.
2: Rząd zastanawia się też nad obniżeniem limitu, do którego przedsiębiorcy mogą korzystać z podatku ryczałtowego. Dziś wynosi 2 miliony euro. Rzecznik PiS Rafał Bochenek uważa, że skończy się na deklaracjach.
4: Próba zapowiedzi, nęcenia po raz kolejny wyborców, natomiast myślę, że nic z tego kompletnie nie wyjdzie.
2: Jak słyszymy, najmniejsze szanse ma podwyższenie kwoty wolnej z obecnych 30 do 60 tysięcy złotych.
0: Mówił Michał Fabisiak. 265 osób zginęło, a prawie 500 jest uważanych za zaginione po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi, które dotknęło zachodnią część Kolumbii. Prezydent kraju ogłosił stan klęski ekonomicznej i trzydniową żałobę. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,4. W wyniku wstrząsów zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki mieszkalne i trzy szpitale. Uszkodzone zostało też lotnisko. Jakub Szymański, trzecim polskim medalistą Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Birmingham. Specjalista od biegu na 110 metrów przez płotki uzyskał wynik 13 sekund i 26 setnych, a to dało mu brązowy medal. O tym, jak wyglądał trzeci